0: W aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W ciągu dnia sporo słońca, tylko miejscami słabe przelotne opady deszczu. Termometry na przeważającym obszarze kraju pokażą od 20 do 25 stopni. Chłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem, tam od 17 do 19. Wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hektopaskali i najpierw będzie spadało, a następnie rosło.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Kto pamięta poszukiwania złotego pociągu? A kto kojarzy film Twierdza Szyfrów? Skarby, tajemnice wykute w skałach tunele. A ja dołożę do tego jeszcze rycerzy, rabusiów i średniowieczne zamki. I rzekę. Rzekę, która nazywa się Kwisa. I ma swoje święto.
1: Jedyne takie miejsce. Odkrywamy Polskę.
2: Gryfów Śląski i Kwisa. Dziś w Jedynce. Od 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Jedynka w drodze. Specjalna noc dla kierowców.

0: 11 minut po godzinie 2, program Pierwszy Polskiego Radia, jedynka w drodze. Wracamy do naszych gości, Norbert Kopeć, lekarz, pan doktor, i Przemysław Malec, Fundacja Ratownictwa Motocyklowe Polska, dzisiaj z nami.
1: Ja bym jeszcze też nawiązał do telefonów naszych słuchaczy. Pan Jaro do nas dzwonił i mówił, że ze swoimi dziećmi chodzi na rower i czasem tak się wywróci, bo powiedział, że przewracać też się trzeba umieć. I tutaj do Przemka pytanie, bo motocykliści chyba ćwiczą takie odruchy obronne i może warto też, żeby ktoś ćwiczył z dziećmi jazdę na rowerze, jazdę na hulajnodze i też odruchy obronne.
2: No nie. To ćwiczenie tak zwanego położenia motocykla przed przeszkodą, żeby uniknąć poważniejszych kontuzji czy uszczerbków na zdrowiu, to jest mit. Nie znam osoby, a jeżdżę już kilkadziesiąt lat motocyklem, nie znam osoby, której udałoby się w sytuacji kryzysowej w sposób kontrolowany położyć maszynę tak, żeby uniknąć, powiedzmy, zdarzenia z przeszkodą. Aczkolwiek w dobrych szkołach motocyklowych uczy się na przykład tego, jeżeli już nie jesteśmy w stanie uniknąć tej przeszkody i tej kolizji, jak w miarę bezpieczny sposób, jaką pozycję na motocyklu przyjąć, żeby ten upadek był dla nas jak najmniej urazogenny, powiedzmy.
1: Czy da się to jakoś przenieść na inne pojazdy jednośladowe?
0: Na przykład tą hulajnogę nieszczęsną, która, jak już mówiliśmy, tak, małe kółka, ręce mamy w dół. Jak lecimy, to podpieramy się głównie dłońmi, tak? I zaraz nadgarstki lecą w drzazgi, tak? Bo nadgarstek jest...
2: Z hulajnogą będzie problem, bo to tak jak Norbert powiedział, no my w żaden sposób...
0: Nie zdążymy.
2: My jedziemy w hulajnodze paradoksalnie w bardzo nienaturalnej pozycji dla naszego ciała. Jedziemy wyprostowani z rękami pod kątem 45 stopni, a nawet więcej, opuszczonymi na dół, gdzie tak naprawdę spotkanie z czymkolwiek, z przeszkodą typu ściana, czy zatrzymaniem przedniego koła, powoduje to, że siła tej pionowej kłody, jaką my jesteśmy, a szczególnie tej górnej części tej kłody, czyli naszej głowy, jest niewyobrażalna, a po prostu fizycznie nie zdążymy instynktownie tych rąk podnieść, oderwać ich od tej kierownicy i ochronić się, jak na przykład przy upadku na spacerze, czy podczas biegu, czy po wchodzeniu ze schodów, czy chociażby jazdy motocyklem, gdzie siedzimy z wyciągniętymi rękami do przodu, z podgiętymi kolanami, już bardziej takiej pozycji zbliżonej, nawet do takiej troszeczkę, powiedziałbym, embrionalnej.
3: A przygotowani do takiego upadku.
2: Dokładnie.
3: Bo tutaj tu nie da rady, żeby ktoś w pozycji pionowej, który jedzie z prędkością tylko tą, którą może jechać, 20 na godzinę, żeby był w stanie zareagować i odruchowo jeszcze bardziej się złapie tej kierownicy mocniej i tym bardziej mocniej przywali głową o podłoże albo o przeszkodę.
2: Tak jest.
3: Nie ma wyjścia. No nie, fizyki nie oszuka. No.
1: A może to znaczy, że należałoby inaczej skonstruować współczesne hulajnogi z uwzględnieniem właśnie tych wszystkich uwag dotyczących zwiększenia bezpieczeństwa. No przecież kierownica może być wyżej. Ta pozycja być może być inna. Może to...
3: Ale to musiałaby mieć siodełko. No to musiałaby być motorowerem. To już by nie była hulajnogą.
2: Tak jest.
3: No to już nie, to już by byłby rower w tym momencie, bo ona sama w sobie, no to jest kawałek deski, która ma przed sobą...

0: staty, którego się trzymamy i na malutkich kółkach jedzie z zawrotną prędkością. No to kompletnie urządzenie, które jeśli to była hulajnoga analogowa, tak jak ją nazywamy, ta, która odpychało się nogami, no to się miało wtedy zupełnie inną pozycję, bo się jedną nogę trzymało na tej podpórce, a drugą się odpychało. No to te ręce były do przodu i tak jak było powiedziane...
1: No i siłą rzeczy uginałeś jedno kolano.
0: No dokładnie, a poza tym się zmęczył. No to nie był w stanie jechać 20 kilometrów na tym. No to przejechał kilometr i że musiał stanąć, no bo albo nogi zmienić. No to, a tutaj siada na coś, co jak się bateria nie wyczerpie, to godzinę będzie jechał z prędkością ze ściągniętym i 50 na godzinę ogranicznikiem. No to kompletnie niefizjologiczne i takie idiotyczne urządzenie do przemieszczania się, jak dla mnie.
2: No czyli właśnie... to ogólnie kiedyś hulajnoga była zabawką do używania w obszarze, no może
0: na
2: podwórka.
0: Zabaw.
2: O właśnie, na placu zabaw, a teraz stała się pojazdem prawie że długodystansowym.
3: Środkiem transportu. Urządzenie transportu osobistego.
0: Z czego, no. I bez ubezpieczenia, bez... przecież jeśli ktoś... Też miałem wśród znajomych takie sytuacje, kiedy na przykład wjechał na hulajnodze w samochód. No i co? No i od kogo dochodzić teraz wszystkiego? Mhm. Uszkodził ten samochód, a to jest inne uszkodzenie niż na przykład z roweru. Mhm. Rowerem nie był w stanie tego tyle zrobić. To jest ciężkie urządzenie, więc ono jak wjechało, no zrobiło w narożniku wgłębienie, wgniecenie, którego się nie da już naprawić inaczej, tylko trzeba było blacharską naprawę robić przy tym, ale nie ma od kogo dochodzić w tym momencie.
2: No, czynimy
0: to są
2: chyba...
0: kolejne aspekty. No, nikt sobie z tego nie zdaje sprawy, że to wszystko jest takie na granicy prawa i wymyślił ktoś urządzenia, cała reszta się tym zachłysnęła, no bo jest w stanie przejechać kilometr w minutę, tak?
2: No i nawet wjechać do SCT też, prawda? Bo jak to hulajnoga elektryczna, czy taka analogowa. Właśnie, a wydaje mi się, że teraz chyba my podsuwamy tematy do pracy dla Komisji Infrastruktury kolejne i takie zdroworozsądkowe spojrzenie na używanie tych wszelkich nowych sprzętów do jeżdżenia.
3: No w Paryżu była na przykład duża akcja i mieszkańcy postanowili wyrzucić hulajnogi z miasta. Te przynajmniej z wypożyczalni, żeby one nie leżały gdzie popadnie, żeby nie były tak łatwo dostępne. No właśnie dlatego, że można sobie i innym zrobić krzywdę, bo przecież ile razy widzimy takie sytuacje, że jedzie mama na hulajnodze, przed nią stoi dziecko małe, trzymając się rączkami tej hulajnogi u góry i mamusia z tyłu jeszcze z siatką z zakupami. I gdyby się tak przewróciły, to ten dzieciak nie ma szans na przeżycie.
0: Mamusia go przygniecie.
3: No właśnie.
0: Do tej kierownicy.
3: I mamusia sama
0: bije na kierownicę.
3: Sama ryzykuje.
2: Mhm. Ja mówiłem...
0: Mamusia nie myśli.
3: Tak, bo jest fajnie,
0: też
3: jedziemy.
0: Sobie jedno trzeba powiedzieć. Po prostu trzeba włączyć myślenie. Jak się wsiada na cokolwiek, co nas ma przemieszczać, czy to jest rower, czy to jest hulajnoga, samochód, samolot, to pierwsza rzecz, to trzeba włączyć myślenie. Jak się robi to bezmyślnie, no to wychodzą potem takie sytuacje, które później my jako społeczność ponosimy koszty tego, bo to, że nagle jest ktoś jednostkowo okaleczony, rodzina musi się kimś zająć, ale to są nieprawdopodobne koszty społeczne, bo ktoś musi za to leczenie zapłacić. Jak już każdy aspekt się tego całego zdarzenia bierze pod uwagę, to wielomiesięczne kuracje w szpitalu, czy później na rehabilitacji, to są wszędzie gigantyczne pieniądze, które jest pytanie, skąd w tym momencie wziąć. A to wszystko jest tylko dlatego, że nie było w pewnym momencie włączonego myślenia.
3: Czyli nic tak wielkiego, czego człowiek nie byłby w stanie ogarnąć rozumem, tu się nie dzieje. Tylko trzeba ten rozum wykorzystać, póki go mamy, bo potem to już jak sobie głowę rozbijemy, to już z tym rozumem nie jest tak samo.
0: To są wszystko Przemek, to Przemek jest tym, który ma kontakt bezpośredni na miejscu. Tam, kiedy o pewnych rzeczach się nie rozmawia.

0: X and Y, trzeci, niezbyt udany, ale dobrze sprzedający się album zespołu Coldplay, ukazał się równo 21 lat temu.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: Chris Martin często współpracuje z muzykami jazzowymi, ale jego muzyka daleka jest od artystów z gawęd Willisa Canavera. Audycja archiwalna.

0: Artie Shaw had his first big success.
1: Artie Shaw osiągnął swój pierwszy wielki sukces z końcem lat 30.

poczynając od nagrania utworu Begin the Begin. To był tak wielki sukces, że odebrał mu spokój. Gdzie się pokazał, ludzie prosili go o autograf, show business nie dawał mu chwili wytchnienia, przyszły liczne koncerty, skończyły się szanse na ciszę. A więc rozwiązał orkiestrę. Zrobił to i wyjechał do Meksyku na wakacje. Będąc w Meksyku, usłyszał piosenkę zatytułowaną Frenesy. Wrócił potem do Stanów i zdecydował powtórnie założyć orkiestrę, tym razem z dużą grupą smyczków. Pierwszym nagraniem było właśnie Frenesy i znowu wielki przebój. To był rok 40. Powtórzyło się to, co było po Begin the Begin. Ciągłe uroczystości, ciągły pośpiech, nigdy chwili wytchnienia i tak w kółko. No, któż to może wytrzymać? W 1946 miał jeszcze inną orkiestrę, której nagrania prezentowałem kilkakrotnie. Grałem też drugie wykonanie Begin the Begin, to ze smyczkami, rzadkie. Pamiętacie, że nagrywał w jednej wytwórni, a kiedy chciał nagrać powtórnie w drugiej, ta pierwsza powiedziała: chwileczkę, ale twoje prawa należą do nas. A więc wszystkie płyty zostały wycofane, ale my mamy jedną. Mamy tu jeszcze jedno nagranie, dokonane w tych czasach, w latach 40. Nie znam dokładnej daty, ale to gdzieś tak, zresztą nieważne. Odposłuchajmy, w jaki sposób Artie Shaw wraz ze swoją orkiestrą z początku drugiej połowy lat 40. gra sentymentalny utwór zatytułowany Rocznicowa pieśń, a w Polsce znany jako Fale Dunaju. I jak zrobił z niej jump.

0: You probably noticed I have a certain fondness for.
1: Z pewnością zauważyliście, że mam pewną słabość do Artie Shawa i jego nagrań. Powiem wam dlaczego. Jeżeli weźmiecie jakiekolwiek jego płyty z jakiegokolwiek czasu i odtwarzacie je dzisiaj, to tylko pewne techniczne niedostatki różnią je od dzisiejszych płyt. Repertuarowo są dobre i wykonanie również jest bez zarzutu. Często się przecież zdarza, że bierze

Słuchasz dawne płyty, które ci się kiedyś podobały, słuchasz i mówisz, oj, to wcale nie jest takie dobre, jak mi się kiedyś zdawało. A płyty Artie Shaw'a i jego orkiestr są zawsze dobre w tym stylu, w którym powstawały. Jest takie miejsce na Florydzie, w południowo-wschodniej części Stanów Zjednoczonych, które wydłuża półwysep o wysepki i rafy koralowe połączone długą autostradą. I jedna z tych wysepek nosi nazwę Largo. Był taki film, który prawdopodobnie kręcono na wyspie Largo. Była też piosenka napisana przez Benny Cartera, również zatytułowana Key Largo, do której napisano tekst na przełomie 47 i 8. Nagrała ją Anita O'Day. Let's hear that.

0: Right, let me play something a little more recent.
1: Może zagrajmy teraz coś nowszego. Oto John Dance Reunion Band.
0: John Dance
1: jest perkusistą. Są też jego przyjaciele. Chick Corea, you know, fortepian, Ernie Watts, tenor i alt, i Andy Simpkins, bass. Chick Corea nigdy nie spotkał przed tą sesją ani Wattsa, ani Simpkinsa, ale porozumieli się natychmiast w studiu, będąc wszyscy przyjaciółmi Johna Dance'a. Niedawno John Dance ogłuchł. Głuchota jest najgorszą tragedią dla muzyka. Robiono mu 3 operacje, w wyniku czego odzyskał część

częściowo słuch. I mógł zrobić to nagranie mniej więcej rok temu. Wymaga jeszcze jednej lub dwóch operacji, by odzyskać słuch całkowicie. A więc jego reunion band zebrał się dla uczczenia faktu, że może on słyszeć znowu. Oto jedno z nagrań. Nowe wykonanie starego utworu Cole Portera. Night and Day.

0: few years ago, in New York City, I was...
1: Kilka lat temu w Nowym Jorku z jakiejś okazji zaprosiłem młodą kobietę, wokalistkę, aktorkę, przyjaciela. Nic poważnego, by posłuchać muzyki, tak jak czasem chodziłem jej słuchać. By coś zjeść, porozmawiać. Któregoś wieczoru powiedziała: Willis, wraz z grupą wokalistów mamy bardzo interesujący projekt. Nie wiemy, jak się to uda, czy będzie dobrze przyjęty, ale realizujemy go z radością. Spytałem, co to takiego? Otóż bierzemy instrumentalne utwory Count Basiego, czasem też utwory wokalno-instrumentalne, i śpiewamy wszystkie partie instrumentalne. Wszystkich instrumentów orkiestry Basiego. Nagrywamy to metodą nakładek, także jedna osoba może śpiewać sekcję trąbek, inna sekcję saksofonów, jeszcze inna sekcję puzonów. Tylko sekcję rytmiczną mamy prawdziwą. Nat Pierce gra w niej na fortepianie. Grają też Eddie Jones i Sonny Payne, basista i perkusista od Count Basiego. Próbujemy to robić i jest to frajda. No dobrze, mówię. Zobaczymy. To była Annie Ross. A jej dwaj śpiewający przyjaciele to Dave Lambert i John Hendricks. Płyta istotnie została wydana. Śpiewamy utwory Basiego, Lambert, Hendricks, Ross. A jednym z nagrań było to.

0: Życzę wam dziś dobrego dnia, miłego wieczoru dzisiaj, dobrego, pełnego sukcesów tygodnia do naszego przyszłego spotkania.
1: Na zdrowie.
0: Posłuchajmy Yesterday, Eddie Lockjaw Davis, Count Basie.

0: Autopromocja.
1: Ona idzie jak burza. Idzie jak burza przez Paryż. Maja Chwalińska podbiła korty Rolanda Garrosa i dziś gra w finale.
2: Piłka meczowa. Maja uderzyła piłkę 3-4 razy od kortu. Podrzuciła. Ważny moment. Trafiła w linię. Odpowiada Rosjanka na backhand Mai. Rosjanka podchodzi do siatki. Maja mija. Trafiła. Jest Maja. Maja Chwalińska w finale. Padła na plecy. Wypuściła rakietę. I teraz jest taka szczęśliwa.
1: Już dziś po 15:00 specjalne tenisowe wydanie przy muzyce o sporcie. Zapraszamy na relacje naszych wysłanników i finał na żywo.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Jest 4:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki, Ewa Mierzejewska. Na ten mecz czeka cała Polska. Maja Chwalińska zagra dziś w finale turnieju Rolanda Garrosa, w którym zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrijewą. Już sam awans do finału sprawił, że Polka zapisała się na kartach historii paryskiego turnieju i odniosła największy sukces w swojej karierze. Francuzi będą dziś kibicować Maji Chwalińskiej, powiedział Polskiemu Radiu dziennikarz sportowy Le Figaro Roman Schneider. Jego zdaniem Polka stała się symbolem tegorocznego turnieju, pełnego niespodzianek i sukcesów zawodniczek spoza grona faworytek. Schneider podkreśla, że Chwalińska zdobyła sympatię kibiców dzięki swojemu nietypowemu stylowi gry. Ma naprawdę nietypową grę, przeszkadzającą rywalkom, która zachwyca widzów. Jestem przekonany, że publiczność będzie ją wspierać, bo jest odkryciem tego turnieju. Jej gra podoba się ludziom. Cała francuska publiczność będzie po jej stronie. Początek meczu Maja Chwalińska, Mira Andrijewa o 15:00, a o 14:00

0: 14:45. Zapraszamy Państwa na specjalną audycję w radiowej Jedynce przy muzyce o sporcie, a w niej m.in. relacje meczowe naszego wysłannika do Paryża Cezariego Guriewa. W poniedziałek poznamy nazwisko kandydata koalicji na prezydenta Krakowa, poinformował Donald Tusk. Premier zasugerował, że możliwe jest, że będzie to wspólny kandydat KO i Polskiego Stronnictwa Ludowego.
1: Rozmawiałem z premierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Rozmawialiśmy także o sytuacji w Krakowie i wydaje mi się, że byłoby sensowne, żebyśmy wystawili wspólnego kandydata. Tak też dla higieny koalicji. W poniedziałek będzie znany także kandydat ze strony koalicji i PSL-u albo koalicji.
0: W referendum 24 maja krakowianie odwołali Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta miasta. Do czasu wyboru nowego prezydenta Krakowa funkcję komisarza pełni Stanisław Kracik, dotychczasowy zastępca prezydenta. Fałszywy alarm w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej w Warszawie. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów, Dział do Spraw Wojskowych, nadzoruje postępowanie w tej sprawie przeciwko Wojciechowi S. Jest podejrzany o to, że pod koniec maja w Urzędzie Pocztowym w Poznaniu nadał przesyłkę adresowaną do Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej w Warszawie z opisanym w jej wnętrzu pakunkiem broń chemiczna. Mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba.
2: Czym wywołał czynności instytucji użyteczności publicznej w postaci straży pożarnej, policji, żandarmerii wojskowej, służb medycznych, mające na celu wykluczenie i uchylenie tego zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób. Podejrzany po przedstawieniu zarzutów przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, odmówił składania wyjaśnień.
0: Skierowano także wniosek o tymczasowy areszt dla podejrzanego. Prokuratura zapowiada także badania sądowo-psychiatryczne mężczyzny. Amerykańska armia przeprowadziła atak na irańskie nabrzeżne stacje radiowe. Doszło do tego po zestrzeleniu 4 irańskich dronów kierujących się w stronę cieśniny Ormus. Według armii USA celem wystrzelonych przez Iran bezzałogowców był regionalny ruch morski. Amerykanie zaatakowali następnie znajdujące się nad cieśniną Ormus irańskie stanowiska. Prezydent Trump, który udzielił wywiadu stacji NBC, powiedział, że chociaż większość irańskich zakładów produkujących drony i pociski została zniszczona, Irańczycy nadal mają dostęp do około 1/5 swoich zasobów. Mają trochę rakiet, mają trochę dronów. Powiedziałbym, że procentowo to może 21-22% ich rakiet, powiedział Trump. Izrael i Stany Zjednoczone rozpoczęły wojnę, przeprowadzając ataki na Iran pod koniec lutego.
3: To są aktualności Jedynki.
0: Niezwykłe odkrycie w kopalni Grabiszyce na Dolnym Śląsku. Naukowcy pomiędzy dwiema warstwami bazaltu znaleźli drzewo, którego wiek szacuje się na 20-25 milionów lat. Pierwsze opinie specjalistów sugerują, że odnaleziony okaz to najprawdopodobniej drzewo iglaste. Do tego w jego strukturze odkryto naturalne minerały piryt i markasyt, mówi dr Bartosz Kajda z Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
4: Jest to rzecz bardzo nietypowa. To, co my nazywamy dzisiaj bazaltem, to była po prostu gorąca, wylewająca się lawa. Więc jesteśmy w sytuacji, kiedy mamy jeden wylew takiej gorącej lawy, potem pojawia się ten pień. Na to wylała się następna fala.
0: Obiekt zostanie teraz poddany badaniom i konserwacji. W Polsce podobne okazy znajdowano w kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie i w kopalni soli w Wieliczce. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Sobota słoneczna, ale też lokalnie przelotnie będzie padał deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 20 stopni na Podlasiu do 25 w Lubuskiem. Na ziemi łódzkiej 23, na Mazowszu 24. Chłodniej w górach i nad morzem, tam od 17 do 19. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hektopaskali i będzie się wahać.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Kto pamięta poszukiwania złotego pociągu? A kto kojarzy film Twierdza Szyfrów? Skarby, tajemnice wykute w skałach tunele. A ja dołożę do tego jeszcze rycerzy, rabusiów i średniowieczne zamki. I rzekę. Rzekę, która nazywa się Kwisa. I ma swoje święto.
3: Jedyne takie miejsce. Odkrywamy Polskę.
5: Gryfów Śląski i Kwisa. Dziś w Jedynce. Od 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka.

0: To jest radio.
1: Powoli słońce budzi szósty dzień czerwca w dalekiej przeszłości. Dzień, w którym zespół The Beatles zaczął nagrywać debiutancki singiel. A na singlu piosenka Love Me Do.

przez równo 64 lata aż do dziś w żadnej innej piosence słowo love nie pada aż 20 razy. Przebój Love Me Do zespołu The Beatles na dobry początek dnia. Trzymamy się rocznicowych dat. Wydawało się, że po Whitney Houston nikt nie odważy się zaśpiewać przeboju Dolly Parton I Will Always Love You.

Mijają 52 lata od wydania I Will Always Love You na singlu. Po 20 latach od premiery piosenkę Dolly Parton na świecie rozsławiła Whitney Houston. Jej wykonanie tytułu jest tak doskonałe, że pewnie nikt nie spodziewał się kolejnych coverów. I Will Always Love You wyzwanie podjęła Melissa Etheridge. Wczoraj w jedynkowym przedporanku słuchaliśmy fragmentów koncertu Anny Marii Jopek. Koncert ukazał się na płycie Szeptem. Dziś mija 28 lat od ukazania się płyty Szeptem. To dwupytowe wydawnictwo, pora najwyższa, by posłuchać choć kilku nagrań z jego niekoncertowej części.

0: on, że ze względu na okoliczności, szczególne bezpieczeństwo i uwagę będzie trzeba zapewnić reprezentacji Iranu. Posłuchajmy wypowiedzi Andrew Giulianiego. Nie mogę zdradzić szczegółów dotyczących naszych działań zapewniających bezpieczeństwo w przypadku wszystkich reprezentacji. Jedynie mogę powiedzieć, że Iran jest pod szczególnym nadzorem. Będziemy robili wszystko, aby fani czuli się bezpiecznie, szczególnie w trakcie rozgrywania spotkań przez Iran, aby i ta reprezentacja i kibice na stadionie nie czuli zagrożeń. I teraz na podsumowanie taka wisienka. Amerykanie nie interesują się specjalnie rozpoczynającymi się już w przyszłym tygodniu mistrzostwami świata. Zdecydowana większość z nich nie zamierza w ogóle śledzić mundialu lub w bardzo ograniczonym stopniu. I te wyniki sondażu przedstawiła agencja Pew Research Center. 66% Amerykanów deklaruje, że prawdopodobieństwo, iż będą śledzić mistrzostki turniej, jest niewielkie lub wręcz żadne. 28% respondentów twierdzi, że jest to przynajmniej w pewnym stopniu prawdopodobne, a tylko 14% zadeklarowało, że będzie mundial oglądać.
1: No, ale jak się zacznie, to zobaczymy, może jednak też ta gorączka Amerykanom.
0: Jak będzie stary mecz Stany Zjednoczone, Iran, to na pewno.
1: To na pewno. Jan Pachlowski, bardzo ci dziękuję za tę naszą poranną rozmowę i miejmy nadzieję, że może tak jak kiedyś na czas igrzysk zawieszano wojny, taki teraz po pierwszym gwizdku mundialu tegorocznego, może też te walki i niesnaski ustaną. Tego sobie życzmy.

0: Za kilka dni świat stanie się wielką futbolówką, ale w tym europejskim wyobrażeniu futbolówki. Natomiast dzisiaj co dla nas cały świat będzie piłeczką tenisową, bo o 15:00 finał Rolanda Garrosa z udziałem Maji Chwalińskiej. O 15:00 specjalna audycja w Jedynce i relacje z tego finału, ale my w Wolnej Sobocie z Jedynką już teraz zaglądamy do Paryża. Jakie nastroje panują wśród polskich kibiców? Pytam naszego korespondenta w Paryżu, z nami Stefan Folzer.
1: No tutaj oczywiście wszyscy z niecierpliwością czekają na finał. Kibice chcą, by Maja Chwalińska zaskoczyła świat tenisa jeszcze raz, by ta niezwykła przygoda miała piękny, fantastyczny finał. No uderzające jest to, jak w ciągu kilku dni kibice zmienili nastawienie. Trzeba przyznać, że jeszcze na początku tygodnia mało kto wierzył w taki scenariusz. Gdy pytałem kibiców, jak wyobrażają sobie dalszą drogę Maji Chwalińskiej w Roland Garros, często słyszałem, że i tak osiągnęła już życie.

0: wyjątkowy sukces, że jak trafi na słabsze rywalki, to może wtedy będzie miała szansę na awans do półfinału albo finału. No, po 2-3 dniach nastroje są już zupełnie inne. Tutaj czuć ogromny entuzjazm i wielką wiarę w zwycięstwo.
1: Tu będzie pierwszy szlem dla Majki. To już jest pewnie jak 6-0, 6-0. Ale tak na poważnie, jaki nie będzie wynik grunt, żeby podniosła puchar do góry, to będzie cud.
2: Daje Maji dużo większe szanse w finale. Jej przeciwniczka bardzo łatwo lubi się podpalić. Stąd wierzę w to, że Maja ją po prostu wykończy.
3: Uważamy, że Rosjanka będzie słabiej grała. Skończy się 2-0.
4: Ja też tak obstawiam.
3: No 100%. Można obstawiać u bukmacherów.
0: Maja Chwalińska z pewnością może dziś liczyć na gorący doping polskich kibiców. Już podczas półfinału widać było trochę polskich flag i szalików na trybunach, ale przede wszystkim słychać było okrzyki Maja, Maja. Trzeba jednak podkreślić, że polscy kibice nie mieli łatwo w ostatnich dniach. Musieli dostosować się do niespodziewanego rozwoju wydarzeń. Wielu zdecydowało się na przyjazd do Paryża w ostatniej chwili, gdy Polka zaczęła zbliżać się do finału. Inni natomiast kupili bilety znacznie wcześniej, choć nie spodziewali się, że to właśnie tej zawodniczce będą kibicować.
5: Z przypadku, tak, bo nie zdawaliśmy sobie sprawy, że Maja dojdzie tak daleko. Bardziej celowaliśmy w Igę, nie? Ale no fajnie, że się udało.
6: Wyjazd do Francji planowaliśmy dużo wcześniej, bo my tutaj przyjechaliśmy kamperem z Sopotu, z Pomorza. Planowany urlop, choć był nad Morzem Śródziemnym. Twierdziliśmy, że zmieniamy kierunek. Jak się uda jeszcze nabyć bilety, no to fajnie będzie.
7: O 6:00 wystartowali z Gdańska. Przylecieliśmy tu specjalnie dla tej dziewczyny, dla polskiego tenisa, powiem szczerze.
8: Trochę spontanicznie się tu znaleźliśmy na tych kortach. Mieliśmy pójść tylko na otwarty z dziećmi, ale wydarzyło się, co się wydarzyło, więc udało nam się kupić bilety na mecz.
0: A bilety na finał oczywiście od dawna wyprzedane. Wejściówki są jeszcze dostępne na platformach od sprzedaży, ale najtańsze są po 400 euro, czyli ponad 1600 zł, a za najlepsze miejsca zapłacimy nawet po 8000 zł. Są jednak kibice, którzy są gotowi zapłacić taką kwotę. Inni będą czekać do ostatniej chwili na ewentualne cenowe okazje, aby móc wejść na trybuny i obejrzeć mecz Maji Chwalińskiej.
9: No pewnie, bo taka okazja może zdarzyć się tylko raz. Stefan Folzer przed finałem turnieju Roland Garros. No nigdy dokładnie tego nie wypowiem jak Stefan. Za 7 minut 7:00 w Paryżu będziemy też po 7:00.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Ona idzie jak burza. Idzie jak burza przez Paryż. Maja Chwalińska podbiła korty Rolanda Garrosa i dziś gra w finale.
2: Piłka meczowa. Maja uderzyła piłkę 3-4 razy od kortu. Podrzuciła. Ważny moment. Trafiła w linię. Odpowiada Rosjanka na backhand Mai. Rosjanka podchodzi do siatki. Maja mija. Trafiła. Jest Maja. Maja Chwalińska w finale. Padła na plecy. Wypuściła rakietę. I teraz jest taka szczęśliwa.
1: Już dziś po 15:00 specjalne tenisowe wydanie przy muzyce o sporcie. Zapraszamy na relacje naszych wysłanników i finał na żywo.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Informacje w kilku miejscach. Pisma w różnych systemach. Prowadzenie gospodarstwa wymaga jednoczesnego kontaktu z wieloma instytucjami. Od 30 czerwca 2026 roku portal rolnika zbierze te sprawy w jednym miejscu. Mapa gospodarstwa, kalendarz naborów, historia płatności, powiadomienia o ważnych pismach. Jeden portal zamiast kilku systemów. Szczegóły na portalrolnika.gov.pl. Produkcja została zrealizowana w ramach przedsięwzięcia Portal Rolnika finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Doktorze, syn znowu kaszle.
6: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
5: Co mogę zrobić?
6: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
7: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
0: Reklama.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dudkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
10: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
8: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
11: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Zaczynamy od tragicznego zdarzenia, do którego doszło na krajowej drodze numer 27. W Lubuskiem trasa Nowogród-Bobrzeński-Zielona Góra w miejscowości Świdnica. Tutaj zupełnie zablokowaną mamy drogę po tym, jak dachował samochód osobowy. Dwie osoby zostały poszkodowane, a jedna straciła życie w tym zdarzeniu. Droga 27 w Świdnicy jest zamknięta. Jeśli chodzi o objazdy, to te zostały poprowadzone wojewódzką trasą 279 i te objazdy mają obowiązywać przez co najmniej 3 godziny. Bez kłopotów już na czwórce na Śląsku trasa węzełany Nogawczyce w pobliżu miejscowości Chechło na Śląsku 285 kilometr. Tutaj mieliśmy zderzenie 3 pojazdów, 2 samochodów osobowych i samochodu ciężarowego. 3 osoby zostały poszkodowane w tym wypadku i zablokowany w związku z tym był jeden pas jezdni w stronę Wrocławia. Oczywiście nie zdążył utworzyć się tutaj korek, bo z racji pory natężenie ruchu obecnie jest bardzo małe na naszych drogach. Na A8 uwaga na pracujące ekipy. Tu między węzłami Wrocław Południe, Wrocław Psiepole. Na obu jezdniach będziemy dziś spotykać ekipy naprawcze. Drogowcy będą naprawiać bariery energochłonne po zdarzeniach drogowych. W związku z tym należy spodziewać się zwężeń na obu jezdniach.
12: Jest 7:00. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Anna Kowalczyk. Cała Polska kibicuje Maji Chwalińskiej o jej szansę w dzisiejszym finale Roland Garros. Pytamy ekspertów. Szwecja znalazła sposób na przepełnione więzienia. Wyśle osadzonych do Estonii.

0: Widzowie i jurorzy byli zgodni. Znamy zwycięzcę konkursu premier festiwalu w Opolu. Fani tenisa trzymają kciuki za Maję Chwalińską. Polka zagra dziś w finale wielkoszlemowego French Open. Mecz na kortach Rolanda Garrosa ma się zacząć o 15. Zdaniem trenerów zawodniczka z Dąbrowy Górniczej ma duże szanse na sukces.
1: Tomasz Olszewski z poznańskiego AZS-u zwraca uwagę, że Polka już osiągnęła ogromny sukces i pod dużą presją będzie występowała jej rywalka.
2: Maja nie musi już nic nikomu udowadniać i ona może, nie musi. To jakby presja jest całkowicie po stronie jakby jej oponentki. No i to jest naprawdę komfortowa sytuacja dla Mai. No, niemniej jednak nie pompujmy tego balonika, bo ona przeszła całe eliminacje i ma najwięcej tych meczów w nogach.
1: Akademicki trener z Uniwersytetu Jagiellońskiego Marcin Wróbel też trzyma kciuki za Polkę, choć przyznaje, że był zaskoczony, że Maja Chwalińska dotarła aż do finału.
3: Jest pewne zaskoczenie, ale duża radość, że jest kolejna zawodniczka taka dobra, która też w jakimś stopniu odciąża Igę, myślę, z presji.
1: Polka awansowała do finału French Open po czwartkowym zwycięstwie nad Rosjanką Dianą Schneider. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: Maji Chwalińskiej będziemy kibicować w radiowej jedynce. O 14.45 startuje specjalne wydanie audycji przy muzyce o sporcie. Musimy być przygotowani na dalszą eskalację, ostrzega premier Tusk. Tak komentuje eksplozję drona morskiego w pobliżu portu w rumuńskiej Konstance. A szef polskiego rządu mówił o tym w drodze powrotnej ze szczytu Unia Europejska-Bałkany w Czarnogórze.
4: Mamy do czynienia ze zdarzeniami, które będą powodowały pewną destabilizację w tych miejscach, które są blisko wojny, blisko tych sytuacji frontowych. I nie ulega wątpliwości, że to wymaga bardzo dużej cierpliwości, takiej ostrożności, ale też chciałbym, żeby wszyscy nasi sąsiedzi zrozumieli, że sytuacja wymaga koncentracji, powiedziałbym. No, chcę być ostrożny w sformułowaniach.
0: Ministerstwo Obrony Rumunii przekazało w komunikacie, że do wybuchu doszło na skutek samozniszczenia bez załogowca i że dron należy do typu używanego w wojnie na Ukrainie. Szwecja wynajmie więzienie w Estonii. Parlament w Sztokholmie ratyfikował umowę między państwami. Zgodnie z nią Szwedzi zapłacą Estończykom ponad 30 milionów euro za utrzymanie 300 więźniów.
5: Estońska telewizja publiczna podaje, że pierwsza grupa około 100 osadzonych może zostać przewieziona do więzienia w Tartu już w sierpniu. Do końca roku ich liczba ma wzrosnąć do 200, a później nawet 600. W związku z tym estońska służba więzienna planuje zatrudnić 300 nowych pracowników. Kandydaci muszą być obywatelami Estonii, znać język estoński, mieć co najmniej średnie wykształcenie, a także nienaganną opinię. Na początek mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości niecałych 2,5 tysiąca euro miesięcznie. W Szwecji liczba osadzonych gwałtownie rośnie. Stąd decyzja władz, aby wynająć część niewykorzystanej infrastruktury więziennej w Estonii. Estoński rząd liczy, że projekt przyniesie korzyści finansowe i pozwoli utrzymać infrastrukturę więzienną, a także przeszkolony personel. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
0: Zgodę na wynajem więzienia muszą jeszcze dać estońscy deputowani. Głosowanie w tej sprawie w środę.
6: To są aktualności jedynki.
0: Sargis Daftian, podwójnym zwycięzcą premier 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, utwór Ziemia z debiutanckiej płyty pochodzącego z Armenii artysty spodobał się i publiczności, i jury.

0: Ja kocham występować na żywo i w tej takiej artystycznej sferze to jest miejsce, gdzie czuję się najlepiej. Porównując na przykład do studia czy do innych sfer, gdzie trzeba tutaj artystycznie się wykazywać, to scena jest moją ulubioną.
1: Oczywiście nagroda jury jest bardzo istotna, ale dla artysty ta nagroda od publiczności to jest chyba taka największa wartość.
0: Tak, największa wartość, bo to jest świadectwo tego, że ludziom się podobało i że ludzie chcą słuchać takich piosenek, bo to nie jest oczywista piosenka. Jest to, na pewno wyróżniała się na tle innych. No i bardzo się cieszę z tego i dziękuję za każdy SMS.
2: Podwójny triumf święcił też Krzysztof Iwaneczko, do którego trafiła nagroda od ZAIKS za muzykę i specjalna nagroda programu Pierwszego Polskiego Radia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: A teraz informacje sportowe, Filip Jastrzębski. Maja

0: Chwalińska jest czwartą polską tenisistką, która wystąpi w finale singla w Wielkim Szlemie. Pierwszą była Jadwiga Jędrzejowska, później dokonała tego Agnieszka Radwańska, a następnie 6 tytułów zdobyła Iga Świątek. Dziś Chwalińska zagra o triumf we French Open. O szczegółach Cezary Gurjew.
1: Dziś nastąpi finał pięknej przygody Maji Chwalińskiej na kortach imienia Rolanda Garrosa w Paryżu. W finałowym meczu zagra z Rosjanką Mirą Andrejewą. Na razie Maja mimo zmęczenia czuje euforię i czeka na decydujący pojedynek.
2: Na razie ciężko mi jest znaleźć słowa i też jakby przetworzyć to, co się dzieje teraz, więc na razie zostawmy to może. Skupmy się na tej grze. No na pewno spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie. Tak naprawdę nic się nie zmienia, no, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
0: Początek meczu Chwalińska-Andrejewa o 15:00 zapraszamy na specjalną audycję w radiowej jedynce. Lider indywidualnych mistrzostw świata w jeździe na żużlu Bartosz Zmarzlik tuż za podium zawodów o Grand Prix Wielkiej Brytanii w Manchesterze. Polak przewrócił się w finale po tym, jak rywal zajechał mu drogę i zajął 4. miejsce. Zwycięstwo odniósł Australijczyk Max Frick. Polskie piłkarki z 4. porażką w kwalifikacjach do mistrzostw świata. Tym razem biało-czerwone przegrały w Gdańsku z Francuzkami 0-2. Selekcjonerka reprezentacji Polski Nina Patalon.
3: Francja to też nie jest taki przeciwnik, z którym uwielbiamy grać, a mimo wszystko w naszych doświadczeniach to jest właśnie drużyna, której nam brakowało. Ja bym przyjęła z dużą pokorą to, co się wydarzyło. Na tym budowała kolejne kroki.
0: Polskie piłkarki spadną z elity Ligi Narodów, ale nie straciły szansy na awans do Mistrzostw Świata. Koszykarze New York Knicks w połowie drogi po mistrzowski tytuł w lidze NBA. Nowojorczycy po raz drugi pokonali na wyjeździe San Antonio Spurs, tym razem 105-104. Zawodnik Knicksów Jeremy Sochan znów nie pojawił się na boisku. Kolejne dwa spotkania toczące się do 4 zwycięstw rywalizacji play-off odbędą się w Nowym Jorku.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Pogoda.
6: Nigdzie nie zabraknie dziś słońca, tylko od czasu do czasu będzie się chmurzyć, ale przelotny deszcz możliwy tylko na północy i południowym zachodzie. Termometry pokażą maksymalnie od 19 stopni w Zakopanem, 21 w Kołobrzegu i Lublinie, do 24 w Warszawie i Zielonej Górze. Ciśnienie w stolicy 1005 hektopaskali.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
7: Kto pamięta poszukiwania złotego pociągu? A kto kojarzy film Twierdza Szyfrów? Skarby, tajemnice wykute w skałach tunele. A ja dołożę do tego jeszcze rycerzy, rabusiów i średniowieczne zamki. I rzekę. Rzekę, która nazywa się Kwisa i ma swoje święto.
5: Jedyne takie miejsce. Odkrywamy Polskę.
7: Gryfów Śląski i Kwisa. Dziś w jedynce. Od 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: nutką dreszczyku zaczynamy kolejną godzinę poranka w radiowej jedynce. To był Tame Impala i Dracula, chociaż wszystkie Dracule już chyba się schowały, bo słońce już wysoko nad horyzontem. 12 minut po siódmej.
1: Wolny?
2: Wolny. No gdzie?
1: Na Słoneczną 5.
2: Nie pytam, gdzie mam jechać, tylko gdzie pan się ładuje.
1: A powiedział pan, że jest pan wolny?
2: A jak? Wolna sobota, to i wolny jestem. Nie robię.
3: Sobota z jedynką.
0: I dziś naprawdę wolno można zacząć tę sobotę, bo przecież mamy środek długiego weekendu, chociaż ta sobota wolna nie będzie od emocji.
4: Maja Chwalińska w finale turnieju na kortach imienia Rolanda Garrosa.
5: Perfekcjonistka, bardzo dużo wymagała od siebie. Tenis przychodził jej bardzo naturalnie.
6: To ona jest taką niesamowitą inspiracją.
7: Pierwszy raz aż tak daleko doszła.
6: To jest kosmos, to jest kosmos.
0: A czy w tym kosmosie Maja Chwalińska nazwie dziś swoją pierwszą gwiazdę w konstelacji Wielkiego Szlema? No na to liczymy, przekonamy się po południu, czy tak będzie. Za 8 godzin, niecałe 8 godzin rozpocznie się finał French Open, rozpocznie się też nie nasza specjalna audycja sportowa, a w niej relacje z tego finału. My jednak do Paryża zajrzymy już w tej godzinie, a ja czekam na państwa doping dla Mai. Może to być doping śpiewający. 22 139 22 02, proszę dzwonić, można też pisać na naszym Facebooku. A doping śpiewający, bo na półmetku Opolski Festiwal Polskiej Piosenki. Wczoraj koncert premier zdominował Sargis.
8: Mogę mówić w końcu o nas my.
9: Nie mogę w to troszkę uwierzyć, ale czuję na pewno wdzięczność.
0: I do Opola też w tej godzinie zajrzymy, a za chwilę sprawdzimy, czy w te wakacje najpopularniejszym kierunkiem wypoczynku będzie nasz piękny kraj.
10: Z jednej strony niepewność geopolityczna, więc Polska akurat na tej sytuacji zyskuje. Jest bliżej, jest bezpieczniej.
0: Czy tak będzie? Sprawdzimy już za chwilę. Patryk Michalski, zapraszam.

0: Edyta Górniak, która tą piosenką zapewniła nam wciąż największy sukces na Eurowizji w naszej historii. To było w 1994 roku. Potem Edyta wielokrotnie występowała też na festiwalu w Opolu, a tak się składa, że z kolei w 1994 roku swoją karierę rozpoczęła Justyna Staczkowska, która wczoraj w Opolu świętowała 30-lecie swojej obecności na polskiej scenie muzycznej. Również wyjątkowym widowiskiem, chyba tak trzeba powiedzieć, bo to nie był recital, to było wielkie medialne show, o którym zresztą za chwilę, za kilkanaście minut porozmawiamy sobie z naszymi ludźmi, którzy są w Opolu, z Anią Zakrzewską i z Marcinem Kusem. Ale teraz 18 minut po 7 i jakby nie patrzeć w kalendarz, to za 3 tygodnie rozpoczną się już wakacje. Czas więc snuć pierwsze wakacyjne plany, tyle że one nie są chyba zbyt łatwe, bo mamy czasy, gdy na decyzje turystów wpływa już nie tylko cena wyjazdu czy pogoda, ale niepewna sytuacja geopolityczna, konflikty w różnych częściach świata, kwestie bezpieczeństwa, lotów. Coraz częściej to wszystko staje się jednym z elementów przy wyborze miejsca wypoczynku, dość istotnym, trzeba powiedzieć. Jednocześnie zainteresowanie podróżami nie słabnie, a przez tę sytuację geopolityczną na świecie Polska znów zaczyna przyciągać większą liczbę turystów. O tym, gdzie i dlaczego wyjedziemy tego lata, to sprawdziła dla nas już dziś Izabela Kosteszyn.
1: W tym roku zainteresowanie wakacjami jest większe niż przed rokiem. W tym sezonie decyzje turystów nie wynikają jednak wyłącznie z atrakcyjnych ofert czy promocji. Coraz większe znaczenie ma poczucie bezpieczeństwa i stabilności, szczególnie w czasie, gdy sytuacja międzynarodowa pozostaje niepewna. Właśnie na takich zmianach korzysta Polska, zauważa Eugeniusz Triasun z Travelist.
2: Rezerwacji w tej chwili na okres wakacyjny mamy o 15% więcej niż w zeszłym roku, tam blisko 20% więcej tak naprawdę obserwujemy, że przyrost nastąpił. Powodów tej sytuacji jest kilka. No z jednej strony niepewność geopolityczna, więc Polska akurat na tej sytuacji zyskuje. W związku z tym też tych rezerwacji obserwujemy więcej, bo jest bliżej, jest bezpieczniej.
1: Widać też wyraźnie, że preferencje podróżnych są dość stabilne, mówi Eugeniusz Triasun.
2: Około 80% rezerwacji mniej więcej w tej chwili, przynajmniej na naszym portalu, dotyczy właśnie kierunków krajowych, a dominuje w tej chwili, no Bałtyk tutaj nie zmieni, jeżeli chodzi o wybory Polaków. Blisko połowa wszystkich rezerwacji w tej chwili, bo Bałtyku dotyczy, góry to około 1/3 i jeziora też mniej więcej około 15-20%.

0: 4%.
1: Jednocześnie zainteresowanie zagranicznymi wyjazdami nie słabnie, choć coraz więcej osób spędza wakacje bliżej niż spędziliby je, gdyby sytuacja geopolityczna była spokojniejsza, mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl.
2: Na pierwszym miejscu ponownie znajduje się Turcja. Nie ma tutaj wielkiego zaskoczenia. Jest to kierunek, który od lat Polacy wybierają bardzo chętnie właśnie na wakacje letnie. Na drugim miejscu znajduje się Egipt. Na trzecim miejscu znajduje się Grecja.
1: Eksperci zwracają uwagę na jeszcze jedno zjawisko. Wakacyjny wybór coraz częściej przestaje być decyzją typu albo Polska, albo zagranica. Część osób planuje więcej niż jeden wyjazd i łączy krótszy urlop krajowy z dłuższym wypoczynkiem poza granicami kraju. To sprawia, że zainteresowanie różnymi kierunkami może rosnąć jednocześnie.
2: Powołam się na badania, które zostały przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia dla wakacje.pl, z których wynika, że 37% respondentów zadeklarowało, że w tym roku wybierze się na dwa zagraniczne wyjazdy. 12% planuje wyjechać 3 lub więcej razy, a więc to pokazuje naszą otwartość na podróżowanie generalnie, ale pamiętajmy, że wśród tych osób również są i takie, które wyjadą zarówno za granicę, jak i odwiedzą któryś z zakątków Polski.
1: Dla wielu osób istotnym argumentem pozostają też koszty. Przez lata przyjęło się przekonanie, że wakacje w Polsce są coraz droższe i nie zawsze konkurencyjne wobec ofert zagranicznych. Tymczasem przedstawiciele branży turystycznej zwracają uwagę, że w tym sezonie sytuacja wygląda nieco inaczej. Przedsiębiorcy stawiają na przewidywalność i chcą utrzymać zainteresowanie klientów.
0: Za granicą ceny nieznacznie wzrosły, to prawda, ponieważ właśnie w związku z tą większą nieprzewidywalnością, wzrostem kosztów operacyjnych paliwa lotniczego i widać, że już teraz taką ofertę w lipcu albo w sierpniu właśnie do takiej Turcji czy Egiptu, jeżeli chcemy w dobrym standardzie wypocząć, no to jest na pewno nie mniej niż 6-7 tysięcy za dwie osoby akurat, jeżeli chodzi o taki tydzień wypoczynku. W Polsce natomiast tych wzrostów praktycznie nie widać. Właściwie nad morzem nastąpiły delikatne spadki, kilka procent. W górach akurat ceny nieznacznie o tam 4-6% wzrosły.
1: Wiele wskazuje więc na to, że tegoroczne wakacje nie będą rozstrzygnięciem pojedynku między Polską a zagranicą. Coraz częściej wybieramy po prostu jedno i drugie. A dla branży turystycznej najważniejsze jest, żeby ruch turystyczny utrzymał się przez całe lato.
3: Ale chociażby po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie dużo mówiło się, że rzeczywiście w tym sezonie polscy przedsiębiorcy z branży turystycznej dużo mogą zyskać. No i zobaczymy, czy tak będzie. Ja przynajmniej swój urlop, który

0: A przed tym dzisiejszym finałem French Open ja zachęcam Państwa o poranku do śpiewającego dopingu dla Mai Chwalińskiej i pani Grażyna z taką autorską piosenką kibicki.
1: Maju, mistrzyni kortu, daj nam dziś skosztować tortu zwycięskiego szlema. Niech twej konkurentki na podium zupełnie nie ma.
0: No brawo, pani Grażyno, gratuluję odwagi. No może nie będzie tak, że konkurentki na podium zupełnie nie będzie, no bo jednak drugie miejsce. Miejmy nadzieję, że drugie miejsce Mirra Andrijewa ma szansę zająć. No to, żeby nie było, że ja tylko zachęcam, sama od siebie nic nie daje, to jeszcze raz poproszę podkład. Maja na korcie fruwa.

0: tam. Radość wielką w Paryżu dziś da nam i niech wygra i tak dalej, ode mnie tyle, ale liczę na Państwa, na więcej od Państwa 22 139 22 02. 29 minut po siódmej.
1: Sekund polszczyzny.
0: I dziś z pewnością najczęściej powtarzanym słowem na M będzie Maja, ale doktor Agata Honcia i Małgorzata Tułowiecka o innym słowie na M.
2: Dzisiaj na M macierzanka.
3: Bardzo ładny wyraz, który jest skróceniem wyrażenia macierza duszka, a z kolei macierza duszka to jest kalka wyrażenia łacińskiego matrix animula. To jest nazwa rośliny pachnącej, używanej również jako przyprawa i także jako ziele lecznicze. A z tą nazwą i z tym zielem wiąże się bardzo ładna legenda o wejściu w duszę rośliny przedwcześnie zmarłej matki. Motyw kobiety, motyw matki jest wpisany w historię macierzanki jako rośliny i w historię jej zastosowań.
2: No właśnie, bo macierz, przypomnijmy, w jednym ze znaczeń dawnych, dzisiaj książkowych, to po prostu matka. Także to słowo przenośnie używane jako ojczyzna.
3: Tak.
2: To macierz.
3: Do macierzy można wrócić z emigracji.
2: No.
3: Słowo dzisiaj przestarzałe, sama macierz, na pewno podniosłe, książkowe, ale właśnie możemy je odnaleźć w różnych wyrazach, ukryte w różnych wyrazach. Macierzanka zwana była też macierzy duszką, maciorką, to też inna nazwa dawna matki, macierzą. No i wszędzie tutaj widzimy tę matkę i gdybyśmy poszperali w legendach, to związek matki z dzieckiem, opiekuńczą rolę matki tutaj odnajdziemy.
2: No i w niektórych rejonach nazywano macierzankę matką wszelkiego ziela, a jej magiczne właściwości okalały życie ludzi niczym wianek, jak można przeczytać, od pierwszego krzyku po ostatnie tchnienie. Należała do ziół święconych podczas Matki Boskiej Zielnej czy w Boże Ciało, i wierzono, że dzięki temu zyskuje szczególną moc.
4: Jedynka. Polskie Radio.
0: I niech tej mocy, magicznej mocy, nawet nie zabraknie dzisiaj Maji Chwalińskiej o 15:00, finał Rolanda Garrosa o 15:00, specjalne wydanie przy muzyce o sporcie i relacje z tego finału, relacje Czarka Gurjewa, chociaż Państwo już piszą, że Maja i tak osiągnęła wiele. Pan Krzysztof pisze, Maja Chwalińska to młody cud tenisa, talent rozwijający się z meczu na mecz. Widać, że daje radę i pokonuje silne zawodniczki. Trzymam kciuki, ale co będzie, to będzie. Już i tak wiele zawojowała, pokazała klasę pełną parą. No i rzeczywiście będzie jej to wynagrodzone, też można powiedzieć, bo już udział w finale French Open zapewnia jej wielki awans w rankingu WTA. Wskoczy ze 114 na co najmniej 21 miejsce w tym rankingu, a jeśli wygra, to będzie na miejscu 14, czyli to będzie awans o 100 miejsc, o 100 pozycji. Czy tak się stanie, przekonamy się za kilka godzin, ale do Paryża zajrzymy już za chwilę.

0: Kiedy Maja Chwalińska w czwartek awansowała do finału French Open, to przeczytałem taki świetny komentarz w internecie, że organizatorzy turnieju powinni pomyśleć nad zmianą jego nazwy, nazwy Roland Garros na Poland Garros, bo jakby nie było, to w ostatniej dekadzie już piąty raz Polka zagra w finale tego turnieju. Iga Świątek wygrała go 4 razy. A czy dziś nową królową Paryża zostanie Maja Chwalińska? No życzę Czarkowi Gurjewowi, żeby miał tę przyjemność to ogłosić na naszej antenie za kilka godzin. Dzień dobry, Czarku. Co ty na to?
1: Dzień dobry. Kłaniam się. Oczywiście to świetny pomysł, ale jesteśmy wszyscy, jak Polska długa i szeroka, zaskoczeni. Jesteśmy pod wrażeniem tego, co robi Maja Chwalińska, jak się zachowuje, jaką jest osobą. Tutaj mam takie wrażenie, że w Polsce kibicy ją bardzo pokochali. No tak, jak powiedziałeś o tej ostatniej dekadzie, to 2020 roku, a więc tego finału, który był 10 października, wtedy też była sensacja, bo Iga Świątek była 54. No i potem wiemy, że Iga wygrywała 4 razy, tylko 21 rok to Czeszka Krejcikowa, czy rok temu Amerykanka Coco Gauff. Także piękna tradycja sięgająca 1939 roku, bo tutaj Jadwiga Jędrzejowska przegrała Simone Mathieu, która ma ten swój kort w Orangerii. Wtedy Francuzka wygrała, ale w Deblu razem z panią Jadwigą były najlepsze tutaj na kortach imienia Rolanda Garrosa. Maja, no oczywiście nowa jakość, nowe spojrzenie na tenis i taka, myślę, że rewolucja w tej grze, tak, po jej występie dotychczasowym.
0: Zdecydowanie, jak się na to patrzy, to widać jakąś świeżość naprawdę, że wprowadza taki świeży powiew do tego żeńskiego tenisa i już dzisiaj mówimy o niej wielka, padają wielkie słowa, mówimy, że stoi przed historyczną szansą, ale Czarku i drodzy państwo, posłuchajcie Mai, która w wieku 13 lat mówiła tak.
2: Żeby uprawiać ten sport zawodowo, myślę, że trzeba mieć takie cechy jak wytrwałość, może no, cały czas trzeba pracować nad sobą, nie poddawać się.
0: Taki wspaniały materiał o 13-letniej Maji Chwalińskiej wczoraj na swoim Facebooku przypomniała redakcja TVP Sport. No nic dodać, nic ująć i rzeczywiście ta ciężka praca po prostu dziś owocuje.
1: Tak, i trzeba wierzyć, bo tak jak w sporcie, tak i w życiu nieraz mamy no, jakieś upadki, trudne czasy wokół, raz sprzyjający ludzie, raz niesprzyjający, tak jak mówię, tak jak w życiu to bywa, a Maja ma szczęście, że ma ludzi, którzy ciągle w nią wierzyli, bo wiemy, że była tam sprawa depresji, była sprawa kontuzji, była też operacja kolana, zresztą
0: tak,
1: lekarz...
0: Nie wiadomo było, prawda, czy wróci tak naprawdę do zawodowego tenisa.
1: Tak, bo wiemy, no, każda operacja, każda ingerencja powoduje, oczywiście medycyna się zmieniła, ta sportowa, to są

0: różne sposoby, są genialni fizjoterapeuci, osteopaci, którzy są w tym turze tenisowym, ale Maja wróciła, widać, że jest świetnie przygotowana. Wczoraj też z Maćkiem Ryszczukiem rozmawiałem, on powiedział, że skromnie, że ja tylko daję wskazówki, pokazuję ćwiczenia, a to jest mądrość całego sztabu, który to wykorzystuje. No, przypomnę, że Maciej Ryszczuk to przecież jest odpowiedzialny za przygotowanie fizyczne Igi Świątek, także naszych lekkoatletów. Jakub Szymański, relacjonowaliśmy przejazd z Torunia, jak został halowym mistrzem Europy w biegu na 60 metrów przez Płotki. Także dzisiaj naprawdę nowe spojrzenie. Wiem, że i rekordy oglądalności są w Polsce meczów z udziałem naszej Mai. Mówię no naszej, bo...
1: I strefy
0: wszyscy
1: kibica przecież, tak jest, i strefy kibica będą powstawały i w Warszawie przed Pałacem Kultury będzie można wspólnie kibicować Mai. I w Dąbrowie Górniczej, w której zaczęła tę swoją karierę, też specjalna strefa kibica w wielu innych miejscach, także Czarku...
0: Też tam będziemy, Patryk, też tam dzisiaj będziemy. Pozwól, że ja jeszcze powiem o jednej sprawie.
1: Tak.
0: Musimy pamiętać, że gdy grała Agnieszka Radwańska, która tutaj zresztą była z Magdą Linet, ją prowadziła, to musimy pamiętać, że Agnieszka 5 lat rzędu wygrywała taką klasyfikację WTA najlepsze zagranie roku albo najbardziej ulubiona tenisistka. Myślę, że teraz to pójdzie także w stronę Mai, jak będzie tak świetnie grała. Mówię Agnieszce, bo ona też grała inaczej niż te wszystkie mocno zbudowane tenisistki. No i takie przykłady światowe. Paddy Schnyder 20-kilkanaście lat temu, jeszcze w czasach chociażby Magdy Grzybowskiej, czy także Amanda Kecer z RPA, to lata 90. miała 157 cm wzrostu i była wielkim postrachem Steffi Graf, z którą wygrała 4 razy i raz w Berlinie w 97 roku 6-0, 6-1.
1: A Maja także przecież dzisiaj... jak już mówi... Mówimy o wzroście, to już też akurat wysoka nie jest. Czarku, a skoro o tej sympatii, to już tak na koniec poproszę cię w dwóch zdaniach, czy publiczność na korcie Filipa Chartier dzisiaj właśnie będzie po stronie Mai, myślisz? No bo to znów będzie taki polsko-rosyjski pojedynek, jak w półfinale i w ćwierćfinale.
0: Myślę, że tak. Od meczu z Diane Parry w czwartej rundzie w drugim secie Francuzi zaczęli już oklaskiwać nie swoją tenisistkę, tylko ulegli urokowi tenisa Mai. Także dzisiaj możemy się spodziewać pięknych zagrań, zmiany rotacji. To będzie naprawdę finezja. Myślę, że będzie nieustępliwość Mai. Jeżeli wytrzyma fizycznie, to wierzę w to, że będziemy się bardzo cieszyć.
1: I życzę ci, żebyś mógł na koniec tego finału ogłosić nową królową Paryża, którą zostanie Maja Chwalińska, można powiedzieć tak w następstwie, jako następczyni naszej Igi Świątek. Miejmy nadzieję, że przed Mają też ta piękna sesja w Paryżu z pucharem Rolanda Garrosa. Czarku, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę i słyszymy się po 15 w specjalnym wydaniu audycji przy muzyce o sporcie.
0: Bardzo dziękuję.
1: Relacje Czarka Górniewa z tego finału.
0: A ta koronacja, o której mówisz, to jest świetny pomysł.
1: No to tak się umawiamy. O 15 specjalne wydanie przy muzyce o sporcie, relacje Cezarego Gurjewa z finału turnieju French Open, mecz Maja Chwalińska, Mirra Andrzejewa. Będziemy też w tych strefach kibica, o których wspomnieliśmy, będziemy relacjonować Państwu, jak Polska wspiera Maję Chwalińską. Ale trzeba powiedzieć, że cokolwiek się stanie, to Maja Chwalińska i tak już osiągnęła wiele, już zapisała się w historii tego turnieju, bo jest pierwszą kwalifikantką, która awansowała do finału tego turnieju i dziś tylko może postawić jedną kropkę nad i.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: A my za chwilę z Paryża przeniesiemy się do Opola, bo tam z kolei wielkie emocje muzyczne. My też muzycznie gramy i wspominamy Opole sprzed lat. No i ten wielki przebój zespołu Manam też narodził się w Opolu. Zespół wystąpił w nim na opolskiej scenie w 1980 roku i ten moment przeszedł do historii festiwalu. Manam i Boskie Buenos w wolnej sobocie z Jedynką.

0: Jak pięknie historia zatoczyła koło w 1980 roku w Opolu Manam z tą piosenką premierowo. W 1994 roku tą piosenką Justyna Steczkowska wygrała szansę na sukces, a wczoraj Justyna Steczkowska na scenie w Opolu świętowała 30-lecie swojej obecności na scenie, ale teraz o tym wszystkim powiedzą nasi ludzie w Opolu. Przenosimy się do stolicy polskiej piosenki. Tam i Ania Zakrzewska. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry.
0: I Marcin Kusy. Dzień dobry.
2: Kłaniam się, dzień dobry.
0: Marcinie, to od ciebie zacznę. Krótko chcę zapytać, jak ty połączysz dzisiaj swoją miłość do tenisa z miłością do muzyki?
2: Słuchaj, no jakoś staram się to robić, ale to jest trudne. Mam wyrzuty sumienia, bo wczoraj tylko podglądałem sobie na wynik meczu Męcznika ze Zwieriewem. Mhm. Byłem szalenie ciekaw, czy ten młodziak czeski da radę pokonać tego niemieckiego lwa z rosyjskim pochodzeniem. No ale Zwierka tak zwany, czyli Sasza Zwieriew w finale, więc też się szykuje taki finał dziwny, trochę nieoczekiwany, czyli Zwierię w Koboli. Natomiast no, oczywiście serce jest po wiadomej stronie, Maja Chwalińska na ustach wszystkich, w moim sercu również. Dzisiaj specjalnie oddajemy antenę Złotych Czasów Radia tuż przed 15, żeby ten finał wybrzmiał na antenie Jedynki. Czynię to z przyjemnością. Jakoś to pogodzimy.
0: Ale będzie i muzyka, i będą relacje z finału French Open. No ale wróćmy do tego, co wczoraj w Opolu się wydarzyło. Aniu, ty to wszystko obserwujesz i ze sceny, i zza sceny. No wczoraj można powiedzieć, że zdecydowanym zwycięzcą, miejmy nadzieję, że tak jak dziś Maja Chwalińska, wczoraj to Sargis.
1: Zgadza się. Polacy kochają sport, Polacy kochają muzykę. Dziś triumfować będzie, mamy nadzieję, sport. Wczoraj triumfowała muzyka, za nami konkurs premiery. No i tak jak powiedziałeś, Sargis podwójny triumfator, bo zdobył on zarówno i nagrodę jury, jak i nagrodę imienia Karola Musiała przyznawaną przez publiczność. Zachwycił swoim utworem Ziemia. Jest to pochodzący z Armenii wokalista i właśnie ten utwór opowiada o jego miłości do dwóch ojczyzn. To nie pierwszy raz, kiedy pojawił się w Opolu, bo w 2019 roku zadebiutował właśnie w konkursie debiuty. A posłuchajmy, jak wczoraj zaprezentował się na scenie.
3: Mogę mówić w końcu o nas, my.
4: Nie mogę w to troszkę uwierzyć, ale czuję na pewno wdzięczność. Jestem bardzo szczęśliwy, bo spełniają się moje marzenia. Byłem 7 lat temu, wygrałem wtedy debiuty w Opolu.

0: Polu z moją pierwszą autorską płytą, no ale po 7 latach wracam już jako dojrzalszy artysta z piosenką z mojej debiutanckiej płyty, która już 19 czerwca ukaże się, już teraz jest dostępna w przedsprzedaży. No i bardzo się cieszę, że ta piosenka Ziemia, którą zaśpiewałem, dostała uznanie zarówno publiczności, jak i jury.
1: Podwójnym triumfatorem był także Krzysztof Iwaneczko, który zdobył nagrodę przyznawaną przez ZAIKS za muzykę, ale także nagrodę specjalną programu Pierwszego Polskiego Radia. I właśnie to ten wokalista będzie mógł wykonać recital w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana. On wykonał utwór Zatrzymaj się i to był jego 5. raz w Opolu. Zatrzymaj się!
2: Bardzo się cieszę, że publiczność mogła usłyszeć utwór, który był dla mnie szalenie ważny.
1: Dla artysty to chyba też musi być wyjątkowe, kiedy dostaje nagrodę za muzykę, bo to nie tylko za wykonanie, ale to chyba takie wyjątkowe też wyróżnienie dla artysty.
2: Postawiłem na to, żeby być jedynym producentem swojej muzyki i żeby odważyć się postawić na te muzyczne miłości, które ja mam w sercu i taka nagroda.
3: Anio, ale tak jak mówiłem wczoraj, też wyjątkowy jubileusz Justyny Steczkowskiej, 30 lat na scenie, no i można powiedzieć, że to, a nawet trzeba powiedzieć, że to nie był recital, tylko to było wielkie, wielkie show.
1: Zdecydowanie się zgadzam. Aż trudno uwierzyć, że to 30-lecie pracy artystycznej, bo patrząc na artystkę i na tę energię, którą buchała ona na scenie, to trudno w tę 30 uwierzyć. 30 lat od premiery debiutanckiego krążka artystki pod tytułem Dziewczyny Szamana i Dziewczyna Szamana oczywiście się tam pojawiła. Były też takie utwory jak Za karę, Oko za oko czy 100 policjantów, czyli oczywiście największe przeboje z tych początków kariery, ale były także i nieco nowsze utwory, Witcher Artaro Horo oraz oczywiście Gaja, którą reprezentowała nas na Eurowizji w ubiegłym roku. No i faktycznie było to show, które chyba mogę zaryzykować, nawet troszeczkę przykryło wręcz ten konkurs premier. Posłuchajmy chociaż fragmentu, jak to brzmiało.
4: To dzisiejsze 30-lecie w ogóle to za każdym razem po prostu robi w nas takie wielkie emocje i porusza nasze te serca.
5: I cała Opole śpiewa!
6: Po prostu nie spodziewałam się, że zrobię jeszcze do tego taki występ, takie show z tancerzami, także mile zaskoczona jestem.
7: Dla mnie muzyka Justyny to jest przełomowy moment w moim życiu, bo usłyszałem ją w momencie, w którym najbardziej tego potrzebowałem i towarzyszy mi ona do dziś. I tak jak kolega powiedział, że ma szeroki repertuar, to że każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Tyle Ania Zakrzewska. Ania dzisiaj też będzie relacjonować festiwal zza kulis. Marcin, a dziś na festiwalu autobiografia.
8: A dziś autobiografia, czyli podkreślenie wagi, jeśli chodzi o znaczenie słów, tekstów wspaniałej postaci Bogdana Olewicza. Bogdan Olewicz oczywiście kojarzony z tą autobiografią, w ogóle ze współpracą z zespołem Perfect, co jest moim zdaniem trochę krzywdzące paradoksalnie, bo jeżeli przypomnimy sobie Czas relaksu Andrzeja Rybińskiego, czy Andrzeja i Elizę, Czekasz na tym jedną chwilę, Deszcz wcisnę, Julia i ja Zdzisławy Sośnickiej, Czy jesteś lekiem na całe złoto, wszystko to jest Bogdan Olewicz. I mam takie poczucie, że o ile mówimy oczywiście jednym tchem o Osieckiej, o Kowcie, o Młynarskim, mówimy o Dudkiewiczu, o Mogilnickim, to o Bogdanie Olewiczu czasem zapominamy, jak bardzo charakterystyczny, jak bardzo wszechstronny to autor, który pisał i między innymi moje jedyne marzenie, czyli Przetańczyć z tobą chcę całą noc, ale także tak ważne piosenki dla Krzysztofa Krawczyka, jak Pamiętam ciebie z tamtych lat, czy Rysa na szkle dla Urszuli. Mam nadzieję, że te kilka tytułów, które wymieniłem, już pozwala określić pana Bogdana jako mistrza. Mistrza, który także zrodził się w Polskim Radiu, bo tutaj w Studiu Rytm już pod koniec lat 60. miał przecież wspólną audycję z Markiem Dudkiewiczem. Czujemy więc i wdzięczność, czujemy także i dumę, ale także łączność z tym autorem. Dzisiaj mnóstwo fantastycznych gwiazd zaśpiewa te wyjątkowe piosenki, czyli ten hołd złożony wciąż żyjącemu, obchodzącemu pod koniec czerwca 80. urodziny Bogdanowi Olewiczowi. historii, więc bardzo czekamy. Jutro 45-lecie Lady Punk, a także koncert poświęcony Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej. Rozpoczyna się ten cykl monograficznych koncertów w Opolu. Dzisiaj Złote Czasy Radia po 14:00. Zapraszamy w imieniu Anny Wil i także moim.
3: A to z Opola prosto byli Marcin Kusy i Anna Zakrzowska. Dziękuję wam

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Ona idzie jak burza. Idzie jak burza przez Paryż. Maja Chwalińska podbiła korty Rolanda Garrosa i dziś gra w finale.
2: Piłka meczowa. Maja uderzyła piłkę 3-4 razy od kortu. Podrzuciła. Ważny moment. Trafiła w linię. Odpowiada Rosjanka na backhand Mai. Rosjanka podchodzi do siatki. Maja mija. Trafiła. Jest Maja. Maja Chwalińska w finale. Padła na plecy. Wypuściła rakietę. I teraz jest taka szczęśliwa.
1: Już dziś po 15:00 specjalne tenisowe wydanie przy muzyce o sporcie. Zapraszamy na relacje naszych wysłanników i finał na żywo.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
6: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
7: Mikrofon, kamera, radiowe studio, scena.
8: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
5: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
10: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: A, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
12: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
0: Reklama.
13: Ogłoszenie społeczne.
14: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
13: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
15: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Tragiczne zdarzenie na 27C. Droga jest zablokowana we wsi Świdnica. To niedaleko Zielonej Góry.

0: Zginęła tutaj jedna osoba, a dwie zostały poważnie ranne. Jest objazd. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprowadziła go wojewódzką 279. I tak ma być jeszcze przez co najmniej 2,5 godziny. Do zdarzenia doszło na 57 km Krajowej 27 w Świdnicy na odcinku między Nowogardem Bobrzańskim a Zieloną Górą. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że młody kierowca, 21-latek, zderzył się z dzikiem, który wybiegł przed auto. No i w wyniku tego zdarzenia samochód dachował. Młody mężczyzna podróżował ze swoimi rodzicami. Mimo reanimacji nie udało się uratować życia jego ojca, a on i matka trafili ranni do szpitala. Kłopoty z przejazdem, tak jak wspomniałam, na 27 we wsi Świdnica niedaleko Zielonej Góry potrwać mają jeszcze co najmniej 2,5 godziny. Kłopoty z przejazdem mogą występować również na S7. Trasa między węzłami lotnisko Głuchów na Mazowszu. Tutaj mamy prace drogowe. Są drogowcy i remontują S7. Na A8 z kolei trwają naprawy barier energochłonnych między węzłami Wrocław Południe, Wrocław Psie Polej i drogowców spotkamy zarówno na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi, jak i w kierunku Kudowy.
1: Jest 8. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Anna Kowalczyk. Odliczamy godziny do meczu Maji Chwalińskiej. Radiowa Jedynka zaprasza do wspólnego kibicowania. Koalicja Obywatelska na finiszu poszukiwań kandydata na prezydenta Krakowa. Wiadomo, kiedy poznamy jego nazwisko. Warszawa świętuje, parada syrenki przejdzie ulicami stolicy. Już tylko godziny dzielą nas od meczu Mai Chwalińskiej. Polka zagra w finale wielkoszlemowego French Open w Paryżu. Jej dawny nauczyciel i trener z Dąbrowy Górniczej Andrzej Krowicki przekonuje, że Maja od zawsze miała zmysł taktyczny.
2: Kiedy grała na przykład zawody międzyszkolne w piłkę siatkową, to widać było przed przebiciem piłki na drugą stronę, że zerka kątem oka, jak ustawione są przeciwniczki i zagrywa piłkę tam, gdzie tych przeciwników nie ma. Dokładnie widzimy to w tej chwili w grze Mai. Potrafi wyrzucić tak olbrzymią rotacją nadaną z forehandu przede wszystkim zawodnika za linię końcową, po czym zagrać skrót tuż za siatkę i zdobyć później punkt.
1: W czwartkowym półfinale Maja Chwalińska pokonała Rosjankę Dianę Schneider. Teraz zmierzy się z jej rodaczką Mirą Andrzejewą. Zapraszamy do wspólnego kibicowania Maji. O 14.45 w Radiowej Jedynce startuje specjalna audycja przy muzyce o sporcie. Mieszkańcy Starogardu Gdańskiego mogą już otwierać okna. Alert w związku z pożarem hurtowni na terenie tzw. Małego Dworca został odwołany. Strażacy już ugasili ogień, który pojawił się wczoraj. Nikomu nic się nie stało. Ze względu na zadymienie służby i władze miasta apelowały do mieszkańców okolicznych osiedli, żeby nie otwierali okien i nie zbliżali się w rejon prowadzonych działań. Przyczyny pożaru na razie nie są znane. W poniedziałek poznamy nazwisko kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa, ogłosił premier Tusk. Szef rządu zasugerował, że bardzo możliwe jest, że to będzie wspólny kandydat KO i Polskiego Stronnictwa Ludowego.
3: Rozmawiałem z premierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Rozmawialiśmy także o sytuacji w Krakowie i wydaje mi się, że byłoby sensowne, żebyśmy wystawili wspólnego kandydata. Tak też dla higieny koalicji, bo chociaż zauważyliście, że każdy ma tam swojego kandydata, więc niektórzy się pospieszyli. W poniedziałek będzie znany także kandydat ze strony koalicji i PSL-u albo koalicji.
1: W referendum 2 tygodnie temu krakowianie odwołali Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta miasta. Jego następcę wybiorą pod koniec sierpnia. Współpracownik prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego spotka się dziś z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Kryło Budanow przyleciał do Warszawy w związku ze sporem o nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Wczoraj spotkał się m.in. z wiceszefem resortu dyplomacji Marcinem Bosackim, mówi rzecznik ministerstwa Maciej Wewiór.
4: Myślę, że nasza reakcja została usłyszana w Ukrainie. Przypomnę, że to strona ukraińska zwróciła się o takie spotkanie. Przypomnę również, że to minister Bosacki zaraz po ogłoszeniu tej decyzji rozmawiał. Przypomnę, że nasz ambasador w Ukrainie też reagował. Wszyscy oczywiście na swoich szczeblach odpowiednio rozmawiali, więc na pewno strona ukraińska usłyszała zdanie Polski.
1: Specjalny wysłannik Wołodymyra Zełenskiego w planach ma też spotkanie z

0: Szefem Prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem w poniedziałek kapituła Orderu Orła Białego ma się zająć wnioskiem Karola Nawrockiego o odebranie tego odznaczenia prezydentowi Ukrainy.
1: To są aktualności jedynki.
0: Niezwykłe odkrycie w kopalni Grabiszyca niedaleko Lubania na Dolnym Śląsku. Między dwiema warstwami bazaltu naukowcy znaleźli drzewo, którego wiek szacuje się na 20-25 milionów lat. To najprawdopodobniej drzewo iglaste. Jak się tam znalazło, tłumaczy dr Bartosz Kajda z Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
2: Jest to rzecz bardzo nietypowa. To, co my nazywamy dzisiaj bazaltem, to była po prostu gorąca, wylewająca się lawa. Więc jesteśmy w sytuacji, kiedy mamy jeden wylew takiej gorącej lawy, potem pojawia się ten pień. Na to wylała się następna fala.
0: Podobne okazy znajdowano w kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie i w kopalni soli w Wieliczce. Barwny korowód połączy artystów, performerów, tancerzy i orkiestry dęte. Ulicami stolicy przejdzie Parada Syrenki. To jeden z głównych punktów tegorocznego Święta Warszawy. O szczegółach Adrian Pieczka.
3: Barwny korowód wyruszy o godzinie 13 z Ronda de Gaulle'a i przejdzie Nowym Światem oraz Krakowskim Przedmieściem na Plac Zamkowy. W paradzie weźmie udział 20 syrenek przygotowanych przez warszawskie dzielnice i miejskie instytucje. W zeszłym roku były to konstrukcje z kwiatów czy wykliny jadące na platformach. Organizatorzy zapowiadają także orkiestry, grupy taneczne, teatry uliczne i performerów. Na trasie pojawią się dodatkowe atrakcje, m.in. pokaz samby przy pomniku Mikołaja Kopernika oraz występ wokalny z balkonu hotelu Bristol. Finałem wydarzenia będzie koncert na Placu Zamkowym. Adrian Pieczka, Polskie Radio RDC.
0: Obchody Święta Warszawy potrwają do jutra. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski. Maja Chwalińska już przeszła do historii polskiego tenisa, a dziś może zostać drugą Polką ze zwycięstwem w turnieju Wielkiego Szlema. Przed nami finał French Open. O szczegółach Cezary Gurjew.
5: Maja Chwalińska walczy z rywalkami, z kontuzją i z przeziębieniem. Dziś w finale turnieju na kortach imienia Rolanda Garrosa zagra z Rosjanką Mirą Andrejewą.
6: Jeżeli chodzi o przeziębienie, no zaczęłam się czuć już słabiej po czwartej rundzie, więc tak naprawdę dzisiaj jest lepiej niż było wczoraj. Także myślę, że już wychodzę na prostą.
5: Czy do Mai dociera, jak wielkie wzbudza zainteresowanie kibiców?
6: Troszkę dociera, to nie jest tak, no nie da się od tego odciąć w 100%, ale myślę, że to też jest kwestia wyborów. No co, usunę sobie aplikację, nie wchodzę i tyle, no nie czytam. Więc oczywiście jakby jestem też świadoma, że więcej osób mnie obserwuje i kibicuje, ale no staram się jakby nie podsycać tego sama siebie.
4: Początek meczu Chwalińska-Andrejewa o 15:00. Zapraszamy na specjalną audycję w radiowej jedynce. Kajakarka górska Klaudia Zwolińska wróciła na podium Pucharu Świata. Wicemistrzyni olimpijska z Paryża zajęła w Pradze drugie miejsce w swojej koronnej konkurencji, czyli w jedynkach. Wśród mężczyzn tuż za podium uplasował się Mateusz Polaczyk. Koszykarze New York Knicks coraz bliżej mistrzowskiego tytułu w NBA. Nowojorczycy po raz drugi pokonali na wyjeździe San Antonio Spurs. O szczegółach Jan Pachlowski.
7: Zespół z Nowego Jorku zanotował 13. z rzędu wygraną w tegorocznych playoffach, co stanowi drugą najdłuższą serię zwycięstw w historii drugiej części rozgrywek NBA. Podkreślił to zaraz po końcowej syrenie amerykański komentator telewizyjny. Na 9,5 sekundy przed końcem meczu gracz Knicks Jalen Brunson trafił rzut wolny, dając prowadzenie. Chwilę później piłkę stracił Victor Wembanyama, który następnie spudłował rzut z wyskoku w ostatniej akcji spotkania. Najskuteczniejszy w barwach Nowojorczyków był Karl-Anthony Towns. Zanotował 21 punktów i 13 zbiórek. Tradycyjnie w barwach Knicks. Niestety na parkiecie nie pojawił się Jeremy Sochan. Cały mecz przesiedział na ławce rezerwowych. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia Jan Pachlowski.
4: Następne aktualności sportowe 5 minut po 10.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
1: Pogoda.
0: Przed nami przyjemny, słoneczny dzień, tylko od czasu do czasu będzie się chmurzyć, ale przelotny deszcz możliwy tylko na północy i południowym zachodzie. Termometry pokażą maksymalnie od 19 stopni w Zakopanem, 21 w Kołobrzegu i Lublinie, do 24 w Warszawie i Zielonej Górze. Ciśnienie w stolicy 1005 hektopaskali.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
1: Jedynka.

0: Polskie Radio. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24,39.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowid.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
14: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
15: Habemus Papa.
0: Plebiscyt polskieradio.pl.
16: Skoczysz do Carrefoura?
17: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
0: Reklama. Autopromocja.
18: Kto pamięta poszukiwania złotego pociągu? A kto kojarzy film Twierdza Szyfrów? Skarby, tajemnice, wykute w skałach tunele. A ja dołożę do tego jeszcze rycerzy, rabusiów i średniowieczne zamki. I rzekę. Rzekę, która nazywa się Kwisa. I ma swoje święto.
19: Jedyne takie miejsce. Odkrywamy Polskę.
18: Gryfów Śląski i Kwisa. Dziś w Jedynce. Od 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Kwadrans po ósmej, wielki przebój Céline Dion w radiowej jedynce, przebój po francusku. Miejmy nadzieję, że francuskim przebojem dziś będzie też Maja Chwalińska.
1: Wolny?
2: Wolny. No gdzie?
1: Na Słoneczną 5.
2: Nie pytam, gdzie mam jechać, tylko gdzie pan się ładuje.
1: A powiedział pan, że jest pan wolny?
2: A jak? Wolna sobota, to i wolny jestem. Nie robię.
3: Wolna sobota z jedynką.
0: Finał turnieju French Open już za niecałe 7 godzin, a w wolnej sobocie z jedynką od rana tworzymy muzyczną strefę kibica przed tym finałem.
4: Śpiewać to ja nie potrafię, ale ja bym zadedykował dla Maji przed dzisiejszym finałem piosenkę Zbyszka Wodeckiego.

0: żeby wygrała. Trzymam kciuki.
1: Trzymamy oczywiście i niech dziś pokaże. Piękny tenis po prostu. Pan Andrzej też z taką rymowanką na Facebooku. Dzisiaj w Paryżu wielki świątek kariery ma i prawdziwy początek. No trzeba przyznać, że to byłoby piękne przekazanie korony. Iga 4 razy wygrała French Open. Maja dziś przed szansą pierwszego zwycięstwa w wielkim szlemie i przed szansą na tę piękną sesję zdjęciową w Paryżu z trofeum Rolanda Garrosa. Trzymamy wszyscy kciuki. Od 15 specjalne wydanie audycji przy muzyce o sporcie i relacje Czarka Gurjewa z tego finału. A Zbigniewa Wodecki, usłyszany przed chwilką, też nieraz przecież występował na opolskiej scenie. Legendarne wykonanie Pszczółki w Opolu w 1980 roku też wdrukowało nam wszystkim ten przebój na lata. Dzisiaj za to swoją gwiazdę w Alei Gwiazd na opolskim rynku przed południem odsłoni Maria Szabłowska z redakcji muzycznej programu Pierwszego i z tego też bardzo się cieszymy. No trzeba przyznać, że ta sobota naprawdę obfituje w mnóstwo radosnych wydarzeń. I Opole, i finał French Open, i takie nasze święta. No więc w takim radosnym nastroju jesteśmy. I ja jestem z Państwem do 9:00. A dzisiaj na festiwalu w Opolu koncert Autobiografia, jubileusz Bogdana Olewicza, który napisał teksty do największych przebojów zespołu Perfect, Nie płaczewka, czy niewiele ci mogę dać. I dziś w tym koncercie wystąpią między innymi oczywiście Perfect z Łukaszem Drapałą, ale również Natalia Kukulska, Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, Andrzej Rybiński i Krystyna Prońko, która pewnie zaśpiewa ten swój wielki przebój, do którego również słowa napisał.

0: Hity są na zawsze hity są na chwilę. Przeboje na zawsze. Pod takim hasłem odbywa się 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki Opole 2026. Dziś jubileusz Bogdana Olewicza, autora tekstów do wielu, wielu przebojów, między innymi do tego wielkiego przeboju Krystyny Prońko. Krystyna Prońko dziś w tym koncercie wystąpi. Oprócz niej Natalia Kukulska, Kuba Badach, Krzysztof Cugowski i Zespół Mistrzów Doda, Alicja Szemplińska, Alicja Majewska, gwiazdy polskiej sceny. Ten koncert dziś od godziny 20. A my z Opola przenosimy się do Krakowa.
1: Kultura na week.

0: Jedyne takie miejsce. Jedynie w Jedynce. Reklama.
1: Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
2: Sponsorem 29. Pikniku Naukowego jest Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
8: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
9: Mikrofon, kamera, radiowe studio, scena.
10: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
7: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowid. Reklama. Autopromocja.
14: Program pierwszy Polskiego Radia na 63. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.
15: Aż do niedzieli. Relacje i audycje w radiowej jedynce. Wprost z festiwalu.
16: W programie debiuty, premiery, super jedynki, koncerty poświęcone Magdzie Umer i Bogdanowi Olewiczowi oraz jubileusz Lady Punk. Zostawcie
15: gitanie. A w naszym studiu plenerowym mnóstwo gwiazd polskiej muzyki.
16: Zapraszamy do słuchania.
17: Anna Zakrzewska,
16: Anna Wil
15: i Marcin Kusy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
18: Zanim o pogodzie, z Gryfowa Śląskiego przed chwilą była informacja o naszym festiwalu Opolu, z kim i o tym, że Polska Jedynka tam także jest na miejscu, Polskie Radio. To ja chciałem przypomnieć o naszej Marii Szobowskiej, że o 12 będzie odsłaniała tę swoją gwiazdę w tym miejscu. O 15 mecz, ale to zupełnie inna historia. Patrzymy na mapę pogodową Polski. W tej chwili gdzie najcieplej, gdzie najchłodniej. Najcieplej w Legnicy, 19 stopni pokazują termometry, o 9.30.

0: Najchłodniej w Lesku, niecałe 12 stopni na termometrach, czyli Bieszczady, tutaj jesteśmy. Ta temperatura dzisiaj zdecydowanie wzrośnie. Dzisiaj w ogóle piękny dzień, dużo słońca, bardzo mało deszczu. Jeżeli w ogóle gdziekolwiek jakaś woda pokropi, to będą to opady na wschodzie i to będą takie opady zanikające. Jutro piękna, słoneczna niedziela w całym kraju. Dziś temperatury od 20 w Suwałkach, tam najchłodniej, po 23-24 stopnie w centrum, na południu i na zachodzie i na północy Polski, pominąwszy tylko ten północny wschód. Jutro zdecydowanie cieplej, nawet do 27 stopni w centrum. W poniedziałek troszkę deszczu się pojawi, temperatura minimalnie spadnie do 23 stopni. A w Gryfowie Śląskim najcieplej dzisiaj będzie o 14 i to będą mniej więcej 22 stopnie. Do samego wieczora piękna, słoneczna pogoda. Ciśnienie w centrum Polski 1005,5 hektopaskala, powoli idzie do góry.
1: Jedyne takie miejsce.

0: 71-151 i facebookowy profil Radiowej Jedynki, jakby państwo chcieli napisać. Ja widzę, że niektórzy piszą. Pani Gosia napisała, panie redaktorze, z tym zegarem to ma pan rację. Jest tyle tych ratuszowych zegarów, które nie działają. Znaczy się, u nich chodzi. Tak, w Gryfowie Śląskim chodzi. Powiem państwu szczerze, nawet bardzo punktualnie chodzi. Brawo oni, można powiedzieć. Czy słyszycie, jaki spokój się zrobił? Jaka jest cisza po tym koszmarnym hałasie, który był przed chwilą? Pobiegli. Pobiegli, biegną, jak wrócą, to się pewnie znowu hałas zrobi. Szymon Dołasiński, dzień dobry panie Szymonie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Członek Stowarzyszenia Cross Gryfitów, człowiek, który odpowiada tutaj także za i prowadzi też, bo przed chwilą to robił, te imprezy związane ze sportem. Pobiegli najpierw na 42 kilometry, tak?
1: Pierwszy raz w historii Gryfowa i Crossu Gryfitów pełny maraton. 42 kilometrów. Nie boimy, przetestowaliśmy rok temu 38 kilometrów, a więc 3 więcej, damy radę.
0: Dobra, czyli najpierw pobiegli ci na 42, czyli tak mniej więcej. A przed 12 będą z powrotem ci pierwsi.
1: W tamtym roku 38 kilometrów zostało pokonane przez pana w 2 godziny i 40 minut. Więc przy maratonie to jest minimum 3 godziny. Na ciężkich i wymagających trasach takie minimum.
0: Czyli nie, czyli myślę, że do 12 do końca audycji to dowiemy się później.
1: Uspokoję.
0: Ale ci na 10 kilometrów to wrócą.
1: Ci wrócą, ale uspokoję państwa. Wszyscy, którzy wrócą, wrócą już na bulwar nad Kwisą, nie na rynek. Więc tutaj już będziemy mieli ciszę i spokój.
0: Ale biegną za to w przepięknych okolicznościach przyrody, bo biegną nad dwoma zbiornikami wodnymi. Tak, to jest przepiękna trasa, niech pan o niej opowie.
1: Tak jest, dwa zbiorniki wodne, chyba najpiękniejsza trasa w Polsce naszym zdaniem, ponieważ dwa zbiorniki wodne to jest jedno, ale przebiegają przez dwie tamy. Ci, co biegną na 42 kilometry, są też dwie duże zapory wodne. Zapora Leśniańska i zapora na Jeziorze Złotnickim.
0: To moment, zatrzymajmy się tu chwilę, bo chciałbym uruchomić wyobraźnię słuchaczy. Znowu się odwołam do filmu, Tajemnica Twierdzy Szyfrów na przykład, i tam jest ta słynna zapora, taka, gdzie ci szpiedzą i tam w ogóle zjeżdżają na linę. To jest właśnie jedna z tych zapor.
1: To jest jedna z tych zapor. To jest właśnie nad tym naszym tutaj jeziorem bliższym, czyli nad Jeziorem Złotnickim, jedna z najwyższych w Polsce.
0: No dobrze, a czy tak poza wakacjami, bo teraz mamy akurat, rozpoczyna się sezon wakacyjny, za moment będą ferie, więc wiadomo, turyści, biegi, przez cały rok biegacie, czy tylko w czasie wakacji?
1: Przez cały rok. Trasy są dostępne przez cały rok dla turystów, dla biegaczy. Mhm. Od roku pracujemy nad tym, żeby te trasy były na stałe oznakowane.
0: Super.
1: My jako Stowarzyszenie Cross Gryfitów w tym roku będziemy je znakować dzięki znakomitej współpracy lokalnych samorządów, więc te trasy w przyszłym roku prawdopodobnie albo jeszcze tego lata będą dla państwa oznakowane. Na początku trasa na 10 km i na 21, w przyszłym roku ambicja 42 km, stałe oznakowanie.
0: Dobrze, ta trasa tak w miarę płaska, czy tak góra, dół?
1: Jeżeli ktoś
0: szczerze.
1: Jeżeli ktoś nie biegał i chce się spróbować, to zachęcamy zacząć od dyszki. 42 km, naprawdę wymagająca trasa, góry, doliny, las, kamienie. Jeżeli ktoś chce się zmęczyć, poczuć adrenalinę, na pewno maraton nad Gryfowskim Jeziorem zapewni.
0: Ale jakiś świetny trening, pomyślcie sobie państwo, bierze. Nie musicie tego robić na czas, możecie sobie pobiec tak rekreacyjnie, po prostu pobiec, popatrzeć, zobaczyć, zatrzymać się nawet czasami, potruchtać sobie tam w jednym miejscu, strzelić selfiaka, pobiec dalej, bo widoki zapierają dech w piersiach, to przysięgam. I teraz uwaga, może być inna wersja, bo możemy sobie kajak pożyczyć przecież i popływać kajakiem.
1: Możemy popływać kajakiem. Ja jeszcze tylko może dodam, że te dwie zapory to nie wszystko, bo przepięknie na trasie usytuowane są dwa dodatkowe zamki. Mm-hmm. Zamek Rajsko, w którym kilka lat temu tutaj mieszkał Ed Sheeran, z takich ciekawostek.
0: To ten, co to wynajmował
1: tak
0: sobie.
1: Jest, dokładnie.
0: Tutaj pan, o tym zapomniałem, dzięki za podpowiedź.
1: Oświadczył się swojej obecnej żonie na zamku Rajsko tutaj u nas, więc jeden z zamków mijamy na trasie.
0: Miliony złotych monet zapłacił za wynajęcie tego. Kto bogatemu zabroni?
1: Dokładnie, kto bogatemu zabroni. Więc jest jeden zamek, no i drugi zamek Czocha, przepiękna twierdza też, o której pan tutaj powiedział. Przebiegamy obok, no a jeżeli ktoś chce się wybrać na kajaki, no to przy tym samym zamku dołem przepłyniemy. Tak, ambicją Crossu Gryfitów też jest uruchomienie w przyszłości triatlonu, więc może kiedyś przepłyniemy w pław koło zamku Czocha podczas tego wydarzenia.
0: Czyli byłoby, że i rower, i bieg... I przepływamy jeszcze.
1: Tak jest. Była też ambicja zamiast pływania zrobić właśnie kajaki, bo jest to przepiękny teren, żeby zastąpić.
0: Nie?
1: Czekamy. Na razie 42 kilometry. To jest to, co w tym roku wypróbowaliśmy. Krok po kroku Cross Gryfitów.
0: Czy na pontonach też próbujecie, czy nie? Czy tylko kajaczki na razie?
1: Na pontonach to na razie rekreacyjnie.
0: No ale wiecie pan, na razie to i tak jest dużo. Czyli jeżeli ktoś z państwa nas słucha teraz i szukacie pomysłu na wakacje i myślicie sobie na przykład, że Dolny Śląsk jest dobry pomysł, ten Gryfów Śląski to jest fajne miejsce. Powiem wam też szczerze dlaczego. Tu jest po prostu taniej zwyczajnie. Są miejsca bardzo drogie w okolicy, no bo są takie naprawdę na bogato, a tu jest normalnie, ale to znaczy, że z tymi cenami zjedziecie niżej. Jak zjedziecie niżej, będziecie dłużej, pobiegacie sobie, polatacie, wynajmiecie ten kajaczek, popływacie i trasą 10 kilometrów tak coś, na lajciku.
1: Dokładnie, coś co na pewno

0: No, turyści u nas cenią, którzy przyjeżdżają z większych miast, szczególnie zapraszamy. Cisza i spokój, ale świetna baza wypadowa w całe Pogórze Izerskie, a my też naprawdę mamy dużo do zaoferowania, o czym pewnie jeszcze dzisiaj moi koledzy
1: będą wspominać.
0: Zaraz
1: pan Robert będzie potem kolejni. Panie Szymonie, pięknie dziękuję. Szymon Dołasiński, pan biegnie do pracy.
0: Bardzo
1: pan
0: dziękuję.
1: Rozumie, tam, gdzie oni będą dobiegać, musi znowu
0: tak
1: pilnować
0: jest. I wszystkim
1: czasu.
0: Słuchaczom życzę miłego dnia i zapraszamy do Gryfowa.
1: Dziękuję.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Jedyne takie miejsce. Gryfów Śląski, siedzimy sobie cały czas na rynku obok tego przepięknego ratusza. Już zrobiło się spokojnie, bo biegacze pobiegli dalej, więc czekamy teraz aż ten maraton za nimi i te 10 kilometrów, bo jest też wersja ta skromniejsza. Robert Skrzypek wrócił do mojego mikrofonu, regionalista, kolekcjoner, przewodnik miejski także. Rozmawialiśmy sobie o tych różnych historiach. Było o tych dzieciakach, co to poszły sobie na wagary i dzięki temu się załapały na pomnik. A wie pan, jak tak przeglądam, co ludzie piszą, to ludzie mówią, że Śląsk to przede wszystkim jakiś sekret, tajemnice, skarby, mroczne historie. Macie jakąś mroczną historię w Gryfowie? Coś takiego, żeby dreszczyk na plecach przelatywał?
2: Z całej mrocznej to może niekoniecznie, chociaż mówi się o Białej Damie na Zamku Gryf, mówi się o kapliczce świętego Leopolda, także mamy takie...
1: Ta Biała Dama co przeskrobała, że ona tam straszy? Czy ktoś inny przeskrobał?
2: To znaczy prawdopodobnie według legendy została zamknięta w lochu.
1: A, klasyka.
2: Tak. No i gdzieś z tego lochu gdzieś tam uciekła i straszy na Zamku Gryf, także są też tacy, którzy twierdzą, że ją gdzieś tam widzieli, chociaż dowodów na to nie ma.
1: A można wchodzić spokojnie w te ruiny
2: znaczy,
1: zamku?
2: Zamek Gryf jest w tej chwili w rękach prywatnych, jest zremontowany, ale będzie,

0: będzie pokazany dla turystów, będzie można tam wejść, zobaczyć. Obok jest zbudowana taka mała restauracja, że będzie można wypić kawę. Myślę, że jeszcze w tym roku niekoniecznie, ale na przyszły rok już zapraszamy. Super. Właściciele są chętni.
1: A ta kapliczka, co pan wspomniał, to co?
0: To jest taka kapliczka, gdzie Szafgocz, pan na zamku Gryf, poszedł na spacer ze swoją narzeczoną, tam jej wręczył pierścionek zaręczynowy. No i ten pierścionek gdzieś zginął.
1: Oj?
0: No i tak szukali daleko, tak szukali, że wreszcie mówią, że jak dobrzy ludzie są, to zawsze im się to zwraca. Po którymś czasie przeszli tam z powrotem z kocykiem. Wiadomo, w tamtych czasach, jak szedł pan z narzeczoną, to nie mógł być sam, no musiała iść cała tam świta koło nich. No i rozbili piknik i mysz w zębach przyniosła im tą obrączkę i na to miejsce Szafgocz postawił kapliczkę, dlatego żeby upamiętnić to miejsce. Jednak trochę lat później, w czasie wojen, tam ta kapliczka robiła za taką twierdzę obronną i od tych czasów...
1: Niezła kapliczka!
0: Tak. Ale to jest taka, na takim ładnym wzgórzu, gdzie ona jest pięknie ustawiona, widokowa, widać całe Pogórze Izerskie, widać gminy sąsiednie, także taki naprawdę bardzo dobry, fajny widok. Stamtąd jest i od tej pory tam... Mówią, że po tej wojnie jednak w nocy, żeby lepiej nie chodzić.
1: Rozumiem. Ja chciałem, widzi pan, powiedział pan o Szafgoczach. To jest w ogóle nazwisko, które się tu pojawia wszędzie. Gdzie się nie pojedzie, gdzie się nie zapyta o historię, to prędzej czy później się do niej dochodzi. Czy oni tu mieli wszystko w pewnym momencie, czy oni byli właścicielem wszystkiego dosłownie? Zamek, pałac, ratusz, co by nie było, Szafgoczowie.
0: To mało tego, powiem panu, że kapliczkę na Śnieżce też wybudował Szafgocz. Oni też byli panami, rządzili w Cieplicach. Tam mają wybudowane, czy jest
1: tam, gdzie termy cieplickie,
0: tak. Stara kamienica tutaj, czyli cały ten teren, cały Gryfów należał do Szafgoczów w tamtych czasach.
1: I tu u was też, rozumiem?
0: Tak, u nas też, tak naprawdę. Nawet w kościele mamy swoją taką kryptę grobową całej rodziny Szafgoczów i tam są pochowani. Także wszystko, co było tutaj na tym terenie, to należało do Szafgoczów.
1: Rozumiem. Jak się patrzę na herb Gryfowa Śląskiego, to tam po jednej stronie jest ten właśnie taki gryf, to też Szafgoczowie, można powiedzieć, bo to związane z nimi.
0: Tak.
1: A po drugiej stronie jest rycerz. To jest rycerz, czy to jest sama zbroja, tylko trzymana rycerska przez tego gryfa?
0: Tak naprawdę to jest rycerz.
1: Rycerz, tak.
0: Legenda mówi, że nad Kwisą kiedyś było duże zwierzę, nie było wiadomo jeszcze z początku, kto to był. To był taki niby trochę lew, trochę orzeł. No i on po prostu zabierał owce, krowy rolnikom. No i w pewnym momencie ogłoszony został konkurs, kto tego, nie wiadomo co jeszcze wtedy, bo nie było wiadomo.
1: Czyli
0: do końca.
1: Czyli jak Szewczyk, Dratewka w Krakowie, to u was było,
0: u nas
1: Gryfa.
0: Tak. I rycerz pokonał Gryfa, tego naszego orła takiego i w związku z tym do dnia dzisiejszego jest herb, czyli rycerz, który stoi i walczy z Gryfem.
1: A, bo ja słyszałem wersję, że oni się przeciągają, że to jest takie siłowanie się i że ten Gryf próbuje przeciągnąć rycerza, bo Gryf symbolizuje lud prosty, a rycerz to jest szlachta z kolei, że on ciągnie w swoją stronę na tym herbie, a tamto to zwierzę ciągnie w swoją stronę.
0: Nie, to aż tak, to nie to tak. Nie. Legenda mówi, że jednak walczyli po to, żeby spokojnie można było w Gryfowie żyć.
1: Rozumiem. A pana ulubione miejsce w Gryfowie to które miejsce? Jakby tak mam pan wskazać jedno, pominąwszy tutaj ten rynek i fontannę.
0: To znaczy, ja myślę, że jeżeli mówimy o takim spokojnym wypoczynku, to jednak kapliczka świętego Leopolda, ta na tym wzgórzu. Naprawdę.
1: Daleko stąd, tak?
0: A ze 4 kilometry.
1: Czyli po audycji spokojnie, jak pójdę, to w niecałą godzinkę
0: spokojnie
1: dojdę z mikrofonu.
0: Tak.
1: Dobra, to ja się tam wybiorę. Robert Skrzypek, regionalista, kolekcjoner, przewodnik miejski po Gryfowie Śląskim, był moim i państwa gościem. Gryfów Śląski, Kwisonalia, jedyne takie miejsce. Po 10:00 ciąg dalszy. Zapraszam.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Ona idzie jak burza. Idzie jak burza przez Paryż. Maja Chwalińska podbiła korty Rolanda Garrosa i dziś gra w finale.
2: Piłka meczowa. Maja uderzyła piłkę 3-4 razy od kortu. Podrzuciła. Ważny moment. Trafiła w linię. Odpowiada Rosjanka na backhand Mai. Rosjanka podchodzi do siatki. Maja mija. Trafiła. Jest Maja. Maja Chwalińska w finale. Padła na plecy. Wypuściła rakietę. I teraz jest taka szczęśliwa.
1: Już dziś po 15:00 specjalne tenisowe wydanie przy muzyce o sporcie. Zapraszamy na relacje naszych wysłanników i finał na żywo.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Farm.
9: Przed nami kolejny dzień festiwalu w Opolu. Czeka nas wieczór wspomnień, największych przebojów i wyjątkowych spotkań na scenie. Wystąpią między innymi Krystyna Brońko.

0: Natalia Kukulska, Alicja Majewska, Doda. A swoje 26-lecie będzie świętować kabaret Neonówka. Oglądaj dziś od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl. Reklama.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
7: Ogłoszenie społeczne.
6: Radio Kierowców.
9: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Utrudnienia pojawiły się na krajowej drodze numer 73 w Świętokrzyskiem. Na 23 kilometrze doszło do zderzenia 3 samochodów osobowych. Na szczęście nie mamy informacji o poszkodowanych, ale kierowcy jadą na zmianę jednym pasem, więc muszą czekać na swoją kolej przejazdu, chociaż tutaj nie ma dużego ruchu. Chodzi o trasę 73 i odcinek Kielce-Tarnów, miejscowość Morawica. 27, tu wciąż bez zmian, cały czas na miejscu pracują służby. W miejscowości Świdnica, to jest niedaleko Zielonej Góry, na trasie 27 między Nowogardem Bobrzańskim a Zieloną Górą, doszło wcześniej rano, o świcie właściwie, do tragicznego zdarzenia. Na 56 kilometrze przed auto osobowe wybiegł dzik. Auto dachowało. Dwie osoby w związku z tym zostały poszkodowane mocno, trafiły do szpitala. Jednej osobie życia nie udało się uratować. Kierowcy wciąż muszą omijać miejscowość Świdnicę, jadąc wojewódzką 279, bo to przez tą trasą został wytyczony objazd, tak żeby nie stać i nie czekać na otwarcie 27 w miejscowości Świdnica. Spory ruch już na Zakopiance, poza tym na naszych trasach naprawdę natężenie ruchu nie jest duże, a na Zakopiance między Nowym Targiem a Zakopanem należy spodziewać się niewielkich spowolnień, zwłaszcza w okolicach świateł.
10: Jest 10:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Anna Kowalczyk. Jest śledztwo po śmiertelnym wypadku na Rysach w Tatrach, o pierwszych ustaleniach prokuratury w aktualnościach za chwilę. Szlaban dla Rosjan wypoczywających na europejskich plażach. Bruksela zapowiada zaostrzenie procedur wizowych. Paryż czeka na finał Rolanda Garrosa z Mają Chwalińską. Z kibicami rozmawiał nasz korespondent. W prokuraturze w Zakopanem ruszyło śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku w Tatrach. W czwartek zginął 50-latek, który spadł z rysów. Jego znajoma w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Wyjazdem w góry para miała uczcić 50. urodziny kobiety. Wiadomo, że w dniu tragedii na szlaku panowały bardzo trudne warunki. Śledczy ustalili też, że mężczyzna miał w plecaku raki, ale z nich nie korzystał. Dokładnie

0: Konkretne przyczyny śmierci turysty ma wyjaśnić sekcja zwłok. Strażacy dogaszają pożar hali magazynowej w Starogardzie Gdańskim. Ogień pojawił się wieczorem. Nikomu nic się nie stało. Rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec mówi, że w akcji gaśniczej wzięło udział 100 strażaków.
1: Specyficzny pożar miał miejsce w Starogardzie Gdańskim, gdzie miało miejsce pożar hali, w którym prowadzona była działalność hurtowni artykułów dekoracyjnych i elektrycznych. W wyniku zdarzenia spalenie uległo wyposażenie hali. W działaniach brał udział 37 pojazdów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych.
0: Przyczyny pożaru na razie nie są znane. Komisja Europejska odpowiada na apel 11 krajów, w tym Polski, w sprawie ograniczeń wizowych dla Rosjan. Bruksela poinformowała, że zaproponuje zaostrzenie procedur. Ujawnione niedawno dane pokazują rosnącą liczbę wiz dla Rosjan. Najwięcej wydały ich Francja, Włochy i Hiszpania, a najmniej Polska, Dania, Rumunia i Szwecja. Beata Płomecka.
2: List 11 krajów powstał z inicjatywy Szwecji, ale Polska już od dłuższego czasu podkreślała, że potrzebne są dodatkowe restrykcje wizowe. Przedwczoraj w Luksemburgu mówił o tym wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk.
3: Nie może być tak, że z jednej strony są prowadzone sankcje, a z drugiej strony wydaje się kilkaset tysięcy wiz turystycznych tak naprawdę dla obywateli Rosji, które wypoczywają na plażach europejskich.
2: Po napaści Rosji na Ukrainę Komisja Europejska wprowadziła ograniczenia wizowe dla Rosjan, ale unijne kraje różnie wdrażają te wytyczne i brakuje spójności. Zaproponujemy dodatkowe ograniczenia, by skuteczniej przeciwdziałać zagrożeniom dla bezpieczeństwa, zapowiedział rzecznik Komisji Markus Lammert. Jeszcze w te wakacje zmian nie będzie. Komisja Europejska ma przedstawić propozycje w przyszłym roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Polscy kibice wierzą w zwycięstwo Mai Chwalińskiej w finale French Open. Dziś w Paryżu Polka zagra pierwszy w swojej karierze triumf w turnieju Wielkiego Szlema. Jej rywalką będzie Rosjanka Mira Andrijewa. Kibice, którzy wspierają Maję Chwalińską w Paryżu, nie mają wątpliwości, jak zakończy się finał. Rozmawiał z nimi Stefan Folzer.
4: Tu będzie pierwszy szlem dla Majki. To już jest pewnie jak 6-0, 6-0. Ale tak na poważnie, jaki nie będzie wynik rund, żeby podniosła puchar do góry, to będzie cud.
5: Daje Maji dużo większe szanse w finale. Jej przeciwniczka bardzo łatwo lubi się podpalić. Stąd wierzę w to, że Maja ją po prostu wykończy.
6: Uważamy, że Rosjanka będzie słabiej grała. Skończy się 2-0.
7: Ja też tak obstawiam.
6: No 100%. Można obstawiać u bookmacherów.
0: Zapraszamy do kibicowania z radiową jedynką. O 14.45 startuje specjalna audycja przy muzyce o sporcie.
8: To są aktualności jedynki.
0: Po 23 latach sądowej batalii zakończył się najdłuższy rozwód w historii Wielkiej Brytanii. Sąd przyznał kobiecie ponad 6,5 miliona funtów po tym, jak wyszło na jaw, że jej były mąż przez lata ukrywał gigantyczny majątek.
9: Brytyjka złożyła pozew rozwodowy w 2002 roku. Dwa lata później zgodziła się na ugodę. Otrzymała 270 tysięcy funtów i rodzinny samochód. Od początku była jednak przekonana, że były mąż nie ujawnił wszystkich swoich pieniędzy. Przełom nastąpił kilka lat później. Badresh Goyal, londyński prawnik, trafił do więzienia na 10 lat za udział w praniu brudnych pieniędzy. Śledczy odkryli wtedy sieć firm i aktywów o wartości około 28 milionów funtów. Część tego majątku została zamrożona przez brytyjskie władze. Sprawa rozwodowa wróciła na wokandę i dotarła aż do Sądu Najwyższego. Sędziowie uznali, że jeśli jedna ze stron ukrywa majątek, wcześniejsze porozumienie rozwodowe może zostać podważone. Wyrok ten stał się jednym z najważniejszych rozstrzygnięć w brytyjskim prawie rodzinnym. Po ponad dwóch dekadach walki sąd przyznał kobiecie ponad 6 milionów funtów. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: A teraz informacje sportowe. Filip Jastrzębski. To jeden z najważniejszych dni w historii polskiego tenisa. Maja Chwalińska za niecałe 5 godzin zagra w finale French Open. Ten mecz będzie relacjonował Cezary Guriew.
11: Maja Chwalińska dziś spełni swoje dziecięce marzenie. Na korcie Filipa Châtier zagra w finale wielkoszlemowego turnieju. Jej rywalką będzie Rosjanka Mira Andrijewa. Maja liczy na wsparcie kibiców.
12: Przynajmniej ja to tak odbieram jako naprawdę ogromne wsparcie. Uważam, że bardzo mi to pomogło i dało mi dużo energii do tego, żeby po prostu dać z siebie 110%. Więc ja bym to odbierała raczej jako wsparcie. Naprawdę jestem ogromnie wdzięczna i mam nadzieję, że zjawią się też w sobotę.
11: Maji pomaga także spokój trenera Jarosława Machowskiego.
13: No, dziękuję. Ufam, że to tak jest. To mnie cieszy, że jest, że tak.

0: Maja gra dobře už dlouhý čas, ona to má v rękach a ona za všech mařela o tom grat takové meče a to se tu tady udalo. No. A že se udalo tak dobře, no, tak to poprostu wyjątkowe. No. Bardzo dziękuję, a těším mě, že stojíte za Maju. Dziękujemy bardzo.
1: Początek finału o 15, a relacje w specjalnej audycji w programie Pierwszym Polskiego Radia. Pechowo dla Bartosza Zmarzlika zakończył się finałowy wyścig o Grand Prix Wielkiej Brytanii. Lider indywidualnych żużlowych Mistrzostw Świata przewrócił się w decydującym wyścigu i został sklasyfikowany na czwartej pozycji. Zwycięstwo odniósł Australijczyk Max Frick. Następne zawody dziś również w Manchesterze. Polskie piłkarki spadną z elity Ligi Narodów. Przesądziła o tym wczorajsza porażka w Gdańsku 0-2 z Francuzkami w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata. Przegrana mogła być bardziej dotkliwa, ale w polskiej bramce dobrze spisywała się Kinga Severn.
2: Na pewno cieszę się, ale jest tam gdzieś niedosyt, na pewno mam jakieś tam swoje przemyślenia, ale na pewno cieszę się z występu. Miałam parę sytuacji, które udało mi się wybronić, więc naprawdę jestem siebie dumna.
1: Polki, mimo że zajmą ostatnie miejsce w grupie, nie stracą szans na awans do przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Brazylii. W następnym spotkaniu we wtorek zmierzą się na wyjeździe z Holenderkami. W Lidze Narodów Siatkarek trzeci mecz i trzecie zwycięstwo polskiego zespołu. Tym razem biało-czerwone wygrały w Nankinie z Serbkami 3-2. Jutro Polki zmierzą się z Chinkami.
3: Pogoda.
4: W całym kraju sporo słońca, w ciągu dnia może się chmurzyć, ale jeśli popada, to słabo i wyłącznie na północy i południowym zachodzie. Temperatura maksymalna od 19 stopni w Zakopanem, 21 w Kołobrzegu i Lublinie, do 24 w Warszawie i Zielonej Górze. Ciśnienie w stolicy 1005 hektopaskali.
3: Jedynka. Polskie Radio.

Pani Weronika napisała: panie redaktorze, jak ja panu zazdroszczę, że pan sobie siedzi tam na tym rynku i taka piękna okolica i pewnie po audycji pan sobie pojedzie po tej okolicy. Pani Weroniko, a jak pani podejrzewa? Ja już nawet jestem umówiony na parę nagrań. Zrobiłem tam podcastowe sobie wersję w podróżach Czajarka, zakładka Polskiego Radia. Od razu zapraszam. Będą fajne

0: rzeczy i fajne wyprawy, choć najbliższa środa to będzie jeszcze zupełnie inny kierunek, ale może już następna to gdzie tam może. Na pewno to będą okolice tutaj Gryfowa Śląskiego. Przepiękne. Województwo Dolnośląskie, powiat lwówecki, prawa miejskie od 1242 roku, mniej więcej 6300 mieszkańców, mniej więcej, bo to się zmienia cały czas, nie za dużo, nie za mało, można powiedzieć tak w sam raz. Kierunkowy 75, kod pocztowy 59620, tablica rejestracyjna DLW. To się teraz zmienia, bo teraz już te tablice można sobie dowolnie robić. W herbie złoty gryf, trzymający w szponach błękitną zbroję rycerza z mieczem. Jedyne takie miejsce. Gryfów Śląski. Roman Czajarek, zapraszam. Gramy dalej.
1: Jedyne takie miejsce.
0: Pani Marta dopisała, panie redaktorze, ta kapliczka, nie powiedzieliście, że tam pomnik naszego papieża jest obok. To już mówimy, pani Marto, wszystko w porządku. Kto z państwa był w okolicy? Dajcie znać, napiszcie, polecajcie innym, bo Polska jest naprawdę piękna.

0: Ależ piękne słonko tutaj wyszło. Są chmury na niebie, ale tych chmurek jest niewiele. Najcieplejsza temperatura, najwyższa temperatura, tak jak patrzę w prognozę, w Gryfowie Śląskim dzisiaj około 14, tak powinno być. Jutro będzie dużo cieplej i tak około 17 ten maks wypada. No i teraz tak, proszę Państwa, umówiłem się na rozmowę generalnie o kulturze. I przybiega pani Anna, nie pomyliłem się, tak, powiedziałem dobrze, przybiega Anna Michalkiewicz, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim. W stroju sportowym. Czy pani wyrwana z biegu tego tutaj na 10 kilometrów, czy z maratonu panią wyrwałem?
1: Niemalże wyrwana. Natomiast ja mam maraton tam na Kwisonaliowym Placu, ponieważ jesteśmy właśnie w trakcie naszego święta miasta Kwisonaliów.
0: Jak pani powiedziała, Kwisonaliowy Plac, tak?
1: Kwisonaliowy Plac,
0: to ale... gdzie to jest? Gdyby ktoś chciał jeszcze dojechać, to gdzie ma jechać? Gdzie się kierować?
1: Ma się kierować w stronę miejsca, które nazwaliśmy bardzo malowniczo bulwarem nad Kwisą. Mhm. Ale to jest generalnie taka duża, kilkuhektarowa łąka za ulicą. Za Kwisą.
0: I tam jest scena, tam wszystko
1: jest. Tam jest scena, tam jest ogromne, wesołe miasteczko. Tam dzisiaj będą również koncerty, na które serdecznie zapraszamy.
0: I to jest wasze takie coroczne wydarzenie, takie można powiedzieć urodziny czy święto Kwisy, tak?
1: Święto Kwisy, święto miasta.

0: Miasta, takie święto dla wszystkich, żebyśmy mogli przez te kilka dni pobawić się. Nie tylko tutaj jako mieszkańcy tego miasta, ale również goście, którzy bardzo licznie do nas dzisiaj przybędą i już przybyli, bo brali udział w biegach porannych.
1: No, niektórzy to jeszcze biegną, bo jak oni wystartowali o 9:00, maraton to
0: dokładnie,
1: tak liczyliśmy.
0: Tak, 42 kilometry po 12:00. Po 12:00 będziemy ich właśnie tam witać.
1: Ale ja Państwu od razu zdradzę, bo Pani mówiła o tym, że przyjeżdżają ludzie. Plan jest taki, i to mi przewodnicy to już opowiadali, bo tu jest droga, ta główna przebiega obok.
0: Jest.
1: Przez. Tak, i to jest wasz plus. Niektórzy mówią, że minus, oni mówią, że to jest plus. I jak ci turyści jadą, oni sobie jadą do Karpacza, czy gdzieś tam w inne miejsce. To jakby się zatrzymali choć na jeden dzień w tym naszym Gryfowie, to już by było nieźle.
0: Oczywiście. No. Zwłaszcza, że mieszkamy w bardzo malowniczym, pięknym, historycznym miasteczku z ogromnym potencjałem i energią. I dzięki temu, że mamy tą przelotówkę, to naprawdę warto się u nas zatrzymać.
1: Ja wszystkim mówię taniej niż w Karpaczu.
0: Oczywiście.
1: Bo tam to już przesadzili w drugą stronę. No.
0: Oczywiście. Poza tym my mamy tutaj podstawowe bogactwo, takie najważniejsze dla nas, czyli ludzie. Mamy fantastycznych ludzi z ogromnym potencjałem. Ja już troszeczkę do tej kultury też nawiążę.
1: Dobra.
0: Bo mówi się, że i też często słyszy się takie stereotypy, że wielkie talenty i pasje potrzebują wielkich metropolii.
1: Bo łatwiej.
0: Bo łatwiej.
1: Bo bogaciej.
0: A my ten stereotyp łamiemy. Po prostu ucinamy go. Tego nie ma.
1: A co robicie? No to po kolei, proszę się chwalić.
0: Mamy mnóstwo ludzi, którzy mają uzdolnienia, takie jak malarstwo, poezja, rękodzieło. Mamy pasjonatów podróży, którzy na przykład podróżują motorem po całym świecie.
1: Aha.
0: Zdarzają się też tacy. Mamy bardzo dużo społeczników, którzy również wykonują różne prace na rzecz tego miasta. I to jest chyba taka największa nasza moc i...
1: Ale co, malują, rzeźbią, coś robią
0: malują,
1: innego?
0: Malują, rzeźbią. Mamy tutaj panią, która bardzo jest zaciekawiona tym, co my tutaj robimy.
1: My teraz w radiu rozmawiamy. Przepraszam bardzo tutaj, tak, bo tu podeszła taka starsza pani, się nachyliła, zapytała, a co się tu u was dzieje?
0: Co się, dużo
1: pani
0: się
1: włączy
0: dzieje.
1: Jedynkę i pani usłyszy.
0: Oczywiście. To. I na przykład teraz można w Ośrodku Kultury na ulicy Kolejowej 33, a serdecznie zapraszam, jak państwo będziecie przejeżdżać przez Gryfów, zajrzeć do nas, można
1: i jeździ
0: obejrzeć.
1: I pociąg, słyszałem rano.
0: Tak.
1: Tak, bo niektórzy mają tylko tory, a u was jest tory i pociąg.
0: Dokładnie. Można obejrzeć wspaniałą wystawę grupy artystycznej 4/4. To są cudowne malarki, 5 malarek, artystek malarstwa.
1: 4/4?
0: 4/4.
1: A skąd ta nazwa?
0: To wzięło się stąd, że były 4 osoby.
1: Aha.
0: I dołączyła się do tego jeszcze piąta, która bardzo chciała. I wyszło z tego 4/4.
1: Okej.
0: Jakkolwiek to brzmi.
1: Ja jestem inżynierem, więc na moją logikę dość ciężko połączyć
0: też
1: te kropki, ale
0: to wiem, liczyć.
1: To są artystki, więc rozumiem, niech im będzie. I to jest wystawa, którą sobie można oglądać. Dobra, co dalej?
0: Co dalej? Mhm. O Kwiznelach już było.
1: Było.
0: Czyli najważniejsze, że mamy to dzisiaj. Ale też no, zbliżają się wakacje, więc będziemy wychodzić w plener. Będzie kino plenerowe. Będą pikniki, które tutaj w naszym mieście są naprawdę uwielbiane.
1: A w którym miejscu robicie? Tu na rynku czy gdzieś obok?
0: W rynku raczej nie. Wybieramy miejsca i tereny zielone, czyli park przy ulicy Kolejowej. Aktualnie remontowany jest modernizowany park przy ulicy Partyzantów w Gryfowie Śląskim, który będzie też przepiękny i będzie przystosowany właśnie do organizowania takich wydarzeń. Ale w rynku również robimy bardzo dużo wydarzeń, no bo to jest centrum naszego miasta, serce naszego miasta.
1: Znaczy on w sumie dobrze wygląda, ten rynek.
0: Jest taki, wygląda.
1: Jest taki wygodny też do robienia, no bo jest przygotowany teren.
0: Tak.
1: Jeszcze jak świeci słonko, tak jak teraz. I jeszcze w ogóle z tego, co słyszałem, robicie sobie wieżę widokową. Znaczy na waszej wieży będzie taras widokowy.
0: Będzie.
1: Jak tam dokończą pracę,
0: taki
1: bo chodzi o zabezpieczenia,
0: plan.
1: Będzie można
0: dokładnie
1: wpuszczać ludzi.
0: I jeszcze taka ciekawostka. Ta zabytkowa fontanna również służy nam jako scena. Często do różnych wydarzeń
1: jak to,
0: kulturalnych.
1: Jako scena?
0: No scena. Robimy koncerty i tam występują artyści. Organizujemy coroczne narodowe czytanie i ta fontanna jest sceną. Widzowie siedzą tak jak my tutaj.
1: To pan przewodnik mi tłumaczył, pan Robert, że ta brama tutaj do urzędu, do ratusza też robi czasami. I że dzisiaj nawet będzie grała wieczorem swoją
0: dokładnie
1: rolę.
0: Tak, dokładnie tak.
1: A co będzie wieczorem tu w tym miejscu?
0: Wieczorem będzie spektakl pod tytułem Brama. I obejrzy go właściwie wszyscy uczestnicy parady kwiznaliowej, która wyruszy o godzinie 17 i przejdzie ulicami miasta właśnie tutaj. I tutaj będzie ten kulminacyjny moment będzie można zobaczyć to przedstawienie, a później gremialnie przemaszerować już na plac.
1: Dobra, jak ktoś z Państwa przejeżdża obok, no to proszę się zatrzymać, skręcić sobie z tej drogi albo w jedną, albo w drugą stronę, ale skręcić w kierunku na centrum Gryfowa Śląskiego.

oczywiście i tu o 17 pod bramą spektakl zatytułowany Brama, jak Państwo słyszeli. Anna Michalkiewicz, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim. Jedyne takie miejsce. Za parę minut ciąg dalszy.

0: Jedyne takie miejsce. Jedynie w Jedynce. Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Andrzej Zaucha w nowym, swingowym wydaniu. 16 czerwca o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego zabrzmi Swingin' Zaucha. Wyjątkowy projekt Krzysztofa Herdzina z udziałem Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Na scenie Anna Szarmach, Natalia Mujanga, Wojtek Myrczek i Sławek Uniatowski. Bilety dostępne na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Reklama. Autopromocja.
8: Ćma. Intymny portret wybitnej pisarki Stanisławy Przybyszewskiej.
9: Mogę tylko pisać i prosić o lekturę, o pieniądze, o żywność, o papierosy, o czas, a potem zwęglać się na wolnym ogniu czekania.
8: Kobiety uwikłanej w bolesną relację z ojcem, poszukującej miłości i pogrążającej się w samotności.
10: Martwię się o panią, pani Stanisławo. Pani snuje się po Gdańsku jak widmo.
8: Dramat Radosława Paczochy w reżyserii Darii Kopiec. W rolach głównych Natalia Lange, Jędrzej Czerwonogrodzki i Karol Wróblewski.
11: Ty się mijasz z życiem i z człowiekiem. Ty...

0: widzisz życia. Ty nic nie widzisz.
1: Teatr Polskiego Radia zaprasza dziś po 21:00.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
3: Co tam z tą pogodą? Najcieplej w tej chwili we Wrocławiu, 20 stopni z małym kawałeczkiem. Najchłodniej w tym momencie w Lesku o 10.30, 12 stopni powyżej zera, czyli dalej w Bieszczadach jest najchłodniej. Ta temperatura będzie sobie dzisiaj rosła i ona będzie bardzo wyrównana. Cała Polska będzie słoneczna, praktycznie żadnego deszczu. No może gdzieś na wschodzie takie zanikające opady i to będzie wszystko. I temperatura od 20 do 24 stopni. 20 na północnym wschodzie, tam najchłodniej, 24 już w centrum i na południowym zachodzie. Tutaj w Gryfowie Śląskim ta maksymalna temperatura koło godziny 14, 21,5 stopnia, tyle powinny wskazywać termometry. Jutro zdecydowanie w całej Polsce jeszcze cieplej, w Gryfowie Śląskim również. Natomiast najcieplej jutro będzie w samym centrum Polski, tak do 27-28 stopni, też słonecznie i troszkę deszczu od poniedziałku. Ciśnienie w centrum naszego kraju wynosi teraz 1005,5 hektopaskala i delikatnie idzie w górę.
2: Jedyne takie miejsce.

Tradycyjnie zrobiłem sobie remanent w Państwa wpisach i w Waszych SMS-ach, także tych pod 71-151. Pan Jarosław napisał, wie Pan, że to jest pokręcona historia tutaj. Panie Jarku, Pan dobrze wie,

0: że ja wiem. Ja uwielbiam miejsca z pokręconą historią. W ogóle Dolny Śląsk, Gryfów Śląski, Opolszczyzna to są takie miejsca, gdzie no sporo się działo i trzeba to sobie tłumaczyć i trzeba też nieźle się wgłębić czasami w niektóre rzeczy, by mądrze to zrozumieć, a nie po łebkach, tylko powiem w ten sposób. Doktor Jarosław Bogacki, dzień dobry panie doktorze, bardzo się cieszę ze spotkania. Wykładowca na Uniwersytecie Opolskim, Instytut Językoznawstwa, ale także człowiek stąd, z Gryfowa Śląskiego, tak?
1: Tak jest. Tutaj się wychowałem. Do czasów studiów spędziłem czas bardzo miło w Gryfowie Śląskim, ale zawsze spacerując po moim miasteczku. Mm-hmm. Zastanawiałem się, skąd wzięły się te wspaniałe budowle, skąd napisy na murach, na starych epitafiach.
0: Czyja to jest historia? I co pan mówi, jak pana pytają wtedy, jako naukowiec, jako zawodowiec od tego? Czyja to historia? Jaka?
1: Jeżeli pytają mnie gryfowianie i regionaliści ze Śląska, to zawsze mówię, że to jest historia śląska. Ale ta historia śląska jest niezwykle interesująca, ponieważ w tych najdawniejszych czasach tutaj była Polska, potem były Czechy, potem były Prusy, potem była Rzesza Niemiecka, trzecia Rzesza Niemiecka i potem była Polska.
0: W międzyczasie jeszcze się Napoleon przewalił w jedną stronę, w drugą jeszcze parę innych sytuacji się działo, tak?
1: Tak jest. To wzbudziło we mnie takie zainteresowanie moim otoczeniem i troszeczkę było przyczyną tego, że zacząłem uczyć się języka niemieckiego już w szkole średniej, a potem kontynuowałem to w czasie studiów. Mhm. Pracując jako językoznawca i zajmując się między innymi historią języka niemieckiego, nabyłem kompetencji, które pozwoliły mi na zgłębienie tej historii, wspaniałej historii Gryfowa Śląskiego i najbliższej okolicy, ale generalnie historii Śląska. I dzięki temu dotarłem do wielu interesujących artefaktów, które są nieznane szerzej publiczności. Popełniłem nawet jedną książkę, w której opisałem troszeczkę informacji o Gryfowie Śląskim.
0: A propos język, zatrzymajmy się przy jednej rzeczy, która się akurat w przypadku Gryfowa wydaje prosta. Mówię o nazwie. Czyli nazwa Gryfów Śląskich, ona się przez długie lata nie zmienia. Ona jest jakby tłumaczona z jednego języka na drugi. To różnie bywa. Bo czasami się zmieniała władza, to wymyśleli na złość nawet własną nazwę, żeby było inaczej, bo my pokażemy, że jest tak. Potem ktoś zmienia w drugą stronę. Tutaj jest w zasadzie tak samo cały czas.
1: Prawie. Za wyjątkiem takiego krótkiego epizodu zaraz po II wojnie światowej, gdzie...
0: A co wymyślili?
1: Gryfogóra, czyli to, Gryfogóra, tak to funkcjonowało. Co ciekawe, stacja kolejowa to był Gryfin. Tak to brzmiało z kolei. Widocznie władze kolejowe uznały
0: Gryfin,
1: że
0: tak?
1: Gryfin, tak. Wisiała ta nazwa na dworcu.
0: To ja jestem z kolei z Pomorza Zachodniego, tam jest Gryfino i Gryfice.
1: Dokładnie.
0: Dopiero by się nieźle
1: Ale
0: myliło
1: też
0: wszystko.
1: Sami Niemcy, byli mieszkańcy, zawsze wspominali o tym, że Greifenberg, czyli niemiecka nazwa, Greifenberg in Schlesien, pisze się przez dwa F, natomiast Gryfice właśnie na Pomorzu pisze się przez jedno F.
0: Tak.
1: Stąd też mówię o niemieckiej nazwie Greifenberg in Pommern, przez jedno F. Stąd też jakby wynikała w pisowni ta różnica, aby rozróżniać te dwie miejscowości. Historyczne nazwy to jeszcze łacińska, Gryfo Monte, która była używana w średniowieczu do epoki baroku, między innymi w starych kronikach. Ale co ciekawe, po wojnie, jak wiadomo, jeździła specjalna komisja pod kierownictwem pana profesora Rosponda, który między innymi miał ogromny wpływ na to, że powstał moja szkoła wyższa, później przekształcona w Uniwersytet Opolski w Opolu. I pan profesor Rospont ze swoją komisją zmienili tę nazwę na Gryfów Śląski.
0: Chyba dobrze
1: Czyli
0: zrobili, prawda?
1: Nie jest to taka, tak. Nie jest to taka kalka tłumaczeniowa
0: ale
1: z języka niemieckiego, ale mądra, tak. Wydaje mi się, że tak.
0: Dobra, co pan wykrył takiego, robiąc te badania? Co pan znalazł takiego, na przykład, co może zaskoczyć ludzi, którzy z daleka tylko to obserwują, nie siedzą w takim temacie?
1: W gryfowskim kościele na sklepieniu znajduje się wspaniałe sgrafito.
0: To jest Mówi pan taka, o świętej Jadwidze, tak?
1: Mówię, tak, Jadwigi, tak? Kościele świętej Jadwigi. Mm-hmm. Jest to taka forma ozdoby powierzchni, którą czasami w niektórych miastach widzimy na ratuszach, taka
0: drapanie tynku.
1: Drapanie tynku i nadawanie takiego wymiaru trójwymiarowego danej budowli. Natomiast tutaj w połowie XVI wieku, dokładnie w 1551 roku, dwóch Włochów, z czego jeden z nich mieszkał w Gryfowie, Obydwaj mieli bardzo podobne nazwiska, być może różnie zapisywane, Dipar, a

0: Bar jest to miejscowość leżąca w północnych Włoszech nad jeziorem Como, z której ci Włosi przybyli między innymi na Śląsk.
1: O, piękne miejsce.
0: O tym też za chwilkę powiem więcej, ponieważ związane jest to z rezydencją Piastów Śląskich w Brzegu, ale również z rezydencją królewską na zamkiem królewskim w Warszawie. Ponieważ ta właśnie rodzina przebudowywała te rezydencje na styl renesansowy. Rodzina Di Bar jest uznawana za generalnie komaskowie architektów. Ci, którzy przybyli z tamtych stron, są uznawani za tych, którzy wprowadzali w architekturze przede wszystkim styl renesansu na północ od Alp.
1: I co oni tam wydrapali na tym suficie?
0: Wydrapali
1: na tej ścianie, tam,
0: niesamowitą opowieść, którą próbowałem zgłębić przez wiele lat, jeszcze jako dziecko, patrząc się w sufit w kościele w czasie mszy. Próbowałem zgłębić, co tam jest jakby przekazane. I jest to pewien przekaz, wiadomo, że msze odbywały się, czy odprawiane były w języku łacińskim, kazania były wygłaszane w języku niemieckim, ale te kazania to były często jakby wykładnią tego, co było napisane w Biblii. Ale aby unaocznić ludziom, aby zachowywali się prawidłowo, zgodnie z nauką biblijną w ciągu swojego życia, stosowano pewnego rodzaju straszenie, tak to nazwijmy. Czyli mówiono, jeżeli będziesz zachowywał się zgodnie z przykazaniami, trafisz przed oblicze Boga i Bóg pozwoli, abyś dostąpił tego zaszczytu i przekroczył bramę niebieską. Natomiast z drugiej strony ci, którzy nie zachowywali się zgodnie z przykazaniami, mieli zostać strąceni do piekieł. I jeżeli przyjmiemy to, co jest tam wydrapane, to mamy bardzo wiele postaci pokazujących właśnie diabła.
1: Doktor Jarosław Bogacki za parę minut po tej piosence. Ciąg dalszy. Zapraszam.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Nie tylko widzę mnie, także widzę państwa. Zaintrygowała ta historia wyryta tam na tym z grafito w kościele świętej Jadwigi w Gryfowie Śląskim. Doktor Jarosław Bogacki. Panie doktorze, wracamy do tej opowieści, czyli siedzą sobie wierni w kościele. Msza tu po łacinie, obrządek tu po niemiecku, kazanie. A na suficie coś w rodzaju komiksu, a tak naprawdę instruktaż taki. Jak się zachowasz dobrze, to jest tak. Jak się zachowasz źle, to będzie tak.
2: Dokładnie tak. Czyli taka instrukcja na życie, jak powinniśmy żyć, aby żyć zgodnie z tym, co jakby przekazuje nam 10 przykazań. Mhm.
1: Ale sprawa jest bardziej skomplikowana, jak się okazuje, bo teraz uwaga, panie i panowie słuchacze.
2: Dokładnie. Wśród tych wielu postaci przedstawionych tam, związanych z Biblią, które znamy z Biblii, znajdowały się dwie postaci, które w kilku miejscach tej ogromnej powierzchni, bo tutaj trzeba dodać, że według mojej wiedzy jest to największa powierzchniowo z graffiti tego typu w Europie. I to jest zdanie, które usłyszałem od wybitnego...
1: To o jakiej powierzchni rozmawiamy mniej więcej?
2: Mówimy praktycznie o całej nawie głównej. Nie jest to, nie powiem tego niestety, wymierzone w metrach, no, ale każdy, kto
1: dziesiątkach
2: stanie...
1: metrów kwadratowych.
2: Oczywiście,
1: to
2: kilkadziesiąt metrów
1: na metr,
2: przynajmniej. Nie. Kilkadziesiąt metrów. To jest ogromna powierzchnia i mówię, interesując się sztuką i oglądając wiele kościołów europejskich, nigdy nie spotkałem się z czymś takim, ale to też nie jest moje zdanie, to jest zdanie kilku historyków sztuki, z którymi rozmawiałem. I powiem państwu, że pojawiła się tam właśnie w połowie XVI wieku postać, przede wszystkim dwie postacie, ale mówię tutaj o pierwszej postaci, która bardzo mnie zaintrygowała z tego względu, że odbiegała ona swoim wyglądem od
1: mężczyzna,
2: który odbiegał swoim wyglądem od ubioru, od stroju europejskiego w owym czasie.
1: Co tam było?
2: Ta postać pojawiała się zawsze w okolicy po lewej stronie, jeżeli sobie dobrze przypominam, orła, dwugłowego orła habsburskiego. No. Po drugiej stronie tego orła pojawiała się nieco mniejsza postać, wydaje mi się, że postać żeńska, no, również przypominająca ubiorem bardzo, że powiem, wschodnią kulturę. Zająłem się tą sprawą i zacząłem zgłębiać historię, kontekst historyczny owego czasu i mój wniosek jest taki, że część z państwa na pewno ogląda serial Sulejman, Wspaniałe stulecie, w której główną postać...
1: Sultanka Hirem, chce pan powiedzieć?
2: Sultan Sulejman Wspaniały. I ta postać w Gryfowie jest właśnie Sulejmanem...
1: A co on tu robi?
2: Jest Sulejmanem Wspaniałym. Historia jest bardzo intrygująca, ponieważ wuj jednej z pań Szafgocz z domu von Zedlitz był takim zawadiaką, rycerzem, który w 1529 roku walczył po raz przy pierwszym obleganiu przez Turków Wiednia. Między innymi Śląskie Rycerstwo zostało na pomoc do Wiednia wezwane. Aha. I on w tym uczestniczył. W ramach kilku wypadów, on był chorążym, jego koń został zastrzelony przez Turków i dostał się do niewoli. W trakcie, kiedy ściągano z niego, zawieziono go do obozu, rzucono go z osła, przewieszono go na ośle, rzucono go na ziemię, no i wyśmiewano się, prawda, ale też z dużym zainteresowaniem się przyglądało, ponieważ był pełnym uzbrojeniu i w pewnym momencie on bardzo szybko wstał z tej pozycji leżącej, wskoczył na stojącego blisko rumaka i próbował uciec. To wzbudziło pewne zainteresowanie, ale też pewien szacunek w stosunku do niego. Pozostał w tej niewoli, instruował troszeczkę, pokazywał, jak się ściąga, zakłada taką zbroję i wtedy, kiedy doszło już do sułtana, że zapewne nie zdobędzie Wiednia i że się wycofa, podarował mu wolność.
1: I to jest ta historia, ale piękna. Widzicie państwo, kto opowiada takie historie? Doktor Jarosław Bogacki, Uniwersytet

0: do Polski Instytut Językoznawstwa. My się musimy na jakąś dłuższą rozmowę mówić, panie doktorze.
1: Bardzo
0: chętnie. Bo to moglibyśmy parę godzin tak poopowiadać. Bardzo pięknie dziękuję. Zapraszam państwa do kościoła świętej Jadwigi, Gryfów Śląski. Patrzcie do góry. Warto. Zawsze.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Ona idzie jak burza. Idzie jak burza przez Paryż. Maja Chwalińska podbiła korty Rolanda Garrosa i dziś gra w finale.
2: Piłka meczowa. Maja uderzyła piłkę 3-4 razy od kortu. Podrzuciła. Ważny moment. Trafiła w linię. Odpowiada Rosjanka na backhand Mai. Rosjanka podchodzi do siatki. Maja mija. Trafiła. Jest Maja. Maja Chwalińska w finale padła na plecy. Wypuściła rakietę. I teraz jest taka szczęśliwa.
1: Już dziś po 15:00 specjalne tenisowe wydanie przy muzyce o sporcie. Zapraszamy na relacje naszych wysłanników i finał na żywo.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać. Mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej. Znów to samo. A w nocy zamiast spać stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29.

0: 9. Pikniku Naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
1: Sponsorem 29. Pikniku Naukowego jest Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
7: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
6: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
8: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
9: Reklama. Radio Kierowców.
10: Przed mikrofonem Jakub Domaracki, zapraszam. Zakończyły się kilkugodzinne utrudnienia na drodze krajowej nr 27 pomiędzy Zieloną Górą a Nowogrodem Bobrzańskim, gdzie w miejscowości Świdnica doszło do tragicznego wypadku samochodu osobowego. Trasa była całkowicie, następnie częściowo zablokowana na kilometrze 56. W tej chwili ruch na drodze krajowej nr 27 powinien odbywać się w sposób płynny. Poważnie zakorkowany jest podhalański odcinek Zakopianki i to zarówno w kierunku Krakowa, jak i w stronę Zakopanego. I te fragmenty najlepiej omijać trasą wojewódzką nr 958 przez Chochołów i Czarny Dunajec. A spory ruch obserwujemy także na innych trasach w regionie, chociażby w pobliżu Bukowiny Tatrzańskiej, Łysej Polany i Nowego Targu. Zdecydowanie wolniej jedzie się też na drodze krajowej nr 28 w okolicy Wadowic, Mszany Dolnej i Gorlic oraz na trasie nr 44 w Zatorze. Przybywa samochodów na dolnośląskim odcinku autostrady A4, zarówno na wysokości granicy państwa w Jędrzychowicach w kierunku Drezna, jak i na odcinku pomiędzy węzłami Legnica Wschód a Legnickie Pole. Jeszcze województwo pomorskie, tutaj także już mamy dosyć trudną sytuację drogową. Trasy wojewódzkie nr 216 i 215 są zatłoczone i zakorkowane. Niedaleko Karwi, Jastrzębiej Góry, Chłapowa, Rozewia i Władysławowa, ale także Pucka, Chałup, Jastarni, Juraty i niedaleko Helu. I także przybywa samochodów na innych trasach na Pomorzu, chociażby na obwodnicy Trójmiasta. 22 513 11 11 to nasz numer.
11: Jest 11:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Anna Kowalczyk. Wysłannik ukraińskiego prezydenta w Warszawie jest już po rozmowie z ministrem obrony. Lekarze z Wrocławia walczą o zdrowie 24-letniej Klaudii ewakuowanej z pekińskiego szpitala.

0: ale konieczne są kolejne badania. Ostatni rozdział paryskiej bajki Mai Chwalińskiej już za 4 godziny zagra w finale French Open. Wysłannik ukraińskiego prezydenta próbuje łagodzić napięcia z Polską. Kryło Budanow spotkał się z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Tematem rozmowy było nadanie ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Budanow spotka się jeszcze dzisiaj z szefem prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcinem Przydaczem. Wczoraj z kolei rozmawiał z wiceszefem resortu dyplomacji Marcinem Bosackim i ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem. Papież już w Hiszpanii na lotnisku w Madrycie. Leona XIV powitała para królewska, król Filip VI i królowa Letycja, a także premier Pedro Sanchez. Hasłem siedmiodniowej pielgrzymki papieża są słowa "Podnieście oczy" z Ewangelii według świętego Jana. Watykan wyjaśnił, że to wezwanie do podniesienia wzroku ponad codzienne troski, aby na nowo odkryć obecność Boga. Stan 24-letniej Klaudii, która rządowym samolotem została ewakuowana z pekińskiego szpitala, jest stabilny. Studentka w środę trafiła do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Jego rzecznik Jan Kutny mówi, że pacjentka przechodzi szereg badań diagnostycznych.
1: Stan Klaudii jest stabilny, prowadzone są badania laboratoryjne, są konsultacje różnych specjalistów, chirurgia naczyniowa, chirurgia ogólna. Chcemy uzyskać stan wyjściowy tutaj w naszym szpitalu. Lekarze na chwilę obecną są pozytywnie do tego ustawieni, ale mówię, czas pokaże tutaj wszystko.
0: U 24-letniej Klaudii zdiagnozowano m.in. zapalenie mózgu, które jest powikłaniem po nowotworze.
2: To są aktualności jedynki.
0: Już za 4 godziny Maja Chwalińska zagra w finale French Open. Bez względu na wynik meczu z Rosjanką Mirą Andrzejewą, paryski turniej pozostanie jej piękną bajką. A wszyscy w Dąbrowie Górniczej, skąd pochodzi zawodniczka, trzymają mocno za nią kciuki. Dopingują ją też ci, którzy spędzają tu długi weekend. W hotelach utworzono strefy kibica.
3: Będziemy kibicować, ale chyba z samochodu. Mamy generalnie plany wyjazdowe.
4: Tak czy inaczej, rozumiem, że kciuki mocno...
5: Mocno trzymamy, mocno. Tym bardziej, że Maja urodziła się w mojej rodzinnej miejscowości.
4: Miechów.
5: Oczywiście.
4: No to piękna historia.
6: Dorota, jestem kierownikiem housekeepingu. Zapraszamy wszystkich naszych gości do wspólnego kibicowania Maji Chwalińskiej. Na 9 piętrze mamy mini strefę kibica, a za każdy wygrany set... Niespodzianka.
4: Od kwalifikacji do finału, no to się nie zdarza.
5: To prawda, to prawda.
3: Imponuję tym opanowaniem, powiem szczerze, i myślę, że deprymuje przeciwników też.
4: Niech tak trzyma.
3: Tak.
6: Zapraszamy wszystkich serdecznie.
0: Tenisowy pojedynek Mai Chwalińskiej i Miry Andrzejewy będziemy relacjonować w Radiowej Jedynce. Początek audycji specjalnej przy muzyce o sporcie o 14:45. W Opolu na Rynku Głównym rozpoczyna się właśnie ceremonia odsłonięcia gwiazdy Marii Szabłowskiej. Dziennikarka Polskiego Radia od lat związana jest z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki, gdzie prowadzi m.in. kawiarenkę z gwiazdami. Przed Aleją Gwiazd jest nasza reporterka Anna Zakrzewska, z którą się teraz łączymy. Aniu, wydarzenie przyciągnęło sporą widownię na opolski rynek.
7: Faktycznie są i słuchacze Polskiego Radia, ale także osoby, które przyjechały na weekend do Opola i akurat uda im się być świadkami tego wydarzenia. Wydarzenia ważnego nie tylko dla Radiowej Jedynki, ale także dla całego festiwalu w Opolu, bo Maria Szabłowska jest z nim związana już od lat 70. ubiegłego wieku. Jak sama przyznaje, kompletnie nie spodziewała się, że kiedykolwiek otrzyma takie wyróżnienie.
8: Jak już to myślałam, że to są jakieś żarty, jakie doszły do mnie wiadomości, że mam odsłaniać swoją gwiazdę ja.
7: Ja chwilę temu zapytałam panią Marię, jak chciałaby być zapamiętana. Co ludzie powinni sobie pomyśleć, mijając tę gwiazdę?
8: No, po pierwsze chciałabym, żeby wiedzieli, kim ja jestem, bo chyba ja jestem pierwszą osobą nieśpiewającą, która dostała tę gwiazdę. Czyli za co ja ją dostałam? Tak się zastanawiałam ja sama. No może za to przywiązanie do polskiej piosenki.
7: Jak słychać, właśnie przemawia teraz Maria Szabłowska, a odsłonięciu gwiazdy towarzyszy Akademicki Chór Politechniki Opolskiej, który wykona tu m.in. przeboje Wojciecha Młynarskiego.
0: Prosto z Opola Anna Zakrzewska, dziękuję za relację. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.

0: Pogoda.
1: Słoneczne przedpołudnie w całym kraju, słońca nie zabraknie do końca dnia, tylko od czasu do czasu miejscami na niebie może pojawić się trochę chmur. Temperatura maksymalna od 19 stopni w Zakopanem, 21 w Kołobrzegu i Lublinie, do 24 w Warszawie i Zielonej Górze. Ciśnienie w stolicy 1005 hektopaskali.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
0: Jedynka. Polskie Radio.

0: back into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

Rzut. Bardzo dziękuję za te Państwa piękne opowieści, które chociażby na facebookowym profilu programu Pierwszego Polskiego Radia inni też mogą przeczytać o okolicy, o przepięknych miejscach, które można tutaj zobaczyć. Za chwilę będzie ciąg dalszy naszych opowieści o Gryfowie Śląskim. Historia, no rzeczywiście pogmatwana i pokręcona, bo najpierw to miasto powstaje. Super, w herbie ten złoty gryf, trzymający w szponach błękitną zbroję.

0: rycerską, z mieczem. Niektórzy mówią, że to rycerz, niektórzy mówią, że to jest tylko zbroja i tu się drugie dno otwiera też przy tej okazji. Potem husyci, potem epidemia. Była taka epidemia, że tylko 12 żywych osób pozostało w tym mieście. To jest końcówka XV wieku. Potem Habsburgowie, raz w górę, raz w dół. Potem Austriacy, potem Napoleon, a potem wielki pożar, który wszystko spalił, jak to często w takich miastach bywało, ale odbudowali. Wreszcie na rynku Fontanna, która chwali dzieci, które poszły na wagary. Czy jakieś inne miasto w Polsce ma fontannę, gdzie jest pomnik dzieciaków, którzy byli na wagarach i według legendy uratowali miasto? Tak, jedyne takie miejsce. Gryfów Śląski. Roman Czajarek, zapraszam, gramy dalej.
1: Jedyne takie miejsce.
0: A jak to jeszcze bywa w takiej okolicy? Dookoła średniowieczne zamki, rycerze, rabusie i na jeden z takich zamków też sobie powędrujemy.

0: Zobaczyłem, co się Państwu spodobało z tych ostatnich opowieści. Widzę, że sułtan na suficie w katedrze, w kościele, rozpędziłem się, w katedrze, w kościele w Gryfowie Śląskim Państwa zaintrygował. To myślę, że za chwilę Państwa zaintryguje jeszcze parę innych rzeczy. Doktor Łukasz Tekiela, dyrektor Biblioteki Publicznej w Gryfowie Śląskim, historyk, spec od minerałów także. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam z Gryfowa.
0: No i jak zapytałem o te minerały, pan doktor spojrzał na mnie, mówi: panie redaktorze, czy pan wie, że jeden z najważniejszych ludzi, który w ogóle podłożył podwaliny pod badanie tego wszystkiego, pochodził z naszego Gryfowa Śląskiego? Kto to był? Co to za postać? Bo nikt o nim nie chciał opowiedzieć wcześniej. Któż to jest?
1: Szanowni państwo, jeżeli ktoś zapytałby mnie na ulicy czy w środku nocy, kto był najbardziej znamienitym, znanym mieszkańcem Gryfowa lub synem Gryfowa, to niewątpliwie...
0: Który wyszedł w świat i jest znany w świecie, tak?
1: Dokładnie.
0: To kto to?
1: Niewątpliwie z automatu wskazałbym niejakiego Kacpra Schwenkfelda, który, szanowni państwo, urodził się w tym niewielkim miasteczku nad rzeką Kwisą, które nazywamy Gryfowem, a w jego czasach nazywane było Greifenbergiem, czyli Górą Gryfa. Mhm. Był od dziecka człowiekiem bardzo ambitnym, którego interesowała przyroda.
0: Jakie to były czasy, żebyśmy to tak na osi czasu... to
1: druga więcej... połowa XVI wieku.
0: Tu jesteśmy, dobrze.
1: Druga połowa XVI wieku, jesteśmy na pograniczu śląsko-łużyckim i przychodzi tutaj na świat chłopiec, który zasłynie jako jeden z pierwszych europejskich poważnych badaczy minerałów, ale nie tylko, również źródeł termalnych.
0: On jest lekarzem,
1: termalnych.
0: Przyrodnikiem.
1: On jest
0: aptekę
1: lekarzem,
0: otwiera, zdaje się, u was tutaj.
1: Tak. Natomiast dla tych, którzy zajmują się minerałami, jesteśmy w takim miejscu, które nazywane jest stolicą polskiej mineralogii, można powiedzieć. Uh-huh. Czy na pewno przygody z minerałami, no bo tutaj występują najpiękniejsze agaty polskie. Mamy imprezę Lubowieckie Lato Agatowe między innymi. Kacper Schwenkfeld również pisał o agatach. Więc dla tych, którzy zajmują się skarbami ziemi, Kacper Schwenkfeld
0: można
1: jest
0: powiedzieć,
1: takim
0: ojcem. Można powiedzieć, agat, jak ktoś
1: ojcem.
0: Nie wie, taki szlachetny kamień, który pięknie wygląda, mieni się kolorami,
1: tak.
0: Jak się to odpowiednio w świetle ustawi, tak?
1: Tak, będzie agat jest to jak najbardziej minerał, nie jest to kamień szlachetny, jest to bardziej kamień ozdobny. Mhm. Niemniej wykorzystywany jest do celów zdobniczych, wykorzystywany jest w jubileum.

0: Warstwie, ale nie jest to kamień szlachetny. Natomiast zachwyca ludzi swoją kolorystyką i rysunkami, które tworzą się w jego wnętrzu. Mm-hmm. No i Kacper Schwenkfeld, rozpoczynając swój słownik minerałów, czy encyklopedię minerałów, w ogóle pierwsze tego typu dzieło w tej części Europy, na pierwszym miejscu umieścił hasło agat. I on te agaty samodzielnie znajdował tutaj w okolicach Gryfowa. Opisał
1: to
0: jeszcze
1: młoteczkiem, tym takim słynnym. Czy to wtedy jeszcze nie było tych młoteczków? Czy jakimś
0: jak najbardziej,
1: to wydobywał?
0: Jak najbardziej młotki już wówczas były. Posługiwano się prymitywnymi narzędziami górniczymi, natomiast on nie pracował jako górnik, on nie kopał minerałów w celach komercyjnych, on raczej...
1: On je badał, odkrywał,
0: szukał lokalizacji tych dostępnych relatywnie łatwo, a w tamtych czasach tych wystąpień, takich jeszcze niewyeksploatowanych, było tutaj znacznie więcej i można było, chodząc dolinami strumieni, po polach, znajdować rzeczy fantastyczne i on takie rzeczy znajdował. I ciekawe jest to, że ten, nazwijmy to słownik minerałów, czy wykaz minerałów, które występują na Dolnym Śląsku, został w dużej części oparty na jego doświadczeniach terenowych. Czyli ten człowiek pokonał ogromną liczbę kilometrów, przemierzając Pogórze Izerskie, Karkonosze i skrupulatnie notował informacje o skarbach
1: ale
0: ziemi.
1: Panie doktorze, to chciałem dopytać o jedną rzecz. Czy on to robił dlatego, że uważał po prostu, że dla dobra nauki, wiedzy należy to zrobić? Czy on to robił, bo po prostu kochał, bo miał takie hobby i no, czasami ludzie coś robią, bo lubią i kropka? Czy on to robił dlatego, że liczył na to, że może z tego się jakiś biznes ukręci? Bo przecież on ten biznes tutaj też, no, apteka nie była przypadkiem, do czegoś
0: ma
1: musiał
0: pan,
1: żyć.
0: Ma pan rację, że do pewnego stopnia mógł do tego podchodzić w ten sposób, dlatego, że wówczas nie było jeszcze jednoznacznego rozróżnienia, tak jak dzisiaj o tym mówimy, na mineralogów, botaników, aptekarzy czy lekarzy. I mineralogią bardzo często zajmowali się lekarze, on był lekarzem, czy też botanicy, ale zajmowali się tą mineralogią z różnych powodów. Ich nie interesowała tylko sama ziemia, ale na przykład praktyczne wykorzystywanie tych minerałów w celach leczniczych. I to było dość powszechne. No, w tamtej epoce uważano, że na przykład sproszkowany topaz spożywany z wodą pomaga na kamienie nerkowe. Czy na dolegliwości żołądkowe.
1: Może on tak kombinował.
0: Topaz miał kolor...
1: A to się potem dobrze sprzedaje.
0: Kolor
1: to
0: żółty, więc kojarzył się z moczem, więc należało go w formie sproszkowanej spożywać.
1: A to tak nie działa. To od razu, tak, to drodzy tak słuchacze, nie róbcie tego, nie idźcie tą drogą.
0: Niestety tak nie działa. Niemniej ci pierwsi laboranci, którzy funkcjonowali tutaj, czyli tacy poprzednicy aptekarzy, farmaceutów, no próbowali na różne sposoby wykorzystywać te minerały.
1: Dobra, panie doktorze, zrobimy sobie małą przerwę i za moment wrócimy do tej rozmowy. Widzicie państwo, słuchajcie tych historii, bierzcie oczywiście poprawkę. No taka była wtedy wiedza medyczna i ona taka była. Ale jest taka postać, o której sobie tu opowiadamy i będzie za chwilę ciąg dalszy. I jest też taki zamek, na który sobie zajrzymy tutaj, o którym poopowiadamy. Doktor Łukasz Takiela, dyrektor Biblioteki Publicznej w Gryfowie Śląskim, historyk, przewodnik, spec od minerałów także.

0: Jedyne takie miejsce. Jedynie w Jedynce. Reklama. Bo w Media Expert taniej
1: masz. Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
2: Oszczędzam.
1: O, a ile?
2: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
3: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Kultowy duet pani Eliza i pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
12: Kocham pana, panie Sułku, z całych sił.
11: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham pana, panie Sułku pojawiają się co 2 tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
1: Cicho, wiem.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama. Autopromocja.
13: Program pierwszy Polskiego Radia na 63. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.
14: Aż do niedzieli. Relacje i audycje w radiowej jedynce. Wprost z festiwalu.
15: W programie debiuty, premiery, super jedynki, koncerty poświęcone Magdzie Umer i Bogdanowi Olewiczowi oraz jubileusz Lady Punk. Zostawcie
14: witanie. A w naszym studiu plenerowym mnóstwo gwiazd polskiej muzyki.
15: Zapraszamy do słuchania.
13: Anna Zakrzewska,
15: Anna Wil
14: i Marcin Kusy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
16: Najcieplej w tej chwili we Wrocławiu, 21 stopni z małym kawałeczkiem. Najchłodniej dalej w Bieszczadach, w Lesku, +14 wskazuje.

0: pokazują termometry. Dzisiaj temperatury bardzo wyrównane w Polsce. Najchłodniej powinno być w tym najcieplejszym momencie dnia, czyli koło godziny 14-15 na północnym wschodzie Suwałki, tak około 20 stopni, a najcieplej w centrum, na zachodzie i na południowym zachodzie, czyli właśnie tutaj, koło Gryfowa, także Śląskiego, nawet do 24 stopni. Jutro jeszcze cieplej, do 27, do 28, zero deszczu. Już od tego momentu nigdzie w Polsce nie powinno padać. Jutro też zero deszczu. W Gryfowie też będzie piękna pogoda, więc kwisonalia, wow! Udała się pogoda w tym roku jak rzadko. Może ten deszcz pojawi się w poniedziałek, może troszkę we wtorek, troszkę w środę. I wtedy też niewielki spadek temperatury. Niewielki, to znaczy z tych 27 do 23. Jeszcze zobaczmy, co pokazuje barometr. Barometr w Gryfowie pokazuje 1021 hektopaskali, a barometr w Warszawie pokazuje 1005,5. Ale i tu, i tam ciśnienie rośnie.
1: Jedyne takie miejsce.
0: Ale że taka różnica w ciśnieniu? No może tak być, bo to jednak jest paręset kilometrów do przejechania. 500 z kawałeczkiem. Za moment ciąg dalszy naszej opowieści o Gryfowie.

Pani Krystyna napisała: teraz rozmowa artystyczna, to ja śpieszę z informacją ze wspomnianej przeze mnie wystawy, że Gryfów słynął ze sztuki druku batikowego. I ten oto obrus jest przykładem. I tu wklejone stosowne zdjęcie, to na facebookowym profilu Radiowej Jedynki. Druk batikowy, już sobie sprawdziłem, o co chodzi. W ogóle żeśmy jeszcze o tych tkaninach nie opowiadali. To też może będzie czas i chwila, żeby choć dwa zdania na ten temat. Doktor Łukasz Tekiela, dyrektor Biblioteki Publicznej w Gryfowie Śląskim, historyk, spec od minerałów cały czas razem ze mną, ale skończmy historię tego aptekarza. Jakieś ślady po nim zostały? Jakaś tablica pamiątkowa chociaż? Pomnik jakiś coś? Pomnika. Wystawa

0: minerałów.
1: Pomnika Kacprowi Schoenfeldowi jeszcze nie postawiliśmy, ale
0: zróbcie to.
1: Pod koniec tego roku zamierzamy otworzyć stałą, dużą wystawę poświęconą fenomenom miasta Gryfowa Śląskiego. Mhm. I jedna witryna i jedna duża tablica informacyjna zostaną poświęcone osobie Kacpra Schoenfelda. Natomiast można w przestrzeni miasta spotkać pomniki historyczne, tak to nazwę w cudzysłowie, które opowiadają część historii jego rodziny. Między innymi na elewacji kościoła parafialnego możemy zobaczyć epitafium ufundowane właśnie przez Kacpra Schoenfelda dla jego ojca, który był burmistrzem Gryfowa. Po drugiej stronie drogi, w budynku dawnej XVI-wiecznej szkoły miejskiej, widzimy również tablicę wykonaną z piaskowca. Aha. Z inskrypcją, która informuje o tym, że ta szkoła została założona z inicjatywy ojca Kacpra Schoenfelda, czyli Melchiora. Więc tych śladów po Schoenfeldach w przestrzeni gryfowskiej starówki jest trochę, nie ma ich wiele. Nie zachowała się niestety kamienica, w której pierwotnie znajdowała się apteka Schoenfelda.
0: To przy rynku gdzieś?
1: Tak, ona znajdowała się prawdopodobnie w Pierzei Północnej, ale ta Pierzeja Północna została wyburzona po II wojnie światowej i zastąpiona modernistycznymi budynkami.
0: Taki gomułkowski blok, tak robi na lata 60. wrażenie.
1: Które nawiązują swoją estetyką do dawnych konstrukcji poprzez te podcienia.
0: Delikatnie pan powiedział, nawiązując tak łagodnie.
1: Jest to budynek modernistyczny. Panie doktorze. Warto pamiętać, że Schoenfeld był przede wszystkim pierwszym miejskim lekarzem. Wcześniej przed Schoenfeldem Gryfów takiego lekarza nie miał, czyli był miejskim medykiem.
0: To, o czym pisała pani Krystyna, czyli tkaniny, w ogóle żeśmy tego wątku nie poruszali w żadnej rozmowie, a przecież Gryfów słynął w pewnym momencie z tego.
1: Oczywiście,
0: z tych tkanin.
1: To nawet nie był moment, tylko to było kilkaset lat, kiedy
0: i to był świetny
1: Gryfów
0: interes.
1: Żył z tekstyliów. Wszystko zaczęło się w drugiej połowie XVI wieku, kiedy z inicjatywy mieszkańca Gryfowa, Mateusza Rotę, rozpoczęła się w pewnym sensie przygoda Gryfowa z handlem płótnem lnianym. Mhm. Chwilę później potencjałem Gryfowa i całego Pogórza Izerskiego, jako tego miejsca, gdzie produkowano znaczne ilości płótna, zainteresował się bogaty norymberski ród handlowy, który w zasadzie trzymał środkowo- i zachodnioeuropejski handel tekstyliami w jednym ręku.
0: A dlaczego akurat tutaj doszli do wniosku, że warto te tekstylia robić?
1: Oni ciągle szukali przede wszystkim nowych producentów, aha, gotowych dostarczać znaczne ilości płótna, które później uszlachetniane na przykład w Europie Środkowej czy Zachodniej mogły być wysyłane w różnych kierunkach. I na południe, i na północ, i za ocean do Nowego Świata. Więc to był taki moment, kiedy tego płótna zasadniczo brakowało i te wielkie domy kupieckie, głodne towaru, szukały producentów, między innymi na Dolnym Śląsku.
0: I Gryfów się zgłosił, powiedział, my jesteśmy, a poza tym mamy minerały, więc pewnie możemy barwić pięknie te płótna.
1: Gryfów
0: też.
1: Jak najbardziej. Może nie tyle się zgłosił, co został przez nich namierzony poprzez ich wcześniejszą aktywność w takim bardzo ważnym punkcie handlu tekstylia na pograniczu śląsko-łużyckim, czyli w mieście Żytawie, niemiecka nazwa Zittau, bo oni najpierw tam byli aktywni, mhm, nieco później przenieśli się do Gryfowa, ale proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Oni tutaj założyli faktorię, czyli takie miejsce skupu płótna lnianego produkowanego na całym Pogórzu Sudeckim. Więc Gryfów nagle z miejsca niespecjalnie znanego stał się głównym punktem skupu tekstyliów w tej części Europy. Mhm. I te tekstylia następnie wędrowały na zachód i na południe oraz na północ.
0: I to były pieniądze.
1: I to były gigantyczne pieniądze. I to, co ta przygoda z tekstyliami, która zaczęła się w XVI wieku, ona trwała praktycznie aż po rok 45. Oczywiście wszystko się zmieniało, bo w momencie, kiedy umarło tradycyjne rzemiosło, kiedy zniknęli z przestrzeni miasta ci kupcy, których rozumiemy jako kupców XVI, XVII, XVIII wiecznych, bo ich rola w pewnym sensie się skończyła, oni zostali zastąpieni przez wielkich przemysłowców i wielki kapitał. Więc Gryfów z tej formy produkcji i handlu typowej dla epoki wczesno-nowożytnej w XIX wieku wszedł w epokę przemysłową i mhm, pojawiły się tutaj zakłady produkujące na wielką skalę duże ilości tekstyliów.
0: Dzięki za wyjaśnienie, to ja tylko dodam jeszcze druk batikowy, jakby państwo nie wiedzieli, o co chodzi, to chodzi o to, że tkanina się pokrywa wcześniej czymś w rodzaju wosku na przykład i potem się macza dopiero w tym barwniku, no i tam, gdzie jest wosk, no ten barwnik się przykleja inaczej mniej, tam, gdzie go nie ma, przykleja się więcej, no i mamy po prostu taki piękny wzorek, ale to wymaga wiedzy i umiejętności. Od razu państwu też dopowiem, dr Łukasz Tekiela jest ze mną umówiony, więc zaraz po audycji, po tym, co się dzieje na żywo tutaj, dogrywamy sobie bonus, będzie specjalna bonusowa strona Polskiego i tam będzie ciąg dalszy naszych opowieści, a tu się naprawdę dużo dzieje dookoła. Dziękuję panie doktorze. Do usłyszenia raz jeszcze.
1: Do usłyszenia.
2: Jeszcze

0: Jedynka. To jest radio.
1: Przypomniał mi się taki słynny polski film, gdzie jest taka scena, a tam chłopaki dojeżdżają na sam koniec jakby Polski i jeden wychodzi, mówi, bunkry są, a drugi mówi, bunkrów nie ma, ale też jest fajnie. I coś jest takiego, że ci młodzi ludzie, też państwo tu piszecie, że jak takie poniemieckie tereny, to muszą być jakieś bunkry, tajemnicze tunele, no mówiłem, że tajemnicze tunele są. Są bunkry, które, jak mówi pan Jan, panie redaktorze, bunkrami to one nie są. Jan Wysopal, regionalista, prezes Towarzystwa Miłośników Gryfowa. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: O co chodzi z tymi bunkrami, które bunkrami nie są?
2: To ale znaczy, to są w Gryfowie, są takie pamiątki po II wojnie światowej, przy każdym moście, czy przy zakładzie pracy. Niemcy to nazywali Einmann Bunker, czyli taki bunkier jednoosobowy.
1: Jednoosobowy.
2: Ale praktycznie to były, można powiedzieć, schrony wartownicze, nie? To były takie po prostu z betonu pojedyncze. No na przykład jak przy zakładzie pracy, żeby wartownik mógł się schować przy jakimś tam oszale, bombardowaniu. Ale w Gryfowie do tego nie dochodziło. Tu tylko była jedna taka bitwa, powiedzmy, pilnowano strasznie stacji kolejowej w Gryfowie Śląskim. Aha. A to z tego powodu, że już we Lwówku Śląskim byli już Armia Czerwona, która atakowała Lubań, a tutaj, proszę sobie wyobrazić, nadal jeździły pociągi Lubań, Wałbrzych z zaopatrzeniem dla niemieckiej armii. Także ten front niby był, a go nie było.
1: Znaczy on był tak poszatkowany bardzo. Oczywiście Lubań to jest słynna bitwa, przecież
2: tak,
1: bardzo wiele,
2: zgadza się.
1: To dzisiaj tam wykopują różne rzeczy. W zasadzie nie ma chyba roku, żeby nie znaleziono jakichś śladów tamtych walk. Wrocław się bronił, a tu było tak poszatkowane.
2: Zgadza
1: Czyli
2: się.
1: Pociągi u was jeździły jakby nigdy
2: Właśnie,
1: nic.
2: Tylko jeden był przypadek, że tam trafili, ale to już w miejscowości Ubocze bombowiec trafił w pociąg amunicyjny, nie? I to wszystko poszło w powietrze, ale
1: Pani Janie,
2: tu o dziwo
1: to jak jest pociąg, a ten złoty pociąg to jest gdzie? Może on u was jest?
2: Nie, u nas na pewno nie ma złotego pociągu, bo bym coś wiedział.
1: To,
2: no, jakbym znalazł złoty pociąg, to bym tu z panem nie rozmawiał.
1: To ładne, brawo za refleks, to piękne było. No dobrze, ale
2: wróćmy może do tych bunków, bo później zapomnę. Po prostu przy każdym moście było też stanowisko przeciwlotnicze, to takie segły zbudowane coś w kształcie studni, a u góry był taki wieniec z betonu. Właśnie przy tym bunkrze, stanowisku przeciwlotniczym, jeszcze jest takie odciski tych łap, na którym opierał się ten karabin ciężki maszynowy, ale nie powiem jaki,

0: bo tu różnie
1: o tym... I to się zachowało, mówię. Rozumiem, i ci fani tego wszystkiego tu jeżdżą, oglądają, tak. I stąd te
0: właśnie
1: pytania.
0: Całe szczęście, że te właśnie bunkry, te jednoosobowe, czy ten właśnie stanowisko ceglane są gdzieś w krzakach schowane, zapomniane i dlatego do tej pory istnieje, bo myślę, że... ten szał jakiś budowlany, szał jakiejś modernizacji by to wszystko zlikwidowało. Na szczęście one są. Także parę osób tylko
1: Panie,
0: o tym wie.
1: Jak się żyje w ogóle w tym Gryfowie Śląskim? To no znaczy, bo pan tu wie wszystko prawie, że nie, wszyscy mówili, o nie. Pan, ja, on będzie wiedział. On będzie
0: to
1: wiedział.
0: Znaczy mi się żyje dobrze w Gryfowie Śląskim, bo nawet jak w podstawówce kiedyś uczyli pisania życiorysów, podań, to ja napisałem w swoim życiorysie, że urodziłem się w Gryfowie Śląskim na porodówce, tak, że kiedyś istniała tutaj...
1: Czyli pan jest stąd.
0: Tak,
1: stąd. Nie napływowy, jestem, nie przywieziony, nie importowany, tak?
0: Tak. Tak, jestem gryfowianinem z krwi i kości. Ja no, żyje się jak żyje się w moim miasteczku. No teraz troszeczkę tak widzę, że tak ten Gryfów się starzeje strasznie, że młodzi ludzie wyjeżdżają na studia, tam gdzieś zostają, nie chcą wracać. Ale uważam, że w takich małych miasteczkach się fajnie żyje, nie? Że nie ma takiego ruchu, że jak się jedzie samochodem, to z nerwów nie trzeba gryźć kierownicy, tak jak się jeździ po Wrocławiu teraz, bo nieraz często bywam, to tam jest niesamowity ruch.
1: Ja jak mogę to omijam ten Wrocław, szczerze mówiąc, bo tam się zakorkuje bardzo szybko. Objeżdża tą obwodnicą no, i jadę dalej. Do was chociażby. No,
0: dziękuję. Bardzo miło, że pan do nas przyjechał, bo tutaj rzadko przyjeżdżają dziennikarze tej klasy.
1: Dzięki za dobre słowo. Są kwisonalia, dużo się dzieje. Kwisa ma urodziny. Też widzę, że Gryfów się stara po prostu. I to warto docenić, że wy próbujecie coś zrobić. To
0: no,
1: nie jest tak,
0: muszę powiedzieć, że teraz...
1: Co robi towarzystwo?
0: Nasze towarzystwo właśnie zbiera różne pamiątki, zdjęcia, robimy gawędę historyczną o naszym mieście. Także zebrała się grupka osób takich fajnych. Nie? Oczywiście, jak każda organizacja pozarządowa, na początku było 30 osób, a ostało nam się, no tak nie chcę zdradzać tajemnicy, ale już nie tyle.
1: Ale za to zostali prawdziwi, ci, którzy ale naprawdę chcą.
0: Muszę powiedzieć, doszły teraz do nas dwie dziewczyny, które fantastyczną robotę robią, pamiątki gdzieś filmują, kręcą, także jest naprawdę super, żeśmy dostali takie drugie tchnienie, bo my już z kolegą Mierzym, to już jesteśmy trochę już wiekowi, już tak lecimy stereotypem, nie? Ale teraz ta nowa krew doszła tak, że po prostu no tak, czuję, że idziemy w górę.
1: Teraz czasy TikToka, YouTube'a i tak dalej, więc trzeba nakręcić, wrzucić, ale młodzi to lubią.
0: Tak.
1: A wy macie tu tyle zagadek, tyle sekretów, tyle różnych fajnych, poukrywanych historii, od minerałów, przez tam kościół, przez tę wieżę betonową, słynną, największą.
0: No
1: to,
0: właśnie
1: bo,
0: mówią,
1: jak się taraz widok otworzy, jaki to będzie bajer w ogóle.
0: Tak, właśnie mówią na to, kto przyjeżdża, że to jest wieża minaret, nie? Że taka, ale jest ona sympatyczna, bo z betonu jest taki ewenement. Właśnie mówię, że...
1: A nie widać, że beton jest tak zamaskowany,
0: to jest żelazo,
1: że jak się
0: beton,
1: nie zorientuje,
0: taki, jak
1: to
0: się mówi,
1: nie?
0: Ale muszę powiedzieć, że to takie te miejsce odróżnia od innych miasteczek tutaj z Dolnego Śląska. Właśnie ta wieża, tak, że ją widać z daleka. To, o właśnie, pytał się pan o anegdotę, to panu opowiem.
1: No, to
0: był w Gryfowie taki kierowca, po prostu jeździł śmieciarką, tak, nie? Bo mieliśmy zakład oczyszczania miasta, nie? No i jeździł i on mówi, że on takim jest fantastycznym kierowcą, to się z niego śmiali, że no tak, bo jak ty wieży ratuszowej nie widzisz, to byś się zgubił, a tak widzisz tą wieżę ratuszową, to zawsze to
1: jest przyjemne. Jan Wysopal, prezes Towarzystwa Miłośników Gryfowa. Bardzo pięknie dziękuję, zapraszam państwa na kwisonalia.
0: Szkoda, bo jeszcze chciałem kogoś pozdrowić, ale to już.
1: To pan szybko pozdrawiam.
0: Chciałem moich wnuków pozdrowić we Wrocławiu.
1: Poleciało. Chłopaki. Dziękuję, do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Ona idzie jak burza. Idzie jak burza przez Paryż. Maja Chwalińska podbiła korty Rolanda Garrosa i dziś gra w finale.
2: Piłka meczowa. Maja uderzyła piłkę 3-4 razy od kortu. Podrzuciła. Ważny moment. Trafiła w linię. Odpowiada Rosjanka na backhand Mai. Rosjanka podchodzi do siatki. Maja mija. Trafiła. Jest Maja. Maja Chwalińska w finale padła na plecy. Wypuściła rakietę. I teraz jest taka szczęśliwa.
1: Już dziś po 15:00 specjalne tenisowe wydanie przy muzyce o sporcie. Zapraszamy na relacje naszych wysłanników i finał na żywo.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL Rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
6: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
10: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: Ach, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
12: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo.

0: pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Reklama.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić. A ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
7: Ogłoszenie społeczne.
6: Radio Kierowców.
9: Przed mikrofonem Jakub Domaracki, zapraszam. Poważnie zakorkowane są trasy wojewódzkie nr 215 i 216 na Pomorzu w okolicach Redy, Pucka i Władysławowa oraz Chłapowa, Rozewia, Jastrzębiej Góry i Karwi, także Chałup, Jastarni, Juraty i Helu. A spore spowolnienie obserwujemy także na innych trasach w regionie, chociażby na drodze krajowej nr 20 pomiędzy Żukowem a Egiertowem oraz na krajowej 91 pomiędzy Pruszczem Gdańskim, a samym Gdańskiem. Na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim w pobliżu węzła i miejscowości Krzyżowa doszło do awarii samochodu ciężarowego na jezdni w kierunku Wrocławia. Na kilometrze 52 zablokowany jest jeden pas właśnie w kierunku stolicy Dolnego Śląska. Na obwodnicy Krakowa, a zatem na małopolskim odcinku autostrady A4 jedzie się zdecydowanie wolniej pomiędzy węzłami Kraków-Skawina a Kraków-Bielany w kierunku Katowic, a także w pobliżu bramek w Balicach w obu kierunkach. Zakorkowane są także trasy podgórskie, chociażby Zakopianka w obu kierunkach na fragmencie podhalańskim, także trasy wojewódzkie w pobliżu Ustronia, Wisły, Szczyrku i Buczkowic oraz droga krajowa nr 49 w pobliżu Nowego Targu, a także Białki Tatrzańskiej. Jeszcze województwo mazowieckie, tutaj także przybywa samochodów i przybywa korków także, między innymi na północ od Warszawy.
10: To teraz z Warszawy do Gryfowa Śląskiego i stąd potem do Krakowa. Za chwilę sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału to godzina 12 po sygnale Kraków i hejnał z Wieży Mariackiej.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut po południu, Andrzej Kocjan, zapraszam na aktualności jedynki. Dzień dobry. Tragiczne statystyki, jeśli chodzi o wypoczynek nad wodą. Od początku roku w Polsce utonęło 65 osób, to dane Komendy Głównej Policji. Policjanci apelują o niewchodzenie do wody pod wpływem alkoholu, a także o to, by nie zostawiać dzieci bez opieki. Dobra wiadomość jest taka, że od 1 do 5 czerwca nie było ani jednego utonięcia. Ukraińcy próbują uspokoić burzę wywołaną nadaniem jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W Warszawie skończyło się spotkanie szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy z szefem prezydenckiego Biura Spraw Międzynarodowych Marcinem Przydaczem. Wcześniej po 8 rano Budanow spotkał się z szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Decyzja o nadaniu wojskowym imienia bohaterów UPA wywołała w Polsce oburzenie. Kamila Gasiuk-Pichowicz z Koalicji Obywatelskiej mówi, że to w geście Ukrainy jest naprawa obecnej sytuacji.
1: Ten pierwszy gest konfliktowy został wykonany przez prezydenta Zełenskiego i dzisiaj to Ukraina także musi szukać pewnego rozwiązania i wyjścia z tej sytuacji.
0: Krytycznie decyzję Zełenskiego ocenił w radiowej trójce także poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Sellin. Pod

0: Kreślił, że nie można pozwolić na to, aby kultywować ideologię ludobójczą.
1: Organizacja ukraińskich nacjonalistów miała ideologię ludobójczą. Ona głosiła potrzebę czystki etnicznej, czyli wymordowania wszystkich nie Ukraińców, nie tylko Polaków, nawet osadników czeskich.
0: Prezydent Karol Nawrocki chce odebrania odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu z powodu niedawnej decyzji. W poniedziałek odbędzie się posiedzenie kapituły Orła Białego. A więcej o tej sprawie za chwilę w audycji Agaty Kowalskiej. Taki tydzień.
2: To są aktualności jedynki.
0: Niespełna 3 godziny dzielą nas od meczu, który może przejść do historii. 24-letnia Maja Chwalińska powalczy o zwycięstwo w turnieju French Open. Rywalką Polki będzie Rosjanka Mira Andrzejewa. Chwalińska będzie mogła liczyć na korcie na wsparcie polskich kibiców. Część z nich nie spodziewała się, że zobaczy Maję w finale.
3: Z przypadku, tak, bo nie zdawaliśmy sobie sprawy, że Maja dojdzie tak daleko. Bardziej celowaliśmy w igę, nie? Ale no fajnie, że się udało.
4: Wyjazd do Francji planowaliśmy dużo wcześniej, bo my tutaj przyjechaliśmy kamperem z Sopotu, z Pomorza. Planowany urlop, choć był nad Morzem Śródziemnym. Stwierdziliśmy, że zmieniamy kierunek. Jak się uda jeszcze nabyć bilety, no to fajnie będzie.
0: Z polskimi kibicami rozmawiał w Paryżu Stefan Folzer. Relacje z tego meczu w radiowej jedynce. Kwadrans przed 15 zacznie się specjalna audycja przy Muzyce o Sporcie. Maria Szabłowska odsłoniła swoją gwiazdę w Alei Gwiazd w Opolu. Dziennikarka związana z Polskim Radiem otrzymała ją w uznaniu za wkład w promowanie rodzimej muzyki podczas corocznego Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Na rynku głównym w Opolu jest Anna Zakrzewska, która przyglądała
5: Witam
0: się
5: ponownie.
0: Ceremonii. Witaj, Aniu. Ta odsłonięta gwiazda jest wyjątkowa.
5: Jest wyjątkowa, bo po raz pierwszy przyznana została osobie, która nie jest muzykiem czy piosenkarzem, tylko dziennikarzem właśnie. Odsłonięciu gwiazdy towarzyszył Akademicki Chór Politechniki Opolskiej, który wykonał utwór Wojciecha Młynarskiego Róbmy swoje.
6: Dziękuję bardzo Państwu, że przyszliście tak licznie. W końcu ja jestem jakby tylko, nazwałabym siebie strażniczką polskiej piosenki.
5: A temu wszystkiemu przyglądały się osoby, które od lat słuchają programów Marii Szabłowskiej.
7: Znam, prawda, od lat jej programy, no i przede wszystkim pełny profesjonalizm.
5: Czyli zasłużona gwiazda.
7: Tak, oczywiście, oczywiście, czekałam na to.
5: Tu na rynku głównym w Opolu trwa odsłonięcie jeszcze jednej gwiazdy. Tym razem czyni to właśnie, jak prawdopodobnie słychać, piosenkarka Natalia Kukulska.
0: Opole, Anna Zakrzewska, dziękujemy za relację.
2: Jedynka. Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski. Przed nami ostatni rozdział pięknej paryskiej przygody Mai Chwalińskiej. Niecałe 3 godziny dzielą nas od finału tenisowego turnieju French Open. Polka, sensacja imprezy w stolicy Francji, zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Ten mecz na naszej antenie będzie dla Państwa relacjonował Cezary Guriew, który jest już na kortach Rolanda Garrosa. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam Państwa. Jestem na korcie oczywiście tutaj, gdzie będzie finał. Kort Filipa Chatrier. Trwa mecz deblowy, finał, ale ja także spoglądam, bo mam taką możliwość na kort numer 4. Krótki trening rozpoczęła Maja Chwalińska. Właśnie przebija piłkę ze sparingpartnerem Petrem Hajkiem, a więc asystentem Jarosława Machowskiego, czeskiego szkoleniowca. Maja już dokonała tak wiele, no i właśnie ostatnie słowa, które słyszymy pewnie Mai przed rozpoczętym finałem.
10: No na pewno spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie. Tak naprawdę nic się nie zmienia, no trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
9: Maja Chwalińska, przypominamy, przebrnęła kwalifikację, rozegrała już 6 meczów tutaj w turnieju głównym, a przed nią finał, a rywalką będzie Rosjanka Mira Andrzejewa.
8: Dziękuję za relację i przypominam o 15:00 początek meczu Chwalińska Andrzejewa. Proszę być z nami.
2: Pogoda.
0: Słońca nie zabraknie do końca dnia, tylko od czasu do czasu miejscami na niebie może pojawić się trochę chmur. Temperatura maksymalna od 19 stopni w Zakopanem, 21 w Kołobrzegu i Lublinie, do 24 w Warszawie i w Zielonej Górze. Ciśnienie w stolicy to teraz 1005 hektopaskali.
2: Klimat.

0: całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 60% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: 12:11 na zegarach. Zaczynamy podsumowanie wydarzeń tygodnia.
1: Taki tydzień.

0: Jaki to był tydzień? Pełen emocji. I to pozytywnych. Agata Kowalska przy mikrofonie, audycję wydaje Izabela Kuczyńska, a o 15 jest mecz Mai Chwalińskiej. Dzień dobry Państwu. W Radiowej Jedynce, jak Państwo słyszeli, od 14.45 specjalna audycja o meczu, z meczu i po meczu. Finał Rolanda Garrosa będzie dla Państwa komentował Cezary Gurjew, prosto z Paryża, prosto z kortów. Zapraszamy na Przy Muzyce o Sporcie dziś od 14.45 w Radiowej Jedynce. Antycypacja, przewidywanie, planowanie, trzy kroki naprzód. Tak określa się styl gry Mai Chwalińskiej, ale ta mistrzyni tenisowych szachów nie przewidziała jednej rzeczy. Że będzie grała w finale French Open. Kibice też nie przewidzieli.
1: Były super emocje. Nie spodziewaliśmy się przede wszystkim, że Maja zajdzie tak daleko.
2: Bajka o Kopciuszku to jest małe Miki w porównaniu z tym, co zrobiła Majka. Majka wychodząc z kwalifikacji skradła wszystkich serca, nie tylko Polakom. Jesteśmy szczęśliwi, duma, chwała. Majka, jesteś wielka. Coś czuję, że w sobotę będziesz legendą.
0: Doping wyraźnie pomaga polskiej tenisistce.
3: Publiczność bardzo mi dzisiaj pomogła, dała mi naprawdę bardzo dużo energii i takich pozytywnych emocji. Mam nadzieję, że się też tym odwdzięczyłam, także liczę na pewno na ich wsparcie.
0: Tak mówiła Maja Chwalińska po półfinale czwartkowym, a dzisiaj finał, aż nie wierzę, że to mówię. Za chwilę więc porozmawiamy o tej wspaniałej zawodniczce, ale też o presji, która nawet najwspanialszą tenisistkę może zniszczyć. I o tym, czy Polska stoi kortami tenisowymi. W drugiej części audycji zajrzymy do szkół, chociaż... Właściwie to już czas na wakacje, ale my zajrzymy do szkół, bo rząd też tam zajrzał i zakazał używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Tu jest wiele wątków do dyskusji. Czy taki zakaz będzie w ogóle przestrzegany? Dlaczego miałby obowiązywać tylko w szkołach podstawowych? Czy w ogóle to rząd powinien regulować odgórnie zasady panujące w szkole? No i czy istnieją inne sposoby niż zakazy na oderwanie człowieka, młodego lub starego, od ekranu. Będzie z nami jeden z Państwa ulubionych szkolnych komentatorów, uczeń Paweł Mrozek. A potem spróbujemy zrozumieć, dlaczego potrzebujący polskiego wsparcia Wołodymyr Zełański decyduje się nadać jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Ta sprawa wywołała ostry konflikt na linii Kijów-Warszawa, a od wczoraj w Warszawie właśnie jest i rozmawia z polskim rządem szef kancelarii Zełańskiego Kryło Budanow. Zaś polski premier Donald Tusk mówił o sprawie wczoraj tak.
4: Zasugerowałem stronie ukraińskiej, żeby poszukała jakiegoś rozwiązania. Sama doprowadziła do tego problemu. W tej chwili toczą się jeszcze rozmowy z szefem kancelarii, panem Budanowem, z szefem kancelarii prezydenta Zeleńskiego. Zobaczymy. Myślę, że będą szukali jakiegoś sensownego wyjścia z tej sytuacji.
0: No właśnie, jakie byłoby to sensowne wyjście? Przyjrzymy się temu w trzeciej części programu. A na koniec oczywiście znowu przeniesiemy się do Paryża, gdzie Maja Chwalińska rozegra dzisiaj mecz i gdzie Cezary Gurjew ten mecz będzie dla Państwa komentował. Sprawdzimy, jaka pogoda jest nad kortami. Czy leje, czy wieje, czy może jest nieziemski upał. Dlatego, że Chwalińska mierzyła się przez te ostatnie 3 tygodnie nie tylko z przeciwniczkami, ale też z pogodą. Pani Maju, kibicujemy i zaczynamy.
5: Taki tydzień.

0: 9 wygranych meczów, 10 przed nami. To znaczy głównie przed Mają Chwalińską. A już teraz zapraszam Państwa do rozmowy z Klaudią Jans-Ignaciak, tenisistką, finalistką French Open w Deblu w 2012 roku i komentatorką tenisa w Canal Plus Sport. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, ja się tylko poprawię. Ignacik, Klaudia Jans-Ignaciak.
0: Ach, przepraszam, skądś mi się tutaj dodatkowa literka pojawiła. No właśnie, chciałam trochę nawiązać do pani historii tenisowej. Jak to jest tuż przed finałowym meczem w Paryżu? Co najlepszego dla siebie może zrobić?

0: robić w takim dniu tenisistka?
1: Cieszyć się. Cieszyć się z tego momentu, cieszyć się z tego, że jest taka możliwość wyjścia na kort centralny, na ten ostatni mecz. Tyle zawodniczek stanęło do walki o puchar, biorąc pod uwagę jeszcze kwalifikacje i turniej główny, no to jest ponad 200 zawodniczek i została nasza Maja. Więc tak jak ona zresztą sama mówiła na konferencji prasowej, a czym miałam się stresować? I na mnie tutaj nikt nie stawiał, nikt mnie nie znał, teraz już znają, bo ona cały czas mówi, nikt mnie nie zna, no teraz już coraz więcej osób Maję zna i coraz więcej osób też analizowało jej grę, więc na pewno Mira Andrejewa pod tym względem będzie gotowa. To przygotowanie taktyczne myślę, że będzie na najwyższym poziomie, ale wiele zawodniczek tutaj pokazywało, że było przygotowanych taktycznie, ale nie były w stanie nic zrobić, bo piłka wracała, wracała. I to jak wracała?
0: Jeszcze chwilę o tym samym tenisie porozmawiamy, ale mówi pani, że Maja Chwalińska rzeczywiście powiedziała, że nie ma się czym stresować, dlatego że zakładała, że wyjdzie z kwalifikacji, może powalczy o drugą rundę, tak? To był jej plan. No a jest w finale i zadziwia nas wszystkich, ale też chyba zadziwia te swoje przeciwniczki, bo rozkładają często ręce już bezradnie albo nawet krzyczą do swoich trenerów. Maja Chwalińska ma 164 cm wzrostu, serwuje jedyne 120 na godzinę i właściwie w niczym nie przypomina tenisistek z góry rankingu, ale przez te 3 tygodnie wygrywa wszystkie mecze. Jak ona to robi? Na czym polega fenomen tej zupełnie nietypowej na dzisiejsze czasy gry?
1: To zacznę od serwisu, bo oczywiście ta prędkość nie jest powalająca, ale tam jest bardzo dużo rotacji. Rotacji z lewej ręki i ona jest bardzo trudna do odbioru.
0: Bo jest leworęczna, przypomnijmy tym, którzy nie zwrócili na to uwagi.
1: Tak, więc ta leworęczność tutaj na pewno jest bardzo dużym atutem i to, jak ona potrafi kręcić piłkę przy serwisie, bo muszę zaznaczyć tutaj, że nie wszystkie zawodniczki leworęczne potrafią aż taką krzywdę robić z lewej ręki. Nie kręcą tak mocno piłki. Maja tutaj potrafi to zrobić, a jeżeli chodzi o jej grę, to ona cały czas każe zgadywać swoim rywalkom, co za chwilę nastąpi. I nawet jeżeli one już spodziewają się tego, że ona zagra skróta, taką krótką piłkę za siatkę i one do niej dobiegną, no to ona jest też fenomenalna w odgrywaniu tych piłek po. Więc ona inicjuje to, co za chwilę ma się wydarzyć na korcie, a potem jeszcze jak już rywalki myślą, że jest koniec, to ona jeszcze zagra loba, zagra slajsa. Bardzo trudno jest ją skończyć. I pięknie powiedziała po meczu Diana Schneider, która w półfinale przegrała bardzo zaciętego tego pierwszego seta. Była bardzo miło było słuchać właśnie takie słowa z ust rywalki, która powiedziała, ja nie mogłam dzisiaj nic więcej zrobić. Nic. Ja grałam bardzo dobrze, ale no, Maja
0: zawsze była
1: tutaj
0: o ten jeden krok do przodu, prawda?
1: Dokładnie, to, ja rozgrywa tutaj fenomenalny turniej.
0: Ja mówię, Maja Antycypacja Chwalińska, to jest jej drugie imię w moim odbiorze. To jest też bardzo mądry tenis, prawda? Taki inteligentny. Widać, że ta zawodniczka bez przerwy się zastanawia. Nawet myślałam o tym, czy to nie pomaga jej w walce ze stresem, że jest zbyt zajęta kombinowaniem, żeby się zorientować, że jest właśnie na przykład w półfinale Rolanda Garrosa.
1: Znaczy na pewno też jeszcze muszę tutaj powiedzieć o jednej rzeczy, o tym jak Maja się wzmocniła fizycznie przez ostatni rok. To duża zasługa też Maćka Ryszczuka, który zajmuje się właściwie teraz i Igą Świątek i Mają Chwalińską i jest w stanie wytrzymywać taki turniej. No to są 3 tygodnie grania, 2, te wszystkie wymiany, ta regeneracja, no to jest niesamowite. Jeszcze jedna rzecz to, że Maja wzmocniła bardzo uderzenia. Wcześniej, kiedy posyłała piłki, to potrafiła zagrać 2 mecze, może właśnie na trochę większym luzie i te piłki miały taką fajną moc, taką jak teraz. A później gdzieś się trochę cofała i grała zbyt delikatnie. I wykorzystywały to rywalki. Tutaj, no od tej pierwszej, drugiej rundy już turnieju głównego wychodziła na kort i potrafiła zagrać wszystko to, co na treningu wychodziło. To jest bardzo ważne.
0: Muszę zwrócić uwagę na to, co się działo na trybunach, dlatego że zdumiało mnie, że w ćwierćfinale, a nawet w półfinale trybuny nie były wypełnione. I zastanawiałam się, czy to jest tak, że osoby, które kupują bilety na Rolanda Garrosa, nie przychodzą tak naprawdę oglądać dobrej gry, tylko popatrzeć na celebrytki tenisowe. I tych celebrytek w finale i w półfinale nie było.
1: Myślę, że też to ma znaczenie, że ktoś też dostał bilet i mówi,

0: A wiecie co, to tam w sumie taka pogoda, nie będziemy szli, ale na finale już będzie, myślę, że komplet i tak jak w półfinale i tak jak w ćwierćfinale będzie słychać więcej polskich kibiców i że trybuny poniosą Maję do zwycięstwa.
1: Tylko proszę Państwa, kibicujemy między piłkami, a nie w trakcie. Naprawdę bardzo prosiłabym, zaapeluję. Jest taka scena, która obiegła już cały świat, w której Maja Chwalińska po meczu chyba w 1/8 rozgrywek martwi się, czy będzie miała za co zarezerwować hotel dla siebie i swojej ekipy, bo no nie przewidywała, że zajdzie tak daleko. I to przypomniało wszystkim, ile kosztuje udział w turniejach i że samo trenowanie też jest drogie. I mawia się zawsze, że tenis to jest taki sport dla bogatych, tyle tylko, że rodzina Mai Chwalińskiej nie należy do zamożnych, więc jak to się udaje i jaka jest ta rzeczywistość na co dzień tenisistek, tenisistów w Polsce?
0: To myślę, że najgorsze, co mogłoby być, to zrobić sobie biznesplan na początku drogi tej tenisowej u dziecka, bo wtedy myślę, że żadnej Mai, żadnej Igi by nie było i jeszcze wcześniej Agnieszki Radwańskiej, bo przecież znamy tę historię, kiedy dziadek sprzedawał obrazy po to, żeby były pieniądze. Więc oczywiście, że to są ogromne koszta. Od bardzo wczesnego wieku trzeba już podróżować po świecie, po Europie na początku, później już są jakieś wyjazdy do Stanów Zjednoczonych, więc na pewno takie koszta, które wiążą się z wyjazdami, ale no, w Polsce jest zimno przez 7 czy 8 miesięcy w roku. Trzeba grać w hali bądź pod kortami krytymi i to są ogromne koszta, to są największe pieniądze. Po 15 opłata za jedną godzinę kortu to jest między 150 a 180 zł, więc to są rzeczy, które...
1: Za godzinę. A ile taka zawodniczka, nawet nie na takim poziomie, bo zostawmy na chwileczkę Maję Chwalińską, ale na ciut niższym, na takim, jakim Maja była jeszcze powiedzmy pół roku temu czy dwa lata temu, to ile godzin dziennie powinna na korcie spędzić?
0: To zależy od okresu startowego, przygotowawczego, bo jeżeli to jest listopad, grudzień, kiedy jest tych turniejów, kiedy tych turniejów nie ma, kiedy to jest zima do przepracowania, to bardzo często są to 4 godziny na korcie plus ogólnorozwojówka. Mm-hmm. To jest 5 godzin dziennie, 5-6 razy w tygodniu. Później treningów jest trochę mniej, no bo wiadomo, że trzeba zejść z obciążeń, po co są wyjazdy, no ale jeżeli policzy się to wszystkie godziny, to są ogromne koszta, ale tutaj nawet nie mówimy o samym tenisie, bo jeszcze trzeba do tego na najwyższym poziomie dołożyć odnowę biologiczną. Bez fizjoterapeuty na tym poziomie to Maja też, Maciej Kryszczuk pełni też taką funkcję i trenera przygotowania fizycznego, ale też fizjoterapeuty. Bez fizjoterapeuty Maja nie mogłaby być tak daleko. Ktoś musi zadbać o ciało.
1: No właśnie, jej pomógł finansowo klub? Czy, i w ogóle jak to wygląda już na koniec? Jak to mogłoby wyglądać? Czy uważa Pani, że ten system finansowania mógłby być lepszy?
0: Ja powiem jedną ważną rzecz. Na początku najważniejsze jest zaangażowanie rodziców. Jeżeli będzie utalentowane dziecko, zawsze znajdzie się jakaś droga do tego, żeby to finansowanie znaleźć. Oczywiście łatwiej jest na początkowym etapie, łatwiej jest na tym etapie, kiedy ma się 12, 14, 16, bo to jest wiek juniorski, więc tutaj też sponsorzy niewiele ryzykują, bo są młodzi, zdolni, rokujący. Później jest trochę gorzej, kiedy już kończy się ten wiek juniorski, 18 lat i zaczyna się ten etap, kiedy trzeba jeździć po tych seniorskich turniejach i trzeba budować ranking. I oczywiście Maja miała ogromne wsparcie z klubu, z Bielska-Białej. Tutaj jej menadżer Piotr Szczypka zresztą też opowiadał, ile go kosztowało to zawsze to, żeby walczyć o Maję, żeby miała dobre warunki. Ale my mówimy tutaj o wyjazdach do Australii, do Ameryki Południowej, do Stanów Zjednoczonych, więc sam bilet, to żeby Maja sama nie musiała jechać, tylko żeby był z nią, czy trener, czy drugi trener, taki bardziej sparring partner. No, ja się w ogóle nie dziwię temu, że Maja będąc w drugim tygodniu zastanawiała się, jak tutaj będzie z tym hotelem. Doba w Paryżu w hotelu kosztuje ponad 200 euro i te pieniądze, które Maja zarobiła, będą u niej na koncie dopiero, myślę, że za 10 dni.
1: No, będzie akurat na Wimbledon. Klaudia Jans-Ignacy.

miejscu, ale Maja zachowuje cały czas spokój we wszystkich tych meczach. No przecież gdybyśmy tę listę Państwu szybko powiedzieli, no Rame, Mone, Lamens, Jen, Mertens, Sakari, Parik, Alińska i Schneider. Tyle meczów w ciągu 3 tygodni od kwalifikacji i 30 do 30. Znowu ta piękna tenisowa cisza, kiedy nic nie słychać, słychać tylko szmery, które gdzieś się pojawiają. Maja podrzuciła piłkę, uderza, odpowiada mocnym backhandem Rosjanka, teraz forehand Rosjanki. Maja znowu skrót, Andrzej jest przy siatce i pakuje piłkę w siatkę. No tak będzie Maja grała, będzie zmieniała rytm, tak jak te najlepsze tenisistki z dawnych czasów. Dzisiaj z Magdą Grzybowską rozmawiałem, mówię, przecież Magda, za twoich czasów oczywiście były te już siostry Williams. No Magda wygrała z Venus Williams w 97 roku z młodziutką wówczas Amerykanką na kortach Wimbledonu, ale tenis był zupełnie inny i teraz może będzie powrót do tej cudownej techniki i Maja serwuje. Da przewagę przy swoim podaniu. To jest ważne, żeby tutaj bardzo precyzyjnie posłać piłkę i teraz pod końcową linię po uderzeniu Maji, ale Maja tym razem wyrzuciła, a te błędy zdarzają mi się bardzo rzadko i mamy równowagę. Jest dużo polskich flag. Byłem dzisiaj na treningu. Piękne napisy. Maja, jesteś najlepsza. Tutaj dziewczynki, które kochają tenis, kochają sport. Maja zaraża, jak mówiła przecież Aleksandra Musiał, już w Bielsku Białej. To jest oblężenie. Wszyscy chcą dzieci posyłać na tenis. Także to zawsze jest dobry przykład. I Maja, która ma równowagę przy swoim teraz serwisie. Głęboko piłka uderzona z forehandu, ale świetnie teraz w sam róg uderza Andrzejewa. Oglądałem dzisiaj trening Andrzejewej na korcie tutaj centralnym i wczoraj na korcie numer 5. No ćwiczyły z Conchitą Martinez. Takie uderzenia, które mają robić dużo zamieszania w tenisie i w obronie Maji Chwalińskiej. Przewaga Rosjanki przy serwisie Maji. Maja już piłka w górze, dokładniutko przy bocznej linii. Odpowiada Rosjanka, Maja podchodzi do siatki. Teraz na forehand Rosjanki, Rosjanka mija. Świetny wolej teraz Maji i brawo, i oklaski. No zagrać to uderzenie, bo Rosjanka świetnie wyczuła kierunek. Strzeliła z całych sił, a Maja jeszcze zdołała zastopować tę piłkę. To nie był stop w wolej, ale opanowała, nie zadrżała jej ręka. I mamy 40 do 40. Ten kort coraz jaśniejszy. Ceglana mączka, na której gra się, no powszechnie mówi się kort ziemny, ale wiadomo, że ta ceglana mączka, która jest tak trudno nawierzchnią do grania. I znowu równowaga. Rosjanka precyzyjnie odpowiada. Maja podcina teraz sobie piłkę. Rosjanka backhandem na backhand Maji. Maja leworęczna, więc tutaj Rosjanka musiała się przygotowywać właśnie pod Maję. Maja teraz na forehand Rosjanki. Bardzo ciasno uderzona piłka. Jeszcze raz sobie poprawia. Odpowiada Mira. Skrót Maji, ale nie trafiła. No dobra taktyka, bo musi wybijać z rytmu, musi zmieniać kierunek, ale tutaj widać od początku, że ta walka będzie niełatwa. Znowu jest przewaga. Ma szansę Mira Andrzejewa, żeby przełamać. Tu jest naczelna zasada. Nie może pozwolić Maja, żeby Rosjanka odskoczyła. To, co zrobiła w półfinale, grając z Martą Kostiuk, to rzeczywiście był pokaz precyzji, siły i mocy. I Maja już piłka. No niby ten serwis nie jest mocny, ale jest precyzyjny. Trafiła w linię. Teraz forehandem na backhand, na forehand Rosjanki. Jakże precyzyjnie, jakże dokładnie, jak szybko. Przecież ta błyskawicznie biegająca po korcie, uwijająca się Rosjanka nawet nie zdążyła piłki odprowadzić w rokiem. A więc to jest jak w jakiejś kompozycji, gdzie zmienia się dynamika, jak tutaj rzeczywiście ktoś by komponował jakiś utwór tenisowy i równowaga. Prosi sędzia tego spotkania Arno Gabas, żeby kibice tutaj z emocje studzili, bo to przeszkadza tenisistkom. Dobry serwis Maji, głęboko. Teraz odpowiada Maja, zmieniając rotację. Teraz lift pod końcową linię. Odpowiada Rosjanka na forehand Maji. Piłka teraz krąży przy końcowej linii z jednej i z drugiej strony. Rosjanka chciała pójść do siatki. Maja ją tam zatrzymała przy końcowej linii. Teraz atakuje Mira Andrzejewa coraz bardziej wściekle i trafiła. Trafiła w miejsce. No, ustawiła sobie Maję w wygodnej dla siebie pozycji. Tu jest właśnie ta siła Rosjanki, ale dobrze to wygląda. Choć znowu jest Maja w opałach, to trzeba przyznać, że ona cały czas zachowuje wielki spokój, ma pomysł na rozgrywanie tego spotkania. No kibice spodziewają się tutaj wielkich emocji. Te dwa ostatnie mecze Maji rozgrzewały kibiców dużo.

0: O tym się rozmawiało, sam byłem świadkiem wielu rozmów, że ta 24-letnia dziewczynka, bo wygląda na 14 lat, jest niesamowita. I znowu potężne uderzenie. Słyszą państwo, jaka moc jest wkładana w te uderzenia. Teraz brawo Maja wyrzuciła na chwilę Rosjankę z kortu, a teraz Mira Andrejewa trafiła znowu na stronę forehandową leworęcznej Maji i przełamuje Maję Kwalińską. A więc Mira Andrejewa w pierwszym secie prowadzi 1-0.
1: I oczywiście będziemy wracać do Paryża, do Cezarego Guriewa. Trudny, długi, wymagający pierwszy gem. No ale miejmy nadzieję, że Maja Chwalińska wróci tutaj do dobrej gry.

0: Czy juhu mogą powiedzieć polscy kibice w tym drugim gemie? Ponownie Cezary Gurjew, mecz Chwalińska, Andrejewa.
1: Oczywiście w to wierzymy, ale Maja dobrze rozpoczęła, bo przy serwisie Miry Andrejewej teraz Polka ma przewagę 30-0. Andrejewa wściekle uderza forehandem, a Maja odpowiada, choć przecież drobniutko wygląda przy tej młodszej o 5 lat koleżance. Andrejewa zbliża się do siatki, skrót i teraz tak, wiedziała, że Maja ruszyła się w lewą stronę i Andrejewa. Musimy też oczywiście to zaznaczyć, że Mira Andrejewa jest świetnie wyszkoloną technicznie zawodniczką. No jest wielką nadzieją światowego tenisa i bardzo dobrze prowadzona jest przez Conchitę Martinez, ale my mamy swoją Maję, która przecież tutaj święci triumfy, to jest jej wielki dzień i cieszmy się jak Polska długa i szeroka, bo przecież słuchają nas Państwo w różnych miejscach w Polsce, bo i ten weekend dłuższy i też okazja, żeby być razem z Mają i wspierać. Znowu dobry serwis Rosjanki, znowu szybko wyrzuca Maję z kortu i out, nie trafiła Mira, rozpędziła się i 40-15 dla Mai Chwalińskiej. Przy jej serwisie dawno kibice nie oglądali takich akcji. Przyzwyczaili się, to co często powtarzamy, do tej prostoty w tenisie, że można szybko wykształcić 16-17-letnią dziewczynę, która wszystko wygrywa. A tutaj zaczęto przypominać i Paty Schnyder, i Amandę Kecer. Out, pierwszy serwis Rosjanki nietrafiony, choć była tam duża moc z rotacją. I teraz drugie podanie. Maja tam kręciła się, podskakiwała za końcową linią. I teraz z forehandu Maja wzdłuż linii i Maja wyrzuca, ale ciągle Polka ma przewagę 40-30. A przypomnę, że pierwszego gema przy serwisie Maja Chwalińska przegrała. Pięknie dzisiaj wygląda ten kort, bo przecież przypomnę, w półfinale Maja grała przy zamkniętym dachu, a tutaj pogoda się zmieniła, choć przecież było deszczowo do samego rana i przewaga Mai. Już Mira Andrejewa podrzuciła piłkę autową 5 cm za końcową linią i teraz drugi, Maja daleko za końcową linią, teraz szuka miejsca, żeby jak najlepiej uderzyć piłkę backhandem na backhand. Teraz obie tenisistki, Maja obchodzi swój backhand forehandem, lift piłka, która ma daleko wyrzucić Rosjankę gdzieś pod końcową linię i Maja poprawia. Rosjanka utrzymuje cierpliwość.

I też odpowiada liftem z backhandu Rosjanka, a Maja jeszcze raz obchodzi swój backhand i z forehandu i wyrzuci. Nie, trafiła świetnie, teraz zagrała Rosjanka. Teraz zmieniła rytm, zaskoczyła Maję na chwilę, ale wyrzuca, wyrzuca Mira Andrzejewa, a więc odłamane 1-1. I słyszą Państwo, stadion tutaj szaleje. No, Maja jest waleczna. Maja będzie kąsać tutaj od samego początku. Wielka Mira Andrzejewa. A tutaj tenisistka, która przyjechała przecież no prawie że bez rankingu, 114 na świecie, no ten ranking dawał awans do kwalifikacji, a przecież Maja dopiero trzeci raz w karierze gra w głównej drabince wielkoszlemowej imprezy i znowu cichutko się robi i teraz Maja musi czuć się pewnie, bo przecież to tak szybko nie idzie jak w meczu Andrzejewej z Martą Kostik. Podrzuciła Maja. Nie trafiła, choć tam celowała przy tej środkowej linii, która rozdziela kara serwisowe. Jeszcze szmer publiczności, jeszcze bardzo ważny sędzia Arno Gabas i Maja za chwilkę jeszcze raz piłka podrzucona. Teraz Maja robi podwójny błąd serwisowy, no ale to stara się oczywiście tak w piłkę wprowadzić, tak uderzyć, żeby zrobić jak najwięcej zagrożenia i komplikacji dla Miry Andrzejewej, która wiadomo, że będzie atakować zwłaszcza drugi serwis Polki, a więc 1-1 w pierwszym secie i 15-0 prowadzi teraz przy serwisie Mai Rosjanka. Dobry return Andrzejewej, Andrzejewa backhandem na forehand Mai, Maja znowu piłkę wysoko, Maja ta z backhandu wzdłuż linii, potknęła się Rosjanka, Maja w to samo miejsce i 15-15. No wszystko widzi, to jest dziewczyna, która ma, no jak to pięknie się mówi, oczy dookoła głowy, a przy Mai tenisie tak to wygląda. Ona każdy ruch dostrzega, to można tylko porównać do tych największych tenisistów, którzy mają taką umiejętność, a przoduje w tym oczywiście Nowak Dżokowicz, choć Maja wpatrzona, zachwycona karierą i grą Rogera Federera mówi, że ogląda przecież te stare mecze i tak jakby czytała poezję, bo takiego tenisa teraz nie ma jak mecze z udziałem tej wielkiej trójki. Nadal Dżokowicz i Federer teraz kibicuje oczywiście też tym młodym, ale podziwia tych dawnych tenisistów. Po 15, trzeci gem, 1-1 po dwóch gemach. Andrzejewa w przysiadce i teraz wzdłuż linii backhandem i znowu ona uzyskuje przewagę przy serwisie Mali Konińskiej. Maja, jak tak patrzę, no wygląda bardzo dobrze fizycznie. Oczywiście 10. mecz. Na pewno będzie brakować jej tutaj może nie oddechu, ale tej siły no, w tych nogach, które potrafią być jak sprężyny. Tak było na początku, kiedy były wielkie upały. I 15-30. Maja spokojnie. 4-5 razy odbiła piłkę. Ona zawsze długo się koncentruje przy serwisie i tutaj stara się nie popełnić błędu. Chciała wyrzucić rywalkę z kortu, ale piłka 20 cm obok bocznej linii i za chwilę drugie podanie Mai Chwalińskiej. To spotkanie może trwać bardzo długo, bo Maja tutaj nie spieszy się. Chce wykorzystać tutaj szansę, żeby w rytm nie weszła Rosjanka, ale teraz myli się. To też się zdarza rzadko jak z forehandu, ale chciała głęboko gdzieś przy końcowej linii i znowu w tarapatach, a więc na razie wiemy, że obie przełamały swój serwis i Maja Chwalińska teraz 15-40. Trudny moment, ale przecież ona miała trudne momenty już w tym turnieju. Tak jak w trzeciej rundzie z Marią Sakkari, gdzie przegrała pierwszego seta. I jeszcze raz Maja szykuje się do rozpoczęcia akcji. Piłka znowu nie trafiła karo serwisowe i dzisiaj jak na razie Maja dużo robi błędów z pierwszego serwisu, ale wiemy, że rywalka jest z pierwszej dziesiątki świata, najwyżej rozstawiana, z którą Maja grała w tym turnieju. Rosjanka wielką faworytką. Maja teraz piękny skrót po returnie Rosjanki. Rozrzuca rywalkę z jednej na drugą stronę. Znowu podcina piłkę. Rosjanka backhandem. Maja zbliża się do siatki. Nie została, ale tutaj musi teraz uważać, bo Rosjanka przejmuje inicjatywę, ale Mira Andrzejewa wyrzuca piłkę
chwyciła za ten swój różowy daszek. Nerwowo tam uderzyła się po udzie i już tylko jeden punkt przewagi, bo 30 do 40 przy serwisie Mai. No dopiero rozegrały dwa gemy, grają trzeciego, a minęło 17 minut. A wiemy, że Maja tutaj w tym turnieju, zwłaszcza pierwsze sety, potrafiła w tych decydujących już etapach rozgrywać bardzo.

0: bardzo długo opuściła Maja piłkę na kort, bo niedokładnie podrzuciła i za chwilę jeszcze raz piłka. Już w górze, Maja rozpoczyna kąśliwie, ale znowu tym pierwszym serwisem nie trafiła i to jest to, co na pewno ją pewnie gdzieś tam wybija z rytmu. Conchita Martinez na razie pewna, Jarosław Makowski, trener naszej tenisistki, z uśmiechem i z wielkim stoickim spokojem na to wszystko patrzy. Rosjanka na backhand Mai, znowu te piłki z dużą rotacją. Mira nie atakuje tak mocno, nie gra takich płaskich piłek, bo tak jakby chciała podjąć warunki, styl Mai. Teraz Maja przy siatce, ale dobrze odpowiada Rosjanka i Maja znowu będzie musiała piłkę tutaj przerzucić, ale trafiła ramą i piłka wyleciała. A więc kolejne przełamanie, trzecie już w tym meczu i Maja Kwalińska w pierwszym secie przegrywa z Mirą Andrejewą 1-2.
1: Będziemy oczywiście wracać do Paryża. Jest 15:44.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: A teraz zaglądamy do Dąbrowy Górniczej. Anna Orzeł w strefie kibica. Jak nastroje wyglądają w tej strefie po pierwszych trzech gemach meczu Chwalińska-Andrejewa?
3: No jest gorąco. Tutaj kibice reagują bardzo, bardzo żywiołowo. Ja się muszę do czegoś przyznać. Nie jestem specjalną ani znawczynią, ani fanką tenisa, ale powiem, że ten moment, kiedy można było obejrzeć naszą zawodniczkę, zanim wyszła na kort. Ta jej skupiona twarz i potem, kiedy już wyszła, ten aplauz, to, co się tutaj działo. Trudno o tym mówić. Wzruszyłam się, tak naprawdę, przyznaję. Podobnie jak wszyscy tutaj zgromadzeni, a są tu naprawdę wszyscy. Kilkuletnie dzieci i tacy dojrzali ludzie 70+. Elegancko ubrani, bo dla nich to jest wielkie wydarzenie. Ta dziewczyna jest stąd. No i właśnie o tym mówią. Posłuchajmy.
4: Kto wygra mecz? Kto wygra mecz?
5: Jakie emocje towarzyszyły temu obrazkowi, jak ona wychodzi?
6: Bardzo fajne, aż mi się płakać chciało.
7: Proszę panią, no coś pięknego. To jest tak, jakby sen był, ale ono, no fantastyczna sprawa. Ja w ogóle jestem kibicem wszystkich sportów, a tu mnie za serce złapała taka dziewczyna z Dąbrowy.
5: Czyli mocno trzymamy kciuki za nią?
7: No, bardzo mocno. I wygra, na pewno.
3: Jak państwo słyszeli, wszyscy tutaj bardzo wierzą w Maję i nawet jeśli nie wróci z pucharem z Paryża, to i tak osiągnęła bardzo wiele. Wszyscy tutaj to doceniają i będą przyglądać się jej karierze, temu jak się rozwija jako zawodniczka, bo człowiekiem jest na pewno przesympatycznym, skromna dziewczyna, która osiągnęła tak wiele, startując w zasadzie z punktu zero.
1: Anna Orzeł o tych emocjonalnych odczuciach i swoich, i kibiców. Dziękujemy, Aniu. I skoro o emocjach mowa, to tam kotłuje się w Paryżu na kortach imienia Rolanda Garrosa. Wracamy do Cezarego Guriewa.
0: Tak, rzeczywiście kotłuje się 20 minut gry i dopiero 3 gemy. Mira Andrejewa też, no to nie jest ta Rosjanka z tymi swoimi mocnymi uderzeniami. Są przebłyski, ale trochę wiatr na korcie Filipa Chartier. To widać przy podrzucie serwisu, to widać po sukience. Teraz Miry nieco przeszkadza, ale ten czas mimo wszystko no niby nie pracuje dla Mai, bo ona jest zmęczona, ale pracuje dla niej, żeby być w tym meczu, żeby zmuszać do błędów rywalkę. I teraz taki błąd, podwójny błąd serwisowy Miry Andrejewej. Jeszcze żadna z tenisistek nie wygrała swojego serwisu, bo były 3 kolejne przełamania. I teraz Rosjanka serwis do środka. Nie trafiła. Mówimy, że Maja nie trafi, ale proszę, Rosjanka też ma duże kłopoty, żeby serwis poprawić. Patrzę na Conchita Martinez. Ona niezmiennie spokojna. Teraz dobrze Maja, ale jeszcze lepiej odpowiada. No świetnie odpowiedziała Mira Andrejewa, bo lift głęboki, wysoki, a z tej piłki szybko, dobrze ustawiła się Rosjanka i strzeliła z całych sił przy bocznej linii. I 30-30 Mira gra po to, żeby tutaj powiększyć prowadzenie, bo przecież serwuje, a Maja Chwalińska na razie już dwukrotnie przegrała swoje podanie. Odpowiada po serwisie Maja w charakterystyczny dla siebie sposób, z dużą rotacją, i Mira odrzuca. No to nie była piłka do ataku, bo miała wielką rotację awansującą, a Mira tutaj jakby ze złości chciała z całych sił szybko zmusić Polkę do obrony. I

0: do jednego dla Andrejewej. Ona serwuje, ale przewaga Mai. Maja nie musiała teraz tutaj tego serwisu odbierać, bo znowu autowa piłka. Jeszcze raz Mira Andrejewa i wpakowała piłkę w siatkę i kolejne przełamanie, a więc 2-2 w tym meczu. No to nie ma takiego przebiegu jak Mira Andrejewa, Marta Kostiuk, tylko tutaj jest walka cały czas, a przecież rozegrały dopiero 4 gemy. Kibice tutaj patrzą bardzo uważnie, co to się może wydarzyć. No ciągle to jest ten Kopciuszek, to jest ta dziewczyna z Dąbrowy Górniczej, która miała swoje marzenia, która przecież jak gdzieś Państwo na pewno widzieli te filmy sprzed kilkunastu lat, Maja opowiadała, że chce wygrać kiedyś turniej na kortach Rolanda Garrosa. No i to marzenie, jak to się przybliżyło, przecież tyle meczów już rozegranych, jakie te kwalifikacje były trudne. Ta Susan Lammens, uznana tenisistka w ostatniej rundzie kwalifikacji. I 2-2. I Maja teraz, oby ten serwis wchodził, trafiła. Mira odpowiada nam po krosie na backhand, ale teraz chciała zmienić kierunek i myli się Mira Andrejewa, więc Maja może jest na takiej drodze, żeby tutaj jako pierwsza wygrać swój serwis. Wielki spokój w obozie tym trenerskim i w tym sztabie i w tej loży, tam gdzie siedzą wszyscy, którzy wspierają w tym turnieju naszą Maję Chwalińską. Przeziębiona, był miód, była herbata, były cytryny, dobry serwis wyrzuca teraz Mira Andrejewa i 30-0. No walka tutaj o sławę, walka o olbrzymie pieniądze, bo przecież o pieniądzach w sporcie no specjalnie nie muszę mówić, nie lubię mówić, ale to już jest poziom zupełnie dla Mai niespotykany, bo tutaj ona jest już w finale tego turnieju i wymiana znowu z głębi kortu. Maja prowadzi 30-0, skrót, Rosjanka biegnie do siatki, teraz Maja lob i brawo i 40-0 i stadion się zrywa i polscy kibice 40-0 w piątym gemie i bardzo dobrze Maja Chwalińska, z jakim ona to spokojem, i sędzia Arno Gabas poprosił teraz ciszę, bo żeby rozpocząć kolejną akcję. 2-2, 40-0 dla Maji Chwalińskiej i Maja spokojniutko sobie jakby tutaj no bawiła się, bo przecież no dla niej to jest zabawa, finał turnieju na kortach imienia Rolanda Garrosa. Serwis Maji. Trafiła czyściutko, piłka przy linii. Teraz głęboko naciera Maja w tę samą stronę. Backhandem odpowiada Rosjanka. Maja poprawia w to samo miejsce. Rosjanka świetnie się broni. Maja jeszcze raz w to samo miejsce. I brawo, 3-2. Maja Chwalińska obejmuje prowadzenie w meczu z Mirem Andrejewą w finale turnieju na kortach imienia Rolanda Garrosa.
1: Pierwsze prowadzenie Mai Chwalińskiej w tym finale. Ależ ma super moce.
2: Pan super moce, pan

0: Finału French Open zbieramy głosy ludzi, którzy Maję Chwalińską dobrze znają. Jednym z nich jest wicedyrektor szkoły podstawowej numer 29 w Dąbrowie Górniczej, Andrzej Krowicki. To szkoła, do której Maja chodziła.
1: Kiedy grała na przykład zawody międzyszkolne w piłkę siatkową, to widać było przed przebiciem piłki na drugą stronę, że zerka kątem oka, jak ustawione są przeciwniczki i zagrywa piłkę tam, gdzie tych przeciwników nie ma. Dokładnie widzimy to w tej chwili w grze Mai. Potrafi wyrzucić tak olbrzymią rotacją nadaną z forehandu przede wszystkim zawodnika za linię końcową, po czym zagrać skrót tuż za siatkę i zdobyć później punkt.
0: A te głosy zbiera Rafał Bała. Zawsze dodzwoni się do każdego byłego, obecnego trenera, nauczyciela. Natomiast Cezary Gurjew jest na korcie Rolanda Garrosa, na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu, na korcie Philippa Chatrier i szósty gem.
2: Tak, szósty game, 3-2 prowadzi Maja Chwalińska. Jest znowu wymiana z głębi kortu, 30-15 prowadzi Rosjanka przy swoim serwisie i Maja znowu bomby pod końcową linię. Teraz zmienia rotację, z tej awansującej skróciła, ale Rosjanka odpowiada, Mira Andrzejewa też wszystko widzi i Maja forehandem na backhand Rosjanki. Rosjanka po krosie ciasno, Maja odpowiada, Rosjanka teraz zagra w to samo miejsce i tak Mira Andrzejewa prowadzi 40-15. Maja świetnie przygotowana do sportu, bo przecież o tej siatkówce, o której słyszeliśmy, to była zawodniczka niemal kompletna. Mówiono o tym, że powinna grać w przyszłości jako libero. No i to karate, które też lubiła. Karate, które też ją rozwijało, rozciągało. Także ten jej trener Paweł Kałuża miał oczywiście wielką mądrość, że posyłał ją. I teraz świetny serwis. Pierwszy as serwisowy w tym meczu Miry Andrzejewej i mamy remis 3-3. No będzie walka, minęło pół godziny, a my jesteśmy w połowie pierwszego seta i nie wiadomo, jak to się potoczy. Pięknie lśni ten puchar, który jest w loży prezydenckiej. To puchar, przypomnę, Susan Lenglen, a panowie jutro będą walczyć o puchar muszkieterów francuskich. To lata 20. Kosze, Borotra, Lacoste i Brunion, a Susan Lenglen to drugi co do wielkości kort, zwycięzczyni 8 turniejów wielkosztemowych, mistrzyni olimpijska z 1920 roku. I Maja, oby ten serwis pierwszy częściej gdzieś tam wchodził w kort, w końcówce tego ostatniego gema, bardzo dobrze już zaserwowała Mira Andrzejewa. I Maja spokojnie rozgrywa piłkę, obserwuje, piłka o siatkę się odbiła, Maja teraz podcięła, Rosjanka też podcina, nie chce być dłużna, Maja biegnie do siatki, smet i brawo Maja, 15-0.

0: Pierwsza piłka wygrana i znowu stadion szaleje. Stadion lubi te różnorodne, kibice lubią te różnorodne zagrania polskiej tenisistki. I 15-0, i 3-3. I teraz Maja Chwalińska szykuje się do kolejnego serwisu. Mira Andrzejewa 2 metry za końcową linią. Teraz się nieco przybliżyła i patrzy, który kierunek i pewnie będzie atakować, bo coraz wściekliej. Świetny retur Rosjanki, ale Maja odpowiada. Maja teraz backhandem, piłka wysoko, Rosjanka też wysoko. Maja wyrzuca i tutaj za szybko chciała zmienić kierunek i za głowę łapie się Brad Pitt, bo widać, że on Maji kibicuje, bo też pojawił się tutaj na tym meczu wielki miłośnik, zdobywca Oscara. Ale tutaj to już jest taka tradycja, że wszyscy najwięksi, no w ubiegłym roku Dustin Hoffman robił tutaj furorę. On był w drugim tygodniu turnieju, siedział w specjalnej loży i oklaskiwał największych tenisistów. Wówczas najbardziej oklaskiwał podczas finału Carlosa Alcaraza, który jest kontuzjowany. 3-3. Maja serwuje po 15. Dobrze Maja teraz ciasto na backhand Rosjanki. Rosjanka teraz wyrzuca z kortu Polkę i w drugą stronę i znowu Maja przy swoim serwisie jest gdzieś tam wycofana. 15-30, ale tutaj będzie walka na całego. Też jakąś presję, no wielką presję czuje przecież Mira Andrzejewa. Dla niej to pierwszy finał wielkoszlemowy. Od dawna mówi się, że ta dziewczyna powinna wygrywać wielkie imprezy, ale tutaj Maja będzie jej to skutecznie utrudniać, a Mira Andrzejewa pewnie przed tą imprezą nie słyszała, że jest taka tenisistka, która nazywa się Maja Chwalińska. Po 3:30-15 przy serwisie Maji dla Rosjanki. Maja znowu wyrzuca piłkę. Mały procent tego pierwszego serwisu Maji, trochę za rzadko trafia tym pierwszym podaniem. Jeszcze raz piłka w górze, tam cień, gdy tenisistki serwują, gdy się poruszają i teraz Mira Andrzejewa wyrzuca i po 30, a Maja sobie teraz podskakuje, jakby tutaj sobie skakała gdzieś z jednej strony na drugą na jakimś tenisowym spacerze i 30-30, przypomnę, no wiatr wieje, włosy teraz falują Maji, Maja czeka, żeby ten podmuch ustał, teraz widać, jak ta mączka przesuwa się i też jakieś wzory tutaj kreśli. Uwielbiał to Rafael Nadal, uwielbiała tutaj, jak wygrywała także Iga Świątek, jak przecież też przypominamy, przy okazji tego finału wygrywała czterokrotnie i po 30. No ja piłkę w górze, mocno, z dużą rotacją. To nie są takie serwisy, które niby nie są mocne, 125 km na godzinę, ale nie potrafią gdzieś zatrzymać się. Tenisistka spieszy się za bardzo, Maja wyrzuciła ten forehand, zmieniała kierunek. Oczywiście to jest wszystko mądre, ale tych błędów jak na Maję trochę jest za dużo. Obie tenisistki mają na koncie po dwa podwójne błędy serwisowe. Jeden ma asa, ma jednego Mira Andrzejewa. I znowu przewaga, znowu jest presja na Maji, bo jest po 3 i Maja nie trafiła pierwszym serwisem. Za chwilę znowu drugie podanie, a Rosjanka wie, że tutaj ma szansę. Zbliża się końcówka pierwszego seta i warto to wykorzystać. Teraz bliziutko stoi za końcową linią, prawie już wchodzi w kort. Maja zaserwowała, odpowiada wściekle, płasko teraz Mira Andrzejewa, ale Maja szuka tutaj jakiegoś rozwiązania. Maja skrót, podcina piłkę, piłka wraca do Maji, Maja pod końcową linią. Andrzejewa odpowiada, krócej Maja znowu zmienia kierunek, ale spieszyła się za bardzo, trafiła w taśmę, piłka spadła po jej stronie i przełamanie i Mira Andrzejewa za chwilę będzie serwować i Rosjanka prowadzi w pierwszym secie 4-3.
1: Wrócimy oczywiście do Paryża, wrócimy do Cezarego Gurjewa, ale teraz ważne informacje z dróg i wiadomości.
2: Radio Kierowców.
3: Jakub Domoracki, zapraszam. Nadal dosyć poważnie zakorkowane i zatłoczone są trasy wojewódzkie na Pomorzu, numer 215 i 216, w pobliżu Pucka i Władysławowa, a także Chłapowa, Rozewie, Jastrzębiej Góry i Karwi oraz Chałup, Jastarni, Juraty i Helu. Utrudnienia pojawiły się na ekspresowej siódemce w województwie świętokrzyskim, niedaleko węzła Jędrzejów Północ. Na 20 km w związku z kolizją trasa S7 jest zwężona w kierunku Warszawy. Warszawy. Jeszcze województwo Małopolskie.

0: Polskie tutaj dosyć spory ruch, zwłaszcza na trasach podgórskich, niedaleko Nowego Targu, Białki Tatrzańskiej, Szaflar, Poronina i samego Zakopanego.
1: Minęła 16:02, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Maja Chwalińska zapisuje nową kartę historii polskiego tenisa. Polka walczy w finale French Open, trwa pierwszy set. Poważne utrudnienia dla pasażerów kolei na trasie Słupsk-Lęborg. Wykolejony pociąg towarowy blokuje ruch. 6 osób zginęło, ponad 100 jest rannych. Policyjne dane z dróg z pierwszych dni długiego weekendu. Maja Chwalińska walczy w finale turnieju French Open. Skoncentrowana, dzielna, śledząca niemal każdy ruch przeciwniczki, a po drugiej stronie kortu Rosjanka Mira Andrejewa. Pierwszy set i gra wyrównana. Na kortach w Paryżu jest Cezary Gurjew, który teraz gemi. Jaki jest wynik, Czarku?
2: Mamy 8 gema, 4-3 prowadzi Rosjanka i Rosjanka przy swoim serwisie wygrywa 15-0. To pierwsza rywalka z pierwszej dziesiątki światowego rankingu. Rywalka, która też czuje presję, ale ona coraz pewniej sobie poczyna i teraz po dobrym serwisie Maja odpowiedziała w drugą stronę Mira Andrejewa. Też dużo widzi, też obserwuje ruchy Mai, bo Mira Andrejewa to wielki talent. Już wiadomo o tym od kilku sezonów, a Maja tutaj będzie chciała rzeczywiście przypomnieć, że ona wychodziła z opresji w wielu spotkaniach. A więc 4-3 dla Andrejewej, która prowadzi w kolejnym już gemie 30-15.
1: Prosto z Paryża. Cezary Gurjew, dziękuję. Spotkanie na żywo śledzą też fani w klubie naszej reprezentantki. W Bielsku Białej jest Piotr Durys. Jakie tutaj emocje?
3: Przed Telebimem na terenie klubu BKT Advantage w Bielsku Białej zebrało się kilkaset osób. Są tu klubowi koledzy Mai, trenerzy oraz mieszkańcy miasta. Wszyscy naprawdę bardzo mocno przeżywają to spotkanie. Rywalizacja na korcie jest trudna i wyrównana i fani reagują naprawdę głośno na każdy punkt zdobyty przez Polkę. Maja, Maja, Maja, Maja. To nie jedyne miejsce, gdzie w Bielsku Białej można oglądać ten mecz. Strefa kibica jest też na rynku miasta.
1: Piotr Durys, dziękuję. W jedynce trwa specjalna audycja przy muzyce o sporcie, a w niej bezpośrednie relacje z kortu w Paryżu. Duże utrudnienia kolejowe na Pomorzu. W Jeziorzycach koło Słupska wykoleił się pociąg towarowy. Nikt nie został ranny, jednak pasażerowie na trasie Słupsk-Lęborg muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami, przekazuje Rafał Wilgusiak ze spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
4: Ruch pociągów na jednotorowej linii przebiegającej przez tę stację został całkowicie wstrzymany. Przewoźnik Polregio wprowadził zastępczą komunikację autobusową na odcinku Damnica-Słupsk-Wrześnica. Natomiast za pociągi PKP Intercity autobusy pojadą na odcinku Słupsk-Lęborg.
1: Utrudnienia mogą potrwać do jutra. Szczegółowe informacje są na portalu pasażera. 6 osób zginęło, a 146 zostało rannych na drogach podczas pierwszych dwóch dni długiego weekendu, czyli wczoraj i przedwczoraj. Łącznie 4 i 5 czerwca doszło do 118 wypadków drogowych. Komisarz Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji mówi, że drogówka zatrzymała wczoraj ponad 300 pijanych kierowców.
5: Wczoraj, 5 czerwca, doszło do 72 wypadków drogowych, w których 3 osoby poniosły śmierć, a 98 zostało rannych. Policjanci ujawnili również 364 kierujących znajdujących się pod działaniem alkoholu.
1: A w trakcie długiego weekendu nad bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego czuwa około 4,5 tysiąca policjantów. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
1: Deszcz możliwy na północy kraju, w pozostałych regionach pogodnie i słonecznie. Temperatura około 18 stopni nad morzem, 20 na Podlasiu, do 23 w centrum. Ciśnienie w Warszawie 1004 hektopaskale.
6: Jedynka. Polskie Radio.
7: Jest 16:06.
6: Przy muzyce o sporcie.
7: specjalne wydanie przy muzyce o sporcie. Program realizuje Miłosz Aleksander, wydawcą jest Andrzej Grabowski. W studiu Tomasz Kowalczyk, a na kortach w Paryżu Cezary Gurjew, który śledzi mecz finałowy Maji Chwalińskiej z Mirą Andrzejewą.

0: meczu o decydującym, o tytule na kortach Rolanda Garrosa.
1: I na razie bliższa zwycięstwa w tym pierwszym secie jest Rosjanka Mira Andrejewa, która prowadzi 5-3. Zrobiła dużo niewymuszonych błędów nasza tenisistka i teraz przy swoim serwisie przegrywa 0-30. No swobodnie teraz gra po tej stronie, gdzie stoi Mira Andrejewa. Tam przy samej korcie, przy bandzie, mocno przeżywający to spotkanie Brad Pitt, o którym już mówiłem. I 0-30 przy serwisie Mai. Próbuje tutaj szukać jakichś rozwiązań w tym meczu. Wiatr przeszkadza, ale Maja przecież się nie podda. Maja przegrała jednego seta w trzeciej rundzie, tego pierwszego z Marią Sakkari 1-6, a potem potrafiła wygrać mecz. To jest finał wielkiego szlema i Maja teraz dobry serwis. Maja po krosie na forehand rywalki, ale coraz śmielej sobie poczyna Mira Andrejewa. Zmusza Maję do błędów i Maja wyrzuca kolejną piłkę. Nie wiemy, co tam się dzieje. Czy jednak i zmęczenie, czy jednak ta kontuzja przywodziciela, bo jest gorszy okres gry Mai Chwalińskiej. Piłka setowa. Maja przegrywa 3-5 w tym pierwszym secie i 0-40. Maja, wiatr dmucha, a Maja stara się gdzieś tam w przestrzeni znaleźć najlepsze miejsce, żeby piłkę ulokować. Już to zrobiła. Piłka szybko wraca po coraz mocniej uderzającą Rosjankę i Rosjanka teraz znowu po krosie szybko, swobodnie się porusza i Maja przegrywa pierwszego seta 3-6. No, są oklaski publiczności, ale na razie zarysowała się przewaga. Te ostatnie gemy dla Miry Andrejewej. Poczuła, że to jest ten moment, że coraz lepiej jej idzie i pierwszy set, przypomnę, przegrany przez Maję Chwalińską 3-6.
0: Jest 16:09, program Pierwszy Polskiego Radia, nasza specjalna audycja przy muzyce o sporcie. No i niestety pierwszy set na konto Rosjanki Miry Andrejewej, ale to jeszcze nie koniec, jeszcze Maja Chwalińska walczy.

0: Autopromocja.
1: Program pierwszy Polskiego Radia na 63. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.
2: Aż do niedzieli. Relacje i audycje w radiowej jedynce. Wprost z festiwalu.
3: W programie debiuty, premiery, super jedynki, koncerty poświęcone Magdzie Umer i Bogdanowi Olewiczowi oraz jubileusz Lady Punk.
2: A w naszym studiu plenerowym mnóstwo gwiazd polskiej muzyki.
3: Zapraszamy do słuchania.
1: Anna Zakrzewska,
3: Anna Wil
2: i Marcin Kusy.
0: Jedynka. To jest radio.
4: Czy ty wiesz, jaką fantastyczną książkę ostatnio czytałam?
5: Nie, ale na pewno nie lepszą niż ta, którą ostatnio czytałam ja.
4: To może o tym porozmawiamy w klubie książki.
5: A goście jacyś będą?
4: Oczywiście.
5: Klub książki
4: dzisiaj
5: po 20.
4: Zapraszamy Państwa Magda Mikołajczuk
5: i Agata Kasprolewicz.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
6: 16.13, program pierwszy Polskiego Radia, to specjalne wydanie audycji przy muzyce o sporcie. Śledzimy finał French Open. Maja Chwalińska przegrała pierwszego seta z Mirą Andrejewą 3-6. A jak na to zareagowała bielska publiczność, bo przecież w strefie kibica jej klubu BKT Advantage Bielsko-Biała jest Piotr Durys. Jakie nastroje po tej pierwszej partii?
7: Dzień dobry. No muszę przyznać, że tutaj nadal wszyscy trzymają mocno kciuki i tak jak rozmawiałem tutaj z przechodzącymi w czasie tej króciutkiej przerwy kibicami, oni cały czas mają nadzieję na to, że tutaj ten wynik będzie jeszcze lepszy. Tu jest tak naprawdę takie mocne wyczekiwanie, to widać na tej strefie kibica. Wyczekiwanie i tylko kiedy Polka, kiedy Maja zdobędzie punkt, no to tu słychać wielki, wielki wybuch radości, więc cały czas jest mocne trzymanie kciuków. Jest bardzo duże napięcie w tym miejscu, no i wszyscy wpatrują się w ten kort i liczą na to, że Maja, czyli reprezentantka ich klubu, właśnie tutaj pokaże się jak z najlepszej strony, no i oczywiście będzie cały czas tutaj pokazywać się z jak najlepszej strony.
6: Oczywiście będziemy też zaglądać, sprawdzać, jak to wygląda z tej perspektywy kibicowskiej w Bielsku Białej, a tymczasem przenosimy się z powrotem do Paryża na korty Rolanda Garrosa. Maja Chwalińska, Mira Andrejewa i głos ma Cezary Guriew.
8: A więc 6-3 dla Miry Andrejewej w pierwszym secie i teraz Rosjanka serwuje 40-15. No widzę, że Maja jest zmęczona, powiedzmy otwarcie. Rozegrała tyle meczów, to już nie ma tej precyzji. To już nie jest ta Maja, którą obserwowaliśmy ze wcześniejszych spotkań. Może przydałaby się ta ciepła herbatka. Wiemy, że Maja też przeziębiona, gra z kontuzją, ale widać, że nie ma tego spokoju. Chce przyspieszać, chce akcji szybciej rozgrywać, bo wie, że tego tenisowego paliwa ma coraz mniej. I znowu kolejny błąd Maji Chwalińskiej. 1-0 na początku drugiego seta dla Rosjanki Miry Andrejewej. Rosjanka bardzo spokojnie się teraz zachowuje. Wiemy, że ona potrafi ulegać emocjom podczas najważniejszych meczów, najważniejszych finałów. Tak chociażby było w Madrycie, kiedy grała z Martą Kostiuk i wtedy Ukrainka niespodziewanie ją pokonała. No ale w półfinale był wielki rewanż dla Rosjanki, która w finale na razie spisuje się rewelacyjnie. No jest faworytką, a Maja, no zastanawiam się, co ona teraz ma w głowie, na ile jeszcze w siebie wierzy, na ile wie, że może jeszcze się poderwać. Sytuacja trudna, 3-6, 0-1 i Mira Andrejewa, która bliżej stoi teraz końcowej linii i Mira Andrejewa odpowiada na serwis naszej Maji. Maja backhandem wzdłuż linii, znowu Maja nie trafiła, znowu za szybko. Maju, gdzie tak się spieszyć, bo przecież te punkty uciekają, a rozpędza się Rosjanka Mira Andrejewa. To jest cudowny moment, bo przecież cieszymy się z tego finału niespodziewanego. Cały świat dowiedział się o Maji Chwalińskiej. No ale tenis to gra, tutaj wiele różnych elementów decyduje w czasie rywalizacji.

Mira Andrejewa też oprócz dużej mocy ma świetną technikę i o tym trzeba pamiętać. Bardziej ta sfera mentalna do tej pory zawodziła Mira Andrejewa. No teraz rozgrywa po swojemu to spotkanie. Znowu rozstawiła Maję na lewą, na drugą stronę i 0-30 przy serwisie Maji Chwalińskiej. Na razie ten drugi set to już jednostronne widowisko, bo tak jak już Państwu o tym mówiłem, czuję, że Maja nie ma już tej tenisowej pewności, a to wynika z ogromnego zmęczenia. Emocje są związane z finałem, ale Maja już tak nie rozgrywa tej piłki, że długo, cierpliwie czeka i teraz Mira Andrejewa cały czas zmienia kierunki, stara się rozstawiać rywalkę, jakby poczuła, że Maja tutaj nie ma siły, ale teraz pięknie Maja mija i tutaj to może się podobać. No takie przypomnienie, że przecież potrafi to robić. I 15-30, ale jest bardzo niebezpieczny moment, bo rywalka wie, że jest bardzo blisko przełamania. Ale gdy przypominamy przecież mecze, które tutaj były i Schneider z Sabalenką, kiedy Rosjanka potrafiła wygrać 10 gemów z rzędu, to jednak wierzmy w Maję. Serwis pierwszy nieudany. Maja może się jeszcze przebudzi. Maja cieszy się tym finałem. Na razie rywalka, trzeba powiedzieć, obiektywnie lepsza, skuteczniejsza, szybsza, ale też bardzo precyzyjna. Piłka w górze, Maja przy bocznej linii, odpowiada Andrejewa, Andrejewa za końcową linią, Maja teraz podcina piłkę, Andrejewa też odcina, też potrafi to robić i Maja wyrzuca piłkę, znowu się pospieszyła i 15-40, a więc bardzo niebezpieczny moment, bo może powiększyć się prowadzenie Rosjanki. Chcieliby kibice oglądać dłużej to spotkanie, a przecież wszyscy chcieli zobaczyć te niesamowite akcje, tutaj pokaz pięknej techniki w wykonaniu Maji Chwalińskiej, ale Maja, jak starczy jej sił, na pewno będzie walczyć do końca. Na razie 3-6, 0-1. Maja serwuje, znowu szybciutko powiada Rosjanka. Maja piłka krótsza. Teraz Rosjanka wyrzuca, bo zaskoczyło jej odbicie piłki. A więc 30-40. Ważny gem. Warto o tego gema ciągle walczyć. No i kibice tam się przykują. Kibice dodają otuchy teraz naszej Maji Chwalnickiej. 30-40. Rosjanka, ugięte nogi, teraz szybki atak. Maja wyrzuci, nie, Maja z dużą rotacją. Maja teraz na drugą stronę po krosie. Maja Chwalińska zmienia teraz kierunki, stara się dokładniej, bo wie, że tę piłkę no musi szanować, musi tę akcję starać się wygrać, bo jest w opałach, bo przecież już tylko jeden punkt i Rosjanka widzi na prowadzenie 2-0 i znowu po krosie uderzają. Maja forehandem, teraz na backhand rywalki. Rosjanka odpowiada, trafiła w linię, nie, wyrzuciła. Maja jeszcze podchodzi, pokazuje ślad, ale nie będzie tutaj wstawał z krzesełka Arno Gabas, choć nie wstał, podchodzi. Jaka by decyzja sędziego? Out jednak, a więc Maju wyrównała się 40-40. No i jeszcze ta szansa wlewana, otucha wlewana w serca polskich kibiców. I po 40. Drugi set. Przypomnę, prowadzi Rosjanka 1-0 w setach 6-3. Andrejewa wygrywa w drugim secie 1-0. I Maja 40-40. Już serwis. Piłka 15 cm za karo serwisowym. Autowa. I drugi serwis teraz Mai. Maja 3, 4, 5 razy piłkę odbiła od kortu. Piłka już w powietrzu. Rakieta za plecami Mai. Maja uderza teraz dokładnie w róg. I teraz no, Maju w drugą stronę, ale zupełnie nieudane uderzenie. Teraz Maja poklepała się po udzie prawą ręką. W lewej trzyma rakietę. Dwie piłeczki już przygotowane do serwisu. I znowu szansa dla Miry Andrejewej. Na razie Rosjanka, wielkie brawa za ten spokój, za rozwagę i za świetne wykonywanie zadań taktycznych, ale Maja też pomaga, bo robi dużo błędów. Znowu nieudany pierwszy serwis Maji Chwalińskiej.
to oczywiście może detrymować. To jest tutaj presja, jest to finał turnieju wielkoszlemowego, ale Maja, no by od tego turnieju rozpoczęła się jej piękna kariera. Drugi serwis, Rosjanka wyrzucona lekko z kortu. Maja teraz trafiła w linię, sędzia krzyczy, że aut. Rosjanka pokazuje, że tak było, podbiega, no i ważny moment, czy będzie 2 do 0, czy będzie w korcie jednak aut.

0: I Maja Kwalińska w drugim secie przegrywa już 0-2, a przypomnę, pierwszy set przegrany 3-6, a więc Rosjanka na teraz takiej tenisowej autostradzie do pucharu Susan Lenglen.
1: Polskie Radio. Jedynka.
2: A teraz zaglądamy do Anny Orzeł, do Dąbrowy Górniczej. Strefa kibica i jakie reakcje na to, co dzieje się w Paryżu? Bo wiemy, 3-6-0-2 na razie niewesoło, jeżeli chodzi o ten finał Rolanda Garrosa.
3: No to prawda, niewesoło. Natomiast mimo, że Dąbrowę Górniczą i Paryż dzieli 1500 kilometrów, to emocje są dokładnie takie same jak na trybunach paryskich kortów. Są momenty wielkiej radości, wybuchu tej radości, eksplozji tej radości i są momenty takiej ciszy, kiedy naszej zawodniczce coś nie idzie, czy popełnia błąd. Natomiast to, co się daje zauważyć i wyczuć tutaj, to wielka wiara. Na trybunach kortów paryskich jest takie hasło: zwycięstwo należy do najwytrwalszych. I wszyscy tutaj za właśnie taką niezwykle wytrwałą uważają Maję i wierzą, że wygra.
4: Kto wygra mecz? Kto wygra mecz?
5: Jakie emocje towarzyszyły temu obrazkowi, jak ona wychodzi?
6: Bardzo fajne, aż mi się płakać chciało.
7: Proszę panią, no coś pięknego. To jest tak, jakby sen był, ale no, no fantastyczna sprawa. Ja w ogóle jestem kibicem wszystkich sportów, a tu mnie za serce złapała taka dziewczyna z Dąbrowy.
5: Czyli mocno trzymamy kciuki za nią?
7: No, bardzo mocno. I wygra, na pewno.
3: Wiary nie brakuje, jak państwo słyszą, o... aplauz. W związku z tym coś się naszej zawodniczce udało. I po prostu no niesamowicie, niesamowita atmosfera, także ci, którzy tutaj przyszli, z całą pewnością nie żałują.
2: Dziękujemy. Do Anny Orzeł będziemy jeszcze wracać, a teraz wracamy do Cezarego Guriewa.
0: I tutaj dużo lepsza gra teraz przy serwisie Mai Chwalińskiej, przy serwisie Rosjanki. 40-0 dla Mai. Andrzejewa uderza, trafiła dobrze pierwszym serwisem. Teraz poprawiła, wielka bomba i zdobywa punkt Mira Andrzejewa. Ale tutaj musi Maja właśnie spowodować, żeby były wygrywane punkty, żeby troszkę no, namieszać w tym... w tej pewności siebie rywalce. 40-15 dla Mai. Rosjanka serwuje. Kibice coraz więcej emocji, ale przecież to finał turnieju wielkoszlemowego. Chcieliby oglądać to jak najdłużej. To nie tylko chodzi o polskich kibiców, ale także o tych, którzy tutaj mają miejsca na korcie centralnym. Wymiana z głębi kortu. Maja wyrzuca piłkę i znowu no, gest taki złości. Znowu się pospieszyła. Wie, że jest szansa, ale może teraz, bo jeszcze jest przewaga Mai w tym gemie. Trzeba tutaj coś zmienić, bo gdyby już było 3-0, to moim zdaniem będzie bardzo ciężko zatrzymać młodziutką, ale już przecież niezwykle doświadczoną Mirę Andrzejewą. I Maja teraz jeszcze ostatnia, może nie ostatnia szansa, może jeszcze tutaj będzie walka, piłka o siatkę, spadła na stronę Mai. Maja forehandem na backhand rywalki. Rywalka znowu na forehand Mai. Maja, przypomnę, leworęczna. Teraz backhandem Maja wzdłuż linii. Rywalka znowu wściekle atakuje forehand Mai. Maja wyrzuca i po 40, a więc teraz trzy kolejne piłki wygrała Mira Andrzejewa. Tutaj jest jednak precyzyjna. Była w trudnej sytuacji, ale ona wie, że ten moment trzeba wykorzystać, ale wierzmy jeszcze w Maję, bo on naprawdę tutaj początek tego drugiego seta nie układał się polskiej tenisistce, ale to przecież jeszcze trwa walka. Dobry teraz serwis. Ustawiła sobie Polkę Rosjanka. Rosjanka podchodzi do siatki, smeczuje, ale Maja jest na korcie. Rosjanka jeszcze świetnie zagrywa. Maja mija. Rosjanka jeszcze odpowiada. Maja jedną ręką, nie oburącz, i Rosjanka trafia. I brawo, trzeba powiedzieć, brawo Andrzejewa, bo świetna akcja obu tenisistek. Mira Andrzejewa wykorzystała, wyszła z opresji. Była przewaga sytuacyjna dla Polki, ale to Rosjanka wykorzystała i przewaga. No i piłka teraz na 3-0 dla Andrzejewej. piękna droga Maji Chwalińskiej, ale gdyby nie te trzy spotkania w

0: eliminacja, gdyby to wszystko było można zmienić, ale po co zmieniać, bo to jest piękna historia z kwalifikacji do turnieju głównego. Może jeszcze Maja w tym gemie da sobie radę, ale Rosjanka coraz mocniej atakuje, Maja wyrzuca i 3-0 w tym drugim secie dla Miry Andrejewej. Ja przypomnę, Rosjanka pierwszego seta wygrała 6-3.
1: A zatem na razie nie mamy takich pomyślnych wieści z Paryża. No, może coś się niedługo zmieni.

0: Jamiroquai, Cloud 9 to stan skrajnego szczęścia, euforii lub zachwytu. 10 razy 9 na razie podczas tego turnieju w stan skrajnego szczęścia Maja Chwalińska nas wprowadzała. Czy wprowadzi po raz 10? No finał na razie z Mirą Andrejewą nie idzie po myśli Polki, ale może jednak poderwie się do walki. Ciąg dalszy spotkania o zwycięstwo we French Open. Przenosimy się na korty Rolanda Garrosa i Cezary Gurjew.
1: Jednak widać, że jest Maja zmęczona, brakuje też cierpliwości. Nie wiemy, jak jest z tym przeziębieniem. Przegrywa w drugim secie 0-3 i Andrejewa prowadzi przy serwisie Miry Chwalińskiej, Maji Chwalińskiej. Mira prowadzi 40-0. No, Maja już szkaf nie biega, a Mira Andrejewa posyła piłki błyskawicznie, które lądują gdzieś przy bocznej linii. Na razie to jest popis w tym drugim secie Miry Andrejewej, a więc 3-6 w pierwszy set, w drugim 0-3. I teraz 0-40, no takiego słabego fragmentu gry Maja jeszcze w tym turnieju nie miała, no ale to co przypominamy, rozegrała 9 pojedynków wcześniej na przestrzeni 3 tygodni. Wszędzie były emocje, wszędzie były mistrzynie, no Kim Wen-jen, mistrzyni olimpijska, przecież chociażby to już w pierwszej rundzie była taka przeszkoda, a więc 0-40. Maja wyrzuca piłkę, nieczysto uderzyła i Andrejewa obejmuje prowadzenie już 4-0, a więc tak jak łatwo uporała się w półfinale z Martą Kostiuk, która też Marta zagrała dużo poniżej swoich możliwości. To, co prezentowała wcześniej na ceglanej mączce, te świetne występy w całym sezonie, a tutaj na razie ten finał to popis Miry Andrejewej. No byłoby trzeba powoli przełamywać się rywalkę, ale Maja już przegrała 2 swoje serwisy i kibice jeszcze oklaskują, jeszcze próbują tutaj Maję zachęcić, a Maja błąd za błędem. Teraz 15-0 przy serwisie Miry Andrejewej. No puchar pięknie lśni, ten puchar tak jakby się uśmiechał teraz do Rosjanki Miry Andrejewej. Na Maja, czy ona jeszcze się poderwie? No ma bardzo słaby moment, ale przecież to może się zmienić po jednym, dwóch dobrych gemach. Maja ugania, uwija się za końcową linią. Rosjanka rozstawia ją po kątach, ale teraz Mira trafiła w siatkę i mamy po 15. A więc to te 2 przełamania. Musiałaby tutaj Maja rzeczywiście ruszyć do ataku, a może nie ruszyć do ataku, tylko bardziej starać się grać dokładnie piłkę i jednak mieszać z tymi liftami, ze skrótami. Mira Andrejewa po 15 prowadzi 4-0 w drugim secie. Rosjanka cały czas mocne, teraz płaskie piłki, teraz już ryzykuje Rosjanka i trafia. Ryzykuje i trafia, już jej nie przeszkadza wiatr. Nabrała pewności siebie i Conchita Martinez teraz rytmicznie, wolniutko poklaskała. No jest pewna, że jej podopieczna już tutaj nie zmieni swojego stylu gry, że to wytrzyma. Maja no jest waleczna. Maja, choć ją coś boli, coś jej przeszkadza, to Maja tego nie da poznać po sobie. I teraz Polka świetnie wyrzuca rywalkę z kortu. Teraz Maja piłkę podcina, Rosjanka też podcina. Andrejewa odgryza się takimi samymi uderzeniami. Maja świetnie przy bocznej linii. Rosjanka pod końcową linię zdobył Maja Krosik. Teraz wzdłuż linii Andrejewa odpowiada, Maja czeka, piłka odbiła się przy końcowej linii, a Maja pakuje piłkę w siatkę. No był teraz obraz pięknej gry, te akcje, które oglądaliśmy we wcześniejszych meczach, ale trudno jest się przełamać, trudno jest się wznieść ponad swoje słabości, kiedy rywalka gra tak dobrze, kiedy rywalka jest pierwszą przeciwniczką w tym turnieju z pierwszej dziesiątki światowej. Mira Andrejewa pokazała tutaj na przestrzeni 2 tygodni, że jest świetnie przygotowana. A Maja, no oczywiście jej piękna droga. Teraz bomba serwisu Andrejewej.

0: smecz w siatkę. Jeszcze tutaj jest szansa dla Maji Chwalińskiej, która przegrywa w tym secie 0-4, ale przy serwisie rywalki też Maja przegrywa 30-40. Gdyby ta gra była bardziej wyrównana, żeby Maja stwarzała sobie takie sytuacje, żeby były tak sprzyjające warunki i okoliczności, żeby Maja mogła zmusić przeciwniczkę do błędu. Amira Andrejewa o jedną piłkę do objęcia prowadzenia 5-0. I tak, 5-0 w drugim secie dla Andrejewej i za chwilę będzie tutaj kolejna szansa dla Rosjanki, a więc 3-6 i w drugim secie Maja przegrywa 0-5.
1: Te informacje z Paryża przekazuje Cezary Guriew, a jak na nie reagują kibice w strefie kibica BKT Advantage Bielsko-Biała, o tym Piotr Durys. Ponownie dzień dobry.
2: Dzień dobry. No rozmawiałem przed chwileczką dosłownie z kibicami, którzy siedzą tutaj kilka metrów ode mnie. No i są troszeczkę poddenerwowani tym, jak wygląda ta sytuacja na korcie. Jednak nadal mają nadzieję, bo wiedzą, że w tenisie wszystko może w każdej chwili się obrócić. Wystarczy jedno dobre zagranie tak naprawdę, żeby mecz się zmienił. Więc siedzą, trzymają mocno kciuki i liczą na to, że ten mecz uda się jeszcze odwrócić.
1: Piotr Durys opowiadał o tym, co dzieje się w Bielsku-Białej. No a my za moment wrócimy do Paryża. Mieliśmy tutaj kilka fantastycznych finałów wygranych przez Igę Świątek. Czy to z Sofią Kenin, czy z Coco Gauff, czy z Karoliną Muchową, a także z Jasmine Paolini. 6 ogólnie zwycięstw Igi Świątek w Wielkim Szlemie, bo też w US Open, a także na kortach Wimbledonu. No i mieliśmy w historii też 4 polskie porażki w finałach, 3 z udziałem Jadwigi Jędrzejowskiej, 1 z udziałem Agnieszki Radwańskiej w 2012 roku, więc 6 zwycięstw, 4 porażki w 10 dotychczasowych finałach. No a teraz nadzieja umiera ostatnia, więc Cezary Guriew i ponownie Paryż.
0: Na pewno nie jest to dzień Maji Chwalińskiej, na pewno jest jej turniej, bo dokonała tutaj cudów. No wiemy, jaka sympatia, to, że podróżujemy po Polsce, po różnych miejscach, jest olbrzymie zainteresowanie. No szkoda, że nie ma czegoś takiego jak autopilot, żeby wróciła do swojej gry z poprzednich meczów Maja Chwalińska, ale Rosjanka dzisiaj gra za dobrze. Rosjanka też potrafi grać sprytnie. Rosjanka jest świetnie wyszkolona technicznie, ale też jest bardzo mocna i nie robi błędów. Przegrywa Maja 0-5, ale może jeszcze wzniesie się i pokaże kilka pięknych piłek, pięknych akcji. Może Maja nie przegra tego seta tak gładko. Prowadzi 30-0 teraz przy swoim serwisie. No oczywiście przy takiej rywalce prowadzenie Miry Andrejewej 5-0 to jest olbrzymia przewaga, ale Maja zrywa się do walki. Dużo błędów, tak jakby nie potrafiła znaleźć recepty na grę Miry Andrejewej, ale wiemy, że jednak to jest drugie dno, a właściwie ta główna sprawa, że Maja jest już przemęczona tą rywalizacją. Spędziła dużo więcej godzin na korcie niż jej rywalka, no bo przecież miała drogę nie tylko wynikającą z tego, że grała w kwalifikacjach, ale także Andrejewa szybciej wygrywała. No jeśli chodzi o turniej główny, to 2 godziny krócej na korcie przebywała Mira Andrejewa, ale Polka prowadzi 40-0, teraz błąd, piłka trafiona ramą, wyleciała za kort i Maja Chwalińska 40-15 wynik. No, staram się nie zerkać na tablicę wyników, bo nie wygląda to zbyt dobrze. 3-6, 0-5 Maja. Serwis 40-15. Dawno nie wygrała swojego gema serwisowego i może teraz. I Maja ciągle skupiona, ciągle bardzo chce. Odpowiada Rosjanka. Tak czyściutko trafia płasko i teraz na stronę forehandową Mai. Jeszcze raz poprawiła Maja piłkę, lob do góry. Rosjanka nie musiała tej piłki odbierać, bo wylądowała piłka metr za końcową linią, a więc Maja prowadzi 40-30, ale tutaj Mira Andrejewa, no przybliżyła się Mira Andrejewa, teraz można powiedzieć o 3 piłki od wygrania meczu, a Maja marzy o tym, żeby wygrać tego gema. No mam nadzieję, że nie byłby to ostatni gem, ale wiemy, że sytuacja na razie nie jest dobra dla polskiej tenisistki. Dobry serwis, jeszcze lepiej odpowiada Rosjanka, podchodzi Polka do

0: Siatki, świetny wolej, ale odpowiada jeszcze Andrzejewa, piłka poza boczną linią i Maja zdobywa Gema i przegrywa już tylko 1-5. I teraz znowu zerwali się kibice, znowu oklaski dla polskiej tenisistki, ale zdają sobie sprawę sympatycy, no tak wyrobieni sympatycy tenisa tutaj w Paryżu na korcie imienia Filipa Chatrier, że jest to sytuacja no prawie że beznadziejna, a więc 1-5. Teraz Mira Andrzejewa serwuje. Mira dokładnie ustawiona. Mira wie, że tutaj jak utrzyma ten serwis, jak wygra Gema, zostanie mistrzynią, że będzie no, jeszcze nastolatką i wygra turniej w Paryżu, tak jak wygrywała tu w 2020 roku nasza Iga Świątek, która pewnie dzisiaj dopinguje, kibicuje i błąd Mai nie trafiła. Teraz i 15-0, a więc ta droga do zwycięstwa trwa długo, trwał pierwszy set, a tutaj ten idzie niemal błyskawicznie. Godzina i 14 minut, a przecież pół godziny grały pierwsze 6 gemów, ale potem czułem, że nasza tenisistka słabnie. Spieszyła się, chciała jak najszybciej kończyć akcję. Serwuje dobrze Rosjanka. Teraz Mira Andrzejewa robi błąd i mamy po 15. I znowu oklaski. Jak bardzo chcą kibice zachęcić polską tenisistkę tutaj do jeszcze wielkiej walki. Jeżeli Maja nie dałaby rady w tym finale, będzie oczywiście smutek, ale gdy tak się zastanowimy nad tym, co się działo, jak przełamywała swoje słabości, jaką zrobiła furorę, stała się rozpoznawalną tenisistką i teraz Maja wyrzuciła, choć jeszcze będzie sędzia Adno Gabas sprawdzał. Wydaje mi się, że trafił w linię. Tak, piłka w korcie i tutaj Andrzejewa niezadowolona, będą powtarzać punkt, a więc 3-6, 1-5. Maja przegrywa. Maja jest w wielkich tarapatach i po 15 przy serwisie teraz Miry Andrzejewej trafiła Rosjanka. Mocny serwis, 190 km na godzinę. Maja zdołała odpowiedzieć. Teraz Maja na forehand rywalki, ale szuka po rogach. Teraz Mai Mira Andrzejewa stara się jak najszybciej to spotkanie zakończyć. Teraz mija Polkę i teraz w drugą stronę Mira Andrzejewa o dwie piłki od wygrania meczu, od pucharu, od zwycięstwa. A Maja Chwalińska i tak przecież weźmie udział w tej uroczystości. Jeżeli jej się nie uda dzisiaj wygrać, też otrzyma piękną paterę za finał turnieju wielkoszlemowego. No przy tym tak globalnym sporcie, przy tym zainteresowaniu, gdzie każdy turniej wielkoszlemowy bije rekordy, jeśli chodzi o wizyty kibiców. 1-5 w drugim secie Maja, ale teraz w siatkę trafia Mira Andrzejewa. Ona się zaczyna spieszyć i po 30. Jeszcze czuje swoją szansę Maja Chwalińska. No, nie takie sytuacje były w tenisie światowym. Przecież mieliśmy tutaj wielki dramat Janika Sinera w tym turnieju, ale także Aryny Sabalenki. Sinner przecież prowadził w setach 2-0 i w trzecim secie 5-1 i wówczas skurcze i znowu błąd Rosjanki. Szkoda, że Maja nie zwróciła. Nie, trafiła jednak w siatkę. Trafiła, no i nie, wyrzuciła, a więc jest szansa dla Maji Chwalińskiej. Maja prowadzi 40-30, ale tutaj ta przewaga w tym drugim secie dla Andrzejewy jest bardzo wysoka, bo wygrywa 5-1. Maja ma szansę na przełamanie Rosjanki. Rosjanka biegnie do siatki, a Maja mijała, nie trafiła i znowu równowaga i ponownie Mira Andrzejewa o dwie piłki, o dwa punkty od wygrania tego meczu. Żeby jeszcze udało się zmusić rywalkę do walki. Maja widać, że zmęczona. To już widać po twarzy, po ruchach. To już nawet tak oczy mruży z wysiłku i trafiła całe szczęście pod linię. Maja na forehand po krosie gra i teraz Andrzejewa trafia w siatkę. Czy jeszcze sytuacja może się zmienić? No oczywiście chcemy, dlatego powtarzam te słowa, ale wiem, jaki jest wynik na tablicy. 3-6, 1-5. Szansa dla Mai Chwalińskiej w tym gemie. Rosjanka już zaserwowała. Maja trafia przy bocznej linii. Rosjanka wyrzuca i drugi gem dla Mai Chwalińskiej. A więc ze stanu 0-5 już tylko 2-5. Ale jeszcze sytuacja jest bardzo trudna, ale oczywiście nie beznadziejna.
1: Jest 16:44, to specjalne wydanie audycji Przy muzyce o sporcie w programie pierwszym Polskiego Radia. Maja Chwalińska się nie poddaje. Zaglądamy więc do Bielska-Białej, BKT Advantage Bielsko-Biała. Tak nazywa się klub, w którym na

0: Dzień gra nasza zawodniczka, a wszystko śledzi Piotr Durys, który jest też ze specjalnym gościem. Słuchamy.
1: Dzień dobry, dokładnie tak. Razem ze mną jest Mikołaj Wrzoł z BKT Advantage Bielsko-Biała, były sparring partner Mai Chwalińskiej. Godzina 17, godzina 18 już tego meczu. Jak Mai idzie?
2: Znaczy, Maja gra cały czas swój tenis, robi troszkę więcej niewymuszonych błędów niż dotychczas, lecz jej przeciwniczka Rosjanka no niestety trafia wszystko. Póki co trafiała wszystko, no 0-5, jest 2-5, więc Maja teraz zaczyna ciągnąć, Rosjanka trochę nerwowa, więc cały czas trzymamy kciuki i liczymy, że Maja to odrobi.
1: Jest tutaj cały czas ta nadzieja, że ten wynik można jeszcze odmienić, tak jak też patrzymy po kibicach?
2: Oczywiście, tenis jest nieprzewidywalny, tu się może zdarzyć wszystko. Już raz pierwsza rakieta na tym turnieju świata Jannik Sinner przegrał z wyniku 5-1, więc to wszystko jest cały czas otwarte, póki nie podadzą sobie dłoni.
1: No właśnie, widać to, bo miał pan okazję grać z Mają, że to jest ten tenis, który ona gra, to poznaje pan te zagrania?
2: Tak, no próbuje cały czas grać swoje zagrania, czyli podciętą piłkę, slajsy, skróty, podnosi. No Rosjanka no, była do tego widać dobrze przygotowana taktycznie, dlatego stoi troszkę bliżej w korcie, no i cały czas naciska na Maję, co też nie jest dla niej prostym zadaniem. No i dlatego Maja popełnia przez to troszkę więcej błędów niż dotychczas.
1: No to w takim wypadku trzymamy cały czas kciuki za Maję i oglądamy, co dzieje się cały czas na kortach w Paryżu.
0: A za moment właśnie przeniesiemy się na korty Rolanda Garrosa.
3: Polskie Radio. Jedynka.
0: W Bielsku-Białej słyszymy bębny, towarzyszą tym emocjonalnym momentom, bo kibice oglądają finał, a bębnów na korcie nie ma. Natomiast też jest bardzo emocjonalnie i ciekawie. Maja Chwalińska, Mira Andrejewa, finał French Open i ponownie Cezary Gurjew.
4: I 3 do 6 w pierwszym secie, w drugim 2 do 5, a było 0 do 5. Maja Chwalińska wpakowała przed chwilą piłkę w siatkę, a teraz drugi serwis. No jest zmęczenie, jest znużenie, 3 tygodnie. No nie ma takich tenisistek, które wygrały tutaj przez tak długi czas. Dlatego Maja, no pięknie, że ma tych kibiców, którzy w nią wierzą, ale Rosjanka trafiła, tak, Rosjanka trafiła i przy serwisie Maji Chwalińskiej Rosjanka prowadzi 30 do 0. Zacisnęła pięść i Mira Andrejewa po tym nieudanym gemie. Dobrze by było, żeby Maja jeszcze potrafiła tego gema wygrać, bo tylko jest przełamanie, jedno przełamanie jej zostało do odrobienia, ale jest trudna sytuacja. 0 do 30. Jeszcze czekają, jeszcze podwiewa tutaj wiatr, który przeszkadza, ale mniej to wszystko przeszkadza na razie dla Miry Andrejewej, która jest rzeczywiście dobrze przygotowana, bo mówiłem o tym, widziałem dwa treningi, jak z Conchitą Martinez przygotowywały się na takie akcje, na lifty, na dropshoty. Bardzo to starannie ćwiczyła Mira Andrejewa i 0 do 30. Maja Chwalińska, przeszkadza jej wiatr. Patrzę na kibiców, patrzę na trybunę. Tam trzymają się za kapelusze osoby w tej loży prezydenckiej. Serwis teraz dobry. Maja spokojnie teraz tę piłkę stara się rozmieszczać, ale no niestety mamy pierwszą piłkę meczową. Maja robi coraz więcej błędów. Pakowała piłkę w siatkę i jest pierwsza piłka meczowa. 3-6, 2-5 i 0-40. Jesteśmy z Mają. No nie mogę powiedzieć, że to nie jest ta Maja, którą znamy, ale Maja jest po prostu zmęczona. No tym, mówiąc żartobliwie, lataniem po korcie. Maja po prostu tutaj wykonała robotę taką, za którą pokochała ją cała Polska. Trudna sytuacja, ale to jest finał turnieju wielkoszlemowego. Przecież to nie zdarza się często. Ile lat czekaliśmy na finał i na wygranie. Mira Andrejewa wygrywa, pada teraz na kolana. Maja podchodzi do siatki. Mira Andrejewa wygrywa 6-3 i 6-2. A Maja jest już przy siatce. Gratuluję Rosjance. Przytuliły się. Gratuluję Mira Andrejewa i tutaj także podziękowanie sędziemu. No Maju, smutna jesteś, ale Maju, weźmiesz udział w tej uroczystości, a tutaj wypowiadany głos, wypowiadane imię i nazwisko Miry Andrejewej, Mark Mory, a więc speaker, głos turnieju na kortach Rolanda Garrosa. Nie trwało to spotkanie długo, trwało godzinę i 22 minuty. Zakończyło piękną podróż w nieznane, jakby zaśpiewali bit, ale tutaj podróż znana jest, bo Maja wskoczyła tutaj do grona tenisistek, które są rozpoznawalne.

0: awansuje na 21 miejsce na światowym rankingu. Oby organizatorzy Wimbledonu dali jej dziką kartę, bo to jest gra stworzona właśnie do występów na trawie. Pamiętamy, ta druga runda 4 lata temu, kiedy Maja jeszcze była drobniejsza, kiedy Maja jeszcze nie potrafiła tego, co teraz pokazywała na korcie. Przegrana w finale, ale pamiętajmy, w 1939 roku tutaj Jadwiga Jędrzejowska przegrała Simone Mathieu, ale przecież historia polskiego tenisa jest cudowna. Mamy kolejną wspaniałą dziewczynę, która cudownie potrafi walczyć. Siedzi na krzesełku, jest smutna. Za chwilę uroczystość, ale Maja Kwalińska niech dla nas będzie wielka. Dzisiaj przegrała, podchodzi do niej teraz Amélie Mauresmo, dyrektor turnieju, dwukrotna zwycięzczyni imprezy wielkoszlemowej, i pogratulowała Maji. Polka przegrała 3-6 i 2-6.
1: O czym opowiadał Cezary Guriew. Będziemy jeszcze wracać do Paryża. A zatem Mira Andrejewa z życiowym sukcesem, jakim jest pierwsze zwycięstwo w turnieju Wielkiego Szlema. Maja Chwalińska też ze swoją życiówką. Pierwszy finał w historii. Pierwszy jej finał. 10 niesamowitych meczów w drodze do tego, więc nie ma co się załamywać.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: No nie będzie deszczu łez, bo i tak jest sukces Maji Chwalińskiej i docenić muszą to wszyscy. Maja Chwalińska ze 114 miejsca awansuje na 21 w rankingu WTA, a my przenosimy się do Dąbrowy Górniczej. Anna Orzeł cały czas trzyma rękę na pulsie, jest w strefie kibica. Jakie reakcje po tym przegranym, jak już wiemy, finale? 3-6, 2-6.
1: Duma to najczęściej powtarzane tutaj słowo. Pytałam, czy troszkę kibice czują niedosyt, ale powiedzieli, że nie. Przede wszystkim duma, zrobiła wspaniałą robotę, dostarczyła niesamowitych emocji. To były piękne widowiska, niezapomniane chwile. Każdy mecz oglądało się z zapartym tchem, także ci, którzy tutaj przyszli, mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, są bardzo wdzięczni i są bardzo dumni.

0: bo to dziewczyna stąd. Ona pokazała, że można, że potrafi, że praca, talent procentują, jeśli się jest wystarczająco zdeterminowanym. Także duma, duma i jeszcze raz duma. Nie ma rozczarowania, nie ma niedosytu. Może przyjdzie trochę potem takich refleksji, ale na teraz, na dziś, na chwilę po zakończonym meczu przede wszystkim wielkie emocje i mnóstwo wdzięczności za to, czego dostarczyła, za te przeżycia, których mogliśmy być uczestnikami przecież też.
1: Ten doping był bardzo żywiołowy. No, kibice mogli sobie pozwolić na coś innego niż zwykle, jeżeli chodzi o tenis, bo na kortach jest określona etykieta, ale tutaj w strefie kibica trochę inne warunki, kiedy dopinguje się swojej zawodniczce.
0: Dokładnie, tutaj były inne zasady, tak? Więc co tam, jakaś przerwa, to śpiewano hymn, czyli Maję.
1: Przylgnęło to już troszeczkę do niej.
0: Także tutaj było inaczej. Kibice wstawali, chodzili, było widać, że dawali upust tym emocjom, co jest niedopuszczalne czy niemile widziane na kortach tenisowych czy na trybunach kortów tenisowych. Także tutaj były inne zasady, więcej swobody i też więcej takiej żywiołowej radości i emocji wtedy, kiedy szło dobrze. No i też dużo wdzięczności po zakończonym już meczu.
1: Anna Orzeł trzyma rękę na pulsie, trzymała, kibicowała i wszyscy
0: tak
1: kibicowaliśmy.
0: Jest, wzruszała
1: się. I wzruszała się oczywiście, tak,
0: tak
1: jest. Maja Chwalińska walczyła dzielnie, walczyła w finale French Open. No ale dziś się jeszcze nie udało. Porażka 3-6 i 2-6 z Mirą Andrejewą.
2: Polskie Radio. Jeden.

0: Autopromocja.
1: Ćma. Intymny portret wybitnej pisarki Stanisławy Przybyszewskiej.
2: Mogę tylko pisać i prosić o lekturę, o pieniądze, o żywność, o papierosy, o czas, a potem zwęglać się na wolnym ogniu czekania.
1: Kobiety uwikłanej w bolesną relację z ojcem, poszukującej miłości i pogrążającej się w samotności.
3: Martwię się o panią, pani Stanisławo. Pani snuje się po Gdańsku jak widmo.
1: Dramat Radosława Paczochy w reżyserii Darii Kopiec. W rolach głównych Natalia Lange, Jędrzej Czerwonogrodzki i Karol Wróblewski.
4: Ty się mijasz z życiem i z człowiekiem. Ty nie widzisz życia. Ty nic nie widzisz.
1: Teatr Polskiego Radia zaprasza dziś po 21:00.
5: Jedynka. To jest radio.
0: Autopromocja.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
8: O, jeszcze to.
9: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
7: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
10: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
9: Dajcie wszyscy święto.
7: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
6: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
11: Przed mikrofonem Jakub Domaracki, zapraszam. Na trasie ekspresowej S10 w województwie zachodniopomorskim pomiędzy Szczecinem a Stargardem doszło do pożaru samochodu osobowego na kilometrze pierwszym. To są okolice węzła Kobylanka. Trasa w kierunku Bydgoszczy była tam przez pewien czas całkowicie zablokowana. W tej chwili jest już tylko zwężona. Na trasie S10, przypominam, doszło do pożaru auta osobowego. Uwaga na drodze krajowej numer 19. W województwie lubelskim w miejscowości Konkolewnica. To na odcinku Radzyń Podlaski, Międzyrzec Podlaski. Auto ciężarowe wjechało do przydrożnego rowu na kilometrze 223 i obowiązuje tam ruch naprzemienny. Nadal zakorkowane i zatłoczone są trasy wojewódzkie numer 215 i 216 na Pomorzu. Niedaleko Pucka i Władysławowa, także Jastrzębiej Góry, Karwi, Chałup, Jastarni i Juraty. A spore spowolnienia utrzymują się także na innych trasach w regionie, zwłaszcza na drodze krajowej numer 20 pomiędzy Egiertowem a Żukowem, a także na krajowej 91 w Pruszczu Gdańskim. W województwie mazowieckim spory ruch nadal utrzymuje się na krajowej 7, na północ od Warszawy, pomiędzy Warszawą, Łomiankami a Czosnowem i to

0: zasadzie w obu kierunkach, a także dosyć sporo cierpliwości przyda się na wysokości Zegrza, zwłaszcza w Nieporęcie, a także na drodze krajowej 61.
1: Zbliża się godzina 17, to specjalne wydanie audycji przy muzyce o sporcie. Dziś oczywiście relacjonowaliśmy finał French Open, mecz Mai Chwalińskiej z Mirą Andrejewą i wracamy na korty imienia Rolanda Garrosa. Głos ma Cezary Gurjew.
2: Zaczyna się uroczystość wręczenia nagród. Pojawiła się Mary Pierce, a więc zwyciężczyni z 2000 roku. Mary Pierce, pamiętam jak wtedy Francja szalała niespodziewanie, no grała cudownie, no i grała w finale wówczas grała z Conchitą Martinez, która przecież prowadzi Mirę Andrejewą. 26 lat minęło i tutaj Mary Pierce patrzy teraz na telebim, bo przypominają sytuację z tamtego meczu. Wszedł także Gilles Moreton, a więc prezydent, szef francuskiej federacji tenisa. Mary Pierce, zwyciężczyni dwóch turniejów wielkoszlemowych, bo także w 1995 roku triumfowała na kortach Melbourne Park, a teraz przypominają tę niesamowitą akcję, jak podskoczyła i między nogami przodem do siatki odegrała piłkę i wtedy cała Francja szalała. No i oklaski, oklaski, bo jeszcze oglądają tutaj przypomnienie. To jest piękny zwyczaj, jak byli mistrzowie przychodzą, to łączy pokolenia, przypomina się tak jak te sukcesy sprzed 26 lat, a Mary Pierce ubrana w sposób, no, w strój taki dosyć obszerny i patrząc w telebim walczy teraz, bo podmuchy wiatru rzeczywiście są tutaj bardzo duże. I kolejna akcja dosyć długo trwa ta sytuacja, ale teraz już ręce wzniesione na telebimie, przypomniana sytuacja, kiedy wznosiła puchar, kiedy wygrywała. No i Amélie Mauresmo, która jest dyrektorem tego turnieju w Paryżu, ona nie wygrała co prawda na tych kortach, ale wygrywała na kortach Wimbledonu. I Mary Pierce teraz uściskana jeszcze przez Gilles Moretona i ona tutaj pokazuje publiczności, że jest wdzięczna za to, że może być w tym miejscu. Nie gra w tenisa, ale będzie wręczać się puchary. No i za chwilę, zgodnie z tradycją, nagrodzony zostanie Arno Gabas, a więc główny sędzia tego spotkania. Zawsze jest piękna patera. To też jest cudowna tradycja. Tak jak mówiłem na początku transmisji, dobierani są zawsze najlepsi sędziowie. To też trzeba zasłużyć, żeby tutaj wykazać się naprawdę, no, cechami, które powodują, że jest zaufanie tenisistek. Już Arno Gabas odebrał tutaj.
3: No i
2: teraz będzie patera dla finalistki.
3: Chwalińska!
2: No i Maja Chwalińska, no wielkie brawa, jak Państwo tego słuchają. Bądźmy z Mają Chwalińską. Finał turnieju wielkoszlemowego. Przegrała w finale, no tak to jest. Przegrywa się mecze z tygodnia na tydzień. I teraz już wręczany puchar przez Gilles Moretona. Podchodzi Mary Pierce, wyższa o dwie głowy. Ucałowała Maję. Pociesza ją na pewno, bo przecież też wierzy, że Maja będzie wygrywać. Uśmiech i Maja wznosi teraz tę paterę, teraz się uśmiecha. No niby jest to uśmiech przez łzy, bo przecież ona chciała wygrać, ale tutaj są flagi polskie, biało-czerwona, no i także z pszczółką. Tak to pięknie wygląda. Maja Chwalińska ma mikrofon.
4: Hello everyone. First of all, congrats to Mira. You're such an incredible player. You're so young and talented. It's so annoying.
2: Przywitała kibiców. Gratuluję Mai, że jest taka młoda. Gratuluję jej, że wygrała. Gratuluję oczywiście za świetną pracę i za to, że taki sztab trenerski ma Mira Andrejewa. Mira Andrejewa, no, rośnie też wielka gwiazda światowego tenisa.
4: Thank you to everyone who made this tournament possible and so special.
2: Emily, thank you for taking care of us, FFT.
4: Thank you, Mary, for being here with us.
2: I actually told Emily
4: a few days ago that I watched the old clips when you guys were playing here.
2: No i przypomina o tym, że kind of

0: te stare filmy, te stare momenty i oczywiście zna świetne historie Maja Chwalińska, no i zna te dawne mecze Mary Pierce, a więc piękny ukłon, dzielą je pokolenia, bo przecież jak wygrywała tutaj Mary Pierce, Mai nie było na świecie.
1: Wolontariusze
0: oczywiście dla wszystkich dzieci do podawania piłek, ten wiek musi być maksymalnie do 16 lat. Dla wszystkich osób, które tutaj pracowały i pomagały. Podziękowania dla rodziny, dla teamu przede wszystkim, ale jest rodzina, bo przecież mama i tato, mama cały czas z panem Izydorem, kierownikiem, przedłużała sobie pobyt. Mama pracuje w ośrodku sportu i rekreacji jako recepcjonistka. Apelowaliśmy na naszej antenie do pana Izydora. Trzeba podziękować i teraz polscy kibice skandują, oklaskują, no i piękny moment.
1: I know I'm not really easy to be around sometimes.
0: No, wcale Maju, dla nich to nie było łatwe, dla nich to było piękne, że mogli być z tobą.
1: I'll try to do my best and to continue.
0: Oczywiście wszyscy robili tutaj wszystko dla Mai, żeby jak najlepiej się czuła, żeby mogła tylko myśleć o tenisie. I Maja Chwalińska, nasza bohaterka od 3 tygodni w Paryżu.
1: I would like to thank all of you guys who came today, but not only today, but these 3 weeks.
0: Dla wszystkich kibiców podziękowałem, którzy tutaj przychodzili nie tylko dzisiaj, ale przychodzili dopingować przez te wszystkie dni.
1: I'm very, very grateful. I wish you could see a better match today, but Mira was just so good for me, so I guess it's her
0: Maja zagrać lepiej, ale Mira dzisiaj grała w sposób naprawdę wyśmienity.
1: Yeah, I tried my best, I'm sorry.
0: Próbowałam zagrać jak najlepiej mogłam, no ale nie udało się, przepraszam. Oklaskują kibice.
1: Thank you so much.
0: Maja swobodna.
1: I will definitely not forget these 3 weeks.
0: Maja oczywiście mówi, że nie zapomni o tych 3 tygodniach. Zostanie to zawsze w jej sercu. I wielkie brawa Maja Chwalińska. Cieszmy się. Ma paterę za finał turnieju wielkoszlemowego. Maja Chwalińska, no wielka bohaterka. Teraz stoi obok Mary Pierce. I Maja rzeczywiście zasłużyła na wielkie brawa. No i teraz oczywiście to, co znamy, bo 4 razy wchodziła tutaj Iga Świątek, wchodzi teraz Mira Andrejewa, ta 19-latka, która dzisiaj pokazała wspaniały tenis. I ona teraz otrzymuje nagrodę, no tę najważniejszą, bo przecież puchar Suzanne Lenglen. Jaka to była tenisiska Suzanne Lenglen. 1920 rok, wygrane Igrzyska Olimpijskie, 6 turniejów wielkoszlemowych. Ona potrafiła wygrać 171 pojedynków z rzędu. No i teraz Mira wznosi puchar. Przypominają mi się te niedawne wszystkie uroczystości, jak przecież tak wspaniale grała tutaj Iga Świątek, ale Iga powróci mocniejsza. Na pewno Iga ogląda teraz tę uroczystość i to wyzwoli w niej jeszcze większą chęć tutaj gry na tym poziomie, który prezentowała. Ale cieszmy się, że mamy Maję Chwalińską. Cieszmy się, że te dziewczynki w Polsce oglądały, obserwowały to, co dzieje się za sprawą Mai Chwalińskiej. No, mieliśmy też polski przecież mecz. Grała w 3. rundzie Iga z Magdą Linet. Mamy tutaj Magdę Fręch. Mamy Lindę Klimowiczową, która już przygotowuje się na trawie na Umbledonie. Na razie Linda nie czuje się zbyt dobrze na ceglanej mączce.
2: Of course, first of all, congrats to Maja for these amazing 3 weeks passing through qualis, winning so many matches, beating so many great players. Congrats to your team as well, you guys.
0: Maji za te 3 tygodnie, za kwalifikacje, za pokonanie tych wielkich zawodniczek. I dziękuję teamowi, gratuluję teamowi Maji za świetną robotę, za świętą pracę, która spowodowała, że Maja tak świetnie grała.
2: I wouldn't want to play against you one more time, so
0: jesteś bardzo sprytną tenisistką. Życzę ci najlepszego w dalszej części sezonu. I mamy nadzieję, że zagramy Maju jeszcze no więcej takich finałów w przyszłości.
2: Thanks to FFT, Amelie. I don't know if I should thank you, Mary,
0: because you beat my coach once federacji.
2: Here in the final. And,
0: no i tak, Mary Pierce, dobrze, że jesteś, pokonałaś moją trenerkę tutaj,
2: w
0: finale, 26 lat temu.
2: Oczywiście
0: były podziękowania dla Mary.

0: rozmową dyrektorki i dla wszystkich organizatorów, którzy powodują, stwarzają takie warunki, że komfortowo się gra i komfortowo przebywa się tutaj podczas rywalizacji. No i oczywiście podziękowania, że właśnie jest to niesamowity turniej. To jest praca wielu ludzi przez cały rok i aby była taka uroczystość i finałowy dzień.
1: I
0: oczywiście dla sędziów przede wszystkim tradycyjnie, dla osób do podawania piłek, dla wszystkich osób, które pracują tutaj, przygotowują kort.
1: Świetna praca,
0: pogoda się zmieniła po drugim tygodniu i dbaliście o to, żeby korty były jak najlepiej przygotowane. I oczywiście miłe słowa także Rosjanki, podobnie jak Miry, dla organizatorów za przygotowanie tego turnieju.
1: Thanks to my team.
0: I podziękowania dla drużyny, dla teamu, która dba o Mirę Andrejewą.
1: Certain days. Thank you very much for pushing me to my limits. Thank you for
0: dziękuję,
1: making me work even when I don't want
0: to work. To, co najlepszego mogę pokazać, to, co najlepszego mogę uczynić.
1: For sharing her experience, giving me so many advices.
0: Podziękowania dla Conchity Martinez za prowadzenie, za to, że dodaje otuchy, że przekazuje zawsze bardzo cenne, no niezwykle ważne rady.
1: I'm not gonna thank every one of you because I think that's too much, but thanks to every single one of you in my team who
0: no i oczywiście podziękowania, trudno jest podziękować, wspomnieć o wszystkich, ale dla każdego przedstawiciela swojego teamu podziękowania od Miry Andrejewej.
1: Thank you so much for always being there for me.
0: Teraz słowa skierowane do mamy, która jest była na tym meczu, ojciec oglądał w telewizji.
1: No i
0: także dla psychologa, który tutaj też czuwał nad tym, bo jak wiemy, różnie bywało w karierze Miry Andrejewej, ale tutaj była dobrze przygotowana.
1: One and a half year.
0: Tyle współpracują i te są podziękowania dla psychologa.
1: Everything that you've taught me, I've been trying to use these 2 weeks and I would say that it worked not bad, so thank you so much.
0: No i oczywiście podziękowania, no 2 tygodnie i rzeczywiście te wszystkie rady bardzo były pomocne.
1: Je vous remercie pour aujourd'hui et oczywiście
0: teraz podziękowania kierunku francuskim, w języku francuskim widać, że Mira Andrejewa bardzo się do tego przygotowała. Dziękuję wszystkim za te piękne tygodnie spędzone w Paryżu. To niezwykle ważne było dla mnie. Dziękuję za wsparcie każdego dnia.
1: Premier jour.
0: Słowa Mirze.
1: I will continue in English. That's it.
0: Tak, chodzi po prostu o to, że od pierwszego dnia po francusku mówiła Mira Andrejewa. So wszystko tutaj dobrze się układało i dziękuję za tę pomoc i udzielaną każdego dnia. A najważniejsze, że wspaniale się tutaj czuła przez 2 dni. Przepraszam, że jeszcze nie mówię tak dobrze po francusku, ale oczywiście Mira Andrejewa planuje się przygotować. No, Mira Andrejewa zasłużyła na długie przemówienie jako mistrzyni turnieju
1: wielkoszlemowego.
0: No teraz słowa skierowane do siebie, że w siebie wierzy, że potrafi pracować, potrafi się przygotować, chce być coraz lepsza, chce walczyć.
1: Only I know how tough it was for me and how nervous I was throughout these 2 weeks.
0: W przeszłości nerwowa, bardzo mnie to dużo kosztowało. No i oczywiście sobie też trzeba podziękować. A więc uroczystość na korcie imienia Filipa Châtier, Maja Kwalińska z piękną paterą i także Mira Andrejewa z pucharem Suzanne Denglen. A więc już nagrodzone obie tenisistki, teraz już po rosyjsku. A więc gratulujemy.

0: obu tenisistkom.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: Mira Andrejewa, zwyciężczynią tegorocznego French Open, a Maja Chwalińska, mimo porażki w finale w poniedziałek, zamelduje się na 21. miejscu w światowym rankingu, notując awans aż o 93 pozycje. Za nią będą tak uznawane tenisistki jak Emma Navarro czy Madison Keys. Za awans do finału mogła liczyć na nagrodę w wysokości prawie 1,5 miliona euro, a przed rozpoczęciem zmagań w stolicy Francji z tytułu premii za występy na korcie, według oficjalnych danych zarobiła niespełna milion dolarów. Chwalińska dziś niestety przegrała 3 do 6 i 2 do 6 z Mirą Andrejewą, ale zostanie dla nas maleńką, zwinną i rezolutną pszczółką.

0: przez 10 długich meczów. Kibice zastanawiali się, cóż zobaczymy dziś. Dziś finał French Open, który nie zakończył się zwycięstwem Mai Chwalińskiej. Przegrała 3-6, 2-6 z Mirą Andrejewą, a my mamy połączenie teraz z Tomaszem Iwańskim, kiedyś trenerem Nadii Pietrowej, czyli trzeciej rakiety świata. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Jezus Maria, jakie zamierzchłe czasy wspominać.
0: Wspominamy. To dodajmy jeszcze trener Kamila Majchrzaka, Bartłomieja Dąbrowskiego. I proszę powiedzieć, taka analiza, co w tym spotkaniu poszło nie tak?
1: No, w tym spotkaniu poszło nie tak przede wszystkim to, że Andrejewa zagrała bardzo stabilnie, bardzo dojrzale i dokładnie w taki sposób, jaki należy grać z Mają, czego nie zrobiły wcześniej zawodniczki, z którymi Maja rywalizowała, czyli oprócz pewnego spokoju w wymianie z linii końcowej, miała również argumenty do przyspieszenia wymiany i po prostu Maja, biorąc pod uwagę również jej to, niezależnie od tego, jak bardzo była rozemocjonowana, jak bardzo była entuzjastyczna, jak bardzo jest zadowolona z tego, co zrobiła, to zmęczenie się po prostu odkłada i w momencie, w którym grała z zawodniczką, która nie dawała jej wielu punktów za darmo, musiała jak gdyby zmuszać się do grania rzeczy, które normalnie, których normalnie nie robiła, czyli jak gdyby iść po więcej w wymianach, co powodowało z kolei z jej strony coraz większą niecierpliwość, coraz większą frustrację i to zmęczenie się jeszcze bardziej uwypuklało. Także myślę, że to jest główna przyczyna tego przegrania tego meczu w taki sposób, bo rzeczywiście Andrejewa była dzisiaj po prostu lepsza.
0: Mira Andrejewa troszkę przeczytała to, co do tej pory grała Maja Chwalińska. Trochę wiedziała, jak się do tego spotkania przygotować

0: I w jaki sposób Maja tą swoją drogę do finału już skutecznie wykorzystywała wcześniej?
1: Tak, oczywiście, to znaczy, no to jest właśnie jedno z tych nie tyle zagrożeń, co jak gdyby praw, które obowiązują w zawodowym sporcie, że w momencie, w którym pojawia się jakiś zawodnik, czy zawodniczka, zaczyna dobrze grać, no to ludzie dookoła wszystkich innych graczy analizują, widzą, wyznaczają różnego rodzaju kierunki przeciwdziałania, czy też neutralizowania mocnych stron danego zawodnika i prędzej czy później trafia się jakiś zawodnik, który oczywiście nie każdy umie te uwarunkowania zrealizować, ale akurat dzisiaj Mira poradziła sobie z tym świetnie. No to jest jedna z czołowych zawodniczek, jedna z najbardziej utalentowanych zawodniczek w turze. I dzisiaj, tak jak powiedziałem wcześniej, po prostu była lepsza, czyli zadziałało to, co ustaliła zresztą z bardzo swoją doświadczoną, rutynowaną w tego typu okolicznościach trenerką, również z kariery i swojej zawodniczej i z racji doświadczeń, które miała z wieloma graczami, których prowadziła, czyli z Conchitą Martinez, i rzeczywiście ta jej taktyka, czyli zachowanie spokoju, czego nie umiały zrobić wszystkie wcześniejsze przeciwniczki Mai, które ona w sposób perfekcyjny wprowadzała w stan delirium tymi swoimi różnego rodzaju sztuczkami, podcięciami, topspinami, zmianami rotacji i tak dalej, tą swoją delikatną grą, do której nie są przyzwyczajone, do których nie jest przyzwyczajona większość zawodniczek. Dzisiaj Mira po prostu, będąc w odpowiedni sposób nastawiona, ona dokładnie wiedziała, co musi grać, w jaki sposób musi grać. Również bardzo pomagał jej w tym ten jej slajsowany forehand, którego bardzo często używała, żeby odkręcić te takie nieprzyjemne, krótkie piłki Mai. No i to po prostu zadziałało. No i jeszcze raz, po raz trzeci powtarzam, niezależnie od wszystkiego, dzisiaj była lepsza. Natomiast to jest wspaniały turniej Mai, wielkie osiągnięcie. No zawsze jest tak, że ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać i trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że ona naprawdę zrobiła, ona i jej ludzie dookoła, czyli Piotrek Szczypka, Bob Machowski, drugi trener, z którym Maja pracuje, trenerzy przygotowania fizycznego i tak dalej, zrobili wspaniałą pracę i to jest wynik, który będzie i jest zauważony na całym świecie i oczywiście gdybyśmy rozmawiali przed turniejem, że Maja osiągnie taki poziom, to bardzo mało ludzi jakby mogło przewidzieć coś takiego. Praktycznie nikt nie był w stanie tego przewidzieć, a to, co zrobiła, jest wielkim wynikiem i braliby w ciemno taki wynik przed rozpoczęciem turnieju. Nawet dwie rundy mniejsze.
0: Trudno bawić się tutaj w przewidywania. Trudno być czasem wróżką, ale gdybyśmy mogli się zabawić, czy ten mecz, ten turniej w wykonaniu Mai Chwalińskiej to będzie trampolina do tego, żeby wskoczyć właśnie na niezwykle ten wyższy poziom, zostać na tych miejscach, na które awansowała, bo pamiętamy, na 21 miejsce wskoczyła w rankingu, czy taki jednorazowy wyskok, jak pan myśli?
1: To znaczy, wie pan, wydaje mi się, że na razie na pewno Maja musi odpocząć. Zobaczymy, co się wydarzy z Wimbledonem, czy będzie grała główny turniej, czy będzie grała eliminację. Natomiast ja nie chcę się bawić we wróżbiarstwo. Chcę oceniać rzeczy takimi, jakimi są. Można ewentualnie bawić się w jakieś tam prognozy. Myślę, że Maja gra tak dobry tenis i tak stabilny, że jeśli będzie zdrowa, to na pewno będzie w stanie utrzymać się na poziomie, na którym w tej chwili jest. I mam nadzieję, że dokładnie tak to właśnie będzie wyglądało i że te jej marzenia będą się dalej spełniały i będzie grać przynajmniej tak dobrze jak w tym turnieju lub minimalnie gorzej, bo to jest, będą i tak wspaniałe rezultaty.
0: No a zatem nie lejemy wody, nie lejemy wosku, po prostu konkrety, a te konkrety mieliśmy od Tomasza Iwańskiego, kiedyś trenera Nadii Pietrowej, trenera Kamila Majchrzaka czy Bartłomieja Dąbrowskiego. Dziękujemy pięknie za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: A my przypominamy, że dziś Maja Chwalińska przegrała w finale French Open z Mirą Andrejewą 3-6, 2-6. I jeszcze Klaudia Jans-Ignacik, świetna tenisistka, też komentuje ten wynik.
2: Mira Andrejewa grała dzisiaj fenomenalnie. Była przygotowana bardzo dobrze taktycznie przez swoją trenerkę, ale jedno to jest być przygotowanym taktycznie, a drugie to tę taktykę umieć wprowadzić do gry. Maja gra fenomenalnie wysoką piłką, gra dropshoty, gra slice'a. Widać było, że Mira Andrejewą bawi taka gra. Jej się to podoba. Ona była przygotowana na to, ale sama też potrafi.

0: sztuki, właśnie operować takimi elementami, które potrafi Maja, z tym, że gra silniej i to jej dzisiaj bardzo pomagało. Starała się być cały czas w korcie, nie oddawać pola Mai Chwalińskiej. Widać było, że Mai brakuje już pary na ten finał i na to, żeby rozegrać równe spotkanie z świetnie dysponowaną Andrejewą.
1: A zatem przypominamy, Maja Chwalińska finalistką. Tak będzie mogła o sobie mówić po tym turnieju, finalistką French Open, ale w tym finale wygrać z Mirą Andrejewą się nie udało. To jest specjalne wydanie audycji Przy muzyce o sporcie. My cały czas podsumowujemy ten mecz i będziemy jeszcze go podsumowywać przez 35 minut.

0: Aleksander jest realizatorem naszej dzisiejszej audycji. Andrzej Grabowski ją wydaje. Tomasz Kowalczyk, ja z Państwem jestem po drugiej stronie szyby przed mikrofonem i teraz wiemy, co się dzisiaj wydarzyło, bo śledziliśmy finał French Open. Maja Chwalińska, Mira Andrejewa. Skończyło się wynikiem 3-6, 2-6. Wszystko śledziliśmy w Paryżu. Śledziliśmy w Dąbrowie Górniczej i w Bielsku Biała. A tam jest Piotr Durys i kolejna porcja emocji ze strefy kibica, emocji i wrażeń. Witaj Piotrze, i jak teraz po spotkaniu kibice zachowują się właśnie w tej strefie kibica?
1: Dzień dobry. To, co możemy usłyszeć, to to, że jesteśmy dumni. To powtarzają kibice właśnie, którzy zgromadzili się tutaj w tej strefie kibica. No, wielkoszlemowy sen polskiej tenisistki zakończył się tą porażką, ale tutaj kibice zgromadzeni w tej strefie BKT Advantage do końca naprawdę wierzyli w sukces. Reprezentantka napisała w Paryżu niesamowitą historię, wygrywając kilka pięknych meczów, i kibice przyznają, że w dzisiejszym finale dało o sobie znać to gigantyczne zmęczenie turniejowe oraz silny wiatr, ale to w żaden sposób nie umniejsza skali jej historycznego sukcesu.
2: Nadzieje były duże, tak, do samego końca, więc całe szczęście jakby powalczyła o te gemy, więc no, jesteśmy dumni z niej bardzo.
3: Może nie zagrała dzisiaj tego, co zaprezentowała w półfinale, ale zmęczenie, wiatr, wspaniała zawodniczka po drugiej stronie, także no, mimo wszystko jesteśmy z niej bardzo, bardzo dumni.
4: No, niestety krótko było, tak, liczyliśmy na większe emocje, było parę zwrotnych momentów. No, Maja dzisiaj nie zagrała tego, co prezentuje, i wydaje się, że mecz byłby na styku, gdyby no, troszkę lepiej zagrała na tym poziomie, w jakim grała przez cały turniej.
1: Teraz już powoli wszyscy kibice opuszczają ten teren, no ale i tak z uśmiechami na twarzy żegnają tegoroczny turniej w Roland Garros i mają nadzieję, i to też usłyszałem od kibiców, że kolejne turnieje to będą kolejne strefy kibica, bo Maję Chwalińską będziemy mogli zobaczyć wysoko w pozycjach w tabeli turniejowej.
0: Tak jest, tak jest. Piotr Durys z Bielska Białej będziemy mogli zobaczyć wysoko, bo awansuje na 21 miejsce w rankingu WTA i to oznacza, że będzie miała spokój. Bardzo długo będzie miała taki spokój, bezpieczeństwo. Nie będzie musiała teraz przedłużać tak hoteli na ostatnią chwilę. Zagra na pewno w turnieju US Open, zagra też w Australian Open, więc czekamy jeszcze na decyzję, co z Wimbledonem, czy dostanie dziką kartę, ale trudno sobie wyobrażać, że takiej dzikiej karty nie dostanie. Natomiast my próbujemy sobie cały czas wyobrażać, jak te strefy kibica wyglądały, kiedy Polska oszalała na punkcie Maji Chwalińskiej i byliśmy w Bielsku Białej. Teraz wędrujemy do miejsca, gdzie skąd pochodzi nasza zawodniczka, do Ani Orzeł. Już spokojniej teraz w tym momencie ochłonęłaś i ochłonęli kibice, którzy wierzyli, wszyscy wierzyliśmy w ten triumf.
5: Tak jest, emocje pomału opadają, strefa kibica pustoszeje, ale jest jeszcze kilka osób, ponieważ do końca śledzą i to, co się dzieje, i rozmawiają, dyskutują, jeszcze przeżywają na nowo, więc te emocje jeszcze tutaj widać. Natomiast to, co jest teraz najważniejsze, to kibice zapewniają, że będą Mai towarzyszyć, będą śledzić rozwój jej kariery, że będą trzymać za nią kciuki, bo są pewni, są przekonani, że to nie koniec. To dopiero początek wielkiej, pięknej, międzynarodowej kariery.
6: Da się radę. Po prostu da, bo widać, że no nie, jestem wzruszona. Naprawdę, jestem dumna z nim.
5: Piękna kariera przed nią, miejmy nadzieję. To dopiero początek.
6: No tak.
7: Mam nadzieję, że będzie to dalej skutkowało kolejnymi turniejami, przynajmniej z ćwierćfinałem, półfinałem, może finałem, może zwycięstwem, ale na pewno jesteśmy z nią.
6: Się cieszę, że i tutaj w tej mojej Dąbrowie Górniczej takie talenty są.
5: Oczywiście Maji kibicowali nie tylko mieszkańcy Dąbrowy,

0: Górniczej, także ci, którzy tutaj na przykład spędzają długi weekend, ci ludzie też tu byli w strefie, także Maja zyskała wierne grono sympatyków i miejmy nadzieję, że będą jej dalej kibicować, trzymać kciuki i będziemy się przyglądać, jak zwycięża na wielkich kortach.
1: I będziemy oczywiście o tym informować w programie pierwszym, a z Dąbrowy Górniczej informowała nas o wielkich emocjach Anna Orzeł.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: programie pierwszym Polskiego Radia trwa audycja specjalna, wydanie przy muzyce o sporcie i rozmawiamy o finale French Open. Maja Chwalińska, jak już wiemy, przegrała w tym finale z Mirą Andrejewą 3-6, 2-6. Polski wielki talent, która to odnosiła sukcesy w talentiadzie, w polskim Mastersie do lat 12. Mówi się, że troszkę niespełniona dziennikarka, bo chciała Maja Chwalińska nieraz też zostać dziennikarką, ale została finalistką French Open, a o tym finale teraz porozmawiam z Marcinem Matkowskim, naszym znakomitym deblistą. Dzień dobry.
1: Dobry, witam pana, witam państwa.
0: Cztery razy Marcin Matkowski był ćwierćfinalistą French Open. Jaka jest specyfika tego turnieju, kiedy dochodzi się do tych dalszych rund i ciśnienie jest coraz większe?
1: Znaczy, na pewno turniej wielkości ma, każdy ma w sobie dodatkowe emocje dla zawodników. Jest to u nas w sporcie najwyższe osiągnięcie, najwyższy wygrany turniej, który zawodnik może wygrać. I im dalsza runda, im dalsza faza turnieju, to dochodzą dodatkowe nerwy, więc tutaj widać było po Maji, był to już 10. turniej i na pewno wszystko tutaj grało dużą rolę. Ale i tak, pomimo tego przegranego dzisiaj finału, wielkie gratulacje i możemy być dumni z Mai i jej postawy w Paryżu.
0: Widać było, że chciała troszkę szybciej niż do tej pory kończyć akcję. Tenis i gry, gdzie trzeba przebijać piłkę nad siatką, polegają często na tym, żeby być

0: cierpliwym i tą cierpliwością pokonywała wcześniej rywalki. Dzisiaj chyba troszkę za bardzo się spieszyła, kiedy wynik się wymykał.
1: Wydaje mi się, że to było bardziej tutaj zasługą gry przeciwniczki Andrzejewy, która bardzo dobrze kontrolowała wymianę i nie dawała własnych punktów, a Maja czuła w wymianie, że bardziej ta wymiana odbywała się na warunkach Rosjanki i próbowała coś zmienić. I z tego być może wynikały błędy, że Maja chciała coś zmienić, nie grać tak, jak Rosjanka sobie to zaplanowała. Na pewno były momenty, kiedy to spotkanie mogło trochę wyglądać inaczej. Natomiast no, trzeba docenić przeciwniczki. Przeciwniczka to jak zagrała w całym tym turnieju i w dzisiejszym finale. No, nie bez powodu jest obecnie numer jeden zawodniczką w rankingu Race, więc no, teraz gra na lepszy tenis i to potwierdziła, ale to i tak nie zmienia tutaj naszego faktu i naszego wyobrażenia o tym, co Maja zrobiła w przeciągu całych nie tylko 2 tygodni, tylko ponad 3 tygodnie grała.
0: Takie historie zdarzają się niezwykle rzadko, właśnie 3 tygodnie w wielkim turnieju, 3 rundy kwalifikacyjne i żeby być w finale tylko jednej zawodniczce w US Open, Emmie Raducanu w 2021 roku ta sztuka się udała, no ale takie historie, dla takich historii kibicuje się chyba, dla takich historii kocha się tenis.
1: No tak, takie historie się zdarzają, bo od początku, tak jak powiedział, od początku historii tenisa w wielkoszlemowych turniejów, tylko 2 zawodniczki doszły w stałej historii, to prawie 100 lat, czy nawet ponad 100 lat, 2 zawodniczki doszły z eliminacji do finału. Maja jest tą jedną z zawodniczek. Oczywiście dzisiaj nie wygrała i na pewno jest lekki taki niedosyt, bo jeżeli jesteś w finale, to masz nadzieję na wygranie. Natomiast no, trzeba, chyba wszyscy wiemy, z jakich poziomów Maja startowała. Dla niej to było pierwszy raz, zagrała w turnieju głównym w Paryżu, na Roland Garros i doszła od razu do finału. Wygrała z 6 wyżej od siebie notowanymi zawodniczkami. Dlatego no, taka historia, jak bardzo celnie uważam, tutaj Venus Williams opisała jako kopciuszka, jak najbardziej tutaj ma sens i pokazuje tą wielką sprawę, wielki wyczyn, który Maja Chwalicka na kortach w Paryżu dokonała.
0: Chyba jedyną osobą, która może tak troszkę odetchnąć po tym finale, to menadżer Piotr Szczypka, który zapowiadał, że będzie kąpał się w Sekwanie, jeżeli wygra. No i do tego skoku do Sekwany to niewiele brakowało.
1: Tak, tak. No finał to już jest bardzo blisko. No ale dzisiaj jednak poziom był na stronę Andrzejewy dość widoczny i to szczególnie było widać, kiedy w pierwszym secie po dość bardzo nerwowej grze, kiedy zawodniczki nawzajem się przełamywały i Maja po raz pierwszy utrzymała swój serwis 3-2 przy swoim serwisie. 3-2 serwowała Andrzejewa i tak naprawdę od tego gemu wygrała 9 gemów z rzędu. Ten gem na 4-3, kiedy przełamała Maję i krzyknęła takie no come on do siebie, bardzo mocno widać było, że tego nie chce puścić i wtedy dość mocno zarysowała się przewaga Rosjanki. Ale mówię, no tutaj nie patrzyłbym na to, co Maja, jak dzisiaj ten finał wyglądał, tylko bardziej patrzyłbym przez pryzmat całego turnieju, ponieważ no, sam fakt bycia w finale to już jest niesamowita sprawa dla Mai. Oczywiście wszyscy dzisiaj trzymaliśmy mocno kciuki, ale no jeszcze nie teraz ten moment, kiedy Maja wygra turniej wielkoszlemowy, być może w przyszłości będzie miała szansę jeszcze.
0: To jeszcze jedno pytanie, bo tutaj zastanawialiśmy się z Tomaszem Iwańskim, kiedyś trenerem Nadii Pietrowej, czy na stałe zagości już Maja Chwalińska w czołówce, a zdaniem Marcina Matkowskiego, jak to z Mają będzie?
1: Ma szansę, ma ku temu warunki jak najbardziej. Ma taką bardzo nietypową, inteligentną grę, która może się sprawdzać na każdych kortach, ale dajmy się jej trochę pocieszyć. Na pewno teraz Meczednią zupełnie nowy etap kariery, zupełnie inaczej będzie planowała turnieje, będzie łapała się do każdego turnieju, będzie rozstawiana w każdym turnieju. To jest coś, co 2 tygodnie temu chyba w snach tutaj nie można było zakładać, że takie coś będzie, a od 3 tygodnia to już Maja będzie zawodniczką w prawie z top 20, więc wszystko przed nią, niech spokojnie okrzepnie, przyzwyczai się do nowych standardów jej tenisu.

0: Isa. I na pewno będziemy jeszcze mieli dużo pociechy z Mai w przyszłości.
1: O czym zapewniał Marcin Matkowski. Pięknie dziękujemy. Przypomnijmy, Marcin Matkowski, czterokrotny ćwierćfinalista French Open, a my cały czas zbieramy komentarze po finale French Open w radiowej jedynce.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Specjalne wydanie audycji przy muzyce o sporcie. Relacjonowaliśmy finał French Open. Oczywiście z kortów w Paryżu robił to Cezary Guriew, a my byliśmy w wielu, wielu ciekawych miejscach, jak na przykład w Bielsku-Białej. Tam na kortach BKT Advantage Bielsko-Biała Piotr Durys spędził cały mecz, obserwował strefę kibica i teraz ma tam specjalnego gościa. Ponownie dzień dobry.
2: Ponowny dzień dobry, dokładnie tak. Razem ze mną Szymon Bandura z BKT Advantage Bielsko-Biała, sparring partner i kolega Maji Chwalińskiej. Znacie się 15 lat. Czy wie pan, co czuła Maja podczas tego meczu?
3: No, myślę, że na pewno czuła dużą presję, bo każdy, kto startuje w finale Wielkiego Szlema, chce go wygrać. Na pewno też czuła zmęczenie, bo już trzeci tydzień na kortach w Paryżu, zmęczenie zarówno psychiczne, jak i fizyczne, ale Maja dała z siebie 100%, oddała całe serce na korcie Philippa Chatrier i z tego jesteśmy dumni.
2: No właśnie, co pan czuł, patrząc na...

0: A osobę, którą zna pan, grał pan razem z nią, a teraz ona właśnie w Paryżu gra o największy triumf w karierze.
1: No na pewno towarzyszyły niesamowite emocje, bo obserwować rozwój kariery zawodniczki przez 15 lat i widzieć, jak dociera tak naprawdę na sam szczyt, no to jest niesamowite. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mogli Maję obserwować w takich kolejnych meczach i trzymam za to mocno kciuki.
0: No właśnie, kolejne mecze, bo jak rozmawiałem z kibicami, którzy tutaj siedzieli w tej strefie, no to oni powiedzieli, że jak Maja znów tak daleko zajdzie w kolejnym turnieju, to będzie trzeba zrobić nową strefę kibice. Teraz pytanie, czy będzie ta deklaracja, że będzie kolejna strefa kibica w takim wypadku?
1: Myślę, że na pewno się tego podejmiemy. Liczymy na to, że już Maja w Wimbledonie zagra na tyle dobrze, że będziemy mogli przygotowywać dla Bielszan kolejne strefy kibica.
0: Bardzo, bardzo dziękujemy. No i trzymamy kciuki za te kolejne strefy kibica właśnie.
2: Tak, tak. A my zajrzymy zatem do kolejnej strefy, bo Piotr Durys w Bielsku Białej z gośćmi, a Stefan Folzer pod obiektem z kortami Rolanda Garrosa rozmawiał z kibicami.
3: Ja jestem takim kibicem, który wierzy zawsze i do końca. No, stało się jak się stało, ale Maja zrobiła i tak wielką robotę. Zachwyciła nas wszystkich. Myślę, że ona sama była zaskoczona tym, co jej się działo w tych ostatnich dniach. Ale jesteśmy bardzo zadowoleni. Zostaliśmy specjalnie na ten mecz, także udało nam się. Gratuluję jej przede wszystkim. Wszystko jeszcze przed nią.
4: No, ja myślę, że zrobiła nam wielką frajdę, nam Polakom, kibicom tutaj we Francji. Bardzo wiele osób, zresztą tak jak my, przyjechaliśmy specjalnie właśnie, żeby dopingować ją. I mimo, że nie zdobyła tego tytułu, to zdobyła nasze serca.
2: Nie zdobyła tytułu, zdobyła nasze serca, bo nie każdy mecz się wygrywa, ale w sercach zostaje się na długo. To było specjalne wydanie audycji Przy muzyce o sporcie. Miłosz Aleksander Duda, Andrzej Grabowski, Tomasz Kowalczyk. Dziękujemy i żegnamy się tym specjalnym utworem, który już chyba zostanie w naszych sercach.
5: Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie. Świat, w którym baśń ta dzieje się. Maleńka pszczółka mieszka w nim. Co wieść?

0: Polskie Radio. Jedynka. Autopromocja.
1: Program pierwszy Polskiego Radia na 63. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.
2: Aż do niedzieli. Relacje i audycje w radiowej jedynce. Wprost z festiwalu.
3: W programie debiuty, premiery, super jedynki, koncerty poświęcone Magdzie Umer i Bogdanowi Olewiczowi oraz jubileusz Lady Punk. Zostawcie
2: gitanie. A w naszym studiu plenerowym mnóstwo gwiazd polskiej muzyki.
3: Zapraszamy do słuchania.
1: Anna Zakrzewska,
3: Anna Wil
2: i Marcin Kusy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.

0: Mariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid. 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
10: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
11: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
12: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać. Mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej. Znów to samo. A w nocy zamiast spać stoję w toalecie.
14: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
6: Zdrowid.
15: Reklama. Radio Kierowców.
16: Emilia Kleszczewska przed mikrofonem. Zakończyły się prace służb między Szczecinem a Kobylanką, miejscowość Motaniec. To ekspresowa dziesiątka, gdzie przed 16 palił się samochód osobowy i przez 3 godziny nie był możliwy przejazd w kierunku Bydgoszczy. Cały czas częściowo zajęte są krajówki w województwie kujawsko-pomorskim oraz w lubelskim. Między Strzelnem a Inowrocławiem na Krajowej 15 doszło do potrącenia rowerzysty. To niestety śmiertelny wypadek. Jest możliwy przejazd naprzemiennie. Policja jest na miejscu i kieruje ruchem. Natomiast droga krajowa numer 19 to Radzeń Podlaski, Międzyrzeczy Podlaski, dokładniej miejscowość Konkolewnica, 223 km, gdzie samochód ciężarowy wjechał do przydrożnego rowu. Tam nie ma na szczęście osób rannych i także policja jest na miejscu i kieruje ruchem naprzemiennie od godziny 16. Niewielki korek mamy między Katowicami a Krakowem na węźle w Balicach i dalej niewielkie spowolnienia są też przy Skawinie. I jeszcze na wysokości punktu poboru opłat w Brzęczkowicach. Trudniejszy dojazd jest do samych Katowic, a także wzrok wszystkich, którzy analizują ruch na drodze, wodzi po Zakopanem, gdzie jest najwięcej turystów, jeżeli chodzi o długi weekend. Rondo Dmowskiego, ulica Nowotarska, ale też Aleja 3 Maja, Szkolna i Powstańców Śląskich. Tam rzeczywiście jest dość duży ruch. I dalej Kościeliska, czyli droga wojewódzka 958 w kierunku centrum. Także trwają prace na S7, województwo pomorskie. Należy zwolnić do 80 km na godzinę. Jeżeli chodzi o przejazd, prowadzony on jest tam naprzemiennie. Miejscowo zwężony jest pas ruchu na jezdniach w kierunku Gdańska oraz w stronę Szczecina. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców. Cały czas czekamy na informacje z tras.

0: Minęła 18:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Przegrała dopiero w finale, osiągając największy sukces w karierze. Maja Chwalińska, wicemistrzynią French Open. W Opolu trzeci dzień Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej. Na miejscu jest nasza reporterka. 800 tysięcy złotych straciła mieszkanka Tomaszowa Lubelskiego. Oszuści użyli nowej metody. Zakończył się piękny sen Maji Chwalińskiej w Paryżu. Polka przegrała w finale turnieju French Open z Rosjanką Mirą Andrzejewą w dwóch setach. Dzięki dotarciu do tak dalekiej fazy turnieju Maja Chwalińska awansowała ze 114 na 21 miejsce światowego rankingu. O wielkim sukcesie Polki powiem więcej już za kilka minut w sporcie, a już teraz zapraszamy. Nie wywołało takich strat jak zjawisko sprzed tygodnia z Balcerzowic na Opolszczyźnie, ale zostało sklasyfikowane jako tornado. Wczoraj w rejonie Mrągowa i Mikołajek wystąpiła superkomórka burzowa. W gminie Mikołajki przerodziła się w trąbę powietrzną. To, co widzieliśmy na Mazurach, należało do najsłabszych tornad, tłumaczy Piotr Szuster z Polskich Łowców Burz.
1: Przeciętnie na obszarze Polski notujemy od 7 do 14 trąb powietrznych, w tym statystycznie jedna posiada umiarkowaną siłę, natomiast te najsilniejsze trąby powietrzne w wysokich stopniach klasyfikacji intensywności zdarzają się przeciętnie raz na około 10 do 12 lat.
0: Zjawisko rozwinęło się w kilka minut. Straty wywołane przez tornado nie wymagały interwencji służb. Wystąpienie tornada potwierdziły systemy radarów meteorologicznych. Zapisała je także Europejska Baza Danych o poważnych zjawiskach pogodowych. A w aktualnościach przenosimy się do Opola. Trwa tam trzeci dzień 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. O 20:00 w tamtejszym amfiteatrze odbędzie się koncert Autobiografia w hołdzie Bogdanowi Olewiczowi. Próbom przed koncertem przygląda się nasza reporterka Anna Zakrzewska.
2: Dzień dobry.
0: Powiedz proszę, kogo zobaczymy dziś na scenie?
2: Alicja Majewska, Natalia Kukulska, Kuba Badach czy Andrzej Rybiński. To tylko niektórzy z artystów, którzy wykonają największe przeboje autorstwa Bogdana Olewicza. Niedawno próbę mieli tu Alicja Szemplińska i Mietek Szcześniak, którzy zaśpiewają utwór Przetańczyć z Tobą chcę całą noc, który oryginalnie wykonywała Anna Jantar. Szersza widownia nie zdaje sobie sprawy, jak wiele przebojów wyszło spod pióra właśnie Bogdana Olewicza, mówiła mi Halina Młynkowa.
3: Myślę, że wielu artystów, którzy piszą teksty, są bardzo skromni, żyją gdzieś tam z dala od całego tego szumu, natomiast piszą przepiękne teksty również. I myślę, że Bogdan Olewicz jest dokładnie takim człowiekiem. Przed nim stoi ściana, po prostu potężna ściana fantastycznych tekstów, a często ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, że to pisze wszystko jeden artysta.
2: Pamiętam Ciebie z dawnych lat, ratujmy co się da, jesteś lekiem na całe zło, czy wielka miłość. To tylko niektóre z utworów, które skomponował właśnie Bogdan Olewicz. Te i inne przeboje usłyszymy już dziś po 20:00.
0: Mówiła prosto z Opola Anna Zakrzewska. Dziękuję za relację.
4: To są aktualności jedynki.
0: Już ponad 10 tysięcy osób, nawet ponad, uczestniczy w religijnym spotkaniu na Polach Lednickich. 30. apel trzeciego tysiąclecia odbywa się pod hasłem Genesis, nowy początek. Do Imiołek pod bramę Rybę wciąż idą zorganizowane grupy i indywidualni pielgrzymi. Do późnej nocy będą się modlić, tańczyć i śpiewać, ale także grać w piłkę nożną czy siatkówkę.
5: Tegoroczne jubileuszowe spotkanie rozpoczęło się poranną mszą świętą w Gnieźnieńskiej katedrze, a w tym samym czasie do Imiołek przybywali już pierwsi pielgrzymi.
6: Młodzież cały czas napływa, wiemy, że już na polach jest 11 tysięcy, a co to mówić dopiero o wieczorze, więc myślę, że będzie ich bardzo dużo.
5: Kulminacją spotkania będzie przejście przez bramę Rybę jako symbol wyboru Chrystusa, to około północy. Odbywa się to prawie co roku, mówię prawie, bo w zeszłym roku spotkanie rozwiązano przed czasem z powodu nawałnicy. Dziś groźne może być wyłącznie słońce, dlatego organizatorzy apelują nieustannie o nakrywanie głowy i picie wody. Organizacja jest perfekcyjna, jej trzonem są harcerze, a priorytetem bezpieczeństwo. Z Lednicy Grzegorz Łukawiak, Radio Poznań.
0: Na koniec historia ku przestrodze. Prawie 800 tysięcy złotych straciła 38-latka z Tomaszowa Lubelskiego, która uwierzyła fałszywym pracownikom banku. Kobieta dała się przekonać, że jej dane są zagrożone i wszystkie pieniądze przekazała oszustom. Przestępcy

0: Użyli nowej metody. Powiedzieli kobiecie, że musi utracić zdolność kredytową, żeby przestępcy nie składali na nią wniosków kredytowych.
1: Zmanipulowana 38-latka postępowała zgodnie z poleceniami rzekomego pracownika banku i udała się do kilku placówek bankowych, gdzie zaciągnęła kredyty gotówkowe na łączną kwotę 750 tysięcy złotych. Pieniądze te plus swoje oszczędności przekazała innym mężczyznom, którzy podawali się również za pracowników banku. Następnie oni mieli anulować pożyczki, które zaciągnęli oszuści.
0: Mówiła młodsza aspirant Beata Kieliszek z Biura Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. 38-latka sama postanowiła skontaktować się z policją. Dopiero wtedy zrozumiała, że padła ofiarą oszustwa. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Tomasz Kowalczyk, czas na wiadomości sportowe. Maja Chwalińska na finale wielkoszlemowego tenisowego Rolanda Garrosa zakończyła swoją przygodę w tym świetnym turnieju. Polka w meczu o tytuł musiała uznać wyższość rozstawionej z numerem 8 Rosjanki Miry Andrejewej, przegrywając 3-6, 2-6. A tak decydujące fragmenty spotkania relacjonował Cezary Gurjew.
3: Maja po prostu tutaj wykonała robotę taką, za którą pokochała ją cała Polska. Trudna sytuacja, ale to jest finał turnieju wielkoszlemowego. Przecież to nie zdarza się często. Ile lat czekaliśmy na finał i na wygranie. Mira Andrejewa wygrywa, pada teraz na kolana. Maja podchodzi do siatki. Mira Andrejewa wygrywa 6-3 i 6-2. A Maja jest już przy siatce. Gratuluję Rosjance, przytuliły się.
2: Klaudia Jans-Ignacik, była finalistka gry mieszanej turnieju Roland Garros, docenia postawę Dąbrowianki, ale też jej rywalki.
4: Mira Andrejewa grała dzisiaj fenomenalnie. Była przygotowana bardzo dobrze taktycznie przez swoją trenerkę, ale jedno to jest być przygotowanym taktycznie, a drugie to tę taktykę umieć wprowadzić do gry. Maja gra fenomenalnie wysoką piłką, gra dropshoty, gra slice'a. Widać było, że Mira Andrejewą bawi taka gra. Jej się to podoba. Ona była przygotowana na to, ale sama też potrafi właśnie operować takimi elementami, które potrafi Maja. Z tym, że gra silniej i to jej dzisiaj bardzo pomagało.
2: Maja Chwalińska, przypomnijmy, przegrała dziś w finale French Open z Mirą Andrejewą 3-6, 2-6. Kibice trzymali za nią kciuki w Bielsku Białej. Zwycięstwa się nie doczekali, ale mają coś na pocieszenie, bo Podbeskidzie Bielsko-Biała zagra w przyszłym sezonie w piłkarskiej pierwszej lidze. W finale baraży drugiej ligi Podbeskidzie pokonało Sandecję Nowy Sącz 3-1.
5: Pogoda.
0: Pogodnie i słonecznie prawie w całym kraju, opady deszczu możliwe tylko na północy, a na termometrach od 18 stopni nad morzem do 23 w centrum.
5: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Prawie 60% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Ale sztosy.
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy.
11: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Doktorze, syn znowu kaszle.
3: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
2: Co mogę zrobić?
3: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
4: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
5: 18.47.12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24.30.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
8: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
9: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
10: Reklama. Autopromocja.
11: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
12: Do rozmowy zaprosiłem Daniela Olbryskiego, aktora. 13 filmów Andrzeja Wajdy, 10 głównych ról.
13: To zawsze musi być chemia między reżyserem a aktorem. Od każdego, nawet debiutanta, może się aktor, nawet tak sędziwy jak ja, czegoś nowego nauczyć. Ale niewątpliwie spotkanie z Wajdą było najbardziej znaczącym spotkaniem.
11: Wywiad Rzeta.
12: Remigiusz Grzela, zapraszam w niedzielę po godzinie 21.
10: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
14: Już prawie 13 minut po godzinie 18. Tu program pierwszy Polskiego Radia.
10: Na pograniczach.
14: Mariana Krill, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś w audycji spotkamy się z męskim zespołem Kasaryn. To laureaci Nagrody Radiowej Jedynki na 27. Festiwalu Polskiego Radia Nowa Tradycja. Kasary śpiewają męskie pieśni białoruskie i traktują je po nowemu. Na Roztoczu trwa festiwal Roztrąb. Jest to wielkie świętowanie stulecia orkiestry dętej Zaburze. O jej historii opowie kapelmistrz orkiestry i organizator festiwalu Filip Majerowski. Też spotkamy się z dziennikarzem, dokumentalistą Krzysztofem Krzyżanowskim. W tym roku pan Krzysztof kończy 80 lat i z tej okazji w różnych miejscach są pokazywane jego liczne filmy poświęcone Beskidom, polsko-ukraińskiemu pograniczu i Huculszczyźnie. A na początku przypomnimy sobie białoruski zespół Wuraj, w którym śpiewa założyciel i kierownik zespołu Kasary Sergiej Dołuszew.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Teraz powracamy do konkursu muzyki folkowej na 27. Festiwalu Nowa Tradycja, który zakończył się 2 tygodnie temu, i wśród laureatów tego konkursu zespół Kasary. Za charyzmę, potęgę głosów i harmonii Kasary zdobyli nagrodę programu pierwszego Polskiego Radia. To męski zespół wokalny odradzający tradycje białoruskiego śpiewu męskiego. Zespół koncentruje się na pracy z materiałami źródłowymi oraz rekonstrukcji dawnych form wielogłosowego śpiewu męskiego, charakterystycznych dla wspólnot wiejskich Europy Wschodniej. Wszyscy jego członkowie pochodzą z Białorusi i połączyli swoje siły wokalne w Warszawie w 2023 roku.
2: Сержук Довгушов,
3: Касар Міхась,
4: Александр Драговоз.
5: Под враженням того, що такі залі.
6: Jesteśmy pod wrażeniem tego festiwalu. W studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego bardzo dobrze się śpiewa. Brzmi pięknie. Dla nas, dla zespołu Kasary, jest to coś nowego. To nasza nowa historia. I tak jak powiedzieliśmy w trakcie naszego występu, że specjalnie na nową tradycję przygotowaliśmy nowe brzmienie. Pojawiła się elektronika. Z nami zagrał Stas Czechowski. Spróbowaliśmy przedstawić naszą muzykę inaczej. Po nowemu.
5: Zahuczać, przedstawić swoje huczanie w takim wariancie.
6: Ale nie odchodzimy od tradycyjnego brzmienia pieśni białoruskich.
7: Proszę, wasza muzyka.
8: O czym jest wasza muzyka? To są pieśni tradycyjne, ale dziś brzmią po nowemu, nowotradycyjnie.
5: My się znaleźli.
6: Każdy z nas znalazł coś swojego w tych śpiewach. Dla każdego z nas jest to moc, siła naszych przodków w naszej ziemi. Z pomocą naszej muzyki, śpiewu zachowujemy tę pamięć dla siebie i także przekazujemy ją dalej.

0: для сябе і
1: дорым людзям
0: так і прасоўваем гэта далі.
2: Może składać się wrażenie, że...
3: Może pojawić się wrażenie, że zanim wprowadziliśmy elektronikę w nasze śpiewy, to nie czuliśmy tej mocy naszych przodków, ale tak nie jest. Tak samo czuliśmy tę siłę, kiedy na przykład śpiewaliśmy na wsi a cappella. Ale teraz na tym festiwalu mamy nową interpretację. Wydaje mi się, że to pomaga reprezentować białoruską pieśń tradycyjną, pokazywać ją w nowym kontekście, dodawać nowej atmosfery, podkreślać, ujawniać to piękne brzmienie pieśni białoruskich z pomocą środków nowoczesnych.
4: Białoruskie pieśni z dopomogą współczesnych takich środków.
5: Nas na pierwszym miejscu zachowuje się, zostaje mężczyński.
3: Na pierwszym miejscu u nas zawsze jest męski tradycyjny śpiew, a jakiekolwiek aranżacje są tłem, wsparciem. One nie przeszkadzają. W naszej pierwszej pieśni, Oj da Sonce, do której też stworzyliśmy teledysk, to jest wrażenie, że śpiewa tylko zespół, ale tam pojawia się mało widoczne tło dźwięków elektroniki.
5: Elektronna podłożeczka.
6: Chcę odnieść się do nazwy zespołu Kasary, czyli Kosiarze. Dobrze pamiętam protesty w sierpniu 2020 roku na Białorusi, podczas których również odbywały się spotkania śpiewaczy w Mińsku. To twoja inicjatywa. Rozmawialiśmy wtedy o tym, opowiadaliśmy w polskim radiu. A dziś wszyscy jesteście tutaj, w Polsce. Macie różne doświadczenia w wymuszonej migracji. I wtedy na tych spontanicznych spotkaniach śpiewaczych śpiewaliście między innymi pieśni żniwne. I teraz zespół Kasary. Czy to ma związek ze sobą?
7: Żniwne pieśni i Kasary, czy to jakoś powiązano, czy nie obowiązkowo?
3: Historia i pomysł na spotkania śpiewaczy na Białorusi zaczęły się jeszcze w 2014 roku. Wtedy cel był taki, by zapoznać ludzi, przeważnie Białorusinów, ze swoimi pieśniami. I to był dość obszerny repertuar. Tak, rzeczywiście, 6 lat temu w sierpniu staliśmy obok Teatru Kupałowskiego i śpiewaliśmy żniwne pieśni. Pamiętam na przykład z tych czasów piękną pieśń z Polesia, o lecie. Były też i inne, które odpowiadały temu czasowi. To bardzo ważne, by śpiewać pieśni kalendarzowe w odpowiednim czasie. W tym tkwi niesamowita siła. I repertuar spotkań śpiewaczych był przeróżny. Od pieśni Moniuszki do pieśni początku XX wieku. Ale od dawna marzyłem, by stworzyć zespół, który by śpiewał pieśni męskie. Tak po prostu, by przynosiły radość. I tak powstały Kasary. Ale obecnie jest też mały problem. Teraz trudno znaleźć pieśni. Kiedy jeszcze mieszkałem na Białorusi, to mogłem jeździć na badania terenowe, nagrywać ludzi, ale obecnie jest to niemożliwe. Pozostają tylko otwarte archiwa. W odróżnieniu od żeńskiego repertuaru, w męskim jest trudniej, jest po prostu mniej pieśni. Ostatnio często słucham ukraińskiego zespołu Silska Muzyka, czyli muzyka wiejska. To muzyka równieńskiego Polesia. Bardzo bym chciał, żebyśmy też śpiewali takie pieśni. Na razie główną misją Kasarów jest wykonywanie białoruskich pieśni, ukazywanie ich piękna, ale myślę, że z czasem w naszym repertuarze pojawią się też polskie pieśni. Może nam się uda zaśpiewać coś po polsku, na głosy.
5: Pojawi się polska pieśń, pokud my nie znaleźli, jaką można tak na niekilka głosów rozebrać, ale думаю, będzie i takie.
2: Kiedy kazać pra pieśni nie tylko...
3: Jeśli chodzi nie tylko o białoruskie pieśni tradycyjne, to jeździmy najczęściej występować na Podlasie. Tam też śpiewamy lokalne pieśni. Ten podlaski materiał również pojawia się w naszym repertuarze. Na przykład pieśni obrzędowe, kolędy, pieśni wiosenne.
4: To tak postępowo my dodajemy nowych pieśni.
7: Festiwal Nowa Tradycja.
6: Festiwal folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja jest przestrzenią, gdzie tradycja jest traktowana po nowemu i bez zrozumienia muzyki tradycyjnej folku po prostu nie ma. On nie jest prawdziwy. Czym dla was jest tradycja? Co dla was znaczą te pieśni? Czy to są tylko pieśni, czy coś więcej?
7: Pieśni, czy coś się zbliża?
0: Szczerze mówiąc, ja bym powiedział, że to pierwsze...
3: W ciągu pierwszych 2 lat działalności naszego zespołu uczyliśmy się tak naprawdę rozumienia tradycji. W żaden sposób nie interpretowaliśmy pieśni. Po prostu staraliśmy się śpiewać tak, jak śpiewali nasi przodkowie. Próbowaliśmy zrozumieć to. Jesteśmy dziś na nowej tradycji. Czujemy, że rozumiemy tradycję i dziś też spróbowaliśmy wprowadzić trochę nowych brzmień. To kolejny krok w naszym odkrywaniu tradycji. Nadal chcemy pracować w tym kierunku, gdzie tradycja pozostaje w centrum, ale myślę, że będziemy też eksperymentować.
0: Naszej muzyki, ale machczyma, że my i dalej będziemy eksperymentować.
7: Rozkażę pro instrumenty.
6: Wykorzystujecie też instrumenty.
5: Tak było i z początku, że ja...
3: Tak było od początku. Wprowadzamy do pieśni tradycyjne białoruskie instrumenty dęte. To różne.

0: flety, żalejki, mamy też drewnianą okarynę, kilka ukraińskich instrumentów i czasem gram na nich. Gram też na lirze korbowej, choć ją akurat bardzo rzadko wykorzystujemy. To wymaga odpowiedniego przygotowania, by wszystko dobrze zabrzmiało. Ale myślę nad kilkoma pieśniami z towarzyszeniem liry. Najczęściej z lirą występuję sam i śpiewam pieśni dziadowskie.
1: Można сказать, что это традиция, якая у самого.
0: Myślę, że nasz zespół jest już naszą dobrą tradycją. Poza samym śpiewaniem, uczeniem się pieśni, spotykamy się na wspólne śpiewania, także organizowaliśmy takie miejskie śpiewania, kiedy spontanicznie wchodziliśmy do różnych miejsc w Warszawie i śpiewaliśmy. To jest tradycja, która bardzo łączy ludzi. Poza śpiewem, poznawaniem nowych pieśni, to też możliwość bycia ze sobą, poczucia się nawzajem, zrozumienia swojej tożsamości. To przestrzeń dla twórczości, co jest bardzo ważne. To też okazja, żeby pobyć w nieco innym świecie i po prostu pożyć.
1: Wynurnąć z rutyny i tak pożyć na pełnicę. Tak.
2: Ja chciałbym nawet trochę to сказать, что
0: to też okazja nieco oddalić się od codzienności, bardzo szybkiego tempa. Zazwyczaj nasze próby trwają około 2 godzin. Możemy wtedy po prostu się wyłączyć. Koncentrujemy się tylko na śpiewaniu, nad tym, jak brzmi ciało. To jest w pewnym sensie medytacja. Myślę, że najważniejsza rzecz, którą mamy z tego wspólnego śpiewania. Ale też każdy z osobna czerpie coś innego dla siebie. To jest po prostu piękne.
2: Jaką nam przynieśli te śpiewy, u tym liku każdy dla siebie nieco otrzymuje takim czynem.
1: Ja skażę,
0: to jak leki, szczególnie dla migranta, szczególnie w warunkach wymuszonej emigracji. To też i terapia.
2: To się od razu.
3: Zespół Kasary, laureaci nagrody programu Pierwszego Polskiego Radia na tegorocznej nowej tradycji.

0: Was witaje gurt Kasary.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: I teraz w audycji Na Pograniczach przenosimy się na Roztocze, do Zaburze. Tam trwa festiwal Roztrąb.

0: O festiwalu i orkiestrze za burzę opowiada organizator festiwalu Roztrąb i kapelmistrz orkiestry Filip Majerowski.
1: Powstała w roku 26, czyli w takich czasach, gdzie między pierwszą a drugą wojną światową był taki moment, gdy społeczeństwo się trochę aktywizowało, mobilizowało. Powstało wtedy bardzo dużo jednostek ochotniczej straży pożarnej, ale też właśnie orkiestra Dęta za burzę, która po prostu powstała z połączenia takich małych grup muzykanckich z różnych okolicznych miejscowości, Mokrego Lipia, Latyczyna, Zaburza właśnie. No i z racji, że to były trochę za małe ekipy, 3-4 osobowe, żeby stworzyć dużą orkiestrę, połączyły w pewnym momencie siły i właśnie pod szyldem orkiestry Zaburze zagrały swój pierwszy oficjalny koncert podczas obchodów państwowo-kościelnych na 3 maja w parafii Mokre Lipie. No i tak zaczęła się ta historia, tworzona właśnie przez muzykantów, którzy uczyli się grać nawzajem od siebie. Czasami zdobywali szlify muzykanckie w wojsku, wracali i przekuwali je na swoją zespołową grę. Bardzo ciekawa też taka historia pod względem przekazywania pałeczki w sztafecie pokoleń kapelmistrzów. Pierwszym kapelmistrzem był Michał Krukowski, razem z Pawłem Smarkalą prowadzili ten zespół, a następnie ich jacyś potomkowie, dalsi lub bliżsi przejmowali prowadzenie tej orkiestry. No i ona tak grała przez długie, długie dziesięciolecia. W tym okresie przedwojennym, no tak naprawdę ten zespół się jakoś zarysowywał, zaczynał powstawać. Wiadomo, że II wojna światowa to wszystko przerwała. Działalność zespołu była w jakiś tam sposób uśpiona, aczkolwiek pojawiały się jakieś okazjonalne grania. No a później już w czasach powojennych nastąpiła tak zwana, jak to pewien kronikarz z okolicy określił, twistowska galopada orkiestr Dęty, gdzie te orkiestry grały naprawdę 4-5 razy w tygodniu na weselach i to grywały te wesela w całości, od początku, od zajścia przed domem Panny Młodej, aż po późne oczepiny.
2: Dzięki komu lub czemu znamy tę historię od 1926 roku?
1: Orkiestra za burzę miała duże szczęście do dokumentacji. Robiono jej bardzo dużo zdjęć, które przetrwały do dzisiaj. Nawet z tego 26 roku jest fotografia, która ją uchwytuje. Ale też sami kapelmistrzowie prowadzili własne zapiski, które później służyły do tego, żeby tę historię gdzieś dalej przekazywać, spisywać. Mieli też to szczęście, że był tam pewien taki kronikarz Stanisław Zybała, który na 50-lecie orkiestry popełnił taką bardzo obszerną jej biografię, pisaną bardzo ciekawym i barwnym językiem. No i tak jakoś to się zachowało, nie tylko jakby na papierze, ale też w świadomości lokalnej społeczności, że ten zespół tam zawsze był. On nie miał jakiegoś swojego momentu, kiedy przestał na dłużej działać, poza tym okresem wojennym, o którym wspominałem. No i tak po prostu żył w świadomości, a z racji, że to był zespół, który poza tym, że miał tę swoją działalność weselną, potańcówkową, był też bardzo uznanym zespołem zarówno w regionie, jak i w kraju. Jeździł na przeglądy regionalne lub ogólnopolskie. No i po prostu prezentował bardzo dobry poziom, grając już nie tylko ten repertuar tradycyjny, ale też porywając się czasami na trudne technicznie uwertury i tego typu rzeczy. No był tak naprawdę sercem swojej społeczności. Jest nim do dzisiaj, dalej jest takim pierwszym zespołem, z którym lokalna społeczność się identyfikuje. No i myślę, że to jest siłą tego, że to jest siła stuletnich doświadczeń całej społeczności, nie tylko tych muzykantów, którzy grali w tej orkiestrze, ale ich rodzin, partnerów, partnerek, sąsiadów. To wszystko się przekuwa na taką bardzo silną tam pamięć zbiorową na temat tego zespołu. No i świetnie, że ten zespół gra do dziś, bo ta pamięć może być dalej przekazywana.
2: A kto dziś tworzy tę orkiestrę? Ile to pokoleń jest? Jak jest z mistrzami? Czy z różnych miejscowości są też muzycy?
1: Tak, muzycy są z bardzo wielu różnych miejscowości. Gdyby tak próbować objechać każdą miejscowość, w której gra jakiś muzykant, to myślę, że trzeba by przymierzyć może i nawet 100 kilometrów, bo jest to bardzo duży rozstrzał. Są zarówno starsi muzykanci, którzy pamiętają czasy świetności. Oczywiście nie ma już nikogo, kto pamięta sam początek, ale kilku muzykantów w wieku przeszło 80 lat z kilkudziesięcioletnim stażem w orkiestrze Dętej. Kolejne takie pośrednie muzykantów, którzy się jeszcze otarli o granie na weselach w latach 90., ale już też pamiętają te czasy trochę jak przez mgłę. Aż po młodych ludzi, których jest w orkiestrze kilkoro i też kolejne pokolenia się uczą gry na instrumentach dętych, które po prostu znają tę tradycję głównie z jakichś opowiastek rodzinnych przekazywanych z pokolenia na pokolenie, więc ciężko mi zmierzyć to ilością pokoleń, ale dość powiedzieć, że najmłodszy z członków ma lat kilkanaście, a najstarszy przeszło 86 już w tym momencie, więc całkiem duża rozpiętość wieku.
2: Festiwal Roztrąb zbiega się z uroczystością Święta Bożego

0: ciała. Czy też na takich kościelnych uroczystościach gra orkiestra Zaburze dzisiaj?
1: Tak, to jest bardzo ważna funkcja społeczna tej orkiestry. Ogrywanie wszelkiej maści odpustów, ważnych okazji świątecznych, takich jak Wielkanoc, czy Boże Narodzenie, czy właśnie Boże Ciało. Więc ta orkiestra gra standardowo na procesjach chociażby. I to jest o tyle ciekawe, że no w czasach, gdzie mieli ręce pełne roboty grając przeróżne wesela, nie przerywali tej funkcji, nadal byli ważną częścią tego wszystkiego. No i to też jest powodem, dlaczego są tak silnie obecni w świadomości mieszkańców, że tak naprawdę nawet jeżeli ktoś akurat nie bywał na weselach albo nie interesowała go muzyka w takim aspekcie rozrywkowym, nie chodził na potańcówki, no to siłą rzeczy spotkał się z tą muzyką, z tą orkiestrą w kościele, miał świadomość jej istnienia, ona po prostu nie pozwalała o sobie zapomnieć.
0: Jestem też ciekawa, jak na festiwalu Roztrąb będzie wyglądało to świętowanie. Co planujecie dla orkiestry, może jakieś szczególne momenty, które też przybliżą mieszkańcom Roztocze też tę historię, być może której nie znają?
1: Przede wszystkim szukamy takich rzeczy, które są katalizatorem wspomnień. To, że pojawi się wystawa, to, że pojawi się film o orkiestrze, ma po prostu obudzić w tych najstarszych muzykantach wspomnienia i być może jakoś przywołać fakty, o których my sami jeszcze nie wiemy, bo jeszcze nam nikt o nich nie powiedział. No ale przede wszystkim ma to być takie święto, które będzie przede wszystkim dla nich, że oni będą mogli sobie przyjść, posłuchać też tej muzyki, być może do niej potańczyć, przejechać się furą po Zaburzu i dotrzeć z tą muzyką do każdego domostwa w tej wsi, obtrąbiając jubileusz. No aż po tę niedzielną sytuację, gdzie pojawią się też inne orkiestry dęte i ważne osoby, które gdzieś tam w historii tej orkiestry z nią współpracowały, organizacje pozarządowe, instytucje, inne orkiestry właśnie zaproszone, czy to w formie grających, czy to w formie delegatów. No tak, żeby po prostu ta orkiestra poczuła, że to jest trzydniowe święto, tak jak kiedyś i trzydniowe bywały wesela na Roztoczy.
0: Już połowa festiwalu Roztrąb za nami, ale jeszcze można zdążyć na Roztocze do wsi Zaburzy, żeby zobaczyć tę orkiestrę dziś po 100 latach historii niezwykłej muzyki, która wciąż trwa i też wśród najmłodszych. Posłuchamy teraz orkiestry Podróżniacy, to laureaci też konkursu Polskiego Radia Nasze Muzyczne Źródełko, Foxtrot Bagienny.

0: Młodzieżowa Orkiestra Podróżniacy z Rosztocza, kapelmistrz Filip Majerowski, to był Foxtrot Bagienny, repertuar też wielu innych orkiestr dętych grających na tym terenie, a Państwo słuchają programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: I na koniec audycji czas na spotkanie.

0: Z dokumentalistą, operatorem i reporterem Krzysztofem Krzyżanowskim. Przez kilkadziesiąt lat Krzysztof Krzyżanowski związany z telewizją w Krakowie jest twórcą i redaktorem programu U siebie. To program poświęcony mniejszościom narodowym i etnicznym. Z okazji 80-lecia reżysera w Ujściu Gorlickim w Beskidzie Niskim odbył się specjalny pokaz archiwalnych filmów Krzysztofa Krzyżanowskiego o tematyce łemkowskiej i Beskidzie Niskim. Także kolejne pokazy są zaplanowane w różnych miejscowościach na najbliższy czas. O pasję do gór Beskidu Niskiego, Huculszczyzny, Ukrainy dalej opowiada Krzysztof Krzyżanowski.
1: To się zaczęło bardzo prosto, właściwie w dzieciństwie mogę powiedzieć, bo byłem harcerzem i na pierwszym obozie w 1956 roku byłem właśnie w Beskidzie Niskim. To było koło Barwinka, Nowa Wieś między Barwinkiem a Duklą. No i wtedy właśnie pierwszy raz usłyszałem, kiedy poszedłem po mleko, że ktoś powiedział, a Małako, chcesz Małako? No i ja wtedy zdziwiłem się, dlaczego on domu mówi troszkę inaczej. No i potem mój drużynowi powiedział, że tutaj mieszkają Rusini. No i było to dla mnie zaskoczenie, jak to w Polsce Rusini, skąd oni się wzięli. No i potem zresztą mieliśmy wiele takich obozów harcerskich w Beskidzie Niskim. No i chodząc w latach 50. i 60. no natrafiałem na puste wioski, na opuszczone cmentarze. Tam jeszcze stały domy, jeszcze te chyże stały wtedy, no teraz nie ma. A wtedy właściwie to było niedawno. I no było to dla mnie takie przeżycie, trochę jakbym oglądał zaginioną Atlantydę. I to bardzo mi utkwiło we mnie. I dlatego też później się zacząłem bardzo tym interesować. No a potem jak już skończyłem historię, no to już więcej wiedziałem, prawda, bo kończyłem historię na Uniwersytecie Jagiellońskim, więc się interesowałem tam. No i potem to już świadomie zupełnie jako dziennikarz i filmowiec, no kontynuowałem te swoje pierwsze, jakby powiedzieć, zaskoczenia i zainteresowania akurat i Bieszczadami, i Beskidem Niskim.
0: Tak, no i właśnie, czy to od razu było filmowanie, taka dokumentacja, bym powiedziała? Czy wiedział pan już, że na przykład chcemy zrobić konkretnie o czymś, na jakiś temat film? Czy raczej to było tak trochę poza pracą?
1: To zainteresowanie było pozatelewizyjne. No w ogóle mnie interesowała Ukraina jako taka, stosunki polsko-ukraińskie. Bardzo mnie to interesowało, bardziej niż cokolwiek. W związku z tym to był jakby pewien wycinek tej sprawy. Wszystko, co łączyło się z dawną Rusią kijowską, z Ukrainą, z naszymi stosunkami w I Rzeczypospolitej, ale później także co się działo w okresie międzywojennym, no i po wojnie, no to były rzeczy dla mnie i dramatyczne, a zarazem bardzo interesujące, a przede wszystkim to spowodowało, że nie tylko w telewizji się tym interesowałem, ale powiem, co mnie natchnęło do tego, żeby robić takie programy. Otóż to był chyba rok 80, tak, to był 80 rok, ten moment chwilowej wolności takiej i wówczas też w tej wolności objawiły się publicznie, nazwijmy to mniejszości narodowe lub etniczne mieszkańcy w Polsce. Oni też uznali, że to jest ten moment, kiedy mogą powiedzieć, że są. No bo wiadomo, że w latach 60. i 70. to albo spychano te sprawy, albo mówią, że Polska jest jednorodna i w związku z tym nie ma tu innych mniejszości. Oni się wtedy objawili. Ja przeczytałem wtedy taki ciekawy artykuł, chyba się pojawił w Tygodniku Powszechnym o Ukraińcach. Chyba to Mokry napisał, w Łodziu Mokry. Taki artykuł, ja jestem Ukraińcem, coś w tym sensie, nie pamiętam już tytułu. Ja go przeczytałem i wtedy pomyślałem, a już pracowałem w telewizji i pomyślałem sobie, że trzeba byłoby zrobić program taki o mniejszościach. I namówiłem kolegę mojego starszego redaktora Kudronia, żebyśmy razem stworzyli taki program. I myśmy pomyśleli sobie, że jak gdybyśmy jechali granicami już tej współczesnej Polski, to natrafimy wszędzie na jakieś mniejszości autochtoniczne, mieszkające no, u siebie, prawda? Bo oni zawsze tu byli i mogli zrobić taki program. No i czekaliśmy do 89, ale ja sobie wcześniej kupiłem kamerę, na zachodzie i zacząłem już sam poza telewizją, pracując w telewizji, robić różne takie właśnie nagrania. Jeździłem w teren, poznawałem tych ludzi, byłem na Watrach pierwszych, te Łemkowskie, bo miałem je blisko w miarę, no a znałem tych ludzi, no bo łaziłem po górach jako turysta.

0: harcerz, więc ja wiedziałem, do kogo tam uderzyć. No i kręciłem te różne rzeczy, także miałem trochę własnych archiwaliów i w momencie, kiedy ten reżim, nazwijmy go tak, PRL-owski słabł, w 1988 roku się do mnie zwrócono, bo widzieli, że ja sobie takie rzeczy rejestruję, czy bym coś tam, jakieś drobne rzeczy nie wsadzał, ale bardzo bezpiecznie. Nie jakieś duże programy, tylko takie newsy, a tam się coś zdarzyło, a tam się spotkali. No ja to dawałem z tej swojej kamerki i w 89 roku, jak po zmianie, spotkałem się z moją taką koleżanką z telewizji Wrocław, panią Leną Kaletową. Ona była zainteresowana UMK-ami, bo oni tam mieszkali koło Wrocławia i ona tam zaczęła o nich coś robić. No a ja tutaj. I w związku z tym, żeśmy się zgadzali, że jeszcze raz spróbujemy uruchomić ten program, któryśmy kiedyś w 80 roku chcieli robić, ale znaleźliśmy na to nazwę, nazwaliśmy to u siebie. W tym czasie, w 89 na 90, tak samo wszelkie mniejszości na dole zaczęły wychodzić na powierzchnię, organizować się w stowarzyszenia. No, Związek Ukraińców istniał, ale zaczęły bardziej energicznie działać. Przestali się ludzie po prostu bać. No i myśmy natychmiast, i to było fantastyczne, bośmy się jakby zgrali. Ten nasz program rósł na tych mniejszościach i tych organizacjach, które też się budowały. No i myśmy się tak zbudowali i robiliśmy ten program aż do 2007 roku.
1: Też dzięki panu znamy bardzo wiele pięknych historii, portretów takich filmowych z Ukrainy. Gdzie pan poznawał tych ludzi? Czy jeszcze tutaj w Polsce, na przykład jak Słupczyzny, środowisko Romana Kumlyka i samego Romana Kumlyka, czy już tam w Ukrainie?
0: To więc muszę powiedzieć to, co na początku, że mnie naprawdę zainteresowała jako człowieka i jako później historyka Ukraina i nasze polskie i ukraińskie stosunki. Kiedy mogłem tylko, to tam się starałem albo o tym dowiedzieć, albo pojechać tam. I pierwsza moja wizyta była dziwaczna. Udało mi się to zrobić w 1977 roku. Kiedy, żeby pojechać na Hususzczyznę, skorzystałem z tego, że miałem zaproszenie, nie moje, ale ktoś mi to załatwił, na Krym, pod pozorem, że się muszę leczyć zdrowotnie. To był oczywiście pretekst i pojechałem tam, ale tak sobie załatwiłem, że potem chciałem stamtąd, kiedy się zarejestrowałem na tej milicji i tak dalej, że cichaczem wrócę do Lwowa i potem pojadę na Hususzczyznę, o której marzyłem, żeby ją zobaczyć. No i to mi się udało. Skróciłem pobyt tam i cichaczem. Oni mi kupili bilety na samolot z powrotem do Lwowa przy Symferopola i wylądowałem we Lwowie, gdzie mnie skierowano do takiej rodziny ukraińskich muzyków, którzy mnie nie bali się przechować, bo wtedy było trudno. Nie wolno było inostrancom wtedy być tak sobie, wyjeżdżać i przejeżdżać. No i syn ich mnie wsadził w samochód. I własny i zawiózł mnie do Iwano-Frankiwska, potem do Kołomyi, a na końcu zajechaliśmy do Żabia, czyli Werchowiny. Ale niestety przyjechaliśmy dość późno, ja nie miałem kontaktów żadnych i biegałem po domach i kupowałem, wpadałem do jakichś domów i prosiłem, że chcę kupić soroczkę. I oni byli cali przerażeni, bo jakiś człowiek wpadał, Polak, i mówi, że mam pieniądze i chcę kupić soroczkę. Nakupiłem chyba z 5 soroczek, jakichś starych. No i potem trafiłem na jakiegoś jednego, jedynego człowieka w husuckim kiptarze. Reszta chodziła w kufajkę i w cholewach i miałem po prostu opad szczęki ze smutku, że nie ma husu już. A ja po prostu no, spotykałem robotników zwykłych, którzy szli do pracy. Ale wyszedł jakiś człowiek starszy w kiptarze, no i ja wtedy spędziłem z nim jakieś może pół godziny na rozmowach i on mi powiedział, że husuli są, i że tylko trzeba je tu przyjechać na dłużej.
1: No właśnie, Krzysztof Krzyżanowski, historie, które się nie kończą i może będziemy jeszcze przy okazji tych różnych spotkań do nich wracać. A to wszystko na dziś w audycji Na Pograniczach. Na koniec Orkiestra Świętego Mikołaja. Do usłyszenia, Mariana Krill.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Ćma. Intymny portret wybitnej pisarki Stanisławy Przybyszewskiej.
2: Mogę tylko pisać i prosić o lekturę, o pieniądze, o żywność, o papierosy, o czas, a potem zwęglać się na wolnym ogniu czekania.
1: Kobiety uwikłanej w bolesną relację z ojcem, poszukującej miłości i pogrążającej się w samotności.
3: Martwię się o panią, pani Stanisławo. Pani snuje się po Gdańsku jak widmo.
1: Dramat Radosława Paczochy w reżyserii Darii Kopiec. W rolach głównych Natalia Lange, Jędrzej Czerwonogrodzki i Karol Wróblewski.
4: Ty się mijasz z życiem i z człowiekiem. Ty nie widzisz życia. Ty nic nie widzisz.
1: Teatr Polskiego Radia zaprasza dziś po 21:00.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money.
9: Cherry Money?
8: Nowy Ekspres Los.
9: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obrony.

0: Stronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
5: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
6: Mikrofon, kamera, radiowe studio, scena.
7: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
4: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
9: To ja też chcę!
8: 24, 30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Reklama.
12: Ogłoszenie społeczne.
13: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
14: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
15: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
12: Ogłoszenie społeczne.
11: Radio Kierowców.
16: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że cały czas są utrudnienia z przejazdem na dwóch odcinkach dróg krajowych. W województwie kujawsko-pomorskim to Strzelno i Nowrocław 181 km, gdzie samochód osobowy potrącił rowerzystę. Niestety jedna osoba zmarła. Policja jest na miejscu, kieruje jednym pasem naprzemiennie. Prace porządkowe i ustalanie szczegółów tego tragicznego wypadku mogą potrwać jeszcze przez najbliższe godziny. Natomiast w województwie lubelskim zwężona jest cały czas droga krajowa nr 19. Między Radzeniem Podlaskim a miejscowością Międzyrzeczy Podlaski, gdzie samochód ciężarowy wjechał do przydrożnego rowu i zablokował pas ruchu. Policja także na miejscu kieruje przejeżdżających naprzemiennie jednym pasem. Zdecydowanie wydłużony przejazd jest także w województwie pomorskim na Półwyspie Helskim, czyli droga wojewódzka nr 216. Największy ruch jest przed Władysławowem i utrudniony przejazd jest szczególnie do centrum miasta, ale droga wojewódzka zajęta jest także w miejscowości Rozewie i utrudniony przejazd jest zarówno w kierunku Jastrzębiej Góry, jak i w kierunku wspominanego już Helu. Podobnie jest w województwie małopolskim. Kierowcy wracający z Zakopanego dłużej stoją w trasie do Krakowa. Mowa o Zakopiance na wysokości Libertowa. Od dłuższego czasu też są problemy z przejazdem przez Zakopane, droga wojewódzka nr 958. Ale Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podaje też informacje sprzed chwili. Autostrada A4, węzeł Kleszczów, węzeł Ostropa. 296 km, gdzie doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Zablokowany jest lewy i prawy pas ruchu w kierunku Katowic od godziny 18.30. 22 513 1111 to numer do Radia Kierowców. Cały czas czekamy na wiadomości z dróg od Państwa.

Minęła 19. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Wielki sukces Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka wprawdzie przegrała w finale French Open, ale została bohaterką w rodzinnej Dąbrowie Górniczej. Za chwilę relacja naszej reporterki.

0: Kask warto nosić na rowerze nie tylko z powodu nowych przepisów, apelują eksperci i przypominają, że powinny to także robić osoby dorosłe.
1: Nie patrzcie na to, że 16 lat i powyżej już nie muszę mieć tego kasku.
0: Ulicami Warszawy przeszła piąta parada syrenki. Maja Chwalińska przegrała w finale French Open z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Dla kibiców w Dąbrowie Górniczej, rodzinnym mieście zawodniczki, jest jednak zwycięzczynią. Na miejscu jest Anna Orzeł. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Powiedz proszę, co mówili kibice o sukcesie Maji Chwalińskiej?
2: Że to cenne doświadczenie i początek wielkiej i sportowej kariery. Kibice, którzy oglądali dziś finałowy mecz, są pewni, że Maję czeka wiele sukcesów. Doceniają jej wolę walki, determinację i piękną grę. Są pewni, że to wszystko wkrótce zaprocentuje i jeszcze nie raz będą mogli ją wspierać i trzymać za nią kciuki.
3: Da się radę. No nie, jestem wzruszona. Naprawdę, jestem dumna z nim.
4: Piękna kariera przed nią, miejmy nadzieję. To dopiero początek.
3: No tak.
5: Mam nadzieję, że będzie to dalej skutkowało kolejnymi turniejami, przynajmniej z ćwierćfinałem, półfinałem, może finałem, może zwycięstwem, ale na pewno jesteśmy z nią.
2: Wiele więc wskazuje na to, że strefa kibica, która dziś już opustoszała, na stałe zagości w Dąbrowie Górniczej.
0: Anna Orzeł, bardzo dziękuję za relację. Obowiązek noszenia kasków zobowiązuje dzieci i młodzież do 16 roku życia, jednak eksperci zachęcają, by starsi użytkownicy rowerów i hulajnóg elektrycznych także zadbali o swoje bezpieczeństwo. Każdy użytkownik jednośladów podczas wypadku narażony jest na poważne obrażenia głowy, przypomina Krystian Fiedziuszko z Fundacji Jumper i Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
1: Kask na głowę. Kask, nie patrzcie na to, że 16 lat i powyżej już nie muszę mieć tego kasku, bo moja głowa ma 50 lat i głowa 16-latka z krawężnikiem ma takie same szanse, czyli żadne. Kask na głowę.
0: Obowiązek zakładania kasków podczas jazdy dotyczy osób do 16 roku życia poruszających się rowerem e-hulajnogą, a także urządzeniami transportu osobistego, takimi jak segwaye, deskorolki elektryczne czy monocykle elektryczne. W przypadku złamania przepisów opiekunowie mogą zostać ukarani mandatem do 100 zł. Co najmniej 7 osób zginęło w izraelskich atakach w Strefie Gazy. Wśród zabitych są 2 kobiety. Według służb medycznych 15 osób, w tym dziecko, zostało rannych w czasie izraelskich nalotów na obozowisko namiotowe w centrum miasta Gaza. Izraelska armia podała, że ataki były wymierzone w terrorystów. Od wczoraj w Egipcie trwa kolejna runda rozmów na temat pokoju w Strefie Gazy.
6: To są aktualności jedynki.
0: Piąta parada syrenki przeszła ulicami stolicy. Z okazji Święta Warszawy można było zobaczyć instalacje artystyczne, orkiestry dęte, szczudlarzy, tancerzy czy performerów. Na miejscu był Przemysław Paczkowski z Polskiego Radia dla Ciebie.
7: Dzień dobry, jak się podobają syrenki?
8: Cudowne są.
7: A która najładniejsza jak na razie?
9: Chyba ta pierwsza, która była bardzo kolorowa.
7: A czemu wpadła w oko?
9: Bo była bardzo zielona, dużo roślin, żywych.
7: Czyli jest pan miłośnikiem przyrody.
9: Można tak powiedzieć.
0: Wydarzenie ma na celu pokazać różnorodność Warszawy i jej mieszkańców. A na koniec jeszcze Armenia. Jutro odbędą się tam wybory parlamentarne, które mogą zmienić przyszłość kraju. Erywań stara się uniezależnić od Moskwy, ułożyć sobie relacje z sąsiadami oraz zbliżyć się do Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Rosja nie chce jednak pozwolić Armenii wybić się na pełną niezależność. Moskwa uruchomiła w Armenii cały arsenał środków, nacisków, dezinformacji i gruźb, które mają wpłynąć na wynik wyborów. Mówił w rozmowie z Polskim Radiem profesor Krzysztof Fedorowicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
10: Tradycyjnie można powiedzieć, strona rosyjska przy takiej okazji przystępuje do realizacji swojego stałego planu rozpoczęcia działań mających stworzyć dosyć duży bałagan i utrudnić te demokratyczne procedury. To są głównie media społecznościowe. To jest powielanie różnego rodzaju fejków, bzdur, które nie mają nic wspólnego z prawdą. Na przykład, że premier Armenii zezwolił na osiedlenie się 300 tysiącom Azerbejdżan w Armenii.
0: Unia Europejska oskarżyła w tym tygodniu Rosję o próby wpływania na sytuację polityczną w Armenii przed niedzielnymi wyborami parlamentarnymi. Rzecznik Komisji Europejskiej zapewnił, że wspólnota będzie wspierać Erywań w odpieraniu takich działań. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: Wieczór pogodny i słoneczny, popadać może tylko na północy i tam też najchłodniej, około 18 stopni, a najcieplej do 23 w centrum.
6: Jedyny.

0: Polskie Radio. Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
8: To ja też chcę.
7: 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Autopromocja.
10: Czy ty wiesz, jaką fantastyczną książkę ostatnio czytałam?
11: Nie, ale na pewno nie lepszą niż ta, którą ostatnio czytałam ja.
10: To może o tym porozmawiamy w klubie książki.
11: A goście jacyś będą?
10: Oczywiście.
11: Klub książki
10: dzisiaj
11: po 20.
10: Zapraszamy Państwa Magda Mikołajczuk
11: i Agata Kasprolewicz.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego. Watykan News.
12: Rozpoczęła się czwarta zagraniczna podróż Leona XIV. Ojciec Święty jest w Madrycie. Chce głosić Chrystusa. Kościół ma przesłanie dla każdego, powiedział papież w samolocie. W parlamencie Leon XIV przyznał, że Hiszpanie to lud pełen pasji, który kocha życie i potrafi to okazywać. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Leon XIV rozpoczął podróż apostolską do Hiszpanii. Pozostanie tam przez 7 dni. Hasłem wizyty są słowa: podnieście oczy. Papież odwiedzi m.in. Madryt, Barcelonę, a następnie Wyspy Kanaryjskie. Na pokładzie samolotu pozdrowił dziennikarzy, którzy towarzyszą mu w podróży.
13: Jak dobrze wiecie, jest to pierwsza podróż papieża do Hiszpanii od dłuższego czasu. Osobiście bardzo się cieszę, że mogę ją odbyć. Bywałem w Hiszpanii wiele razy, ale po raz pierwszy przybywam tutaj w tej misji. Jest to podróż apostolska, aby spotkać się z wiernymi, celebrować wiarę i głosić przesłanie Jezusa Chrystusa, ale jednocześnie pozdrowić wszystkich, całe społeczeństwo. Kościół ma bowiem przesłanie dla każdego. Szczególnie chciałbym podkreślić obecność młodych ludzi. Z informacji, które już otrzymałem, wynika, że będzie ich bardzo wielu. Ich entuzjazm jest niezwykle ważny.
12: Po przylocie papież spotkał się z królem Filipem VI. Następnie wygłosił przemówienie do parlamentarzystów i korpusu dyplomatycznego.
13: W imię umiłowania prawdy wzywam wszystkich do porzucenia narracji dzielących i polaryzujących waszą rzeczywistość społeczną oraz jej historię, aby przejść od jałowych uproszczeń do owocnego docenienia złożoności. Widzę w tym szczególne powołanie Europy, w której Hiszpania odgrywa pierwotną i fundamentalną rolę. Jest to dar, jaki stary kontynent może ofiarować światu, jeśli chce pozostać młody. Młody bowiem jest ten, kto czuje, że ma przed sobą przyszłość i misję, które wciąż stanowią dla niego wyzwanie.
12: Leon XIV przypomniał wielkich hiszpańskich świętych: Teresę z Awila, Jana od Krzyża i Ignacego Loyolę. Zaznaczył, że w doświadczeniu prób i porażek codzienności może

0: Można przemyśleć wszystko na nowo.
1: Ignacio de Loyola tuvo esta audacia.
2: Święty Ignacy Loyola miał tę odwagę. Zaufał strapieniom i pocieszeniom swego serca, podejmując ćwiczenie rozeznawania i wyobraźni, dzięki któremu wybrał pokój zamiast broni, a świętych zamiast możnych. Zrozumiał, że dobro, ku któremu czuł się pociągany, nie było utopią, a wówczas jego kryzys przemienił się w łaskę. To samo może się dokonać wobec nowości, które dziś nas niepokoją i wobec których ujawniają się różnice naszej wrażliwości. Unikajmy słów, które upokarzają albo przeciwstawiają jednych drugim. Wybierajmy jasność, która oświeca, a także szczerość, która otwiera drogi. Nie ulegajmy naiwnym uniesieniom i nie podsycajmy jałowych lęków.
1: No bendigamos entusiasmos ingenuos, ni alimentemos miedos estériles.
0: Dziś przewidziano jeszcze wizytę papieża w ośrodku dla bezdomnych i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Natomiast wieczorem papież weźmie udział w czuwaniu modlitewnym z młodzieżą na Piazza de Lima.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Kościoły w Polsce i na świecie.
1: Przed mikrofonem Grzegorz Maciak. Dzisiejsza audycja powstała we współpracy z Kościołem polsko-katolickim. Pamięć historyczna buduje poczucie własnej świadomości jednostek, grup czy całego narodu. Szczególnym obiektem pamięci w Kościele byli i są męczennicy, świadkowie Chrystusa. Świadkiem wiary z czasów PRL dla wiernych Kościoła polsko-katolickiego pozostaje ksiądz biskup Józef Padewski, jedyny biskup zamordowany na polecenie władz komunistycznych w czasach Polski Ludowej. W tym roku minęło 75 lat od jego męczeńskiej śmierci. Biskup Józef Padewski został bestialsko zamordowany przez funkcjonariuszy UB w maju 1951 roku, a dokumenty na ten temat znajdują się w warszawskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej. Józef Padewski urodził się 18 lutego 1894 roku w Antoniowie w gminie Iłża. Padewski nazywał się wtedy Józef Podeszwa, a nazwisko zmienił w Stanach Zjednoczonych, do których wyjechał kilkanaście lat później. Ale o szczegółach proszę, aby opowiedział ksiądz Mariusz Łukaszewski.
2: W 1912 roku wyjechał do USA. Po ukończeniu seminarium duchownego Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w Scranton w Stanach Zjednoczonych otrzymał w 1919 roku święcenia kapłańskie. Od początku młody ksiądz Padewski zyskał grono zwolenników, odznaczał się bowiem wysoką pobożnością, intelektem i poszanowaniem hierarchii kościelnej. W końcu lat 20. ubiegłego wieku młody i dynamiczny polski narodowy kościół katolicki w Polsce przeżywał wewnętrzny rozłam spowodowany przez rozbieżne interesy kapłanów.
1: Polsko-katolicy pojawili się w naszym kraju jako reemigranci ze Stanów Zjednoczonych, gdzie należeli do Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego. W listopadzie 1931 roku dołączył do nich ksiądz Józef Padewski, który na polecenie pierwszego biskupa Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego, Franciszka Chodura, przybył do ojczyzny z zadaniem budowania tej wspólnoty, konsolidowania duchowieństwa i wiernych.
2: Biskup Franciszek Chodur, chcąc rozeznać właściwie sprawę, w listopadzie 1931 roku wysłał księdza Padewskiego do kraju ojców. Duchowny od razu przystąpił energicznie do scalenia tego, co było rozbite. Organizował konferencje z księżmi i nawiązywał bezpośrednie kontakty z parafiami. W grudniu 1932 roku przybył do kraju biskup Chodur, a 4 stycznia 1933 roku przewodniczył Radzie Kościoła, na którą powołano księdza Padewskiego na jej przewodniczącego, a

0: Podczas kolejnej Rady Kościoła w 1935 roku został on wybrany administratorem Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w Polsce. Niebawem 26 sierpnia 1936 roku ksiądz Józef Padewski otrzymał w Scranton sakrę biskupią. Swoją siedzibę urządził w Krakowie przy ulicy Czarnej, obok ulicy Franciszka Chodura, gdyż budynek ten należał do rodzonego brata biskupa Franciszka Chodura, Jakuba.
1: Ciężką sytuację kościoła pogłębił wybuch II wojny światowej i aresztowanie biskupa Józefa Padewskiego.
0: W okresie okupacji hitlerowskiej na działalność krzewiącego polską kulturę i tradycję Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego władze nazistowskie zgodzić się nie mogły. Samo miano Polski Narodowy Kościół Katolicki nie mogło podobać się okupantowi. Dano więc biskupowi Padewskiemu wybór. Albo rejestracja kościoła pod zmienioną nazwą, albo jego całkowita likwidacja. Na początku września 1942 roku biskup Józef Padewski został aresztowany przez Niemców i osadzony w więzieniu przy Montelupich w Krakowie, a następnie wywieziony do Tittmoning. Został jednak uwolniony przez szwajcarski Czerwony Krzyż w ramach wymiany jeńców wojennych. W 1944 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych.
1: Po wojnie podjął się trudnego zadania odbudowy mocno zniszczonych przez okupantów struktur kościelnych.
0: 20 lutego 1946 roku biskup Józef Padewski powrócił do Polski i od razu zabrał się do odbudowywania Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w nowej, trudnej rzeczywistości. Dużą pomoc okazał mu biskup Franciszek Chodur, przysyłając ofiary na cele kościelne. Powstał w ten sposób fundusz misyjny, z którego to wybudowano i wyremontowano kilka obiektów sakralnych i gospodarczych, tworząc dla kościoła zaplecze w postaci nieruchomości. Biskup Józef Padewski położył duży nacisk na organizowanie placówek na ziemiach odzyskanych. Organizował także w całym kraju liczne konferencje naukowe, rekolekcje i zjazdy duchownych.
1: 5 sierpnia 1949 roku władze komunistyczne wydały dekret o wolności sumienia i wyznania. W artykule 1 tego dekretu zapewniano o prawie wszystkich do wolności sumienia i wyznania. Ale już w artykule 8 napisano, że kto te wolności narusza w celach wrogich ustrojowi państwa, podlega karze ograniczenia wolności od lat 3.
0: Na początku 1950 roku organy bezpieczeństwa państwa powzięły działania prowadzące do objęcia całkowitą kontrolą działalności wszystkich kościołów w Polsce.
1: W 1951 roku grupa duchownych Kościoła Polsko-Katolickiego, sterowana przez funkcjonariuszy 5 Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, postanowiła przejąć kontrolę nad polską prowincją Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego. Aby ułatwić działalność bezpiece, najpierw wielokrotnie namawiano biskupa Józefa Padewskiego do złożenia urzędu, ale widząc jego nieustępliwość i wierność powierzonemu mu przez biskupa Franciszka Chodura zadaniu, ostatecznie aresztowano go i osadzono w więzieniu.
0: Władze komunistyczne najpierw wielokrotnie namawiały biskupa Józefa Padewskiego do złożenia urzędu. Ale widząc jego nieustępliwość, 17 stycznia 1951 roku aresztowały go wraz z księdzem Edwardem Narbutowiczem i księdzem Franciszkiem Kocem i osadziły w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Wobec swych prześladowców biskup Padewski miał tylko jedną odpowiedź. Z woli Bożej powołał mnie na urząd biskup Chodur i tylko on odwołać mnie może. W dniu 10 maja 1951 roku Radio Wolna Europa podało: ksiądz biskup Józef Padewski nie żyje. Na termin pogrzebu wyznaczono noc 14 maja 1951 roku, gdzie pod obserwacją funkcjonariuszy bezpieki w gronie najbliższych współpracowników szybko i bez przemówień pochowano ciało męczennika na cmentarzu powązkowskim wojskowym.
1: Ksiądz biskup Henryk Dąbrowski.

0: dopóki ksiądz biskup Józef Padewski kierował kościołem i był ordynariuszem diecezji misyjnej Polskiego Narodowego Kościoła tu w Polsce, kościół miał taką nazwę, która w bardzo ścisły sposób, jednoznaczny, łączyła tą diecezję misyjną z Polskim Narodowym Kościołem w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Po śmierci księdza biskupa nastąpiły zmiany i dokonano także zmiany nazwy kościoła. I od tego momentu, czyli od roku 1951, Polski Narodowy Kościół Katolicki, nazwa została zmieniona w Polsce na Kościół Polsko-Katolicki.
1: Tradycją wspólnoty polsko-katolickiej są coroczne spotkania modlitewne nad mogiłą biskupa, przypadające w kolejne rocznice jego śmierci.
0: Każdego roku, 10 maja o godzinie 17 na cmentarzu powązkowskim wojskowym, chcemy podziękować za tą ofiarę, którą złożył, ofiarę ze swojego życia.
1: Powojenne władze komunistyczne zdawały sobie sprawę z tego, że triumf komunizmu w Polsce będzie zależał od wychowania nowego socjalistycznego człowieka. W tym duchu toczono walkę o usunięcie wiary z przestrzeni publicznej. Jednym z niezłomnych świadków wiary tamtego okresu jest świętej pamięci biskup Józef Padewski, ordynariusz Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w Polsce. Jego postać przybliżył Państwu ksiądz Mariusz Łukaszewski. Dziękuję za uwagę. Grzegorz Maciak.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: rdzeniu intelektualistów orientacji lewicowej, antykomunistycznej. Chodziło o to, aby wyposażyć ich w środki na blokowanie sowieckiej propagandy, której ofensywa wtedy w całej Europie Zachodniej była straszliwa. W Berlinie, w momencie, gdy wybuchała wojna koreańska, to była taka wojna zastępcza, to była tak naprawdę wojna Sowietów ze Stanami Zjednoczonymi. Sowieci walczyli rękami Chińczyków, Amerykanie Korei Południowej. Oraz sami tam byli zaangażowani. I wtedy ten Kongres Wolności Kultury właśnie zebrał takie nazwiska jak Arthur Koestler, James Burnham, Orwell, ludzi o w przeszłości lewicowej orientacji, którzy mieli dać silny odpór sowieckiej propagandzie. Józef Czapski i Jerzy Giedroyć mieli kluczową rolę do odegrania w tej instytucji. Również ta instytucja szalenie pomogła paryskiej kulturze.
1: Moja rola była właśnie dzięki temu, że ja znałem Malraux, że poznałem Jamesa Burnhama, który był założycielem razem z Koestlerem Kongresu Wolności Kultury. A jak przyjechałem do Ameryki, to mieszkałem u Jamesa Burnhama. I bardzo się z nim zaprzyjaźniłem. To był pierwszorzędny człowiek. On był ekstrockista, potem był prawicowym, czy jak to się mówi. Jedna pasja to było zniszczyć Stalina. Ja tam u niego mieszkałem. On mnie wodził po wszystkich pentagonach i wszędzie mówiłem moje wrażenia. Ja byłem wtedy interesujący, bo ja wychodziłem z Rosji. Więc te rzeczy, które dziś są może banalne, tam jeszcze bardzo dużo ludzi może nie tak wiedziało. I pamiętam, że koło południa zawsze wychodziliśmy na spacer. Był tam ogromny ogród jakiegoś zakonu katolickiego. I myśmy zawsze do tego ogrodu chodzili. I on miał psa, który źle widział, bo on go wyratował spod auta i ten pies nie miał w oczach uczucia oddalenia, wiesz? I zawsze zjeżdżaliśmy na to, schodziliśmy na taką dolinę. I ten pies się wtedy wybiegiwał. I raz wracając pędem z tej doliny wielkiej, wyrżnął w nogę Jamesa. Także ten się wywrócił i ma wrażenie, że ma połamane kości. Nic się nie stało, nie były połamane kości, były tylko... Ale on wstał, bardzo czuł ostro ból. I mówi, że wódrefer, kukowca, a Stalin. Chciałbym takie uderzenie zrobić Stalinowi.
0: Kongres Wolności Kultury to jest historia, której warto by było w ogóle poświęcić więcej uwagi. To była inicjatywa, która ogromnie pomogła Giedroyciowi Czapskiemu w wyjściu z publikacjami kultury w szeroki świat, bo powstawały jedno po drugim pisma Kongresu Wolności Kultury w całej Europie Zachodniej. We Francji Preuve, w Niemczech Der Monat, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, więc publikacje kultury były tłumaczone i autorzy kultury pojawiali się w tych pismach, ale też w drugą stronę, kiedy Czesław Miłosz postanowił wybrać wolność i w Paryżu opuścił stanowisko radcy w ambasadzie PRL i schronił się w kulturze paryskiej, to dzięki kongresowi udało się zorganizować wielką konferencję prasową i nadać tej sprawie Miłosza potężny rozgłos. Pierwsze tłumaczenia Miłosza, Witolda Gombrowicza, to był właśnie Kongres Wolności Kultury.
1: Pierwsze wystąpienia gwałtowne, antystalinowskie, lewicowe były w Kongresie Wolności Kultury. Lewicy, która by przestała czcić Stalina. Pierwsze wielkie zebranie w Berlinie. I wtedy James mnie zaprosił także na ten kongres, pierwszego Polaka. Ja naturalnie powiedziałam, że Giedroyć musi jechać. I pojechaliśmy we dwójkę. I on nas do końca, nami się interesował, nas protegował i on znalazł jakąś instytucję, która dała nam pierwsze fundusze na bibliotekę kultury.
2: Na czym polegała lewicowość pana i Giedroycia?
1: Przede wszystkim antysowieckość. To była lewicowość niekomunistyczna, antykomunistyczna. Bo że prawica wygadywała na Stalina, to było łatwe. Ale cały szereg wybitnych pisarzy nie mówiło nigdy nic złego o Stalinie.
3: Andrzej Mietkowski, rozmowy z Józefem Czapskim.

0: cały czas, kiedy tego słucham, bardzo panu zazdroszczę, że miał pan tak bliski kontakt z tym człowiekiem, który sam jest wielką historią. Naprawdę opowiada o niej tak, że czasem szkoda, że nie wszyscy nauczyciele historii tak opowiadają w szkole, bo pewnie wszystkie dzieciaki i my tę historię byśmy tak wnikliwie i z wielką ciekawością studiowali.
1: No, muszę powiedzieć, że tak, te spotkania z Czapskim, spotkania z Giedroyciem, bo o tym też by można, to była po prostu przygoda mojego życia.
0: Andrzej Mietkowski, Anna Stępniak. Dobrego wieczoru państwu życzymy.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Program pierwszy Polskiego Radia na 63. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.
2: Aż do niedzieli. Relacje i audycje w radiowej jedynce. Wprost z festiwalu.
3: W programie debiuty, premiery, super jedynki, koncerty poświęcone Magdzie Umer i Bogdanowi Olewiczowi oraz jubileusz Lady Punk. Zostawcie
2: gitanie. A w naszym studiu plenerowym mnóstwo gwiazd polskiej muzyki.
3: Zapraszamy do słuchania.
1: Anna Zakrzewska,
3: Anna Wil
2: i Marcin Kusy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2021.

0: 5-2026.
1: Reklama. Radio Kierowców.
2: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Odblokował się ruch na autostradowej czwórce na wysokości węzła Kleszczów. W drodze do Katowic. Nie widać, aby mieli tam Państwo problem z przejazdem, chociaż Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad także wydała komunikat, że cały czas zablokowany jest pas włączenia na ciąg główny w kierunku Katowic na wspomnianym już węźle Kleszczów. Przypomnijmy, po 18:00 tam zderzyły się dwa samochody osobowe. Natomiast zakończyły się utrudnienia z przejazdem przez drogę krajową numer 19. Radzeń Podlaski, Międzyrzec Podlaski na wysokości Konkolewnicy. Tam ciężarówka wjechała do przydrożnego rowu. Na miejscu działała policja i kierowała ruchem. Od niecałej godziny krajowa 19 jest już jednak przejezdna i to informacja dla przejeżdżających zarówno do Białegostoku, jak i do Lublina. Cały czas jednak są służby na drodze krajowej numer 15, odcinek Strzelno - Inowrocław, województwo kujawsko-pomorskie, 181 km, gdzie niestety samochód osobowy potrącił rowerzystę. Wiadomo też, że jedna osoba zmarła i ruch do tej pory odbywa się jednym pasem naprzemiennie. Cały czas przewężona jest także Zakopianka przed samym wjazdem do Krakowa, czyli na wysokości Libertowa. Wzmożony ruch w Zakopanem przy rondzie Solidarności oraz przy rondzie Dmowskiego. Więcej samochodów ustawia się przed wjazdem także do Warszawy przez Dziekanów, Leśne oraz przez Łomianki.
1: Minęła 20. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Wielki sukces Mai Chwalińskiej przyciąga uwagę mediów na całym świecie. Polka została wicemistrzynią wielkoszlemowego turnieju French Open. W Opolu wielkie muzyczne święto. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Na miejscu jest nasza reporterka. Znacznie ułatwi ruch pieszych i rowerzystów. Oddano do użytku kładkę łączącą Polskę i Czechy. Maja Chwalińska przegrała w dwóch setach z Rosjanką Mirą Andrzejewą w finale wielkoszlemowego turnieju French Open. Od kilku dni amerykańskie media rozpisują się o fenomenalnej postawie naszej tenisistki w całym turnieju w Paryżu.
3: Środki masowego przekazu w Stanach Zjednoczonych o fenomenie Mai Chwalińskiej zaczęły informować przede wszystkim po jej wygranej w półfinale z Rosjanką Schneider. Po przegranym finale amerykańskie media dalej z dużym uznaniem piszą o naszej tenisistce. Ten turniej zmienił karierę Mai Chwalińskiej. Podsumowała w amerykańskiej telewizji TNT transmitującej w USA finał komentatorka była znakomita tenisistka Lindsay Davenport. Podczas turnieju zawodniczki wielokrotnie miały trudności z przystosowaniem się do niekonwencjonalnego stylu gry Chwalińskiej. Jednak Andrzejewa, najwyżej rozstawiona tenisistka, która mierzyła się z tą kwalifikantką, poradziła sobie znakomicie, ocenił New York Times. Gdyby Maja Chwalińska zdobyła tytuł na French Open, byłaby to niesamowita historia. Jednak zdobycie pierwszego wielkoszlemowego tytułu przez 19-letnią Mirę Andrzejewą to również nie lada osiągnięcie. Na gorąco podsumowuje portal Yahoo Sports z Miami dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski.
1: W Opolu rozpoczyna się właśnie jubileuszowy koncert w hołdzie Bogdanowi Olewiczowi. Podczas 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki artyści i artystki zaśpiewają największe przeboje, do których przez ostatnie lata, przez ostatnie dekady pisał teksty. Łączymy się ponownie z opolskim amfiteatrem, gdzie jest nasza reporterka Anna Zakrzewska.
4: Dobry wieczór.
1: Tak, witam cię ponownie, Aniu. I powiedz proszę, jakie przeboje usłyszymy tego wieczoru.
4: Autobiografia, Nie płacz Ewka, Niewiele ci mogę dać, Czy tylko mnie poproś do tańca, to tylko niektóre z piosenek, które usłyszymy na dyskach opolskiego amfiteatru, zapowiada dyrektor festiwalu Marek Sierocki.
5: Czyli piosenki, a w zasadzie przeboje, które przetrwały próbę czasu, do których teksty napisał Bogdan Olewicz, który za kilka tygodni kończy 80 lat. My te urodziny wyprawiamy mu wcześniej.
4: Bogdan Olewicz jest wymagającym autorem tekstów, przyznaje jego wieloletni przyjaciel Andrzej Rybiński.
6: Ponieważ tylko wtedy może powstać fajna piosenka. Ale Boguś tych piosenek naprawdę napisał tak wiele i to są takie piosenki, że po prostu chylę czoła. Bogdan jest jednym z najwybitniejszych tekściarzy w tym kraju, na pewno.
4: Utwory, do których teksty napisał Olewicz, wykonają m.in. Kamil Bednarek, Urszula, Olga Szomańska, Włodzimierz Korczy oraz Krzysztof Cugowski.
1: Dziękuję za relację, a wraz z Anną Zakrzewską do Opola będziemy...

0: jeszcze dziś powracać.
1: To są aktualności jedynki.
0: Matka pięciolatki, która wypadła z okna wieżowca we Włocławku, została przesłuchana. 21-letnia Wiktoria D. w chwili wypadku dziecka była pijana, a w jej organizmie wykryto ślady zażycia marihuany. Grozi jej do 5 lat więzienia. Dziewczynka przeżyła upadek, trafiła do szpitala w Bydgoszczy, jest w ciężkim stanie.
2: Przesłuchanie matki trwało prawie 5 godzin. Zakończyło się postawieniem przed kobietą zarzutów, do których popełnienia ta się przyznała. Relacjonuje prokurator Małgorzata Kręcicka.
3: Podejrzanej Wiktorii D. zostały przedstawione zarzuty narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu swojej córki. Podejrzana przyznała się do popełnienia zarzucanego jej przestępstwa, złożyła obszerne wyjaśnienia.
2: Prokuratura pracuje nad wnioskiem do sądu o aresztowanie podejrzanej na 3 miesiące. Okres zatrzymania kobiety na 48 godzin upływa w niedzielę przed południem. Kiedy sąd rozpatrzy wniosek, jeszcze nie wiadomo. Włocławek, Marek Ledwosiński.
0: Połączyła Polskę i Czechy tak jak zniszczona w latach 50. XX wieku poprzedniczka. W gminie Haszlach w powiecie cieszyńskim oddano do użytku kładkę łączącą Polski Pogwizdów z czeską Karwiną. Konstrukcja znacznie ułatwi ruch pieszo-rowerowy, zapewnia wójt gminy Haszlach Grzegorz Sikorski.
4: 69 metrów długi, 3,5 metra szeroki, 6 ton nośności, więc nie pchamy się tutaj samochodem ani kładami. Kładka tylko jest dla rowerzystów pieszych.
0: Kładkę sąsiedzką, taką nazwę wybrali mieszkańcy w internetowym głosowaniu. Wybudowano przy współpracy czeskiej gminy Karwina i polskiej gminy Haszlach. Kosztowała prawie 9 milionów złotych. 80% tej kwoty sfinansowano z funduszy europejskich. Na koniec ważna informacja dla kierowców o cenach paliw. Do poniedziałku na stacjach za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł, a za litr diesla nie więcej niż 6,48. To o kilka groszy wyższe ceny od wczorajszych. Ceny na wtorek minister energii ogłosi pojutrze. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Tomasz Kowalczyk, czas na wiadomości sportowe. Maja Chwalińska na finale zakończyła swoją piękną przygodę podczas wielkoszlemowego tenisowego turnieju French Open na kortach imienia Rolanda Garrosa. W decydującym o końcowym triumfie spotkaniu Polka przegrała z Rosjanką Mirą Andrejewą 3-6, 2-6. Mamy już gorącą rozmowę z naszą bohaterką French Open, a z Mają Chwalińską rozmawiał specjalny wysłannik radiowej jedynki do Paryża Cezary Guriew.
6: No już sprawiasz, że ludzie płaczą, jak oglądają twoje mecze. To jest w ogóle niezwykłe. Zainteresowałaś osoby, które nigdy się sportem nie interesowały.
7: Bardzo mi miło. No, uważam, że też w tym sporcie nie są najważniejsze wygrane, tylko jednak myślę, że właśnie te historie i ludzie są ważni. I cieszę się, że po prostu mogę dzielić się tymi emocjami z innymi i widzę ich reakcje też. Jestem często zaskoczona i nie wiem, co zrobiłam, żeby zasłużyć na takie wsparcie, ale jestem na pewno za to ogromnie wdzięczna i dziękuję.
6: Ty oglądasz mecze największych tenisistów w historii. Powiedziałeś, że to dla ciebie jak poezja, gdy oglądasz Nadala, Federera czy Djokovicia. Ale dzisiaj było coś niezwykłego, z czym ja się nie spotkałem. Gdy wchodziłaś na kort, główna arena w Paryżu, no to było standing ovations. No, ludzie naprawdę ciebie pokochali.
7: No tak, byłam zaskoczona. Tak troszeczkę uśmiech mi się nie chciał z twarzy zmyć, bo naprawdę no, było to coś wspaniałego i dziękuję jeszcze raz.
6: Dzisiaj Rosjanka zagrała dużo lepiej, ale ty byłaś zmęczona. Trochę tego tenisowego paliwa brakowało i myślę, że wykonałeś tutaj cudowną pracę, no ale organizm też ma swoje możliwości.
7: Pewnie też, no ale no naprawdę nie chcę zabierać tutaj nic Mirze, bo zagrała świetnie, dużo lepiej ode mnie, poradziła sobie o wiele lepiej w tych warunkach i ja wiem, że właśnie jeszcze mam dużo do poprawy, jeżeli chodzi o grę przy wietrze, więc to był taki następny właśnie przykład, ale wezmę co mogę z tego meczu, na pewno dużo mogę się z tego nauczyć, ale na razie czekam, aż mi opadną może emocje i na spokojnie będę mogła z trenerami właśnie to wszystko omówić i po prostu rozwijać się dalej.
5: Maji Chwalińskiej kibicowano dziś szczególnie w Dąbrowie Górniczej i Bielsku Białej. Kibiców w tym drugim mieście pocieszyła dziś postawa Podbeskidzia, które awansowało do pierwszej ligi. W finale baraży Podbeskidzie Bielsko-Biała pokonało Sandecję Nowy Sącz 3-1, a bramkarz Konrad Forenc przyznał, że wiara w awans zrodziła się kilka miesięcy temu.
8: Uwierzyliśmy w to w zimie. Jak przyszedł trener Włodarski, byliśmy w trudnej sytuacji, nie ma co ukrywać. Nikt nie zwątpił, wszyscy wierzyli w to, że my to zrobimy.
5: Wcześniej awans wywalczyły Unia Skierniewice i Warta Poznań. I jeszcze jedna informacja.

0: Celi Bogusławski zajął drugie miejsce na pierwszym etapie wyścigu kolarskiego dookoła Estonii z metą w Tartu. Wygrał i koszulkę lidera zdobył Łotysz Martin Spluto.
1: Pogoda. W nocy może popadać na zachodzie i południu, a na południowym wschodzie zagrzmi, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Termometry pokażą od 9 stopni na południu do 14 na północnym zachodzie, a teraz morska. Prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do jutra do godziny 7. Sytuacja baryczna. Niż 1006 hektopaskali z nadpołudniowej Finlandii przemieszcza się na północny wschód. Wyż 1020 hektopaskali z nadpołudniowo-wschodniej Polski zalega nad południową częścią Bałtyku. Bałtyk Południowy. Wiatry z kierunku południowych 3 do 5 w skali Beauforta, stan morza 2. Temperatura powietrza około 16 stopni, widzialność dobra, na zachodzie możliwy przelotny deszcz. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z kierunków południowych 2 do 4 w skali Beauforta, stan morza 2. Temperatura powietrza około 15 stopni, widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr zmienny z przewagą kierunków południowych 2 do 4 w skali Beauforta, stan morza 1 do 2. Widzialność dobra, możliwy przelotny deszcz. Wybrzeże Środkowe. Wiatr zmienny 2 do 4 w skali Beauforta, stan morza 2, widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr zmienny 2 do 3, później okresami 4 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2, widzialność dobra. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr z kierunków południowych 3 do 5 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zmienny 2 do 4 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
4: To ja też chcę.
3: 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
6: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
7: Habemus Papa.
2: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Reklama.
9: Autopromocja.
10: Ćma. Intymny portret wybitnej pisarki Stanisławy Przybyszewskiej.
11: Mogę tylko pisać i prosić o lekturę, o pieniądze, o żywność, o papierosy, o czas, a potem zwęglać się na wolnym ogniu czekania.
10: Kobiety uwikłanej w bolesną relację z ojcem, poszukującej miłości i pogrążającej się w samotności.
12: Martwię się o panią, pani Stanisławo. Pani snuje się po Gdańsku jak widmo.
10: Dramat Radosława Paczochy w reżyserii Darii Kopiec. W rolach głównych Natalia Lange, Jędrzej Czerwonogrodzki i Karol Wróblewski.
13: Ty się mijasz z życiem i z człowiekiem. Ty nie widzisz życia. Ty nic nie widzisz.
10: Teatr Polskiego Radia zaprasza dziś po 21:00.
2: Jedynka. To jest radio.
9: Autopromocja.

0: Klub Książki.
1: Dobry wieczór Państwu, witamy w Klubie Książki.
2: Agata Gasprolewicz
1: i Magda Mikołajczuk. Dzisiaj sporo czasu spędzimy w pradawnych jaskiniach wśród ludzi z epoki kamienia łupanego, tak można powiedzieć,
2: prawda? Nawet też Neandertalczyków.
1: A Neandertalczyków też. Będziemy rozmawiać z Marcinem Pilisem o jego nowej powieści zatytułowanej Kobieta, która żyła najdłużej. I bohaterka tej książki przez tysiące lat wciela się w kolejne kobiety, zachowując pamięć wszystkich poprzednich epok, a historia zaczyna się 30 parę tysięcy lat przed naszą erą, ale kończy się we współczesności. Oprócz tego omówienie powieści Rachel Kushner i Jezioro Stworzenia. I to właśnie jest to połączenie z tymi jaskiniami
2: także. Tak, bo jeden z głównych bohaterów tej powieści ma taką koncepcję, że Neandertalczycy byli lepsi od Homo sapiens, byli prawdziwymi artystami, do tego jeszcze naprawdę głęboko w snach potrafili funkcjonować i byli bardziej empatyczni. Znakomita powieść, którą bardzo będę Państwu polecać.
1: A ja z kolei przeniosę nas za sprawą książki Bartosza Żurawieckiego Ach, ustka! Wspomnienia starego idioty. Przeniosę Państwa w lata 80. do PRL-owskiego kurortu. Świetna, z błyskotliwym humorem opowieść, taka mocno groteskowa, z lat o wiele jednak późniejszych w stosunku do tych dwóch poprzednich książek. Zapraszamy Państwa.
0: Polskie Radio. Jedynka.
1: W Klubie Książki teraz, proszę Państwa, przeniesiemy się 34 tysiące lat przed naszą erą. I to będzie bohaterka naszej książki, ale bohaterka, znaczy nie naszej, tylko autorstwa Marcina Pilisa. Bohaterka, która podróżuje przez kolejne epoki, zachowując pamięć wszystkich swoich poprzednich wcieleń, ale wciela

0: się w różne kobiety żyjące w kolejnych epokach aż do współczesności. Chodzi o powieść Marcina Pilisa pod tytułem Kobieta, która żyła najdłużej. Autor jest w katowickim studiu Polskiego Radia. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Ta nasza bohaterka, narratorka przez tysiąclecia wciela się w kolejne kobiety, właściwie w kolejne swoje córki, zachowując pamięć wszystkich poprzednich epok. A współcześnie jej losy wiążą się z życiem paleontologa, w którego ręce trafia tajemnicza figurka znaleziona w jaskini francuskiego we francuskim miasteczku Bozol. Ale właściwie ta historia, historia miłosna też także zaczyna się właśnie te 34 tysiące lat przed naszą erą, czyli jeśli czegoś nie pomyliłam, w paleolicie. I bohaterka nasza zakochuje się w pewnym mężczyźnie, który dla niej z kości mamuta rzeźbi figurkę, jedną figurkę przedstawiającą ją właśnie. Potem się okazuje, że to jest twarz, to jest figura, która wydaje się współczesna, bardzo bliska kolejnym pokoleniom. A drugą figurkę rzeźbi ten jej ukochany, przedstawiając samego siebie. I narratorka przez te kolejne wieki, kolejne epoki przechodzi nie tylko z pamięcią o wszystkich przeszłych wydarzeniach, ale też z tymi dwiema figurkami, które są bardzo cenne. Mało mamy bohaterek aż tak wiekowych, powiedziałabym. Skąd ten pomysł, żeby właśnie te 30 parę tysięcy lat przed naszą erą rozpocząć historię tej kobiety?
1: Pomysł to, szczerze mówiąc, narodził się już bardzo dawno, to chyba jeszcze w czasach studenckich rozmyślałem o tym, że chciałem napisać coś takiego, gdzie bohaterem byłby mężczyzna. Wtedy myślałem, że to będzie mężczyzna, który żyje od czasów jeszcze tam górnego paleolitu aż po współczesność i tutaj ten oddech czasu, ta otchłań, w którego pochłania miałaby być jakoś pokazana. Ja przez te wiele lat oczywiście jedynie o tym rozmyślałem i dopiero zupełnie niedawno, przed kilkoma laty, wpadłem na pomysł, że przecież to wcale nie musi być mężczyzna, tylko właśnie kobieta i tak naprawdę o wiele lepiej to wychodzi ze względu na fakt, że można tutaj bardzo fajnie powiązać matki z córkami, czyli pewnego rodzaju przelewanie się umysłu i świadomości oczywiście z matki na córkę i tak w nieskończoność. Także same źródeł tego pomysłu nie pamiętam. Pamiętam tylko, że bardzo chciałem zawsze coś takiego napisać. Chyba jakaś intuicja gnała mnie właśnie w tę stronę.
0: A pan się w ogóle paleontologią interesuje? Czy na potrzeby tej książki zaczął pan zgłębiać sprawę?
1: Kiedy pytam mnie się na przykład, czy ja robię jakiś research do książek, to w ostatnim czasie tak zacząłem odpowiadać, że w gruncie rzeczy po przeżyciu kilku dekad już takich ładnych i wejściu powoli w szóstą dekadę w gruncie rzeczy, no to całe życie staje się już takim researchem i bazujemy w gruncie rzeczy tutaj na tym, co już udało nam się poznać. Czasem trzeba tylko oczywiście powrócić, zapoznać się z najnowszymi wynikami badań i tak dalej. Natomiast co do pani pytania odnośnie paleontologii jako takiej, oczywiście tak, to jest takie też sięgające głęboko w przeszłość, jeszcze w okres młodości, powiedzmy, zainteresowanie, podobnie jak też innymi dziedzinami nauki, czy fizyki, czy historii oczywiście, więc to się jak gdyby z sobą wszystko łączy. Nie jest to tak, że ja nagle zacząłem czytać jakieś książki o paleontologii, ponieważ postanowiłem napisać taką książkę, nie.
2: To jest też ciekawe, że pisarz, powieściopisarz, to pewnie jest ktoś taki, kto research całe życie wykonuje, prawda? Że to nie jest tak, że, że sobie wymyślamy jakiś projekt i od zera zaczynamy, tylko to jest suma jakichś różnych fascynacji, doświadczeń, fascynacji, inspiracji.
1: To się rozumie samo przez się, bo pisarze czy osoby, które lubią pisać książki, są jednocześnie znakomitymi czytelnikami, więc to jest takie sprzężenie zwrotne, prawda? Więc czytamy i jednocześnie z tego czytania też coś w nas tam zostaje, chociaż to zaledwie kilka procent.
2: No tak.
1: No ale tak to się odbywa, przepraszam.
2: No literatura to jest w ogóle taka sztafeta, prawda? Ani maraton nigdy. Mhm. Ale ta wizja człowieka, który żyje przez tysiące, dziesiątki tysięcy lat i wciąż się odradza, to nie jest nowa rzecz w literaturze, w ogóle w kulturze. Wyrasta z takiego pewnie jednego z największych marzeń czy pragnień człowieka, żeby żyć wiecznie, prawda? Ten strach przed śmiertelnością. Tyle, że najczęściej w kulturze, czy to w filmie, czy to w literaturze, czy to w sztukach wizualnych, to przybiera takie formy magiczne, prawda? Na przykład postać Drakuli. Pan od tego świadomie odszedł, prawda?
1: A nie, no oczywiście tutaj muszę przyznać, że powieści o wampirach nie były dla mnie inspiracją. Pamiętam, za młodu oglądałem taki film pod tytułem Nieśmiertelny. On chyba

0: A teraz jakby będzie ponownie kręcony, czy już jest nawet. No ale to jest zupełnie jak gdyby inna historia. Tam jest jedna postać od sam chyba XVI wieku, ona żyje w tym jednym ciele. Tutaj natomiast mamy zupełnie inną sytuację. To, o czym pani mówiła, to jest taka rzeczywiście ludzka tęsknota. Przejawia się w nas tutaj dążenie, jakieś znażenie jakiegoś, znalezienie jakiegoś eliksiru wiecznej młodości i tak dalej, i tak dalej. No z tym, że sytuacja mojej bohaterki, takiej powiedzmy, można rzec wręcz jakiś ontologiczny status, polega na tym, że ona rzeczywiście z jednej strony jest jednością świadomości, a z drugiej strony wielokrotnością ciał. Czyli mamy do czynienia z takimi przeciwieństwami jak gdyby. Mhm. Więc żyje ona właściwie na pograniczu z jednej strony śmierci, a z drugiej strony życia, prawda? Świadomość cały czas, ta jedność trwa, natomiast ciała umierają, odradzają się ponownie. I tutaj cały problem polega na tym, że ona wcale nie jest z tego powodu zadowolona. To znaczy trwanie bez końca nie okazuje się tym takim błogosławieństwem, czegoś, co moglibyśmy właśnie oczekiwać, tylko jest właśnie czymś przeciwnym, właściwie takim można powiedzieć...
1: Przekleństwem.
0: Przekleństwem, tak, tak. Jakimś pytaniem bez odpowiedzi i okazuje się, że to właśnie w śmiertelności jest jakiś zawarty sens. Mhm. Czy też może po prostu sama ta śmiertelność jest warunkiem naszego sensu. Ona nie przeszkadza właśnie w tym, żeby to zdobywać i okazuje się, że my możemy żyć jako ludzie dzięki temu, że mamy przed sobą tę ostateczną perspektywę, czyli śmierć, bo wtedy dopiero potrafimy żyć tak, jak jesteśmy do tego stworzeni, jak ludzie, kiedy okazuje się, że każda ta chwila, wszystko co przychodzi, jak gdyby przychodzi zawsze pierwszy raz, jedyny raz i nigdy już nie wraca. I dlatego doceniamy oczywiście to wszystko i śmiertelność okazuje się wręcz zbawienna. No a moja bohaterka jest w zupełnie innej rzeczywistości, więc ogólnie biorąc, zastanawiam się, czy to jest taka rzeczywistość do pozazdroszczenia.
1: No tak, bo tych sprzeczności, paradoksów tam jest więcej w tej historii, no bo tak, z jednej strony, tak jak pan mówi, kobieta, która ciągle się odradza, mhm. Która ma to doświadczenie tysięcy lat, tak, tak. 36 tysięcy lat dokładnie, tysięcy, tak? Tak, tak, ale to, co jest ważne chyba, to, że ona się nie zmienia w tym sensie, że tam nie ma rozwoju takiego, który też jest jakąś siłą napędową człowieka. Drugie przeciwieństwo i taka sprzeczność, która jest dla mnie bardzo ciekawa, to jest to, że ona ma ciągle młode ciało, prawda, bo ona nie przekracza 40 roku życia, więc coraz bardziej starzejąca się dusza w ciągle młodym ciele. Pan znów, domyślam się, że bardzo świadomie pozbawił swoją bohaterkę pewnych doświadczeń w życiu kobiecym, bardzo kluczowym, jak menopauza, jak doświadczenie starzenia się. Co stało za tym pomysłem, żeby właśnie takich doświadczeń swojej bohaterki pozbawić?
0: Ach, no to jest właśnie bardzo trudne pytanie w gruncie rzeczy, bo jak przedstawić bohaterkę w książce, w tych epizodach, żeby ona była wiarygodna? Właściwie z jednej strony musimy ją oprzeć o tę otchłań, w której ona się znajduje, a z drugiej strony musielibyśmy w jakiś sposób pokazywać te takie codzienne rozterki, prawda? Codzienne jak gdyby dzianie się, rozwiązywanie rozmaitych problemów kobiecych, czy jakichkolwiek innych, w ogóle ludzkich, z dnia na dzień. Uważałem, że to będzie jak gdyby troszkę za daleko szło, że po prostu najważniejsze jest tutaj pokazanie ją w kontekście tej otchłani. Ona w tym momencie nabiera takich trochę archetypicznych rysów, jakby traci swoją osobowość, taką indywidualność, więc to jest pewnego rodzaju niebezpieczeństwem, że może akurat czytelnik bądź czytelniczka nie zidentyfikują się z nią, a zresztą nie chodzi w literaturze o to, żeby się identyfikować oczywiście. Jest archetypem, ale częściowo wydaje mi się, że kobieta może dostrzec w niej jakąś tam kobiecość, taką wynikającą właśnie z tych takich, powiedzmy, małych problemów każdego dnia.
2: Kiedy czytałam tę książkę, przyznam, że bardzo mnie wciągnęła. Uważam, że to jest świetna rzecz.
0: To się cieszę, bo akurat tutaj zawsze pytam, czy tych moich czytelników zawsze pytałem, czy akurat nie są troszkę znudzeni jak gdyby tymi epizodami.
2: No, nie, właśnie. Się, nie. Powiedzmy o epizodach, bo ponieważ nasza bohaterka żyje przez tysiące lat, no więc mamy i ten paleolit, i mamy słowiańszczyznę X wieku, mamy Langwedocję wieku XIII, Jerozolimę III wiek przed naszą erą, mamy Francję w czasie II wojny światowej i w roku 1968, no i mamy Jurę krakowsko-częstochowską w roku 2025 i jeszcze mnóstwo innych miejsc.
0: O Sumerze,
2: tak,
0: tam, prawda?
2: Po prostu pan tam całą historię świata. planeta, po prostu ludzkości.
0: XVI wiek w Niderlandach jeszcze.
2: Tak, wszystko tam jest.
0: XVII.
2: No dobrze, już nie wymieniajmy wszystkiego. Dobrze. Niech sobie słuchacze tam znajdą. W każdym razie jest wielość miejsc, wielość czasów i wszędzie ta nasza bohaterka, więc jak tak się spojrzy, bo rozmawialiśmy

0: trochę o tym, czy tej bohaterce należy zazdrościć, czy wręcz przeciwnie, no to czytając z jednej strony zazdrościłam jej bycia w tak wielu miejscach i czasach, aczkolwiek najczęściej są to sytuacje brutalne, sytuacje wojen, sytuacje jakichś starć, sytuacje walki o przetrwanie, ale mimo wszystko no, chciałoby się żyć w różnych czasach. Druga rzecz bardzo ważna, że mężczyznę poznanego te 30 parę tysięcy lat przed naszą erą, bohaterkę i tego mężczyznę łączy taka wieczna miłość, która się odradza w kolejnych poznawanych przez nią mężczyznach, prawda? Więc to jest niesłychanie taka
1: romantyczna.
0: Romantyczna i zostająca i w głowie, w sercu historia, no bo myślę, że wszyscy, nawet jeśli się do tego nie przyznajemy,
1: to
0: lubimy historię
1: o
0: wiecznej miłości, prawda? O takich
1: chcemy
0: dwóch osobach,
1: też, tak,
0: które się spotkały gdzieś tam w świecie i spotkają się w jakichś kolejnych wcieleniach. Ale z drugiej strony rzeczywiście to, co mówiliśmy, ta pamięć, to nagromadzenie wspomnień jest absolutnie nie do zniesienia, jeśli chodzi o tę bohaterkę, więc tego nie należy jej specjalnie zazdrościć. Ale chciałam przeczytać fragment tej książki. To będzie fragment dziejący się we współczesności, 2025 rok, do Wojciecha, paleontologa, który zbiera takie prehistoryczne figurki. Zgłasza się pewien podejrzany człowiek, proponując mu kupno pewnej figurki, właśnie no, tej figurki, tak, która też jest takim leitmotivem całej opowieści. A później pisze do niego w takim bardzo staroświeckim, niesłychanie eleganckim, subtelnym stylu kobieta, która mówi, że ta figurka kiedyś należała do niej i ona absolutnie nie żąda oddania jej, ale chciałaby się z nim spotkać i porozmawiać na ten temat i ma dla niego pewną propozycję. No i spotykają się w kawiarni. On nie wie, jak ona wygląda, ale w pewnym momencie okazuje się, że to nie jest przypruszona siwizną starsza pani elegancka z perłami w garsonce, tylko młoda, piękna kobieta. I ta rozmowa wygląda tak. Nie czuł się swobodnie w zawodowych kontaktach ze sporo młodszymi osobami. Rozumiem to dobrze, przyznała Laura. Rozumie pani? Tak, mógł pana zwieść nieco przypruszony siwizną ton mojego maila. Może to dziwnie zabrzmi, ale lubię sobie przydawać wieku. To niezwykła przypadłość w odniesieniu do kobiet, jak pan z pewnością uważa. Dlaczego pani to lubi? Chce pani uchodzić za starszą niż jest w rzeczywistości? Chyba nie. Może raczej czuję się starsza. I stąd takie moje pisanie. Mam słabość do dawnych form. Zresztą wiek nie jest istotny, co my tak naprawdę o tym wiemy. No cóż, ja przynajmniej mam pewność co do jednego. Jestem od pani starszy i to, jak mi się wydaje, całkiem sporo. Czyli coś tam wiemy. Laura zwróciła głowę do okna i popatrzyła w dal. Jej dłonie o długich palcach splotły się i ścisnęły. Wojciech nalał wody do szklanek. Muszę przyznać, że zaintrygowało mnie to, co pani napisała, zaczął. Mogę zapytać, pomijając kwestię figurki. Pani interesuje się takimi sprawami zawodowo? Nie, odpowiedziała po krótkiej chwili. Ja w ogóle nie pracuję, jeśli to pana zajmuje. O, naprawdę, naprawdę. Widzi pan, ja nie muszę zarabiać. Jestem bogata. Dopiero teraz odwróciła głowę od okna i sięgnęła po szklankę z wodą. W jej ruchach Wojciech dostrzegł pewien niewymuszony spokój. Wszystko czyniła z nienachalnym opóźnieniem. Trudno było to inaczej określić. Jej gesty były pełne, nie dążyły ku przedmiotom na skróty. Sprawiały wrażenie wręcz świadomych siebie samych. Jakby nic przypadkowego nie mogło wkraść się między wolę ruchu, a ruch jako taki. A kiedy jego oczy napotkały jej wzrok, wydawało mu się, że coś je na moment mrozi, niczym lód błyskawicznie obejmujący żywe stworzenie. I jeżeli sobie uświadomimy, że ta bohaterka żyje kilkadziesiąt tysięcy lat, no to jest to rozmowa dosyć charakterystyczna i taka, no, intrygująca bardzo.
2: Boże, bardzo ładnie pani przeczytała w ogóle.
0: Dziękuję.
1: Ja też się zasłuchałam.
2: Mógłbym słuchać do końca tego dialogu, ale on jest dość długi.
0: Jest dość długi, ale jest charakterystyczny właśnie. Tak, tak. I ten dialog i ta scena łączy się z pojęciem starej duszy, prawda? my mówimy często, no, no jest takie pojęcie, tak, stara dusza o człowieku, który niekoniecznie musi być wiekowy, może być młody, ale ma się wrażenie, że przeżył już tyle wcieleń i wie o wiele więcej niż najstarszy człowiek na ziemi.
3: Panie Marcinie, te figurki, te dwie figurki, o nie chciałam zapytać pana.
2: A, tak, pani, o sztukę pani jeszcze mówiła.
3: No właśnie, sztuka pojawia się w tej powieści, może nie jest na pierwszym planie, no ale jest szalenie

0: Nieważne, no bo te dwie figurki, one w pewnym sensie niosą tę historię głównej bohaterki, powodują taką trwałość, prawda, tego jej wielowcieleniowego życia. I chciałam zapytać o to, jaki jest sens tych figurek, poza tym, że one tak fabularnie splatają tę historię, ale ja mam wrażenie, że tam jest jednak refleksja na temat sensu sztuki. Co sztuka nam robi, czy ona jest jakimś takim fundamentem, na którym my naszą tożsamość opieramy, czy w ogóle jakieś takie swoje poczucie bytu?
1: Tak, no tutaj pani właściwie to już odpowiedziała, ale ja postaram się jeszcze coś dodać tutaj. Tak, figurki są bardzo szczególne. Wspomniała pani o tym, że one tutaj no, tworzą taką fabularną klamrę, dzięki nim tak naprawdę łączą się te epizody, czyli te figurki są takim materialnym przejawem każdego z wszystkich tych epok. Moja bohaterka je przecież nieustannie przy sobie ma. Ta sztuka bardzo się przewija właściwie od samego początku. Są malowidła naskalne, malarze się pojawiają, tam jest Masaccio wspomniany, jest oczywiście ten Rogier van de Breylen, czyli malarz holenderski, więc...
2: Który jest, przepraszam, jednym z ukochanych, kolejnych ukochanych naszej bohaterki, bo ta miłość jednak jest też bardzo ważnym wątkiem i takim wzruszającym, bo ona jest związana i właśnie z XVII-wiecznym malarzem holenderskim i z Koheletem jest związana.
0: Nie zdradzajmy wszystkiego.
2: Ale nie, ale mnie to wzruszyło, że Kohelet, księga Koheleta, wszyscy wiemy, co to jest, a tutaj pan go ożywia.
0: To jest
2: fantastyczne,
0: w ogóle piękno
2: sposób.
0: Literatury, że można takie rzeczy robić.
1: Znaczy, ja jeszcze wrócę do Koheleta oczywiście, bo to jest taka jedyna historyczna, może można powiedzieć parahistoryczna postać, bo my przecież nic o nim nie wiemy tak naprawdę. Dlatego właśnie wziąłem go, żeby zaistniał na tej książce. W tej książce nie szukałem żadnych sytuacji tego typu, że moja bohaterka gdzieś tam spotyka samych sławnych ludzi z Napoleonem na czele i tak dalej. No więc to byłoby zupełnie bezsensowne. Ona żyje raczej na pograniczu centrów miast, na pograniczu cywilizacji, bardzo często gdzieś na uboczu, prawda? Natomiast wrócę jeszcze do tej sztuki, bo dla mojej bohaterki jest też pewnego rodzaju takim kryterium, przez które ona właśnie te dusze, jak pani wspomniała wcześniej, rozpoznaje w innych ludziach, prawda? I co ciekawe, to właśnie pod wpływem sztuki, pod wpływem, tam jest taka scena, nie chcę zdradzać, ona zmienia swoją pierwotną decyzję, widząc, jak jeden z bohaterów reaguje na sztukę, więc dla niej to jest ogromna prawda zawarta w tej sztuce i to jest tak można powiedzieć, że jej moralność, jej etyka jest w sztuce, czyli w estetyce, w gruncie rzeczy zakorzeniona.
2: Kobieta, która żyła najdłużej. To jest nowa powieść Marcina Pilisa i mamy kilka egzemplarzy tej książki dla państwa. Oczywiście mamy o wiele mniej egzemplarzy niż będzie chętnych, bo zawsze to tak wygląda. Więc proszę pisać SMS-owo 71 151 71 151, hasło książka, proszę dołączyć swoje dane, imię, nazwisko, adres, ale przede wszystkim proszę w jednym zdaniu napisać, dlaczego właśnie do państwa powieść Marcina Pilisa, Kobieta, która żyła najdłużej, ma trafić. Jakieś uzasadnienie. A my później będziemy wybierać tych z państwa, do których ta książka trafi. Bardzo dziękuję. Marcin Pilis był gościem Klubu Książki w programie pierwszym Polskiego Radia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy, pozdrawiamy. Słuchają państwo nadal radiowej jedynki. Za chwilę o dwóch powieściach, z których jedna też się troszkę będzie w jaskiniach pradawnych
0: Neandertalczyków.
2: Tak.

0: Ta dyscyplina coraz większą zyskuje popularność nie tylko w Dąbrowie, ale również w całej Polsce. To jest, możemy być dumni wszyscy jako Polacy, jako Dąbrowianie i cieszę się bardzo, że tak daleko ona zaszła.
1: Nie no, świetnie się oglądało, szczególnie, że walczyła do samego końca. To ja w ogóle nie widzę tej przegranej, nie? To nie dość, że doszło tak daleko, to jeszcze walczyła, pokazała polską dumę tak naprawdę, nie? Polską zawziętość.
2: Mały, wielki człowiek, no. Na pewno będzie dużym wsparciem dla młodych tenisistek z Dąbrowy i z całej Polski.
3: Tutaj w tej strefie kibica było mnóstwo dzieci, mnóstwo rodziców. Myślicie, że ktoś już zapisze te dzieci w przyszłości na tenis?
4: Oj, na pewno. Teraz wszystkie szkółki tenisowe tutaj na Zagłębiu, w okolicy będą pękać w szwach. Przynajmniej mam taką nadzieję.
3: Dąbrowa zawsze słynęła z pomnika Jimiego Hendrixa, to może teraz pomnik Mai Chwalińskiej.
5: Wydaje mi się, że fajną inicjatywą byłoby nazwanie, w ubiegłym roku oddawaliśmy korty na zielone, żeby to były na przykład korty imienia Mai Chwalińskiej. I to by było bardzo symboliczne, bo wydaje mi się właśnie, że po tym fenomenie, który Majka dokonała w tym roku swoją ciężką pracą, bardzo dużo dzieciaków zainteresuje się tą dyscypliną. Tak samo jak kiedyś była Małyszomania, mam nadzieję, że zostanie Majomania.
6: I jeszcze raz wracamy do Paryża. Tam polskich kibiców przepytał Stefan Folzer.
7: Ja jestem takim kibicem, który wierzy zawsze i do końca. No, stało się jak się stało, ale Maja zrobiła i tak wielką robotę. Zachwyciła nas wszystkich. Myślę, że ona sama była zaskoczona tym, co jej się działo w tych ostatnich dniach. Ale jesteśmy bardzo zadowoleni. Zostaliśmy specjalnie na ten mecz, także udało nam się. Gratuluję jej przede wszystkim. Wszystko jeszcze przed nią.
8: No, ja myślę, że zrobiła nam wielką frajdę, nam Polakom, kibicom tutaj we Francji. Bardzo wiele osób, zresztą tak jak my, przyjechaliśmy specjalnie właśnie, żeby dopingować ją. I mimo, że nie zdobyła tego tytułu, to zdobyła nasze serca.
6: Najwyżej rozstawieni Hiszpan Marcel Granollers i Argentyńczyk Horacio Zeballos triumfowali w rywalizacji deblistów w wielkoszlemowym turnieju French Open i obronili tytuł wywalczony rok temu. W finale pokonali Fina Harry'ego Heliovare i Brytyjczyka Henry'ego Patena 6-4, 6-2. Jutro finał mężczyzn. Włoch Flavio Cobolli spotka się z Niemcem Aleksandrem Zwieriewem. Start po 15.
9: Polskie Radio. Jedynka.
6: Przenosimy się za ocean. Tam za nami następny mecz wielkiego finału koszykarskiej ligi NBA. New York Knicks są w połowie drogi po mistrzostwo ligi. Minionej nocy po pasjonującym spotkaniu pokonali w San Antonio miejscowych Spurs 105-104 i w serii Best of Seven objęli prowadzenie 2-0. Kolejne dwa spotkania mistrzowskiej rywalizacji odbędą się w Nowym Jorku. O szczegółach Jan Pachlowski.
10: Knicks są dopiero trzecią drużyną, która wygrała dwa pierwsze mecze finałów na wyjeździe, dołączając do Michaela Jordana i Chicago Bulls z 1993 roku oraz Houston Rockets z 1995 roku. The NBA Playoffs. Na 9,5 sekundy przed końcem meczu gracz Knicks Jalen Brunson trafił rzut wolny, dając prowadzenie. Chwilę później piłkę stracił Victor Wembanyama, który następnie spudłował rzut z wyskoku w ostatniej akcji spotkania. Najskuteczniejszy w barwach Nowojorczyków był Karl-Anthony Towns. Zanotował 21 punktów i 13 zbiórek. To coś niesamowitego, trudno uwierzyć, że to dzieje się naprawdę, mówił Towns. Tradycyjnie w barwach Knicks na parkiecie nie pojawił się niestety nasz Jeremy Sochan. Cały mecz przesiedział na ławce rezerwowych. Ostatni raz Polak zagrał w półfinale konferencji wschodniej. Zespół z Nowego Jorku zanotował 13. z rzędu wygraną w tegorocznych playoffach, co stanowi drugą najdłuższą serię zwycięstw w historii drugiej części rozgrywek NBA. Kolejne dwa spotkania mistrzowskiej rywalizacji odbędą się w słynnej Madison Square Garden. Najbliższe spotkanie już w poniedziałek. Ceny biletów na rynku wtórnym, nawet na najgorsze miejsca w hali, na najbliższy mecz zbliżają się, uwaga, do 9000 dolarów za sztukę. Kibice Knicks są najwyraźniej gotowi zapłacić zawrotną kwotę, byle tylko znaleźć się na trybunach w momencie, gdy ich drużyna jest o krok, no może dokładnie o dwa kroki, od zdobycia pierwszego od 53 lat mistrzostwa. Carolina and Vegas. Najbliższej nocy z kolei przed nami trzeci mecz finału Puchar Stanleya Ligi NHL. Po dwóch pierwszych spotkaniach rozegranych na lodowisku w Karolinie Północnej, Hurricanes remisują w serii do czterech wygranych 1-1 z zespołem Vegas Golden Knights. Złoci Rycerze szczególnie naładowani są przed dwoma kolejnymi meczami u siebie, gdyż ostatnie trzy spotkania we własnej hali wygrywali. Być może najbardziej imponującą statystyką spotyczek Vegas u siebie

0: W tej fazie playoffs jest skuteczność gry w osłabieniu, stracili zaledwie jedną bramkę w 25 sytuacjach, w których musieli się bronić w liczebnym osłabieniu. Z Miami dla Kroniki Sportowej, Jan Pachlowski.
1: A już 11 czerwca rozpocznie się Mundial. Dziś kilka ciekawych meczów towarzyskich. Reprezentacja piłkarska Stanów Zjednoczonych, czyli gospodarzy turnieju, przegrała z Niemcami 1-2. Portugalia wygrała z Chile 2-1. Szwajcaria remisuje z Australią 1-1. Jest 80. minuta meczu. Belgia wygrała z Tunezją 5-0. A Anglia remisuje z Nową Zelandią 0-0 w 35. minucie spotkania. A komu, zdaniem Sebastiana Mili, byłego reprezentanta Polski, kiedyś asystenta selekcjonera Probierza, zostanie wręczony puchar za Mistrzostwo Świata 19 lipca?
2: Argentynie. Zawsze Argentyna, zawsze lubię Argentyńczyków, zawsze im kibicuję. Ostatni mundial, finał komentowany i niesamowita historia, ale ja po prostu lubię te duże imprezy. Mistrzostwa Świata są dla mnie wyjątkowe. Nie moje godziny są niestety, ja lubię jednak te od 12 w południe do wieczora oglądać niż od 18 czy tam od 21 do góry czy w nocy, ale to jest takie wydarzenie, że absolutnie nie zamierzam tego przespać.
1: Zobaczymy, co stanie się podczas mundialu. Inauguracja 11 czerwca w Meksyku, wielki finał w New Jersey 19 lipca. W Polsce tymczasem ostatni akord baraży o awans do pierwszej ligi. Podbeskidzie podejmowało Sandecję Nowy Sącz, a na miejscu był Krzysztof Klepczyński.
3: Już w 90. sekundzie finałowego meczu barażowego awans do pierwszej ligi piłkarskiej Krzysztof Kalanko z Podbeskidzia przedzierał się w polu kaldy, minął dwóch rywali, na trzecim się zatrzymał, bo ten go sfaulował i sędzia wskazał na 11. Podbeskidzie prowadziło więc od początku tego spotkania i prowadziło też grę w tym meczu. To Sandecja starała się tylko kontratakami przedzierać pod bramkę Podbeskidzia, ale niewiele to dawało i w pierwszej połowie oddała tylko jeden celny strzał. Podbeskidzie natomiast podwyższyło wynik spotkania po rzutach rożnych w 66. minucie, kiedy to trafił Kamil Sochan, i w 80., kiedy trzecią bramkę dla gospodarzy zdobył Dalibor Takacz. Zmniejszył rozmiary porażki Sandecji Daniel Pietraszkiewicz w 84. minucie, no ale Podbeskidzie już nie dało sobie odebrać awansu do pierwszej ligi. Trener Sandecji Rafał Smalec.
4: Przegraliśmy, wygrała drużyna lepsza i tutaj trzeba uczciwie to powiedzieć. To nie był w pierwszej połowie szczególnie wyrównany mecz. My mieliśmy swój plan, swoje marzenia, tak samo jak Podbeskidzie. Powtórzę się, wygrała drużyna lepsza i tutaj nie ma co tego rozkładać na czynniki pierwsze.
3: Wychowanek Podbeskidzia, związany z klubem od 13 lat, 27-letni Kacper Gach.
5: Często powtarzaliśmy sobie to, że musimy zbierać tą drugą piłkę i musimy walczyć, bo ta liga ma to do siebie, że tutaj trzeba walczyć o każdą piłkę, o każdy centymetr, bo nie wiadomo, co się może stać w następnej akcji.
6: A co ma pierwsza liga do siebie, bo ją pan pamięta?
5: Pamiętam. Robiłem tutaj awans tak samo z pierwszej ligi jeszcze do ekstraklasy. Ma to do siebie, że tak samo trzeba walczyć, trzeba udowodnić, że zasługujemy na to, żeby tam być i pokazać się z jak najlepszej strony.
3: Konrad Forąc, bramkarz, ale przede wszystkim kapitan Podbeskidzia. Kiedy uwierzyliście w ten awans?
7: Uwierzyliśmy w to w zimie. Jak przyszedł trener Włodarski, byliśmy w trudnej sytuacji, nie ma co ukrywać.
3: 14 miejsce.
7: Nikt nie zwątpił, wszyscy wierzyli w to, że my to zrobimy. Wiadomo, że wiele osób na nas patrzyło, że to jest niemożliwe, że jedyne baraże, jakie możecie mieć, to te dolne. Ale nikt nie zwątpił. Nikt nie zwątpił z tych chłopaków. Jestem dumny z nich jako kapitan, że mogę je reprezentować. Aż mam czary, jak to mówię, bo ci ludzie są warci poświęcenia i myślę, że najlepszą odpowiedzią był dzisiejszy finał i ta publika, która w tak ogromnej liczbie pokazała, jaki potencjał ma to miasto i jaki potencjał ma Góralska Jedność Podbeskidzia. Myślę, że najlepszą odpowiedzią jest dzisiejszy mecz. Po każdym meczu się mówi, że wyciągamy wnioski, ale to nie był blef, to było po prostu twarde, męskie wyciągnięcie wniosków, żeby Podbeskidzie znalazło się w pierwszej lidze.
1: Podbeskidzie wraca do pierwszej ligi. Wcześniej awans wywalczyły Unia Skierniewice i Warta Poznań. Teraz Speedway. Bartosz Zmarzlik zajął trzecie miejsce podczas Grand Prix w Manchesterze. W czwartej rundzie indywidualnych Mistrzostw Świata w jeździe na żużlu wygrał Australijczyk Brady Kearns i objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. My mamy połączenie z Rafałem Lewickim, ekspertem Eurosportu, menadżerem żużlowym. Dobry wieczór.
8: Witam, dobry wieczór.
1: Jak przebiegały te zawody? Jak dużo Bartkowi zabrakło do zwycięstwa? Bo znów chyba mamy wielki pojedynek. Zmarzlik kontra Kearns.
8: Mamy, tak. To dobrze rokuje przed dalszą częścią sezonu, bo najbardziej co lubimy w sporcie to emocje i dzisiaj tych emocji było dużo. Partek trudno

0: zaczął zawody. Trudno było mu zdobywać punkty, gdzieś tam skubał. Wydawało się, że już w tym wyścigu ostatniej szansy, kiedy wszedł do finału, wszystko jest na dobrej drodze. Mało tego, nawet w finale, kiedy prowadził, wydawało się, że to jest ten moment, kiedy Bartek znowu powie, jestem na najwyższym stopniu podium. Trochę czasu to trwa, ale jednak mimo, że był bardzo dobry, to okazał się jeszcze jeden zawodnik lepszy, mianowicie Brady Kerz, i to on jest dzisiaj liderem cyklu. Tor w Manchesterze dostarczył nam wielu emocji, więc no, piękny żużel. Każdy, kto taki wyścig obejrzy, myślę, że w Speedwayu się zakocha.
1: A zakochany jest w Speedwayu Rafał Lewicki, nasz ekspert. Pięknie dziękujemy i dodajmy jeszcze, jak poradzili sobie pozostali nasi reprezentanci. Patryk Dudek zakończył zawody na fazie zasadniczej, a Kacper Woryna zajął trzecie miejsce w biegu ostatniej szansy. Ten pierwszy został sklasyfikowany na 12 pozycji, drugi na pozycji numer 8. W połowie maja Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak wywalczyły brązowy medal Mistrzostw Świata w klasie 49er FX. O tym, jak wytężona praca przynosi owoce naszej żeglarskiej załodze, z załogantką naszej kadry rozmawiał Grzegorz Hałasik.
2: Bardzo się cieszymy, gdy do koszyczka sukcesów polskiego sportu możemy wrzucić kolejny medal Mistrzostw Świata. Sandra Jankowiak przywiozła taki z żeglarskich Mistrzostw Świata w klasie 49er FX.
3: Trzecie miejsce, medal Mistrzostw Świata, bardzo wyczekiwany przez naszą załogę, ale też bardzo dużo walki włożyłyśmy w to, dużo przygotowań i no, cieszy podwójnie, bo i piękne żeglowanie przez regaty, i stawka duża, zakończone z szerokim uśmiechem i pięknym wynikiem.
2: Wiało tam u wybrzeży Brytanii, w północnej Francji?
3: Były dni wietrzne, ale jeśli chodzi o warunki, no to bym powiedziała, że bardzo zróżnicowany akwen. Zaczynaliśmy niektóre wyścigi przy słabym wietrze i przychodziła bryza, a były też dni, gdzie nie mogliśmy się ścigać, ponieważ było za dużo wiatru. Po prostu walczyliśmy o momenty, gdzie można było przeprowadzić wyścigi, żeby po prostu zdobywać punkty.
2: Gdybyśmy chcieli opowiedzieć historię Sandry Jankowiak, to czasu by pewnie naszej audycji nie wystarczyło, ale w skrócie to tylko powiemy tak. Dwa razy rzucała pani żeglarstwo, ale jest też sporo doświadczenia, sporo już się wydarzyło, więc to jest chyba ten czas, żeby właśnie sukcesy odnosić, jeżeli chce się jeszcze pływać.
3: Tak, jak najbardziej. To jest moja druga kampania olimpijska, więc przychodzę z doświadczeniem z pierwszej, z celami i dużymi możliwościami. Cieszę się na wsparcie ze sztabu. Mam bardzo dobrą relację z moją sterniczką i walczymy o to, żeby to była jak najbardziej wartościowa relacja. Dużo czasu ze sobą spędzamy i właśnie to jest ten moment. Uważam, że ta kampania to jest nasz moment. W zeszłym roku srebrny medal Mistrzostw Europy, teraz brązowy Mistrzostw Świata. Za rok kwalifikacje i igrzyska.
2: O tę perspektywę olimpijską zapytam za chwilę, ale trzeba wspomnieć oczywiście o sterniczce, o Aleksandrze Melzackiej JKP Gdynia.
3: Ola jest świetną sterniczką, bardzo doświadczoną. Jeśli chodzi o podział ról na takiej łódce, no to wykonujemy totalnie inną pracę, ale łączymy się w tym, że uzupełniamy siebie nawzajem. Myślę, że charakterami też jesteśmy bardzo różne i potrafimy wykorzystać te cechy, które posiadamy w taki sposób, żeby tą układankę jak najlepiej, jak najszybciej poskładać. Myślę, że w dobrą stronę idziemy.
2: Co zrobić, by dopłynąć do Los Angeles w 2028 roku?
3: No jak to mówią w żeglarstwie, wsiąść na łódkę i płynąć w dobrą stronę. Ale no, najbliższy cel, no to za rok kwalifikacje w trakcie Mistrzostw Świata w Gdyni, więc wszystkich zapraszam już teraz. No będziemy walczyć. Myślę, że jak inne kraje, bo poziom w 49erzy cały czas rośnie. Kobiety w tej klasie no, nie odpuszczają. Każdy pracuje przez cały rok. Nie tylko właśnie w tym sezonie startowym. Widać, czy to Hiszpania, czy właśnie teraz Norwegia, która teraz wygrała te regaty. No to są zawodniczki, z którymi się ścigamy już od lat, ale no trzeba znaleźć właśnie te momenty, gdzie możesz doszlifować swoją formę i wyprzedzić innych.
1: Serbowie, sześciokrotni mistrzowie globu w koszykówce 3x3, pokonali w ćwierćfinale złotych medalistów olimpijskich z Paryża Holendrów. Wygrali 21-19 i awansowali do półfinału Mistrzostw Świata w Warszawie. Awans wywalczyły też Łotwa, Niemcy i Francja. Francja wyrzuciła z turnieju USA. A w kronice sportowej to wszystko. Przypominam sportową wiadomość dnia. Maja Chwalińska.

0: przegrała niestety w finale z Mirą Andrejewą. W finale French Open Polka uległa 3-6, 2-6. Za uwagę dziękuję. Tomasz Kowalczyk. Do usłyszenia.
1: Sportowa.
2: Polskie Radio. Jedynka. Autopromocja.
3: Program pierwszy Polskiego Radia na 63. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.
4: Aż do niedzieli. Relacje i audycje w radiowej jedynce. Wprost z festiwalu.
5: W programie debiuty, premiery, super jedynki, koncerty poświęcone Magdzie Umer i Bogdanowi Olewiczowi oraz jubileusz Lady Punk.
4: A w naszym studiu plenerowym mnóstwo gwiazd polskiej muzyki.
5: Zapraszamy do słuchania.
3: Anna Zakrzewska,
5: Anna Wil
4: i Marcin Kusy.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Ale sztosy.
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy.
12: To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
2: Reklama. Radio Kierowców.
13: Emilia Kleszczewska, zapraszam na ostatnie dzisiaj wiadomości z dróg. Przed 20 doszło do bardzo poważnego wypadku w Ząbkach w powiecie wołomińskim. Na ulicy Żołnierskiej zderzyło się kilka pojazdów. Trzy osoby są w ciężkim stanie i trafiły do szpitala. Na miejscu cały czas pracują służby ratunkowe. Ulica Żołnierska pozostaje zablokowana z powodu zdarzenia drogowego. Występują także utrudnienia w kursowaniu autobusów linii numer 199 oraz 245. Tymczasem w województwie pomorskim po 20.30 w Kuźnicy w powiecie puckim na drodze wojewódzkiej numer 216 doszło do wypadku samochodowego. W wyniku zdarzenia ucierpiały trzy osoby. Droga wojewódzka pozostaje zablokowana w obu kierunkach. Korek ma niespełna 6 km i niestety kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ wspomniana droga wojewódzka jest jedyną lądową prowadzącą przez Półwysep Helski. Natomiast z dobrych informacji nie ma już korka na Zakopiance w drodze do Krakowa. Również odblokowała się droga krajowa numer 7, czyli dojazdówka do Warszawy przez Czosnów i Łomianki. Przez całą sobotę także sporo korków tworzyło się przed samym Zakopanem na głównych trasach w centrum miasta. Również i tam przejazd jest już bardzo dobry. Przypominamy także o remontach na kilku odcinkach. Autostrada A4 Zabrze, województwo śląskie, gdzie trwa demontaż tablic i zajęty jest pas awaryjny do Wrocławia, a także na S7 w województwie pomorskim trzeba zwolnić do 80 km/h. Na godzinę jeszcze do 15 czerwca.

0: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Maja próbowała wszystkiego, ale o wyniku zdecydowało zmęczenie, mówią trenerzy z klubu Mai Chwalińskiej, choć tenisistka przegrała w finale Rolanda Garrosa z Rosjanką Mirą Andrzejewą. W BKT Advantage w Bielsku-Białej dominuje duma z historycznego sukcesu. Szkoleniowcy zwracają uwagę na barierę fizyczną, z którą musiała mierzyć się polska zawodniczka po rozegraniu aż 10 spotkań w Paryżu.
1: Szkoleniowcy z Bielska-Białej jednoznacznie oceniają, że o dzisiejszym wyniku na paryskiej mączce przesądziło zmęczenie Polki. Były sparring partner Mai, Mikołaj Wierzoł, przypomina, że rywalka miała po prostu dużo krótszą i łatwiejszą drogę do finału.
2: Maja próbowała

0: wszystkiego, ale niestety u Rosjanki zagrało wszystko. Może też trochę wpłynęły na to 3 dodatkowe mecze, które miała, a Rosjanka ich nie miała.
1: Dawny trener motoryczny zawodniczki Miłosz Jarczok dodaje, że ludzki organizm ma swoje wyraźne granice, choć akurat Maja potrafi przesuwać je znacznie dalej niż przeciętny człowiek.
2: Każdy organizm ma swoje ograniczenia i uzupełnienie energii, uzupełnienie glikogenu to jest ciężkie, żeby to robić cały czas, na bieżąco, więc też mamy swoje limity. Maja ma limity trochę dalej niż normalny człowiek, ale mimo wszystko.
1: Przed Polką teraz czas na regenerację pod okiem specjalistów, a klub z Bielska-Białej już zapowiada organizację kolejnych stref kibica. Piotr Durys, Polskie Radio.
3: W Opolu zakończył się trzeci dzień 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Dziś na deskach Amfiteatru Tysiąclecia świętowano jubileusz Bogdana Olewicza, autora tekstów największych polskich przebojów. Na miejscu jest Anna Zakrzewska.
4: Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, Aniu. Chyba zgodzimy się, że na piosenkach jego autorstwa wychowały się różne pokolenia.
4: I doskonale było widać to na widowni. Do przebojów takich jak Tylko mnie poproś do tańca, Kołysanka dla nieznajomej czy Jesteś lekiem na całe zło bawiły się zarówno osoby starsze, jak i młodsze. Co więcej, wiele z nich znało całe piosenki na pamięć, ale wielu nie miało świadomości, że to właśnie Bogdan Olewicz jest autorem tekstów do nich.
5: Faktycznie zaskoczenie jakby, że te wszystkie piękne piosenki to napisał jeden wspaniały człowiek. Bo przecież słuchaliśmy tego od lat.
6: Znaczy, nigdy się człowiek nie zastanawia, że słuchamy, śpiewamy przez tyle lat, a tak naprawdę nie wiemy, kto za tym stoi.
4: Po koncercie na scenę wyszedł bohater wieczoru i podziękował publiczności za tak pozytywny odbiór przez ostatnie dekady.
7: Powiem tylko, że jestem tym szczęściarzem, bo doczekałem takiego koncertu, ale także dlatego, że tak napisane te piosenki, one trafiały do Was. Daliście mi odczuć, że u wielu osób znalazły swój kąt.
4: Koncert jubileuszowy dobiegł końca. Teraz na scenie swoje 26-lecie obchodzi kabaret Neonówka.
3: O czym z Opola mówiła Anna Zakrzewska, bardzo dziękuję za relację.
8: To są aktualności jedynki.
3: Amerykański sekretarz wojny wezwał europejskich sojuszników do wzmocnienia obrony swoich plaż przed migrantami. Pete Hegseth przemawiał w Normandii podczas obchodów rocznicy lądowania tu wojsk alianckich w 1944 roku. Nawiązując do obecnego zjawiska migracji, sekretarz wojny Stanów Zjednoczonych zaapelował do krajów europejskich o podjęcie działań w obliczu zagrożeń, jakie ze sobą niesie. Niestety dziś różne europejskie plaże są szturmowane przez rozmaite niebezpieczne ideologie. Plaże w Hiszpanii, we Włoszech, w Grecji, w Bułgarii. Przybywają łodzie i ludzie. Kiedy europejskie stolice zrobią coś z tą inwazją? A może jest już za późno? Modlę się, aby nie. I wierzę, że nie. 6 czerwca 1944 roku wojska alianckie rozpoczęły w Normandii operację desantową Overlord. Wydarzenie to otworzyło drugi front w Europie Zachodniej i przyspieszyło wyzwolenie kontynentu spod okupacji hitlerowskiej. Na koniec jeszcze powracamy do kraju. Do drugiej potrwa Noc Kultury w Lublinie. Przygotowano instalacje świetlne, koncerty, potańcówki, gry i inne atrakcje.
9: W ręku trzymamy dwa kwiaty, do nich były bileciki, które można było sobie wybrać.
10: Świetna atmosfera.
9: Jeszcze byłyśmy na malowaniu komiksów.
11: Idziemy tam od dołu, od placu zamkowego do góry. Pilnujemy księgi gości, do której każdy może się wpisać. Tutaj zachęcamy, żeby się wpisywać, ponieważ jest to wspaniała pamiątka.
12: Lublin żyje, jest dużo ludzi, jest dużo atrakcji. Dobrze się bawię.
13: Są dużo ładnych, na przykład te fontanny są ładne, albo jakieś ozdoby.
3: Szczegóły prawie na ostatnią chwilę można sprawdzić na stronie nockultury.pl. Przypomnijmy, wydarzenie potrwa do drugiej. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
3: W nocy opady deszczu możliwe na zachodzie i południu, miejscami na południowym wschodzie burze. W pozostałych regionach przeważnie pogodnie. Temperatura minimalna od 9 stopni na południu do 14 na północnym zachodzie.
8: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
14: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
15: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
14: No, ci panowie z Media Expert.
15: I jeszcze tego starego grata za

0: brali. Wygodnie i za darmo.
1: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
4: Do rozmowy zaprosiłem Daniela Olbryskiego, aktora. 13 filmów Andrzeja Wajdy, 10 głównych ról.
5: To zawsze musi być chemia między reżyserem, aktorem. Od każdego, nawet debiutanta, może się aktor, nawet tak sędziwy jak ja, czegoś nowego nauczyć. Ale niewątpliwie spotkanie z Wajdą było najbardziej znaczącym spotkaniem.
3: Wywiad Rzeta.
4: Remigiusz Grzela, zapraszam w niedzielę po godzinie 21.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tu jest muzyka.

0: Radiowa Jedynka, prawie 12 minut po 23. Ze studia w Warszawie witają Państwa Tomasz Cieślak i Kamil Wicik. Przed momentem autobiografia zespołu Perfect do tekstu Bogdana Olewicza, bohatera dzisiejszego wyjątkowego koncertu, który odbył się z okazji 80. urodzin tego znakomitego autora tekstów, a odbył się oczywiście na 63. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Do Opola się przenosimy. Na miejscu są Anna Wil i Marcin Kusy. Aniu, Marcinie, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Ten koncert, o którym mówisz, Kamil, skończył się w opolskim amfiteatrze niespełna godzinę temu. Wzruszony jubilat dziękował oczywiście organizatorom, dziękował publiczności przede wszystkim, a także artystom, którzy zaśpiewali jego piosenki. Co ważne, powiedział też, że była to prawdziwa plejada wykonawcza i miał 100% racji.
2: Tak, i mówił o tym także w kontekście w ogóle swoich spotkań muzycznych, spotkań artystycznych, że trafiał po pierwsze na wybitnych kompozytorów, wspaniałych, którzy potrafili albo pisać do jego słów, albo to on pisał do ich muzyki, a z drugiej strony no właśnie na ten aparat wykonawczy, bo jeżeli sobie pomyślimy, że blisko 50 lat temu jego piosenkę wykonywała Alicja Majewska, jak powiedziała ze sceny wówczas jako młoda, bardzo młoda piosenkareczka, bo tak się wyraziła, zresztą powtórzyła to u nas w studiu, usłyszą to Państwo jutro w czasie pogody, a do tego mamy cały ten estradowy boom lat 70., ten kolorowy kwiat, mamy i Irenę Jaracką i Zdzisławę Sośnicką i później lata 80., gdzie tak sklejony jest niemalże z zespołem Perfect, ale nie zapominajmy, że pisze także dla Seweryna Krajewskiego, pisze piękne, liryczne pieśni dla Anny Jantar. No i przede wszystkim jeszcze powraca do Budki Suflera i Lady Punk, także obsługuje właściwie kilka gałęzi stylistycznych polskiej sceny.
1: Ale wiesz, powiedzieć o tym koncercie, że to był koncert przebojów Bogdana Olewicza, to chyba byłoby zbyt duże...
2: Nie, nadużycie.
1: Tak, uproszczenie, ponieważ ten koncert miał swego rodzaju walor edukacyjny. Pojawiły się utwory zupełnie nieznane szerszemu gronu, prawda?
2: Tak, tak, zdecydowanie. Taki był występ Golden Life, między innymi. Mniej znaną piosenkę zaśpiewał Kuba Badach. Modlitwę o miłość prawdziwą, przy całym szacunku dla dorobku Krystyny Prońko, Państwo na pewno wiedzą, że uwielbiam i że bardzo cenimy panią Krystynę, ale nie był to wielki hit, krótko mówiąc, więc ja sobie myślę, że dla takiego koncertu ktoś może powiedzieć, no dobrze, no trzeba było jednak zagrać może hity, ale może to i dobrze, że te mniej znane teksty, mniej znane piosenki dzisiaj zabrzmiały pośród innych przebojów.
1: Ta plejada wykonawcza to między innymi wspomniany już Kuba Badach, ale też i Maciej Balcar i Łukasz Drapała, i to ci trzej panowie podzielili między sobą autobiografię. Tak. Wspaniałe, poruszające publiczność opolską wykonanie. Publiczność domagała się bisu, ale niestety nie było na to czasu.
2: No właśnie, jakoś tak trochę niezgrabnie to wyszło, bo wydaje mi się, że ta końcówka mogli chłopcy jeszcze i podegrać i odśpiewać, bo przedłużająca się później Ewka już niczego wielkiego nie wnosiła do tego koncertu. Poza tym, że trochę pośpiewaliśmy, ale jednak ta autobiografia była takim stemplem. Zresztą tak nazywał się ten koncert i to jest ten tekst najsłynniejszy z tymi słynnymi słowami. Było ich trzech w każdym z nas, czy było nas trzech, w każdym z nas inna krew, czyli Andrzej Mogilnicki, Zbigniew Hołdys i właśnie Bogdan Olewicz. To jest postać, która, ja już o tym mówiłem, ale powtarzam to z uporem maniaka, o której Zbigniew Hołdys powiedział, że gdyby nie spotkał Olewicza, trochę starszego od niego wówczas, nie traktowałby go jako mentora, to różnie mógłby skończyć. Jego życiorys mógłby być związany z tak zwaną wolską, czy też śródmiejską łobuzerką, a nie z gitarą i z klubem Medyk. I mówił zatem, że to on pokazał im płyty, wykonawców, Dylana Thomasa, Donovana, Simona i Garfunkla, że to wszystko wypływało od nauczyciela angielskiego, bo anglistą jest właśnie Bogdan Olewicz.
1: I to jest właśnie to kształtowanie.

0: Zdecydowanie życiorysów nie tylko muzyków otaczającym tak. bohatera dzisiejszego wieczoru, ale w ogóle także tak. nas. Jeszcze jedna rzecz wyszła niezgrabnie. Wydaje mi się, że publiczność była tak poruszona tym koncertem, że zapomnieliśmy, bo powiem o tym w liczbie nogi, zaśpiewać jubilatowi 100 lat.
1: Tak, no rzeczywiście, prawda? Tam nie mrawo, chyba prawa strona trochę zaczęła, ale to było trochę tak, że prawa strona zaczęła 100 lat, a lewa już F-kę. Tam przyjaciół kilku mam. No trochę tak, ale kiedy to się dzieje spontanicznie, to po prostu no, nigdy to jakoś tak nie można tego zgrać. Niemniej widziałem Bogdana Olewicza poruszonego. Rzeczywiście był wzruszony, a ja powiem to zupełnie wprost. Lubię, kiedy organizatorzy zdążą, tak brutalnie powiem, i cieszę się, że pan Bogdan był na tym koncercie, że był, że słuchał, że się wzruszał, że my mogliśmy rzeczywiście i jemu to nawet, że tak powiem, gdzieś tam w myślach to 100 lat zaśpiewać.
0: Powiedział, że było to jego marzenie. Tak, to marzenie się spełniło. Tak. A na scenie między innymi Natalia Kukulska, która zaśpiewała piosenkę z repertuaru swojej mamy. Niezwykle to było poruszające wykonanie.
1: Jedno z najlepszych tego wieczoru, bezsprzecznie.
0: Zaaranżowane na kwartet smyczkowy i fortepian jedynie.
1: No Paweł oczywiście Tomaszewski przy fortepianie było i było to, ależ cudowne. No, to było tak zwiewne, tak eteryczne i Natalia no świetnie czuje się w repertuarze mamy, więc no bardzo mi się to podobało. Tam się wszystko zgadzało włącznie ze strojem Natalii. To było wszystko zgrane bardzo, bardzo takie piękne i poruszające.
0: Przypomnijmy tę piosenkę w oryginale?
1: Tak, prosimy.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia, tu jest muzyka. Wprost z Amfiteatru Opolskiego, z naszego studia plenerowego. Tutaj, proszę Państwa, dzieją się rzeczy magiczne, między innymi ten koncert Autobiografia, czyli piosenki pisane przez Bogdana Olewicza. Wiesz, Aniu, zawsze podziwiałem ten kunszt przedzierzgnięcia się z jednej strony w liryka. Mówię o Olewiczu, ale też o Mogilnickim, że piszą takie hity rockowe, jakieś hymny rockowe, stadionowe wręcz, a z drugiej strony mają taką wrażliwość, że właśnie tak jak Olewicz pisze, bo Julia i ja, albo właśnie tylko mnie poproś do tańca, tak jest z Małymi tęsknotami Mogilnickiego. Tu Kryzysowana rzecz najmniej niż zero, a tu z drugiej strony właśnie Małe tęsknoty, poruszająca pieśń Krystyny Prońko. Zestawiłem Mogilnickiego i Olewicza, bo to jest to pokolenie, to są koledzy z podwórka, a jednocześnie tak wielcy poeci piosenki.
1: Ale przecież jest bardzo wyraźna też ta rockowa liryka w twórczości Bogdana Olewicza, bo te historie dzisiaj wyśpiewane, zresztą należące do repertuaru zespołu Perfect, to są takie bardzo ckliwe czasami historie, tak, miłosne.
0: Tak, tak, tak, tak. No przecież Kołsanka dla nieznajomej poderwała właściwie, kiedy Darek Kozakiewicz zagrał właśnie ten pierwszy akord, to cały amfiteatr stał. I no nie muszę mówić, co było później, bo wszyscy śpiewali to Kochaj Mnie. Natomiast co chciałem powiedzieć, to właściwie powrócić jeszcze do wczorajszego koncertu i spojrzeć na Opole trochę szerzej. Dużo tu mówimy, czy ten festiwal powinien być w takim kształcie, co w nim powinno się zmienić, czy on faktycznie jest tak ważny dla polskiej piosenki. Miałem okazję dzisiaj powiedzieć kilka zdań w jednej z telewizji, że nieważne właściwie jest do końca, co tu się dzieje. Ważne jest, że dyskutujemy o tej polskiej piosence. Jeżeli nawet się komuś jakiś koncert nie podobał, mniej podobał, to ważne jest to, że on wzbudza jakieś emocje, że jest dyskusja na temat polskiej piosenki, że dzieje się to, na przykład, co się zadziało w tym roku. Dużo mówiło się, co zrobić z debiutantami, co zrobić z premierami, żeby wreszcie jakoś tych młodych ludzi pokazać i tak dalej. I okazało się, że można to zrobić o godzinie 20 i można debiutantów pokazać w takiej porze, w której jeszcze jest oglądalność i rzeczywiście oni zasługują na to, żeby pokazać swoje autorskie piosenki. Więc ten festiwal się zmienia. Nie jest tak, że on się nie zmienia.
1: Ale wiesz, ja sobie nie przypominam takiego polskiego festiwalu, który tu i ówdzie nie dzieliłby publiczności, czy nie dzieliłby odbiorców. I właściwie możemy powiedzieć o jubileuszu Justyny Styczkowskiej, tak, że on miał też taki niejednoznaczny odbiór, prawda?
0: No ja czytałem trochę, nie robię tego zazwyczaj, ale ponieważ doszło do mnie, że on wzbudził ogromne emocje. I rzeczywiście przeczytałem kilka komentarzy, a było ich bez liku na różnych portalach, że no jedni, że no jest wspaniała, że jest w świetnej formie, że tańczy, że wisi za jedną nogę, że robi przewroty, że potrafi razem z tancerzami, potrafi solo, że zmienia te swoje piosenki, a inni pisali, że właściwie to już, że to nie jest występ, tylko pewna cyrkowa ekwilibrystyka i nic takiego głębokiego w tym już nie ma. No to właśnie zdania są podzielone.
1: Ale niezależnie od tego, co by powiedzieć na temat tego muzycznego show, bo chyba tak należałoby określić to, co wczoraj się wydarzyło tutaj na opolskiej scenie, to
0: 30-lecie Justyny Styczkowskiej.
1: Tak, ale to jest artystka kompletna. Ja nie znajduję takiego odpowiednika żeńskiego na polskiej estradzie muzycznej, ponieważ on nam oferuje swego rodzaju teatralny performance.

0: a wydaje mi się, że takie proste aranże, mikrofon, scena, po prostu nie mieszczą jej osobowości.
1: Ale ja chciałbym kiedyś taką Justynę Steczkowską Sotę zobaczyć rzeczywiście. Jestem przekonany, że nic nie straciłby ten występ, kiedy ona, tak jak dzisiaj choćby Natalia Kukulska, wystąpiła tylko z Pawłem Tomaszewskim i zaśpiewała jedną ze swoich piosenek albo z innego repertuaru. Myślę, że to też by było zjawiskowe.
0: Justyna idzie z duchem czasu. Nie wiem, czy zauważyłeś, przedstawiła te swoje największe przeboje z debiutanckiej płyty, ale w nowoczesnych aranżacjach, w których zdaje się maczał palce i własny osobisty
1: syn.
0: Ale nie ma w tym też nic złego. Ona wciąż chce zdobywać nowe grona odbiorców.
1: Wiesz, co mi powiedziała Grażyna Łoboszewska w Zakopanem, kiedy pytałem ją o to, dlaczego tak zmieniła ten repertuar, dlaczego gra te piosenki, ale trudno je poznać. I ona mówi, że kiedyś przyszła fanka po koncercie i mówi, wie pani, spodziewałam się czegoś innego. Czas nas uczy pogody, taka piękna piosenka, ledwo ją poznałam, brzydcy i tak dalej. A na to pani Grażyna powiedziała, a czy pani dalej pierze w pralce Frani?
0: Otóż to.
1: I właściwie to zamknęło dyskusję. No artysta ma do tego prawo, żeby to zmieniać.
0: Tak czy owak, Justyna Steczkowska na pewno znajduje się w swojej szczytowej formie artystycznej, ale też życiowej, bo ona bardzo dużo mówi o przemianach takich wewnętrznych, o poszukiwaniu siebie, wreszcie chyba o odnalezieniu swojej prawdziwej istoty.
1: Odczułem to w naszej rozmowie, którą mieliśmy szczęście wczoraj przeprowadzić, że ten spokój i spokój ducha i spokój artystyczny chyba u niej zagościł. To posłuchajmy tej rozmowy, proszę państwa, teraz w programie Pierwszym Polskiego Radia.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: Program Pierwszy Polskiego Radia, Amfiteatr Opolski, a z nami w naszym studiu plenerowym Justyna Steczkowska. Panie i panowie, 30 lat na scenie.
3: Kawał
1: Justyna,
3: czasu.
1: Kawał czasu, witamy cię bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry państwu, witam.
1: Słuchaj, nie wiem od czego zacząć, bo ty tylu artystycznych sytuacji różnych doświadczyłaś. Tych dobrych, tych może czasem trochę gorszych, chociaż nie wiem, czy takowe były. O to cię zapytam może, jak ty oceniasz te 30 lat?
3: To znaczy, jeśli chodzi o muzykę, to miałam tylko dużo radości i szczęścia, bo zawsze robiłam muzykę, którą kochałam, którą lubiłam, która w danym czasie byłam coś, co porwało moje serce. Tak? Tutaj muszę przyznać uczciwie, że przez te wszystkie lata myślałam przede wszystkim o tym, żeby robić coś, co czuję. I to się udało. I to jest jakaś taka nagroda dla mnie i moje szczęście, i moja praca, i moja uczciwość wobec siebie jako artysty. Natomiast no jak to w show biznesie, spotykałam się z różnymi sytuacjami, lepszymi, gorszymi. Życie, ludzie, nic takiego. Ja jestem ostatnią osobą, która na cokolwiek chce narzekać. Dla mnie życie jest generalnie szczęściem i świat jest w swojej doskonałości niedoskonały. Tak zawsze było, tak będzie.
1: A jesteś trochę pamiętliwa, że niektóre sytuacje, które się zdarzyły, gdzieś odbijają ci
3: nie,
1: się?
3: Wiesz, nie? Co, gdybym była, to bym w ogóle nie mogła być szczęśliwym człowiekiem, to po pierwsze. A po drugie, ciągle, jak to się mówi, zionęłabym ogniem smoka z rozpaczy, żalu i tego, że ktoś coś powiedział, komuś się coś nie spodobało. W ogóle nie mam takich myśli na co dzień. No czasem różnie to bywa z koleżankami, ale każdy ma lepsze, gorsze chwile. Ja to im wszystko wybaczam, za 5 minut nic nie pamiętam. Jestem pierwsza do tego, żeby podać rękę. Nie noszę w ogóle żadnych żali w sobie. Mam szczęśliwą rodzinę, jestem ogólnie szczęśliwym człowiekiem, bo chcę być szczęśliwa. To jest moja decyzja.
0: Wróćmy do tego opolskiego jubileuszu, bo to jest bardzo ważny punkt tegorocznego festiwalu. Ale właściwie to możemy bez kozery powiedzieć, że tutaj w Opolu wszystko się zaczęło, bo ten debiut fonograficzny był pokłosiem zwycięstwa w konkursie debiuty tutaj w Opolu, które z kolei było poprzedzone zwycięstwem, brawurowym wykonaniem w szansie na sukces. Czyli to Opole stało się trampoliną do wielkiej kariery Justyny Steczkowskiej, prawda?
3: Stało się, absolutnie. Wtedy to były takie czasy, że w ogóle jak wygrałeś Opole, to cała Polska cię widziała. To było bardzo ważne. To był taki mocny sygnał, podobnie jak szanse na sukces wiele lat temu. Więc dzisiaj czasy się zmieniły, bo mamy streaming, mamy internet. Trudno porównywać tamte czasy z tymi, bo dzisiaj jest tak dużo oferty artystycznej różnej maści, lepszej, gorszej. Po prostu świat otworzył się dla każdego i każdy może robić, co uzna za słuszne i albo pociągnie ze sobą ludzi, albo nie. Ale kiedyś wyglądało to inaczej. Był tylko program Pierwszy i Drugi Telewizji Polskiej. Jak wystąpiłeś w telewizji, wygrałeś Opole, no to to było coś, absolutnie nie można było już niczego więcej zdobyć, tak? Można było tylko potem rozpocząć swoją karierę z sukcesem lub nie. To już zależało od ciebie, od twojej pracowitości, od wielu rzeczy, z wielu składowych i tak dalej.
0: Album Dziewczyna Szamana to był wielki przełom w twojej karierze, ale to także był wielki przełom w ogóle na polskim rynku muzycznym, bo oto pojawiła się bardzo ambitna propozycja, bardzo ambitny pop i mam takie wrażenie, że to jest pewien leitmotiv twojej kariery w ogóle. Uczyć ludzi, kształtować ich muzyczne gusta, zaznajamiać z trudniejszą sztuką muzyczną.
3: Staram się.

0: Wiesz, różnie to wychodzi, wiadomo. Natomiast cóż mogę powiedzieć? No, każdy artysta ma jakąś tam swoją drogę, jakiś pomysł na to, jak kontaktować się z ludźmi, jak opowiadać o swoich własnych emocjach, starając się opowiedzieć im historie, które i ich dotyczą też, czyli ich wzruszają, poszerzają świadomość, poprawiają ich życie. I takich płyt ja nagrałam kilka. Ja na przykład, to jest niesamowite, ale jak grałam Marię Magdalenę ostatnio, płytę, którą wydałam 12 lat temu, ja wiedziałam, że to jest płyta, która jeszcze nie jest gotowa na to, żeby świat ją usłyszał, w takim sensie zrozumiał. Ja już byłam na trochę innym poziomie świadomości, czego innego szukałam. Dla mnie ważne było to człowiek w kontekście wszechświata, nie tylko świata, materii, w którym żyjemy, tak? Więc ta płyta po 12 latach, wróciłam z nią w 30 roku swojego bycia na scenie. Zrobiłam koncert planetarium, który sprzedał się 2 razy, bo było takie zainteresowanie, co oznacza, że świadomość ludzi wzrosła. I listy, które dostawałam po tym koncercie, ja dostawałam mnóstwo pięknych listów, to prawda, ale takie, które były tak mocne, że jak gdyby ta muzyka uratowała im życie, ta medytacja uratowała im życie, spojrzeli na siebie z miłością, z akceptacją, z empatią. To jest płyta, która opowiada o człowieku w kontekście wszechświata, ale też uczy cię kochać siebie i akceptować takiego, jakim jesteś. Opowiada o czymś więcej niż tylko my jako ludzie, czyli nasze problemy, etykietki, artystka, sprzątaczka, pani gospodyni, mama, żona. Poza tym wszystkim jesteśmy naprawdę czymś więcej, pięknymi istotami. Jeśli zrozumiemy to w tej rzeczywistości, w której żyjemy, nasze życie drastycznie się zmienia. Jak gdyby słowo depresja przestaje istnieć w takim wymiarze, w jakim jest. Zaczynasz patrzeć na świat z zupełnie innej strony, w bardzo szerokim kontekście, że jesteś tu po to, żeby się czegoś uczyć. Im bardziej to rozumiesz, tym bardziej odrzucasz lekcje, które są trudne, bo rozumiesz, że to już nie jest ci potrzebne. I to jest naprawdę coś tak pięknego, tak wzruszającego, że ja sama fruwałam w chmurach razem ze swoimi fanami i ludźmi, którzy na tych koncertach byli. Koncert gramy tylko jeszcze w Zielonej Górze i w Warszawie. To są nasze ostatnie koncerty tej płyty, ponieważ ten koncert jest wyjątkowo trudny finansowo również, ale ja to robię po to, żeby dać ludziom nadzieję i świat z innej strony pokazać. Nie po to, żeby zarabiać pieniądze. No i tyle, no. Więc tych płyt było dużo różnych. No, między innymi taka, no. Jak Maria Magdalena.
1: Tak jest. I te ambitne, ale też nawiązuje do twojego ostatniego duetu, który wzbudził mnóstwo jakichś takich kontrowersji. Jedni na tak, drudzy na nie.
0: Ale ja obiecałam
1: swoim fanom. Ta łatwiejsza trochę strona, tak?
0: Tak, ale to jest, ja obiecałam swoim fanom, że w rok 30-lecia swojej pracy będą mezalianse steczkowskiej. Mezalianse. Państwo wiedzą, co to znaczy. A ponieważ ja sama szukam jako artysta wyzwań, doświadczeń różnych. Ja nie oceniam ludzi, a już na pewno innych artystów. To jest rzecz w ogóle, uważam, poza wszelaką kulturą, tak? Każdy ma prawo robić to, co chce, jak znajduje swoją publiczność.
1: Ale ty nie musisz robić tego, co...
0: Ale ja to chciałam zrobić. Ja chciałam zrobić te mezalianse. Zrobiłam mezalians z nim, ze Staszkiem Karpielem Bułecką, z Paktofoniką, którą podziwiałam w latach 90., która jest daleko od mojej muzyki. Jak również teraz z Stripsem. Zupełnie kosmiczna opowieść o niegasnącej miłości przez eony lat. I to jest techno lat 90. Wyobraziłbyś sobie, że Justyna Steczkowska to zrobi? Nie, i właśnie o to chodzi. Ale ja się dzięki temu rozwijam. Szukam nowych wyzwań, nowych rzeczy. I może chcesz powiedzieć, to obciach, że zrobiłam takie duety. Dla mnie to jest wyzwanie. Dla mnie to nie jest obciach. Dla mnie to jest zmiana czegoś, to jest nauka. Dlatego, że ja nie oceniam ludzi i innych artystów.
2: A projekt Roma Symfonika to też wielkie wyzwanie artystyczne?
0: A Roma Symfonika, świetne. To Państwu polecam z całego serca, bo to jest koncert, to jest płyta, którą nagrałam wiele lat temu, ponad 10. Z serbskim muzykiem, fantastycznym zresztą, on się nazywa Boban Markowicz. Jego muzykę możemy słyszeć Underground, Arizona Dream. No to jest taki, to jest pierwsza trąbka Serbii. I on kiedyś szukał wokalistki w Polsce, która dobrze zaśpiewa tę muzykę, którą on napisał. Romską, piękną, kolorową, wzruszającą, pełną harmonii, dźwięków, kolorów, trąbek, wszystkiego. Ja to usłyszałam, mówię, kurczę, strasznie fajna, energetyczna muza. I myślę, w sumie czemu nie? I znowu wszyscy, jak to, taką muzę? Mówię, a bo co? A dlaczego nie? Dla mnie to jest kawał przepięknej światowej kultury. Właśnie, że tak. I nagrałam tę płytę. Ruszyłam w trasę, okazała się wielkim sukcesem i hitem, ponieważ to było takie romskie wesele na scenie, w którym brała też udział publiczność. I teraz w roku swojego 30-lecia postanowiłam wrócić z kilkoma koncertami, gramy tylko kilka koncertów. Niedaleko Opola w Narodowym Forum Muzyki zapraszam Państwa już jesienią, gramy też w Warszawie, w Białymstoku, w Bielsku Białej, w Krakowie oczywiście. I to wszystko, więc bądźcie z nami, bo naprawdę warto to zobaczyć, bo to będzie tylko w tym roku. Już nie wracamy do tej płyty, bo już biegniemy dalej, robimy nowe projekty. A to jest taki ostatni dzwonek, żeby to przeżyć razem z nami. A zabawa jest przednia, naprawdę.

0: No, bardzo Ci dziękujemy przede wszystkim za to, że jesteś, za te 30 lat, za Twoje metamorfozy, za Twoje hity. Justyna Sleczkowska razem
1: dziękuję
0: z nami. Dziękuję, że znalazłeś czas dla nas. Dziękujemy.
1: Dziękuję z całą
0: wszystkiego dobrego dla Ciebie.

0: Oko za oko, słowo za słowo. Jeszcze powiedziałabym w pobożnej wersji, bo teraz ta piosenka w roku 2026 ma zupełnie inne muzyczne oblicze, o czym przekonaliśmy się wczoraj podczas jubileuszu Justyny Steczkowskiej. To jest Opolskie Studio Programu Pierwszego Polskiego Radia, w którym nasz gość Łukasz Drapała. Witamy cię bardzo serdecznie.
1: Dobry wieczór. Cześć Łukasz, dziękujemy, że wpadłeś. Wygasza się powoli już ten trzeci dzień festiwalu. Pustoszeje tutaj teren amfiteatru. Tym bardziej ci dziękujemy, że jeszcze mimo zmęczenia, mimo tego, że dźwignęliście taką potężną końcówkę jako Perfekt i Łukasz Drapała tego poruszającego koncertu i rzeczywiście publika, gdyby mogła, moim zdaniem nie zakończyłaby tak szybko tego koncertu.
2: Po pierwsze do was zawsze z wielką przyjemnością. Po drugie szkoda, że to jest taki festiwal, który posiada pewne ramy, takie ograniczenia telewizyjne. My to rozumiemy, publiczność też to rozumie. Publiczność przed telewizorami mniej, ponieważ dostałem bardzo wiele SMS-ów i wiadomości o tym, dlaczego nie bisowaliście.
1: No właśnie.
2: A my bardzo chętnie byśmy zagrali dla Państwa i nawet pełny koncert, ponieważ grało się cudownie. Ja muszę tutaj wspomnieć koniecznie o tym, co Państwo usłyszeli dzisiaj dodatkowo, ponieważ znacie te utwory. Już pominę nawet te wspaniałe wokale, z którymi miałem zaszczyt współpracować na scenie i które śpiewały solo. Zygmunt Kukla i jego pięknie dokładające do wartości, która już była, której nie trzeba zmieniać, ale jego wartość dodana, która pojawiała się, dodawała wielu emocji, to może niektórzy nie odczytali, że to właśnie to u nich wywołało i wzbudziło nowe anioły cudownych doznań tych utworów, przynajmniej u mnie.
1: Ja dodam, że to Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Zygmunta Kukli. Tak, dodajmy to.
2: Tak jest, oczywiście, dodajmy to. I to był wielki zaszczyt, to była wielka przyjemność. No jak ja mogłem sobie wymarzyć piękniejszy wieczór czerwcowy jak Opole, zespół Perfekt, z którym koncertuję od roku, Zygmunt Kukla za plecami, Bogdan Olewicz, jego wspaniałe teksty, no i te głosy.
1: Muszę cię o Olewicza dopytać, dlatego że lwia część repertuaru Perfektu to są jego teksty.
2: Absolutnie, na tym wyrósł zespół Perfekt. Wiesz, tak. Ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy nie mieli brać udziału w takim czymś, co tak naprawdę ten zespół Perfekt stworzyło. Wiesz, my się śmiejemy. Darek powiedział ostatnio, że to jest szósty Stones.
1: Ale wiesz, Darek chyba najwięcej mógłby o tym powiedzieć, obok

0: Zbigniewa Hołdysa, bo właściwie wychowywali się na jednym podwórku.
1: Tak, to właśnie Bogdan wprowadził Darka w ogóle w świat rock'n'rolla, bluesa, tak, i tak dalej. To Darek później wiózł Grzegorza

Rok 1967 to Piotr Szczepanik, goniąc kormorany. Rzeczywiście artysta, o którego państwo proszą, o którego państwo pytają. No bo myślę, że tak, dobrze jest usłyszeć ten głos nie tylko na płycie, ale również na antenie radia. Pan Grzegorz, bardzo długą wiadomość na Facebooku, za którą bardzo dziękuję. Wpisał się tak. Moim wielkim, monumentalnym odkryciem był rok 1997 i koncert Zielono Mi. To była masa mistrzowskich wykonań i wtedy, mówiąc szczerze, odkryłem Agnieszkę Osiecką, jej wspaniałe teksty oraz całą armię kompozytorów, którzy jej towarzyszyli w tych przepięknych, przecudnych, fantastycznych tekstach. Jeśli miałbym wybrać z tamtego repertuaru coś, co najbardziej zapadło mi w pamięć, to w tym momencie do głowy przychodzi mi wykonanie Zbigniewa Wodeckiego, piosenki Kocham Cię, ale także pan Grzegorz wskazuje Hannę Banaszak, no i podpowiada, żeby ten koncert obejrzeć na portalu YouTube. Faktycznie jest do sprawdzenia i myślę, że to jest rzeczywiście taki koncert, który zapisał się złotymi zgłoskami w historii festiwalu w Opolu jako jeden z tych najważniejszych. U nas, proszę państwa, kolejny rok, ważny rok w polskiej piosence, tym razem 1969.

0: Białe krzyże, czerwone gitary, rok 1969, jedna z nagród tamtej edycji festiwalu, nagroda ministra kultury i sztuki, muzyka Krzysztof Klęczon, słowa Janusz Kondratowicz. Biały krzyż to taka kompozycja, która tekstowo odnosi się do historii ojca Krzysztofa Klęczona i jego przeszłości związanej z czasami wojennymi i Armią Krajową. Muzyka nocą do trzeciej. Proszę z nami koniecznie zostać. Wracamy po aktualnościach. Tymczasem Wiesław Gołas.
1: W tygodniu to jesteśmy cisi jak taćma. W tygodniu to nam wszystko wisi aż do dna. A jak się człowiek przejmie rolą, sam pan wisz, to zaraz plecy go rozbolą albo krzyż. W tygodniu to jesteśmy szarzy jak ten dym. W tygodniu nic się nie przydarzy boiskim. I życie jak koszula ciasna pije nas, aż poczujemy mus i raz na jakiś czas.
2: W Polskę idziemy, drodzy panowie, w Polesekę idziemy.
1: Nim pierwsza seta zaszumi w głowie, drugą pijemy.
2: Do dna jak leci, za fart, za dzieci, za zdrowe żony.
1: Było, nie było, w to głupie ryło, w ten dziób spragniony. Świat jak nam wisiał, tak teraz nie jest nam wszystko jedno. Śledziem się przeje, kumpel się śmieje, dziewczyny bledną.
2: Świerzbią nas dłonie i oko płonie, lśni jak polnia.
1: Aż w nowy tydzień świt nas wygoni, no a w tygodniu? W tygodniu, bracie, wolno go i szkaca fest. Bo czy się leży, czy się stoi, jakoś jest. W tygodniu kleją ci się oczy, boli krzyż. A wyżej nerek nie podskoczy, sam pan wiesz. W tygodniu żony barchanowe chrapią w noc, a ty otulasz ciężką głowę ciasno w koc. I rano gapisz się na ludzi okiem złym, i nagle coś się w tobie budzi jak w dym.

Słuchaj, rodaku, ciła! Czerwone maki, serce, ojczyzna, trzaska koszula, tu szwabska kula, tu popatrz blizna. Potem wyśnimy sen kolorowy, sen malowany, z twarzą wtuloną w kotlet schabowy.

0: orłów, sokołów. A potem znów się przystopuje i znów gaz. I społeczeństwo nas szanuje, lubią nas. Uśmiecha do nas się najmilej ten i ów. Tak rośnie, rośnie nasz przywilej świętych krów. Nie jeden to się nami wzrusza, słów mu brak. Rubaszny czerep, ale dusza, znany fakt. Nas też coś wtedy w dołku ściska, wilgnie wzrok. Bracia rodacy, dajcie pyska równać krok. Lewa, w Polskę idziemy, w Polskę idziemy. Bracia rodacy, tu się psia nędza, nikt nie oszczędza. Odpoczniesz w pracy, w pracy jest mikro, mikro i przykro. Tu gołdą spływa cham lub bohater, Polska sobotnia alternatywa. Gdy dzień się zbudzi i skacowani wstaną tytani i znowu w Polskę, bracia kochani, nikt nas nie zgani. Nikt złego słowa, łomża czy nakło nam nie bałaknie. Jakby nam kiedyś tego zabrakło. Nie, nie zabraknie.
1: Jedynka. Polskie Radio. Polskie Radio. Jedynka. Autopromocja.
2: Program pierwszy Polskiego Radia na 63. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.
3: Aż do niedzieli relacje i audycje w radiowej jedynce wprost z festiwalu.
4: W programie debiuty, premiery, super jedynki, koncerty poświęcone Magdzie Umer i Bogdanowi Olewiczowi oraz jubileusz Lady Punk.
3: A w naszym studiu plenerowym mnóstwo gwiazd polskiej muzyki.
4: Zapraszamy do słuchania.
2: Anna Zakrzewska,
4: Anna Wil
3: i Marcin Kusy.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
5: Minęła pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Maria Furdyna. Piękną historię napisała w Paryżu Maja Chwalińska. Od kwalifikacji dotarła do finału Rolanda Garrosa, w którym zmierzyła się z ósmą rakietą świata, Mirą Andrijewą. Rosjanka wygrała to spotkanie w dwóch setach. Niemal perfekcyjna gra Miry Andrijewej przesądziła o przegranej Maji Chwalińskiej w finale Rolanda Garrosa, ocenia dziennikarz TVP Sport Jakub Kłyszejko. W Polskim Radiu 24 zwraca uwagę na to, że Maja Chwalińska po raz pierwszy miała do czynienia z tak doświadczoną rywalką.
6: Ja miałem wrażenie, że nawet jak Maja Chwalińska zagrywała dobrze, że potrafiła troszkę rozrzucić Andrijewą na bok, potrafiła zagrać wzdłuż linii, no to i tak to zagranie kontrujące było na tyle mocne, że bardzo szybko Chwalińska z tej ofensywy musiała przejść do defensywy i bronić się przed kolejnymi udanymi atakami Rosjanki, która się w kluczowym momencie meczu nie myliła.
5: Występ w finale Wielkiego Szlema w Paryżu to największy sukces w karierze 24-letniej Polki. Maja Chwalińska zanotuje też gigantyczny awans w rankingu. Od poniedziałku będzie 21. zawodniczką świata. Zapisze się również w historii paryskiego turnieju jako pierwsza uczestniczka, która przeszła drogę od kwalifikacji aż do finału. Zarzuty dla 21-letniej Wiktorii D., matki pięciolatki, która przedwczoraj wypadła z 11 piętra bloku we Włocławku. Dziewczynka przeżyła upadek, trafiła do szpitala w Bydgoszczy. Jej stan jest ciężki. Kobieta w chwili wypadku dziecka była pijana. W jej organizmie wykryto także marihuanę. Wiktorii D. grozi do 5 lat więzienia.
7: Przesłuchanie matki trwało prawie 5 godzin. Zakończyło się postawieniem przed kobietą zarzutów, do których popełnienia ta się przyznała. Relacjonuje prokurator Małgorzata Kręcicka.
8: Podejrzanej Wiktorii D. zostały przedstawione zarzuty narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkie.

0: poważnego uszczerbku na zdrowiu swojej córki. Podejrzana przyznała się do popełnienia zarzucanego jej przestępstwa, złożyła obszerne wyjaśnienia.
1: Prokuratura pracuje nad wnioskiem do sądu o aresztowanie podejrzanej na 3 miesiące. Włocławek, Marek Ledwosiński.
2: W poniedziałek poznamy nazwisko kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa, poinformował Donald Tusk. Premier zasugerował, że bardzo możliwe jest to, że będzie to wspólny kandydat KO i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Politycy dyskutowali w radiowej Trójce o tym, kto będzie kandydował na urząd prezydenta stolicy Małopolski. Kamila Gasiuk-Pichowicz z Koalicji Obywatelskiej potwierdziła, że nazwisko kandydata zostanie przedstawione jutro.
3: Będzie to albo niezależny kandydat, w sensie niezależny Koalicji Obywatelskiej, albo wspólny razem z PSL-em. My przyjmujemy decyzję mieszkańców Krakowa z pokorą. Odwołali prezydenta w referendum. Rada miasta została. To też oznacza, że to zaufanie wobec koalicji także pozostało.
2: Prawo i Sprawiedliwość w tym tygodniu zdecydowało, że ich kandydatem będzie Michał Dwernicki. Od 12 lat jest radnym Krakowa, podkreślił Jarosław Selin z PiSu.
4: To nie jest łatwe dla prawicowego kandydata zdobyć mandat radnego w dużym mieście w Polsce, a to jest drugie pod względem wielkości miasto w Polsce. No i sam fakt, że udało się w tak ważnym mieście odwołać prezydenta z partii rządzącej, jest czymś, co do annałów polskiej polityki jednak wejdzie, bo to jest fakt dosyć znaczący. W tak dużym mieście jeszcze takie referendum skutecznie nie zostało przeprowadzone, jak właśnie w Krakowie.
2: Kandydatem Konfederacji jest Bartosz Bochańczak. Data przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa nie jest jeszcze znana.
5: To są aktualności jedynki.
2: Korea Północna podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie broni jądrowej. Kim Yo-jong, siostra przywódcy tego kraju, oświadczyła, że Pjongjang nie zamierza rezygnować ze statusu państwa posiadającego broń nuklearną i nie zaakceptuje działań, które uzna za zagrożenie. W poniedziałek Koreę Północną odwiedzi przywódca Chin Xi Jinping, który spotka się z Kim Jong-unem. Będzie to jego pierwsza wizyta w tym kraju od niemal 7 lat. Każdy użytkownik roweru lub hulajnogi podczas wypadku jest narażony na poważne obrażenia głowy, dlatego eksperci namawiają, aby nie tylko dzieci i młodzież do 16 roku życia jeździły w kaskach.
6: Kask na głowę. Kask. Nie patrzcie na to, że 16 lat i powyżej już nie muszę mieć tego kasku, bo moja głowa ma 50 lat i głowa 16-latka z krawężnikiem ma takie same szanse, czyli żadne. Kask na głowę.
2: Apelował Krystian Fiedziuszko z Kujawsko-Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Od środy dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek noszenia kasku podczas jazdy na rowerze i hulajnodze. Za brak kasku grozi mandat w wysokości 100 zł. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
2: W nocy na przeważającym obszarze kraju pogodnie, więcej chmur i przelotne opady deszczu na Warmii, Mazurach, Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Temperatura minimalna od 7 stopni na Podhalu, 13 w centrum do 14 na Pomorzu Zachodnim. Podajemy morską prognozę pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna z godziny 21 niż 1006 hektopaskali z nad Zatoki Botnickiej przemieszcza się na północny zachód. Wyż 1020 hektopaskali z nad Litwy i Białorusi przemieszcza się na północny wschód. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk południowy, wiatr południowy 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2, temperatura powietrza około 16 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, później przelotny deszcz. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr południowy 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2, temperatura powietrza około 15 stopni. Widzialność dobra. Zatoka Pomorska, wiatr południowo-wschodni skręcający na południowo-zachodni 3 do 4, później miejscami 5 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2, widzialność dobra do umiarkowanej, później przelotny deszcz i burze. Wybrzeże Środkowe, wiatr południowy skręcający na zachodni 3 do 5, w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2, widzialność dobra do umiarkowanej, później przelotny deszcz i burze. Zatoka Gdańska, wiatr zmienny 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2, widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr południowo-zachodni do zachodniego 4 do 6 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr południowy skręcający na zachodni 2 do 4 w skali Beauforta.

0: To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
1: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
2: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Jedna z najpiękniejszych polskich piosenek i na pewno jedna z najbardziej znanych z takiego kanonu muzyki popularnej. Festiwal w Opolu 1972 roku. To była 10. odsłona tej imprezy. No i nagroda dla Tadeusza Woźniaka i zespołu Alibabki. Nagroda ministra kultury i sztuki ex aequo z kompozycją Jej portret w wykonaniu Bogusława Meca, jej portret to słowa Jonasza Kofty i muzyka Włodzimierza Nachornego. Myślę sobie, że o Tadeuszu Woźniaku to bardzo dużo mógłby nam opowiedzieć realizujący audycję Tomasz Cieślak. Może kiedyś Tomka da się namówić na takie spotkanie antenowe. Kamil Wicik, kłaniamy się Państwu bardzo nisko. Muzyka nocą do godziny trzeciej.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Dzisiaj z racji trwającego 63. już Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu namawiamy Państwa na wspomnienia związane z poszczególnymi edycjami, wykonaniami czy też artystami, bo dzisiaj nasza audycja no, to jest taka podróż przez dekady, przez konkretne edycje. Może Państwo dadzą się namówić na takie wspomnienia. facebook.com/jedynka 71 151, to z kolei numer SMS-owy. Państwo już wypisują swoje typy i wskazują jakiegoś artystę i jakąś piosenkę, że akurat ten konkretny wykonawca, wokalistka bądź wokalista dziś w jedynce musi się pojawić. I w gronie tychże zaistniał także Jerzy Połomski.

Bo z dziewczynami Jerzy Połomski, jeden z najważniejszych głosów polskiej piosenki, wielokrotnie występujący na festiwalu w Opolu, ale także będący artystą znanym ze scen w całej Polsce, chociaż przecież nie tylko Połomski występował w Polsce, wyjeżdżał także na kontrakty zagraniczne, a jego piosenki faktycznie śpiewają kolejne pokolenia, bo przypomnę Państwu, że choćby ten utwór, czyli Bo z dziewczynami, lata później wzięła na warsztat grupa Big Cyc. 71-151, facebook.com/1. Wspominamy dzisiaj najważniejsze wykonania najwspanialszych artystów związanych z historią festiwalu w Opolu. Czekam na Państwa kolejne wspomnienia dotyczące czy poszczególnych piosenek, czy wykonawców, a może po prostu koncertów, które zapisały się w Państwa pamięci. 20 minut po pierwszej u nas kolejna dama polskiej piosenki, która w tym roku, nawiasem mówiąc, odkryła swoją gwiazdę w Alei Gwiazd. W Opolu rzecz jasna, to Ewa Bem.

0: Kolega Maj, Ewy Bem w roku 1975 na festiwalu w Opolu. Kompozycja Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, bardzo charakterystyczna, nie tylko z uwagi na saksofon w tej kompozycji. 23 minuty po pierwszej, zaglądam na naszego Facebooka. Państwo wskazują wokalistów, wokalistki, jak i poszczególne wykonania. Mamy tutaj na przykład pana Łukasza, który wspomina rok 1976 i Irenę Santor, która zdobyła nagrodę za piosenkę To idzie miłość. I pytanie, może i dla tej kompozycji znajdzie się miejsce w audycji. Panie Łukaszu, zobaczymy. Irena Santor była już dzisiaj prezentowana, także być może damy szansę kolejnym wspaniałym wykonawcom. Pani Sylwia jeszcze komentuje Biały Krzyż, a dokładnie teksty Janusza Kondratowicza i wspomina, że w roku 2024 w Opolu właśnie odbył się koncert poświęcony pamięci tego poety. Piękne życiowe teksty, z którymi mam bardzo osobiste wspomnienia, dodaje pani Sylwia.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Proszę Państwa, mogą Państwo także do nas mailować kamil.wicik@polskieradio.pl. Z tej okazji skorzystała stała słuchaczka jedynki, pani Donata. Wracam z sentymentem, uśmiechem i dobrymi myślami do koncertu Zielono Mi w roku 1997. Koncertu w hołdzie dla najsławniejszej Agnieszki z Saskiej Kępy. Koncert niczym przypowieść, gdzie narracją były pieśni, opowieści w mistrzowskich aranżacjach. Piękne wspomnienia. To już jest, pani Donato, drugie takie wskazanie, bo jedna z osób słuchających muzyki nocą także o koncercie Zielono Mi pisała. A tytuł tego koncertu wziął się oczywiście od tej piosenki. Andrzej Dąbrowski.

0: Zielono mi. Tekst napisała Agnieszka Osiecka, a muzykę Jan Ptaszyn-Wróblewski. Kolejna kompozycja tego genialnego saksofonisty, ale także dziennikarza przez długie lata związanego z programem trzecim Polskiego Radia. Proszę Państwa, Andrzej Dąbrowski to jest postać zupełnie nietuzinkowa, niesamowita, bo to nie tylko wokalista, bo skoro zaśpiewał tę piosenkę, to od tego zacznę, ale to przede wszystkim perkusista jazzowy, występujący z najlepszymi, nie tylko polskimi wykonawcami, bo przypominam sobie taką kultową już płytę, kiedy to na jednej scenie pojawił się ze Stanem Getzem i Andrzejem Trzaskowskim. Płyta przez wielu jazzmenów w Polsce uwielbiana. Andrzej Dąbrowski to także bardzo zdolny fotografik oraz kierowca rajdowy. No, jedna osoba połączyła tyle talentów, to doprawdy jest godne pozazdroszczenia. Dodam, że Andrzej Dąbrowski cały czas jest aktywny. Niedawno zaprezentował swoją nową piosenkę, także pojawia się na antenie Jedynki. Gościł chociażby podczas naszych setnych urodzin w studiu imienia Władysława Szpilmana. Za pół godziny będzie druga. U nas, proszę Państwa, kolejny wokalista, ale bardziej chyba poeta, którego piosenki, którego słowa są niezmiennie kojarzone z Festiwalem Opolskim.
1: Wy mnie słuchacie, a ja śpiewam tekst z muzyką.

sens, a ja zaśpiewać dzisiaj chcę w obronie ciszy, choć wiem, nie pora, nie miejsce i nie czas. Bo gdy się milczy, milczy, milczy, to apetyt rośnie, wilczy, na poezję, co być może drzemie w nas.

Song o ciszy to Jonasz Kofta oczywiście. Pani Danuta na profilu facebookowym Jedynki. Jedna z bardzo nieoczywistych piosenek Festiwalu Opolskiego to Śpiewać każdy może w wykonaniu Jerzego Sztura, której fragment czasami sobie śpiewam, ponieważ tak tylko śpiewać umiem. No to fragment kabaretonu. Kabaretony to też jest przecież taka część Festiwalu Opolskiego, która no, zapadła nam w pamięć chyba najbardziej, bo piosenki, rzecz jasna, są legendarne i są wizytówką tej imprezy, ale kabaretony te, szczególnie w latach 80., które w jakiś taki zawoalowany sposób nierzadko komentowały to, co działo się w Polsce epoki stanu wojennego. Ale do tego jeszcze, proszę Państwa, wrócimy. Festiwal Opolski także pokazywał, jak w pewnym momencie, czy momentach może tak, bo było kilka takich momentów, jak zmieniało się pokolenie autorek, autorów, jak nagle wchodzili nowi artyści, którzy bardzo szybko stawali się popularni w całym kraju. Tak było w roku 78 z zespołem Bajmy.

0: tamtym czasie Festiwal Opolski był przepustką do dość dużej sławy w całej Polsce. Tak się stało z grupą Manam w roku 78, kiedy to grupa wykonała Piechotą do lata i bardzo szybko ta kompozycja stała się znana w Polsce, a później kolejne, które zespół lansował. Zespół Baim był także dowodem na zmianę pokoleniową, o której wspomniałem, bo do tej pory lwia część tych piosenek, które były do usłyszenia na Festiwalu Opolskim, były pisane przez zawodowych kompozytorów i zawodowych autorów tekstów, poetów. Tych poetów dzisiaj wspominaliśmy, bo to i Agnieszka Osiecka, i Jonasz Kofta, i wielu innych. Janusz Kondratowicz także był wspominany. Natomiast Piechotą do lata zespół Baim napisał sam, bo muzykę Beata Kozidrak, słowa jej brat. No i się zaczęło. Myślę, że ta tendencja była dostrzegalna dużo bardziej w kolejnej dekadzie, do której za chwilę przejdziemy, ale Opole to też była taka impreza, która śledziła to, co dzieje się w Polsce aktualnie. No i już na początku lat 80. ta zmiana była dużo bardziej dostrzegalna.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Kluczową była edycja, która odbyła się w roku 1980. To był czerwiec, no a co się wydarzyło w sierpniu, to wszyscy wiemy. Strajki, porozumienia sierpniowe, powstanie Solidarności i karnawał Solidarności, czyli taki czas do wprowadzenia stanu wojennego, kiedy to w Polsce żyło się inaczej, jak mówią ci, którzy to pamiętają. Po raz pierwszy po wojnie wielu poczuło jakiś minimalny element, bardzo niewielki, ale jednak wolności. Ta wolność, jak wspominają ci, którzy byli świadkami tamtych wydarzeń, niemalże unosiła się w powietrzu. Ale zanim porozumienia sierpniowe, to odbył się festiwal w Opolu, a tam na scenie zameldowała się grupa Manam. Między innymi od tego występu datuje się początek boomu rockowego w Polsce.

Taki był rok 1980, festiwal w Opolu i Manam. Dwie piosenki grupa wykonała, Rządzę pieniądza, to przed momentem wysłuchaliśmy wspólnie, a także Boskie Buenos, wielokrotnie bisując, co się na festiwalu bardzo rzadko zdarzało. Faktycznie, gdy Kora pojawiła się na scenie, no to wywołała co najmniej konsternację, bo była... jej fryzura obiektem później wielu dyskusji, ponieważ była obcięta na krótko, na jeżyka, no i prowokowała swoim wyglądem, swoim zachowaniem, co wzbudzało zachwyt wielu i pań, i panów, ale także oburzenie różnych innych osób. Niemniej jednak, proszę Państwa, zespół Manam tym koncertem zaznaczył się w historii polskiej muzyki bardzo, dlatego że od tego występu między innymi datuje się początek boomu rockowego w Polsce, czyli takiego momentu, kiedy to muzyka rockowa zaistniała także na dobre w mediach. No bo wcześniej oczywiście słuchało się rocka, powstawało masę zespołów, tylko niektóre zaistniały w przestrzeni publicznej. Natomiast w pierwszej połowie lat 80. ta moda spowodowała, że pojawiło się bardzo dużo programów o tematyce rockowej. Każda gazeta, nawet nie związana z muzyką w ogóle, chciała mieć rubrykę z rockiem. Takie periodyki jak Nowa Wieś, Zarzewie i tym podobne gazety, mało tego, drukowały plakaty na kolorowym, ówcześnie pięknym papierze. Tym drugim występem, od którego datuje się początek boomu rockowego w Polsce, występie z roku 80 na festiwalu w Opolu, był koncert Izabeli Trojanowskiej.

0: dużą furorę zrobiła w Opolu roku 1980. Izabela Trojanowska, wykonując między innymi piosenkę Wszystko, czego dziś chcę, do tekstu Andrzeja Mogielnickiego. To też był występ zapamiętany z powodów estetycznych, bo nie tylko głos Izabeli Trojanowskiej, ale także to, jak wyglądała, była przeciwieństwem w jakimś sensie Kory, bo z kolei ona miała długie włosy, była ubrana w przepiękną sukienkę. No i wielu panów, co tu dużo mówić, zakochało się w Izabeli Trojanowskiej, a panie pozazdrościły tej urody. Pan Radek pisze, że do dziś ma w rodzinnym domu plakaty z tamtego czasu, z lat 80., z Dziennika Ludowego, Non-Stopu czy magazynów muzycznych. Zazdroszczę. Ja mam taki archiwum, może nie tak przepastne, ale też jakieś plakaty pojedyncze, z tym, że z racji wieku, no to są rzeczy, które otrzymywałem dużo, dużo później. Za 8 minut będzie druga.
1: Polskie Radio. Jedynka.

Były występy na festiwalu w Opolu, które zapisały się w pamięci, ale nie wszyscy chwalą te spotkania, dlatego że jak w przypadku grupy Oddział Zamknięty w roku 1984, ten występ zdaniem decydentów festiwalu na tyle się nie udał, że mimo iż został zaprezentowany na żywo na antenie Polskiego Radia, no to w retransmisji telewizyjnej już się nie zmieścił.

Oddział zamknięty, rok 1984, piosenka Na to nie ma ceny została zaprezentowana w amfiteatrze, podobnie jak Andzia i ja. Nie miał szczęścia Krzysztof Jaryczewski do festiwalu w Opolu, ponieważ na początku lat 90. wystąpił jako solowy artysta i podobnie. Koncert został zaprezentowany na żywo na antenie radia, a w telewizji już nie został pokazany, został wycięty z uwagi na to, że ten koncert Krzysztofowi zdecydowanie nie wyszedł. Muzyka nocą wraca po aktualnościach, które o drugiej przedstawi Maria Furdyna. U nas jeszcze Klaus Mittwoch. Jezu, jak się cieszę, i kolejne wspomnienie opolskiego występu.

0: Jedynka. Autopromocja.
1: Nie czekają, aż ktoś zapyta je o zdanie. Tworzą, śpiewają, zmieniają świat. Piosenkarki i kompozytorki, matki i singielki, żony i kochanki. Jednym słowem, artystki. Oto bohaterki audycji muzycznej Portrety. Zapraszam dziś po godzinie 17:00, Ula Kaczyńska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Maria Furdyna. Polska nie wdroży wszystkich przepisów paktu migracyjnego. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk podkreślił w rozmowie z Polskim Radiem i Polską Agencją Prasową, że to byłoby zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Pakt zacznie obowiązywać w Unii za niecały tydzień, 12 czerwca. Polska została wyłączona w tym roku z puli solidarnościowej, czyli nie będzie zmuszona do przyjmowania migrantów ani płacenia za odmowę. Cały pakt migracyjny składa się z kilkunastu regulacji. Polska chce przyjąć tylko kilka z nich.
3: Wiceszef MSWiA tak tłumaczył, dlaczego Polska nie może wdrożyć wszystkich elementów paktu migracyjnego.
4: Na pewno byłoby to wykorzystane przez Rosję i Białoruś, ponieważ wprowadzałoby przepisy, które mogłyby osłabić naszą determinację, jeśli chodzi o ochronę granicy.
3: Wiceminister Maciej Duszczyk mówił, że Polska jest gotowa bronić swojego stanowiska w rozmowach z Komisją Europejską.
4: Nawet gdyby w przyszłości byłaby skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to tutaj nasza determinacja będzie pełna. Nie możemy osłabić bezpieczeństwa Polski, jeśli chodzi o politykę migracyjną.
3: Polska na pewno wdroży przepisy pozwalające lepiej identyfikować osoby przemieszczające się nielegalnie po Europie, czy regulacje dotyczące sytuacji kryzysowych. Ale już na przykład Polska nie zamierza zapewniać zaplecza medycznego i procedur dla migrantów na granicach. Tłumaczy, że już ma wyszkolone osoby do udzielania pierwszej pomocy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: To ostatni dzień długiego czerwcowego weekendu. Dziś powroty z kilkudniowego wypoczynku. Od środy do piątku na polskich drogach doszło do 188 wypadków, w których zginęło 11 osób, a 226 zostało rannych. Funkcjonariusze zatrzymali 934 nietrzeźwych kierujących. Wzmożone działania policji związane z długim weekendem potrwają do jutra, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji.
5: Policjanci dbają o płynność ruchu, reagują na niebezpieczne zachowania. Szczególną uwagę zwracają na wykroczenia, które najczęściej prowadzą do tragicznych zdarzeń, przede wszystkim przekraczanie dopuszczalnej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, niestosowanie pasów bezpieczeństwa oraz niewłaściwe zachowania wobec pieszych, rowerzystów, motocyklistów i innych niechronionych uczestników ruchu drogowego.
2: W trakcie długiego weekendu nad bezpieczeństwem na drogach czuwa około 4,5 tysiąca policjantów. Główny Inspektorat Sanitarny i szkoły razem przeciwdziałają uzależnieniom. Od września w podstawówkach rozpocznie się profilaktyczny program GIS-u. Projekt Tylko Pomyśl jest kontynuacją obecnego programu Szkoła Wolna od Nikotyny, który uświadamia uczniom szkodliwość nikotyny i substancji psychoaktywnych.
6: Temu ma ten program być poświęcony. Jak z młodzieżą rozmawiać, żeby te wybory były jednak podporządkowane kryteriom zdrowia, a nie atrakcyjności różnych opakowań czy różnych używek, które prędzej czy później prowadzą do uzależnienia.
2: Mówił główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Według szacunków w Polsce tytoń pali około 8 milionów osób.
0: To są